Wysłuchaliśmy motetu Jana Sebastiana Bacha Der Geist hilft unser Schwachheit auf. Helsiński chór kameralny i fińską orkiestrę barokową poprowadził Nils Schweckendijk. A przed nami teraz muzyka współczesnej kompozytorki Anny Klein. Nosi ona tytuł In Thy Beauty.

Hentai Beauty to tytuł kompozycji Anny Klein, która zabrzmiała przed chwilą w muzycznej nocy Euroradia. A przed nami teraz kompozycja kolejnej współczesnej twórczyni, Heleny Tulwe. And Death Shall Have No Dominion to tytuł tej kompozycji.

And Death Shall Have No Dominion to tytuł kompozycji Heleny Tulve, która zabrzmiała w wykonaniu helsińskiego chóru kameralnego i fińskiej orkiestry barokowej pod dyrekcją Nilsa Schwekendika. Kolejny punkt programu tamtego koncertu przed nami i kolejna kompozytorka, Karin Rehnqvist i jej utwór pod tytułem Take the Milky Way.

Helsiński Chór Kameralny i Fińska Orkiestra Barokowa wykonała Take the Milky Way, czyli kompozycję Karin Rehnqvist, kompozytorka urodzona, przypomnę, w 1957 roku. I przed nami kolejny punkt programu, tym razem kompozycja Santy Ratniece, łotewskiej twórczyni urodzonej w 1977 roku.

Słuchaliśmy muzyki współczesnej łotewskiej kompozytorki Santy Ratniece. Utwór pod tytułem Lastral wykonali muzycy helsińskiego chóru kameralnego i fińskiej orkiestry barokowej pod dyrekcją Nilsa Schweckendika. No i przed nami teraz muzyka Jerzego Fryderyka Händla, Anthem Founding Hospital.

Przez ostatnią nieco ponad godzinę gościliśmy w helsińskim Centrum Muzycznym, słuchając koncertu helsińskiego chóru kameralnego i fińskiej orkiestry barokowej pod dyrekcją Nilsa Schwekendika. Tamten występ zakończył handlowski anthem zatytułowany Founding Hospital. Nagranie z 26 kwietnia ubiegłego roku. A na koniec tej części naszego spotkania muzyka Jana Sebastiana Bacha, jego Partite de Dur, Uschmidera pozycja 828, wykona Szagajek Nostrati.

Szagajek Nostrati wykonała czwartą partitę D-dur Jana Sebastiana Bacha. Schmider pozycja 828. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia w programie drugim Polskiego Radia.

Tu program drugi. Słuchają Państwo muzycznej nocy Euroradia. Witam ponownie przy mikrofonie Krzysztof Dziuba i zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. A rozpoczniemy ją od drugiej symfonii C-dur, op. 61 Roberta Schumana.

Mana. Posłuchamy nagrania orkiestry symfonicznej Bill Solotum pod dyrekcją Kaspara Zendera. Części: pierwsza sostenuto assai allegro manon troppo, druga scherzo allegro vivace, trzecia adagio espressivo i czwarta allegro molto vivace.

Wysłuchaliśmy drugiej symfonii C-dur, op. 61 Roberta Schumana. I na koniec akcent pianistyczny. Oto sonata fortepianowa C-moll Franciszka

Francesco Piemontesi wykonał sonatę fortepianową C-moll Franciszka Schuberta, udojcza pozycja 958. Nagranie z festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju z sierpnia 2014 roku. I tak kończymy nasze wtorkowe spotkanie. To była muzyczna noc Euroradia w dwójce. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Witając się wczoraj z Państwem, powiedziałem, że w tym tygodniu słuchać będziemy przede wszystkim polskich koncertów solowych, z zaznaczeniem, że nie wszystkie są w tej materii tak oczywistymi utworami. Mam na myśli koncert wiolonczelowy C-moll op. 43 Mieczysława Weinberga, bo choć dziś raczej bezsprzecznie wiążemy go z polską kulturą muzyczną, to w końcu Weinberg ogromną część swojego życia spędził w Związku Radzieckim i przez kultury inne niż Polska bywa postrzegany przez pryzmat tej właśnie kultury. Tak czy inaczej, sam Weinberg bardzo wyraźnie dostrzegał swoje polskie korzenie, czego ślady znajdujemy przecież bardzo wyraźnie w jego muzyce. Ale akurat koncert wiolonczelowy wyrasta z zupełnie innego pnia kulturowego.

równie charakterystycznego chyba dla Mieczysława Weinberga, nawiązuje bowiem w wielu momentach do kultury żydowskiej. Zupełnie naturalnym punktem odniesienia dla twórczości Weinberga jest muzyka Dymitra Szostakowicza. Próba porównania zatem koncertów wiolonczelowych tych dwóch kompozytorów wydaje się zupełnie, ale to naprawdę zupełnie oczywista. I jednak koncert Szostakowicza, ten pierwszy, bardzo surowy i sarkastyczny, jak się zdaje, ma naprawdę niewiele wspólnego z tym utworem, który Weinberg pisał niedługo po II wojnie światowej, bo pierwsza wersja tej kompozycji powstała w 1948 roku. Wtedy jeszcze jako concertino. Utwór ze względu na cenzurę czekał bowiem na prawykonanie aż do końca lat 50., a Weinberg rozbudował proponowaną tu poetycką narrację tak, że z concertina utwór stał się pełnoprawnym koncertem solowym na wiolonczele i orkiestrę. Od początku słychać to, co dla Weinberga bardzo charakterystyczne. Melancholię i lamentacyjny ton ujęty w bardzo prostą, jak się zdaje, fakturę. Część druga to rodzaj tańca, ale u Weinberga bardzo często ten taneczny idiom łączy się z zupełnie inną odsłoną tęsknoty i muzyki wyrażającej ból. Tu jednak przede wszystkim słyszymy tęsknotę, tym bardziej, że orkiestra zdaje się tu naśladować muzykę i kapelę klezmerską. Część finałowa to allegro z kadencją, bardzo introspektywną kadencją, warto podkreślić, w którym taniec zderza się z tym, co bardzo osobiste i płynące, jak się zdaje, bardzo od wewnątrz kompozytorskiego zmysłu Mieczysława Weinberga pod koniec lat 40. ubiegłego stulecia. Dziś koncert wiolonczelowy Weinberga usłyszą Państwo w nagraniu Marcela Markowskiego, wiolonczela i orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka.

Marcel Markowski i Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka. No i pierwsza dziś porcja muzyki Mieczysława Weinberga. To był jego koncert wiolonczelowy. Utwór ukończony w zasadzie w latach 50. ubiegłego stulecia. W drugiej kolejności będę miał dla Państwa nieco wcześniejszą twórczość Weinberga.

jego pierwszą sonatę fortepianową, opus 5 z 1940 roku w czterech częściach. Adagio, Allegretto, Andantino i Allegro Molto. Sonatę, w której obok tego tęsknego, melancholijnego liryzmu Weinberga wyraźnie usłyszą Państwo także rolę witalistycznego rytmu w jego wczesnych utworach. Gra Piotr Sałajczyk.

Piotr Sałajczyk wykonał sonatę opus 5 Mieczysława Weinberga i to prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnie minuty spędzimy jednak z muzyką jeszcze z XIX stulecia, z jednym z trzech mazurków, które Roman Statkowski opublikował w swoim opus 8 dokładnie w 1893 roku. To mazurek F-dur. Grają Piotr Pławner, skrzypce i Piotr Sałajczyk, fortepian.

0: Mazurek F. Dur, opus 8 numer 2 Romana Statkowskiego, kończy dzisiejszą Fantazję Polską. Przypomnę, że grali Piotr Pławner i Piotr Sałajczyk. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, jak faryzeusze, tak jak zawsze pełni podstępu, doszukiwania się drugiego dna, dziwnych kalkulacji, przychodzą do Jezusa z zapytaniem. I nie chodzi im wcale o prawdę, ale żeby pochwycić Go, że czegoś nie rozumie, że błądzi, że nie ma racji. Jakże często nasze rozmowy przypominają te faryzejskie, ażeby upierać się przy swoich racjach. A kiedy człowiek ma rację, to często świadomie bądź nie niszczy relacje, tak jak czynili to faryzeusze. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdemówny i szukasz drogi Bożej. Należy płacić podatek Cezarowi czy nie? Jakie piękne pytanie, w którym nie chodzi o to, co dobre, ale o pochwycenie go na sprzeciwieniu się ludzkiej władzy. Tymczasem w swojej odwiecznej mądrości Syn Boży daje prostą odpowiedź. Oddajcie Cezarowi to, co cesarskie, a Bogu to, co należy do Boga. Skupmy się na tym drugim elemencie odpowiedzi Chrystusa. Oddać Bogu to, co należy się Bogu. A co należy się Bogu? Co do Boga należy? Wielu ludzi cierpi dzisiaj z powodu zaburzeń tożsamości. Nie wiedzą, kim są i dokąd zmierzają.

0: Opadają w smutek, w kryzysy, w depresję. Oddalenie się od Boga jest najczęstszą przyczyną naszego wielkiego bólu, bólu istnienia, bólu zachwiania, bólu osamotnienia. Bóg przywraca nam pamięć. Oddać Bogu to, co należy do Boga, to oddać Mu nas samych. To uświadomić sobie, że do Niego należymy. Że jesteśmy Jego własnością. To wykrzyczeć radośnie, jak Dawid w jednym z psalmów, cząstką moją Pan. Należę do Niego. Należę do Bożej rodziny. Warto dzisiaj uświadomić sobie to, że jestem ukochanym dzieckiem Boga. Może stańmy dzisiaj przed lustrem i powiedzmy: jestem ukochanym synem Boga, jestem ukochaną córką Boga. A żeby pamiętać o tej naszej wielkiej godności i oddać Bogu to, co Jego, czyli naszą postawę dziecięctwa, oddania wszystkiego w Jego ręce. W jednym z filmów jest taka przepiękna opowieść o czarnoskórej niańce, która opiekuje się dzieckiem z bogatej rodziny. Matka zajęta pracą i karierą często źle odnosi się do swojej córki, a wtedy ta czarnoskóra niańka bierze to dziecko na kolana, patrzy mu w oczy i mówi: powtarzaj za mną, jestem wielka, jestem piękna, jestem chciana. I dziewczynka ze łzami powtarzała te słowa: jestem wielka, jestem piękna, jestem chciana. Ta czarnoskóra niańka to dla mnie przepiękny obraz Boga. Kiedy przeżywam ciemności i kryzysy, bierze mnie na swoje ojcowskie kolana i mówi: jesteś wielki, jesteś chciany, jesteś piękny. Zachwyćmy się dzisiaj naszym pięknem i tym, co daje nam Pan Bóg.
1: Mówił ksiądz Adam Wiński.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry. Zaczynamy wtorek, 2 czerwca, 153 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt i teraz odrobina matematyki. Zeszło 40 minut temu, zajdzie za 14 godzin i 48 minut, czyli 12 minut przed 21. Imieniny obchodzą Maria, Marianna, Marzanna, Mikołaj i Piotr, a z najlepszymi życzeniami dla Państwa śpieszą Elżbieta Malinowska, Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pogoda.
0: W nocy temperatura wyniosła od 7 do 13 stopni Celsjusza. Nad ranem na wschodzie i w centrum występowały mgły, które jednak już raczej opadają. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum wzrastające do dużego. Po południu mogą się pojawić przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna zróżnicowana od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie najpierw wzrośnie, potem spadnie.

0: W Allegro z koncertu na trzy klawesyny Jana Sebastiana Bacha zabrzmiały trzy klawesyny pod palcami Celine Frisch, Derricka Bernera i Anny Fontany i towarzyszył im zespół Café Zimmermann.
1: Poranek dwójki.
0: Skoro w poranku nie mogę wszystkim Państwu obiecać słońca przez cały dzień, możemy postarać się o dobre wibracje. W kalendarium zabrzmi pewien bardzo znany utwór muzyczny, ale także głos znanego muzyka jazzowego, bynajmniej nie wokalisty.
2: Wtedy się grało w klubach studenckich muzykę swingową do tańca i ludzie po prostu potrafili to tańczyć jeszcze.
0: Posłuchamy też kolejnego wiersza Anny Piwkowskiej i jeszcze przed siódmą wybierzemy się do Torunia, gdzie trwa 30. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
3: Myślę, że takim najsilniejszym katalizatorem

0: Katalizatorem w tej realizacji klątwy jest matka i spotkanie z nią księdza, która mówi do niego, czemużem dla cię pragła księstwa.
1: A po siódmej w dwójkowym studiu wizyty kolejno dwóch sympatycznych panów o nieco cierpkim poczuciu humoru, czyli Jerzego Kisielewskiego z prasą i Adama Widemana najpewniej z jakąś książką. A z kim i o czym porozmawiam o 8.30 wyjawię już za mniej więcej kwadrans. Tymczasem niech zabrzmi kwintet z opusu 88 nr 2 Antonina Reicha.

0: 13 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo Poranka Dwójki.
1: Kalendarium.
0: Dziś w naszym spotkaniu do godziny 9 pojawi się sporo wątków teatralnych. 135 lat temu położono kamień węgielny pod budowę gmachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Okolicznościowe dokumenty pod kamieniem złożyły Helena Modrzejewska i Antonina Hoffman. Uroczystego otwarcia nowego teatru dokonano 21 października 1893 roku. Podczas pierwszego spektaklu wystawiono fragmenty utworów Mickiewicza, Słowackiego i Fredry. Przez następnych 5 tygodni wystawiono w teatrze wyłącznie polski repertuar. Z kolei w 1953 roku Elżbieta II została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ceremonia koronacyjna z katedry westminsterskiej w Londynie była po raz pierwszy transmitowana przez telewizję. A 60 lat temu, w 1966 roku, amerykańska sonda Surveyor 1 wylądowała na Księżycu, stając się pierwszym amerykańskim statkiem kosmicznym, który wylądował na innym ciele niebieskim. Wtedy tak daleko telewizja jeszcze nie sięgała. A w jakie odmęty kalendarza sięgnął dziś Jakub Jamrozek? Proszę posłuchać.
2: Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Oto parę

0: To w 1847 roku podczas ślubu w anglikańskim kościele Świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Popularność marszu w roli muzyki towarzyszącej ślubom datuje się jednak od 25 stycznia 1858 roku, kiedy to został wykonany w anglikańskiej kaplicy królewskiej w Londynie w czasie ślubu księżnej Wiktorii Coburg, najstarszej córki królowej Wiktorii, z księciem Fryderykiem Hohenzollernem, późniejszym cesarzem Niemiec. Wyboru dokonała oczywiście panna młoda. Ciekawy jestem, jaka muzyka towarzyszyła natomiast Giuseppe Garibaldiemu, kiedy brał ślub ze swoją żoną Anitą. Giuseppe urodził się 2 czerwca 1882 roku. Jest bohaterem dwóch kontynentów, którego nazywano też niekoronowanym królem ludów. Przez 40 lat wspierał różne narodowościowo-wyzwoleńcze kampanie wojenne.
1: Garibaldi jest scenogeniczny czy filmogeniczny, ale nadawał się zapewne i do zdjęć, i do portretów. Włosy miał jasne, co dodawało mu szczególnego uroku, nie tylko u oczarowanych nim kobiet. Prezentował się wyśmienicie w swojej oryginalności czy ekscentryczności stroju, w mundurze z fantazyjnym nakryciem głowy, z charakterystyczną brodą i wąsem.
0: Tego wąsa to mu zazdroszczę. Z kolei Henrykowi Miśkiewiczowi zazdroszczę talentu. Ten wybitny saksofonista i klarnecista urodził się 75 lat temu.
2: Będąc we Wrocławiu jeszcze w liceum, jak już zacząłem grać z kolegami starszymi od siebie różne takie potańcówki, bo wtedy się grało w klubach studenckich muzykę swingową do tańca i ludzie

0: po prostu potrafili to tańczyć jeszcze. Wtedy ten kolega mi podrzucał różne nagrania i między innymi Adderleya mi podał, żebym się nad tym zastanowił. No więc od pierwszego dźwięku po prostu zakochałem się w tym, bo uwielbiam po prostu muzykę radosną i słyszę, że ludzie tam wszyscy się bawią, wszyscy klaszczą, nie wiem, być może tańczą.
1: Mówił Henryk Miśkiewicz. Z kolei 47 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
2: To był niezwykły czas, niezwykły moment, dla nas wszystkich niezwykły. Bo to był taki moment, w którym czuło się w kraju ogromne napięcie. Czuło się nadejście czegoś, co może bardzo wiele zmienić w naszym życiu i w naszej przyszłości. I to może oznaczać także jakiś powiew zachodniej demokracji, który dotrze wreszcie do nas i że wreszcie potrafimy odciąć się od tego perelowskiego, z perelowskiej szarości i jakby niemożności.
1: Tak pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski wspominał Andrzej Matul. A czy wiedzą państwo, że dziś dzień bez krawata?
3: Co to jest krawat?
4: To takie nosidełko pod szyją.
5: A moja tata nie lubi krawat. Prasę lubi. I telewizor.
6: Krawat to jest taki, że nosi się na imprezkę, żeby ładnie wyglądać. No bo żeby nikt z niego się nie śmiał, żeby nie mówił, że jest bezdomnikiem.
1: Pozwolą państwo, że na dziś to wszystko. Ja po prostu muszę iść szybko kupić krawat.
3: Przeglądałam przez chwilę zdjęcia w internecie. Andreas Scholl, którego głos zabrzmi już za chwilę, powinien przyłączyć się do Jakuba Jamrozka w poszukiwaniu krawata. Chociaż czy arię Jerzego Fryderyka Händla da się zaśpiewać w krawacie, tego nie jestem pewna.

Ciekawa jestem, czy wolą Państwo spokojne poranki, takie jakie wybraną muzyką funduje nam Magdalena Łoś, tym razem wspólnie z Andreasem Scholem, Orkiestrą Wieku Oświecenia pod dyrekcją Sir Rogera Norringtona. Czy może lubią Państwo o tej porze trochę adrenaliny? Ja chyba wolę adrenalinę jednak w drugiej połowie dnia. Podobnie jak mi się zdaje, bohaterowie spektaklu pod tym właśnie tytułem Adrenalina, który niebawem będzie miał premierę w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To opowieść o współczesnej stolicy widzianej z perspektywy młodych dorosłych próbujących znaleźć w życiu swoje miejsce, no i właśnie tę tytułową adrenalinę. Jakimi ścieżkami jej poszukują? No trochę porozmawiam o tym z reżyserką Ewą Galicą, choć nie wszystko być może na tę porę dnia nadaje się do prezentacji, ale jednym z tematów naszej rozmowy będzie też na pewno warszawska Praga. Pomyślałam, że to zabawnie się układa. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o szopienicach katowickich, w tym tygodniu o warszawskiej Pradze. A czy Państwo są przywiązani do swoich dzielnic, w których Państwo mieszkają, nawet jeżeli mają jakąś swoją nie do końca tylko jasną legendę, a może do osiedli? No, myślę, że większość osób, które wychowały się na Starym Żoliborzu albo na Saskiej Kępie, rozumieją tę ideę patriotyzmu osiedlowego. No, ciekawa jestem, czy próbują się Państwo wczuć w to genius loci swojego miejsca zamieszkania, a może sami je współtworzą, bo to też jest nasza częściowo rola, jakie będzie to nasze miejsce zamieszkania. O tym chociażby piszą, to zdradzę się, że chodzi o tę moją część Warszawy, Paweł Sołtys czy Marek Bieńczyk. Państwa zachęcam do pisania i telefonowania, żeby opowiedzieć o swoich dzielnicach, swoich konkretnych wycinkach miasta, które dla Państwa coś znaczą. Może właśnie związane są z nimi jakieś ważne postaci albo legendy. Nasz numer to 22 645 22 22, a adres mailowy niezmienny poranek dwojki @polskieradio.pl.

0: Fragment sonaty F-moll Johannesa Brahmsa na klarnet i fortepian zabrzmiał w wykonaniu Lorenzo Coppoli na klarnecie i Andreasa Steiera na fortepianie. Chwilę temu minęło w pół do siódmej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Poezja Anny Piwkowskiej tworzy niezwykły krajobraz, jednocześnie realny i ulotny, prześwietlony pamięcią, kulturą i doświadczeniem przemijania. Wiersze z tomu Prześwity prowadzą czytelnika przez świat, w którym codzienność spotyka się z mitem, a współczesność pozostaje w nieustannym dialogu z historią i tradycją. Tak jurorzy uzasadniali przyznanie poetce za ten tom, właśnie tom Prześwity, Nagrody Poetyckiej imienia Kazimierza Hoffmana KOS. Dodali także, że w poezji laureatki obecni są zarówno bliscy zmarli, jak i bohaterowie antycznych tragedii – Ismena, Antygona czy Medea. Wśród ważnych dla Anny Piwkowskiej postaci, o których pisze w nagrodzonym tomie, jest także amerykańska poetka Sylwia Plath. Dziś tego właśnie wiersza w interpretacji laureatki posłuchamy.
2: Ważne dla mnie kobiety, poetki bardzo często wracają do mnie, przychodzą i poświęcam im wiersze, bo też jest to dla mnie jakiś rodzaj spotkania z nimi, rozmowy z nimi, czy też możliwość pokazania ich w jakimś konkretnym momencie. Właśnie tutaj jest Sylwia, która jedzie na rowerze i wiezie w koszyku kosze z cebulkami, bo pamiętam, jak czytałam o niej, kiedy miała swój pierwszy wymarzony dom i ogród ze swoją wielką miłością, z Tedem Hughesem, to zasadziła w tym ogrodzie 1000 żonkili i te żonkile potem pewnej wiosny wzeszły. Kosze z cebulkami. Kiedy kwitną pierwsze żonkile, wysyłając sygnały z mokrej, czarnej ziemi, myślę zawsze o tobie. O tej jesieni, gdy zasadziłaś w swoim ogrodzie 1000 żonkili. Myślałam, że to żart, a jednak to było dokładnie 1000 żonkili. Przywiozłam

0: zdezelowanym zielonym Fordem kosze z cebulkami. Była ciepła jesień i Ted siedział w niebieskim swetrze na ganku waszego wspólnego domu, pisząc na starej berlińskiej Optimie artykuł albo wiersz. Zawsze chciałaś mieć męża fizyka, a nie poetę. Mogłabyś z nim rozmawiać o zakrzywionej czasoprzestrzeni i o tym, że po dwóch stronach czasu czas biegnie z różną prędkością. Wierzyłaś, że to uśmierzałoby twój lęk o wiele skuteczniej niż wiersz, w którym ona daje mu jego oczy znalezione gdzieś w rumowisku wśród żuków. Myślisz o tym wierszu następnej wiosny, gdy twoje żonkile przebijają się przez rumowisko żuków owinięte w kruchy pergamin, a ty nie czujesz nic, tylko ból całego ciała, pękające pąki oczu i piersi. Następnej jesieni sprzedajesz zielonego Forda, żeby zapłacić czynsz w ponurym londyńskim mieszkaniu. Dzieci budzą się w przeciągu, gdy ty zaszywasz sobie usta dratwą, a oczy szpagatowym sznurkiem. Po drugiej stronie czasu jedziemy na rowerach. Dźwięczą szprychy, masz trochę za niskie siodełko, a przy kierownicy kosze z cebulkami.
1: Jutro Anna Piwkowska przeczyta wiersz zatytułowany Te Amazonki były jakimś rozwiązaniem. W poranku dwójki to jest pora na muzykę Fryderyka Chopina, tym razem z dedykacją dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze chwilę pozostać w łóżku. Kołysanka des Durs z opusu 57 w wykonaniu Janusza Olejniczaka.

0: Pozdrawiam serdecznie panów Filipa i Emila, którzy już na nogach. Być może z powodu wczesnej pobudki przegapili panowie wieczorną część wczorajszego dwójkowego programu. Zachęcamy zawsze w takiej sytuacji, by wracać do wybranych audycji, które są dostępne online. Wczoraj gościem audycji Rozmowy po zmroku o 22:30 była badaczka literatury romantycznej dr Agata Żaglewska, która w archiwum Filomatów w Wilnie trafiła na dokumenty, które mogą okazać się nieznanymi dotąd zapisami improwizacji Adama Mickiewicza. W swojej książce Improwizowanie w świecie romantycznym, wydanej niedawno przez wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, pan dr Żaglewska opisuje wyniki archiwalnego śledztwa oraz pokazuje, że improwizowanie poetyckie w XIX wieku było nie tylko formą twórczości, ale przede wszystkim sposobem radzenia sobie z wyzwaniami epoki nowoczesnej. Wzmacnianiu więzi towarzyskich wśród młodych szlachciców, którzy przyjeżdżali na studia do miast, służyła między innymi poezja okolicznościowa, czyli tak zwane jamby.
1: Filomaci sami nazywali swoją twórczość jambografią i właśnie mówią wprost o tym, że gatunek jambu to jest takie pole jakiejś wolności ich artystycznej, pole do eksperymentów, do próbowania, do też tworzenia źle, to znaczy zabawy słowem, które niekoniecznie musi prowadzić do jakiegoś świetnego rezultatu, po prostu do wierszowania dla zabawy i dla takiego odreagowywania też codziennych trudów. Właśnie temu miał służyć jamb i jest to po prostu wyrażone w kilku miejscach wprost.
2: I wracamy do Archiwum Wileńskiego.
1: Tak, pojechałam tam po to też, żeby przyjrzeć się tym jambom z punktu widzenia zapisu tych tekstów czy brulionowości. No i ja tak z ciekawości przeglądałam sobie te rękopisy. Jakaś tam sygnatura zawierała taki zeszycik, śpiewnik z kopiami, takimi ładnymi, wykaligrafowanymi kopiami popularnych tekstów właśnie w latach 20., 30. XIX wieku różnych autorów. I wiedziałam, że to jest taka forma właśnie jakiegoś śpiewnika, gdzie skryptor skompilował jakieś swoje ulubione kawałki. No ale zauważyłam, że do tego zwartego śpiewniczka są dołączone z jakiegoś powodu dwie luźne karty. Zapisane innym pismem, trudnym do odczytania i widać, że były to jakiś zupełnie inny tekst, który został przypadkowo tam dołączony. Posiedziałam nad tym tyle, ile mogłam, ale musiałam właśnie wrócić

0: Warszawy i zająć się czymś innym. I przez jakiś czas, w zasadzie 3 lata, myślałam o tych tajemniczych zapisach i po 3 latach zdecydowałam się napisać tekst, który był zwieńczeniem tych poszukiwań. I postawiłam w tym tekście tezę, że jest to prawdopodobne, że są to zapisy improwizacji Mickiewicza, nieopublikowane dotąd, z okresu rosyjskiego, z okresu intensywnej działalności Mickiewicza jako improwizatora, innym już środowisku niż to środowisko filomackie, bo improwizacje filomackie, właśnie tak jak mówiłam o jambografii, to były improwizacje wygłaszane w bardzo familiarnym środowisku, nieprzeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców. Natomiast później, po 24 roku, kiedy Mickiewicz wyjechał do Rosji, nagle znalazł się w międzynarodowym środowisku arystokratycznych salonów i wykorzystywał tę swoją umiejętność improwizowania po to, żeby zyskać sobie pozycję i renomę w sytuacji, w której jego publiczność nie rozumie języka, w którym tworzy.
1: Całą rozmowę Moniki Kopcik z dr Agatą Żaglewską można odnaleźć jako podcast na stronie Polskiego Radia.

0: utwór Enrique Solinisa Mario nas zaaranżował tak pięknie Fahmi Alkai i pod jego kierownictwem zagrał zespół Academia del Piacere. A teraz już obiecana wizyta w Toruniu. Przywoływanie pamięci, by zrozumieć współczesność i współczesnych nas, jest jednym z głównych wątków 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Właśnie w Toruniu. Wśród prezentowanych dziś spektakli są m.in. Potok ćwiczenia ze wspólnoty, w którym Wiktor Rubin razem z zespołem Teatru imienia Żeromskiego w Kielcach przywołują zdarzenia z pobliskiej Kielcom wsi Potok. Podobnie jak Wyspiański 126 lat temu w tekście Klątwa, po który razem z aktorami Teatru Chorzycy sięgnęła Anna Augustynowicz. Osią fabularną dramatu jest susza panująca we wsi. Aby przebłagać Boga oraz pogańskie bóstwa, mieszkańcy postanawiają złożyć ofiarę z płodów ziemi.
1: Wyście mieli dziś już drugie swaty, sołtysie. Jakaż to konieczność?
2: Z tobą co gadać, wstyd kto się para. Nie pytaj, nad kim Boża kara. Spełnienie klątwy niedaleko.
1: Klątwy.
2: Co nasze role niszczy z piekła, że nasze zboża w żarach giną.
1: I któż być ma tych klęsk przyczyną?
2: Ten, czyje modły próżno płyną hen w niebo słońcem palące.
3: Arkadiusz Walesiak, gram księdza hierarchii XIX-wiecznej wsi. Ksiądz jest postawiony bardzo wysoko, myślę, że najwyżej w tej hierarchii. Mamy sołtysa, mamy pustelnika, który przychodzi z zewnątrz, który jest z innego porządku, z tego porządku pogańskiego i obrządków pogańskich. Mamy parobka dzwonnika, który w naszym spektaklu jest połączony. Mamy młodą matkę i dziewkę. Trzy kobiety, które w tej hierarchii są najniżej. Przy czym młoda, będąc w związku z księdzem, zaburza ten porządek. Ludzie w tym grzechu młodej i księdza upatrują przyczyny klątwy. Zaczyna się szczucie.
4: Zazwyczaj jako społeczeństwo szukamy ofiary. Szukamy kogoś, na kim możemy oprzeć całe zło tego świata. Właśnie tutaj klątwę. I zadziwiająco często jest to kobieta.
5: Julia Szczepańska, młoda.
4: To jest chłopka. Silnie stąpająca po ziemi kobieta.
5: Partnerka księdza, najwyższego w instancji we wsi. Ta sama rola jest najniższą rolą, to znaczy osobą, którą można gardzić, osobą, którą można wypędzić ze wsi, wpędzić w szaleństwo.
4: I ona po prostu musi się w tym świecie bronić, a gdy brak już sił na obronę, czas na atak, nawet jeśli jest to atak w samą siebie i swoje dzieci.
2: Czas, żebyś rozum sobie wzięła i poszła precz we świat.
1: Pójdę precz, kiedy będzie potrzeba.
3: A myślę, że takim najsilniejszym katalizatorem w tej realizacji klątwy jest matka i spotkanie z nią księdza, która mówi do niego: czemużem dla cię pragła księstwa? To jest ten synek, ten wymarzony, ten wypchnięty, ten uwielbiany, ta jej duma, ten, który dostąpił zaszczytu. I ona, będąc matką, nagle przyjeżdża i demaskuje ten świat, i to wszystko trzeba w końcu nazwać. No i rzecz niezwykle trudna w życiu każdego człowieka, to jest stanąć w prawdzie.
6: Tutaj Wyspiański nie ocenia swoich postaci. I to jest fantastyczne, że wszelkie osądy mogą powstać wyłącznie w wyobraźni widza. Anna Augustynowicz, reżyser.
7: Inspiracją do tego tekstu było prawdziwe wydarzenie gdzieś na galicyjskiej wsi.
6: We wsi Grymboszowie pod Tarnowem.

0: Państwa spektakl dzieje się za Tulem.
1: Próbowaliśmy znaleźć ekwiwalent kryjówki, żeby przeprowadzić publiczność przez sen młodej, czyli przez ciemną stronę tego, co jej się myśli. I to jest cały obszar podświadomości, który jest, no, można powiedzieć, ludzką otchłanią. I zarówno z tego, co myśli się młodej, z tej otchłani bierze się to, na co się decyduje, czyli na podwójne samobójstwo, unicestwienie siebie i swoich dzieci. I drugi aspekt tej sytuacji to jest aspekt zewnętrzny, gdzie osobą, która pod adresem młodej wypowiada złe słowo, jest dziewka.
2: Ona jest nikim, jest przez wszystkich pogardzana, jest najniżej tak naprawdę w tej hierarchii. Maja Kalbarczyk, gram rolę dziewki. Oprócz tego te wszystkie warunki zewnętrzne, które panują w tym spektaklu, które tak definiują nasze bycie, to znaczy ta susza, ta spiekota, gorąca temperatura, brak wody, brak jedzenia, zagrożenie, że wszystkie zboża w żarach giną, że tak zacytuję, więc jakby warunki skrajne i tak społecznie i w ogóle zewnętrznie. Te warunki ją zmusiły do szukania takich środków jak agresja, jak to chamstwo, jak no właśnie używanie wszystkiego, co może, żeby po prostu przetrwać.
3: Ziemia nie puści. Skała.
4: No.
3: A coś się śni?
4: Nic. Jeno, mam się strzec czyjego przeklinania, bo stałoby się prawdą, co ze snu wie.
3: Cóż wiecie ze snu?
4: To, czego nie chciał rzec. To, o co pytać, broń.
0: Słowo ma moc, również słowo poetyckie, które tutaj w usta prostych ludzi, czasami nazywanych chamami, wkładał i wkłada Wyspiański.
5: Rzecz polegała na tym, że musi się wam tym mówić, tak nam Anna tłumaczyła. I spędziliśmy 2 miesiące bardzo intensywnej pracy tylko i wyłącznie nad tekstem.
6: Klucz do tego języka przedstawiła nam Ania Augustynowicz i to ona nas prowadziła przez te melodie, też przez swoje korzenie. Znała melodię tego języka, więc nam ją przekazała, a później my w tej melodii musieliśmy odnaleźć swoje postaci, swoje temperatury, swoje temperamenty.
5: W wierszu Wyspiańskiego zapisana jest ekspresja, niezwykłe spotkanie z niezwykłym językiem.
1: To jest bardzo pięknie zapisane, to jest właściwie partytura do grania. Słowo jest tutaj zakończeniem tego wszystkiego, co dzieje się w człowieku i myślę, że ten zapis w partyturze brzmień aktorów jest niezwykle precyzyjny i sięgający, tak jak może sięgać poezja, bardzo mocno w głąb każdego człowieka.
7: Z twórcami rozmawiała Dorota Kołodziejczyk. Klątwa jest festiwalową propozycją Gospodarzy Kontaktu, czyli Teatru imienia Chorzycy w Toruniu. Również dziś w spektaklu Szczyt, kolejne spotkanie z niewielką społecznością. To charakterystyczny motyw dla teatru jednego z europejskich mistrzów, szwajcarskiego reżysera i muzyka Christopha Mattelera. Werdykt 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt poznamy w najbliższy piątek.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Ziemowit Szczerek. Baciary z piekła rodem. No i co? No i trzy trupy? No to się z całego miasta Hebry zjechały i uradziły, że to tak być. Nie może, że ktoś dobrych baciarów zabija. To strach po ulicy chodzić. Baciarobójca znaczy, jakiś musi tu grasować. I nas wynajęli, żeby my znaleźli, bo inaczej to jak Hebrom hebrować w tym mieście.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam Państwu tę lekturę. Grzegorz Damięcki.
0: Autopromocja.
3: Jest 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
3: Na miejscu za konsoletą Elżbieta Malinowska, na stanowisku wydawczyni Katarzyna Fitzwilliam. Wśród plików z muzyką Magdalena Łoś. Wspólnie z nimi również witam się ja, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Poranek dwójki.
3: Jest wtorek, 2 czerwca. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 18 dni. Patrząc z perspektywy Warszawy, dzień jest krótszy od najdłuższego już tylko o 19 minut i potrwa 16 godzin i 28 minut. I w tym długim dniu z wiadomościami czeka już na Państwa Marcin Pesta.
5: Dzień dobry Państwu. Dyrygentka i założycielka orkiestry Amadeus Agnieszka Duczmal została laureatką Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich. Uroczystość wręczenia odbyła się na Zamku Królewskim na Wawelu. Prezes Akademii Jan Ostrowski podkreślał, że artystka swoją pasją, talentem i determinacją zapisała się w historii polskiej kultury, przecierając drogę kolejnym pokoleniom kobiet dyrygentek. Agnieszka Duczmal, założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, odbierając nagrodę, mówiła, że muzyka jest uniwersalnym językiem, który łączy ludzi ponad podziałami. Nagroda imienia Jerzmanowskich, nazywana przed wojną polskim Noblem, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia dla dobra kraju i społeczeństwa. Statek szkolno-badawczy Gdyńskiego Uniwersytetu Morskiego Horyzont 2 wyruszył z Gdyni w rejs na Spitsbergen. Na pokładzie jest 18 studentów wraz z opiekunem oraz 15 polarników z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Studenci płyną na 3 tygodnie, a badacze zostaną na stacji polarnej przez rok, mówią Joanna Kalita, pracująca jako hydrochemik, oraz praktykanci.
6: Zobaczymy. Większość z nas poza kierownikiem wyprawy płynie pierwszy raz. Ciężkie są na pewno warunki, niecodzienne. Żyjemy w dosyć surowym środowisku przez rok. Zadania są takie jak wszędzie indziej, gdzie monitoruje się klimat, czyli bierzemy chemię wody.

0: Koleżanki i koledzy sprawdzają meteorologię, więc to są takie pomiary, które są zasadniczo adekwatnie wszędzie na świecie. Tylko tutaj dochodzi ten dodatkowy element odległości i lokalizacji.
1: My płyniemy w celu zaopatrzenia stacji badawczej na Spitsbergenie w żywność bodajże.
2: Jakieś tam lęki są. Pierwsze wypłynięcie poza domem pierwszy raz, tak długo, można powiedzieć.
3: Pierwsza praktyka,
2: dokładnie.
4: Do Gdyni wyprawa wróci 21 czerwca. Statek Horyzont 2 wraz z ładunkiem dostarczonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk uda się najpierw do Hornsundu, a następnie do Longyearbyen. Rejs będzie także okazją do wymiany ekip naukowców pracujących w Arktyce. Dziś rusza sprzedaż biletów na poznańską odsłonę Nocy Dziecka. Wydarzenie odbędzie się w Bramie Poznania, gdzie uczestnicy nie tylko spędzą noc w wyjątkowej przestrzeni, ale także poznają najstarszą historię Polski. W programie znalazły się gry z zagadkami, warsztaty i nocowanie w śpiworach, zachęca Tomasz Ostach z Bramy Poznania.
5: Tego wydarzenia to jest wspólne rodzinne nocowanie na ekspozycji. Polega to na tym, że rodziny z dziećmi przynoszą śpiwory, karimaty i po skończonych różnych zadaniach, integracjach, tematycznym oprowadzaniu, rozwiązywaniu różnych zagadek na ekspozycji Bramy Poznania i w salach warsztatowych później wszyscy śpią na ekspozycji Bramy Poznania, rozkładają karimaty, śpiwory, no i wszyscy oczywiście podczas tej wyjątkowej nocy dziecka się integrują i poznają tą wyjątkową historię, tradycje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
4: Noc Dziecka rozpocznie się w Bramie Poznania 4 lipca wieczorem i potrwa do następnego poranka. Do obiegu w Stanach Zjednoczonych trafiła nowa okolicznościowa ćwierćdolarówka upamiętniająca 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości. Moneta przedstawia Thomasa Jeffersona i dzwon wolności, symbole narodzin Stanów Zjednoczonych.
6: Na jednej stronie monety znajduje się wizerunek Thomasa Jeffersona, głównego autora Deklaracji Niepodległości i trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na rewersie widnieje dzwon wolności, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej historii. Umieszczono tam także daty 1776-2026. Według amerykańskiej mennicy nowa ćwierćdolarówka ma przypominać o podpisaniu Deklaracji Niepodległości i narodzinach Stanów Zjednoczonych. Monety od dziś będą trafiać do banków i do codziennego obiegu w całym kraju. To pierwsza z okolicznościowych emisji przygotowanych z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Mennica wybije także okolicznościową jednodolarówkę z podobizną Donalda Trumpa. Trump chce również, aby jego portret znalazł się na banknocie o nominale $250. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: A 250 lat niepodległości Stany Zjednoczone będą świętować 4 lipca tego roku. To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
7: Pogoda.
8: Dziś zapowiada się trochę zamieszania w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom może towarzyszyć gradobicie, proszę uważać. No ale proszę się też przesadnie nie obawiać. W długi weekend jest szansa na piękną, a w każdym razie ciepłą pogodę. Dziś na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Najpierw będzie rosnąć, a potem spadać.
9: Reklama.
10: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Julie Meratu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum

0: Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Tego lata Wawel stanie się sceną wielkich emocji. Zapraszamy na 27. Letni Festiwal Opery Krakowskiej. Bona Sforza, Tosca, Nabucco i monumentalna Aida z Aleksandrą Kurzak w roli głównej. Najpiękniejsze dzieła w niezwykłej scenerii królewskiego dziedzińca. Wejdź na www.operakrakow.pl i poczuj magię opery na Wawelu. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama. A płyta tygodnia, tym razem instrumentalna, i to bardzo interesujący, można by rzec, koncept album, album pianisty Adama Golki, zatytułowany Chopin bez Chopina, z utworami m.in. Johannesa Brahmsa, George'a Gershwina, Romana Maciejewskiego, Gabriela Fauré i Władysława Szpilmana. No, o co chodzi z tym Chopinem? To jest raczej rodzaj intuicji Adama Golki niż jakieś twarde przekonanie lub wiedza zaczerpnięta ze źródeł, że łączy tę kompozycję jakaś więź stylistyczna i emocjonalna z twórczością Fryderyka Chopina. To jest nasza płyta tygodnia. Mamy też płytę dodatkową jak zawsze i to jest album Heritage Julii Łozowskiej z utworami Beethovena, Schumana i Chopina już nie tylko w odległej inspiracji. Jeśli mieliby Państwo ochotę zdobyć któryś z tych krążków, proszę do nas napisać już teraz poranek2@polskieradio.pl w tytule maila hasło płyta tygodnia, a w treści adres korespondencyjny, ewentualnie kilka słów na temat tego, który z albumów Państwa bardziej kusi. My posłuchajmy jednego z utworów z płyty tygodnia, czyli albumu Chopin bez Chopina Adama Golki. To jest utwór Natalii Janoty, Mazurek bemol.

0: Dziś wizytówką płyty tygodnia Chopin bez Chopina był Mazurek Emol, polskiej kompozytorki i pianistki z przełomu XIX i XX wieku, Natalii Janoty.
1: Poranek dwójki.
0: Można powiedzieć, że druga godzina poranka to będzie dziś godzina propozycji i rekomendacji. Co czytać w prasie, powie nam już za chwilę Jerzy Kisielewski, a po jaką książkę sięgnąć, być może, bo to nigdy nie wiadomo, zasugeruje nam Adam Wideman. Usłyszymy też kolejną rekomendację od tancerki, choreografki i dramaturszki Ramony Nagabaczyńskiej.
2: Moim zdaniem ona ma język, który jest troszkę przybliżony do języka Gombrowicza, ale ma troszkę więcej kobiecej jakości.
0: Skoro język, to już Państwo się domyślają, że ponownie chodzi o książkę. Natomiast po 8 dowiemy się, jaki jest tegoroczny program rozpoczynającego się już pojutrze festiwalu Granatowe Góry.
3: Spotkamy się w Wiśle, żeby o tej literaturze rozmawiać w przeróżny sposób, ale też tak naprawdę bardziej metaforycznie myślimy o tym źródle, bo zastanawiamy się, jak dostrzec te źródła, które stają się dla nas fundamentem albo które powinny być dla nas fundamentem, może jak wrócić do źródeł.
0: A o 8.30 dwójkowe studio odwiedzi Ewa Galica, żeby opowiedzieć o nadchodzącej premierze spektaklu Adrenalina w warszawskim, a nawet dokładnie praskim Teatrze Powszechnym. Zachęcam Państwa do pisania o Państwa dzielnicach i okolicach. Pani Elżbieta pisze o warszawskim Gocławku. Za chwilkę przytoczę co, bo wcale nie tylko entuzjastycznie. Ta część Pragi, w której mieszkam, nosi nazwę Gocławek. Długo nie mogłam się w niej zadomowić. Doceniałam jednak tutejszą zabudowę. Obecnie te skromne, często nieotynkowane domy jednorodzinne są już nieliczne. Wypiera je nowoczesna zabudowa, bezwzględna i chaotyczna. Nobilitacją tej części Pragi jest Olszynka Grochowska, upamiętniająca słynną bitwę. Wiele dowiedziałam się o tym miejscu, jednocześnie patrząc nań przez okno wysokiego piętra mieszkania dziennikarki Anny Mieszczanek, słuchając jej słów. Z tych spotkań zazdroszczę, a Olszynka Grochowska to nie tylko miejsce pamięci, ale też rezerwat, który je otacza, który jest, myślę, wielką ozdobą tej części Warszawy. Czekam na Państwa refleksje o różnych dzielnicach, różnych polskich miast. My posłuchajmy piosenki o jednym z tych miast.

0: Tak pięknie o wrocławskich tramwajach zaśpiewała Maria Koterbska, a ja tutaj już nawiązałam z Jerzym Kisielewskim dyskusję na temat tego, gdzie tramwaje miejskie jeżdżą najlepiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No te wrocławskie nie jeżdżą najszybciej, ale nie tylko one.
1: Tak, to prawda. Pod tym względem Warszawa jest rzeczywiście w czołówce, że śmigają tramwaje.
0: A może to kwestia koloru?
1: A ja pamiętam krakowskie.
0: No mówił
1: też,
0: pan...
1: też niebieskie. I pamiętam jeszcze z dzieciństwa, kiedy przeprowadziliśmy się z Krakowa do Warszawy. W Krakowie tramwaje robiły dzyń-dzyń, żeby ostrzec.
0: Rozpędzić tłum.
1: A w Warszawie były dzwonki. I jeszcze pamiętam, na dni Krakowa ruszał tramwaj konny od Bramy Floriańskiej do rynku.
0: No teraz już aktywiści by pewnie nie pozwolili, przyrodnicy.
1: To prawda, ale to było na chwilę i te konie były szanowane. Nie tak jak te stojące w upale i czekające na turystów zagranicznych.
0: Na dziesiątki turystów do jednej takiej karocy. No dobrze, ale przejdźmy do tego, po cośmy się tu zgromadzili.
2: Przegląd prasy.
1: Miła niespodzianka dzisiaj, bo tygodniki już wyszły.
0: O, zaraz.
1: Po to, żebyśmy zdążyli się
0: nacieszyć,
1: wyposażyć i wziąć ze sobą.
0: Tak.
1: Polityka, plaża narysowana bardzo ładnie i góry też, i Giewont też. Teraz w Polskę zanosi się na rekordowy sezon turystyczny. Polska stała się modna. No. Trudniej jest pojechać do Dubaju teraz, w związku z tym może przejmiemy turystów. Tygodnik powszechny, temat poważny, gdy twój bliski cierpi psychicznie, jak ci, którzy towarzyszą i wspierają, mogą zadbać o siebie. A tematy na okładce wymienione to między innymi, ile jest warta praca artystów, polski paszport w cenie i papież nie wierzy w sztuczną inteligencję. Papież nie wierzy w AI.
0: Same ważne tematy. Ciekawa jestem, czy z tym wycenianiem pracy polskich artystów to pewnie w związku z tą ustawą o zabezpieczeniu socjalnym.
1: Zapewne, zaraz tam zajrzymy i będzie więcej. A ze sztuczną inteligencją jest jeden tekst bardzo ciekawy, ale to za chwilę, o tym, że ona też musi spać. Bo inaczej staje się niewydolna. O tym już za chwilę.
0: Trudno uwierzyć.
1: Gazeta Wyborcza. Lekarz idzie do własnego gabinetu, nie na onkologię. O studentach, którzy studiują medycynę, ale marzą o tym, żeby założyć swój gabinet. I że za chwilę, jak to będzie wyglądało za chwilę, czy będzie dużo lekarzy i jak rozdzielić prywatną i publiczną służbę zdrowia. To temat z pierwszej strony. A wewnątrz numer...

0: Wagneru duży wywiad. Brak Wagnera to zagadkowe zjawisko. Można by zgadywać, kto to mówi. Mówi o tym Tomasz Konieczny, dyrektor festiwalu Baltic Opera Festival. O tym, że były momenty, kiedy miał już dosyć spraw organizacyjnych festiwalu i nawet chciał to rzucić. Zwierzałem się na przykład pani Elżbiecie Pendereckiej, mówi Konieczny. Ona stworzyła wielkanocny festiwal Ludwika van Beethovena i utrzymała go na przekór wielu przeszkodom. Dzwoniłem do niej i mówiłem: pani Elżbieta, ja już nie chcę się tym zajmować.
1: Może pani.
0: A ona na to: nie, panie Tomaszu, pan musi to robić i nie poddawać się. Przypomina Tomasz Konieczny, że w Polsce nie stworzono systemu ułatwiającego prywatne dotowanie kultury. Za granicą to się odbywa przez odpisy od podatków. U nas takich rozwiązań nigdy nie wprowadzono. Ale jednak wśród wspierających gości tegorocznego festiwalu będą głównie panie zamożne, które są mecenaskami i Metropolitan Opera i tak dalej. Tomasz Konieczny przypomina swoją historię, swoje związki z Wagnerem. Powtarzając jednocześnie: cały czas uczę się nowych partii. Bez tego śpiewak stoi w miejscu. Od 20 lat przymierzam się do partii Hansa Saksa w śpiewakach norymberskich.
1: Bardzo podobne rzeczy mówił Piotr Beczała w weekendowym, z kolei w piątkowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej. O, może nie konkretnie o tej partii, tylko o stałej konieczności uczenia się.
0: No, ale niezwykła historia, kiedy przypomina swojego wotana, można by powiedzieć. Potem wcielałem się przez 9 lat z rzędu tylko w wotana. Byłem na to gotowy od lat. Dziś jeszcze obudzony w środku nocy mógłbym zaśpiewać całego wotana z pamięci, bez zawahania. Kreowałem go później w ponad 20 różnych inscenizacjach w kilkunastu krajach. Najczęściej występując w drugim ogniwie pierścienia, Walkirii. Stale też śpiewam tytułową rolę w Latającym Holendrze, kolejną mroczną, złowrogą postać pragnącą odkupienia.
1: Ciekawe swoją drogą, jakby to brzmiało: obudzony śpiewak w środku nocy w zaciszu sypialni i właśnie tak, Latający Holender.
0: Leci Wagnerem. Tak. Na początku maja pierwszy raz na scenie Wiener Staatsoper śpiewałem wagnerowskiego Holendra Tułacza. Występuję tam od 19 lat, ale Holendrem tam jeszcze nie byłem. Zaskoczyło mnie euforyczne przejęcie. Tak pozytywnych recenzji w Wiedniu jeszcze nie miałem. I co ciekawe, prasa wiedeńska nauczyła się, że jestem dyrektorem Baltic Opera Festival, mówi Tomasz Konieczny. W związku z tym, kiedy piszą o mnie w recenzjach ze spektakli w Operze Wiedeńskiej, wspominają też o Sopocie. Jest
1: no to
0: miłe.
1: Wspaniale. Możemy chyba porzucić już wątki operowe na rzecz
0: tak,
1: jeszcze innych.
0: I bardzo ciekawy program festiwalu Baltic Opera. Także to bardzo, bardzo cenna.
1: I to ten program również w gazecie Wyborczej czy Rzeczpospolitej?
0: Wyborczej, a w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie alarm w sprawie długu publicznego. A z kolei bez migrantów sobie nie poradzimy. Opinia ważna doktora Jacka Kucharczyka, prezesa Instytutu Spraw Publicznych, ale kultura na pierwszej stronie, zapowiedź materiału Życie na drugim planie, czyli gorzki smak sukcesu. Rusza Krakowski Festiwal Filmowy, wydarzeniem rozpoczynającego się czy już się rozpoczął 31 maja w Krakowie festiwalu, będzie dokument o rodzinie Sobocińskich. Pisze o tym Małgorzata Piwowar. By podjąć decyzję, który z członków klanu Sobocińskich będzie głównym bohaterem filmu Magic Hour, reżyser Marcin Borchardt przez wiele miesięcy zgłębiał archiwa, także te rodzinne. Stworzyli je m.in. Witold Sobociński i jego syn Piotr Sobociński. Obaj byli wybitnymi operatorami filmowymi. Witold żył w latach 1929-2018. Pracował między innymi z Andrzejem Wajdą, Wojciechem Jerzym Hasem, Romanem Polańskim. Piotr, który żył w latach

1958-2001 z Krzysztofem Kieślowskim i Luisem Mandokim. To bardzo prywatny zapis dający wgląd w życie ważnej dla polskiej rodziny, dla polskiej kultury rodziny. Podkreślenie autorki artykułu, że oprócz dokumentu Magic Hour, 66. Krakowski Festiwal Filmowy proponuje prawie 180 innych filmów. Bardzo ciekawe podejście. Film o Sobocińskich został zmontowany z archiwów. Tylko ostatni kadr dokumentu został dokręcony.

0: ujęcie współczesne, wyjaśnia dokumentalista. Bohaterowie mojego filmu oglądają to, co widzowie, to rejestracja ich reakcji. I to Piotr Sobociński staje się jakby centralną postacią. Film pokazuje Piotra Sobocińskiego i jego bliskich w czasach świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, urodzin, wspólnych wakacji, wyjazdów zagranicznych. Od szarych czasów PRL-u poprzez pstrokaty kapitalizm początku lat 90. aż do nagłego przeskoku do bogatego życia, apartamentu na Manhattanie, domu w Malibu i wielkiej kariery, wylicza Marcin Borchardt. Przeskok nastąpił niemalże z dnia na dzień. W pewnym sensie rodzina nie była na to przygotowana. Bardzo ciekawa opowieść o znakomitym filmie. Kto jak nie operatorzy zostawiali domowe archiwa. Rejestracje.
1: I to jakiej to musi mieć archiwa. Jakości.
0: Pewnie Magic Hour.
1: Warto Magic Hour zobaczyć, a jeśli chodzi o cały program festiwalu, znajdą go Państwo również na naszej stronie internetowej w rozmowie, czy też na podcaście Goście Dwójki, a dalszy ciąg przeglądu prasy chyba
0: oczywiście
1: za 40 minut.
0: I wtedy wyjaśnimy, dlaczego sztuczna inteligencja musi spać. To jest przełomowe odkrycie. Pisze o tym Michał Duszczyk w Rzeczpospolitej.
1: A teraz posłuchajmy muzyki Jules'a Masneta w wykonaniu zespołu Les Siècles.

Prawie 35 minut po godzinie 7 słuchają Państwo Poranka Dwójki. Mamy teraz wyjątkową propozycję dla tych, którzy szczególnie lubią muzykę elektroniczną, ale nie czują też niechęci do hip-hopu. Radiowa Dwójka patronuje w tym roku wydarzeniu o nazwie Efemera Festival, które od 8 czerwca odbywać się będzie w różnych lokalizacjach w Warszawie. Jak przekonują organizatorzy, Efemera to prezentacja najświeższych głosów w muzyce, tańcu i sztukach wizualnych, a także tych, które zdążyły już zyskać status kultowych. Mamy dla Państwa bilety na koncert w przyszły piątek, 12 czerwca o 18.30. Jedną z gwiazd wieczoru będzie hip-hopowy duet z Nowego Jorku Armand Hammer. Jeśli mieliby Państwo chęć wybrać się w przyszły piątek na taki koncert o nieco klubowym, jak się wydaje, charakterze do Komuny Warszawa, proszę do nas telefonować już teraz 22 645 22 22 22. Katarzyna Fitzwilliams czeka. Muzycznie tego koncertu nie zapowiemy, bo to mogłoby skutkować o tej porze zbyt dużym wyrzutem adrenaliny. Posłuchamy za to fragmentu z nowej zupełnie płyty, a w zasadzie trzypłytowego boksu wydanego 15 maja z symfoniami Bohusława Martinu. To są jego symfonie w nagraniach Orkiestry Symfonicznej w Bambergu pod batutą szefa artystycznego tego zespołu, znakomitego czeskiego dyrygenta Jakuba Hruszy. Wszystkie te symfonie skomponował Martinu na emigracji w Stanach Zjednoczonych i na zamówienie też bywały pyra wykonane przez orkiestry amerykańskie, a mimo to, być może Państwo to usłyszą, podobno każda z nich emanuje żywiołowym duchem czeskiej ojczyzny kompozytora. Posłuchajmy więc fragmentu drugiej symfonii Bohusława Martinu w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej w Bambergu pod dyrekcją Jakuba Hruszy.

0: dawno niesłyszany Adam Wideman dziś znowu z nami w Poranku Dwójki. Dzień dobry, Adamie.
1: No w końcu. Dzień dobry Państwu. Witaj, Kasiu.
0: I oczywiście dzisiaj musiałeś może na złość przynieść książkę, o której nigdy nie słyszałam. Autora, o którym też nigdy nie słyszałam, to jest książka Był sen Piotra Kaczorowskiego. No w sumie w sam raz na poranek był sen, ale już go nie ma.
1: Rzeczywiście. Siedzimy tu już. No i będziemy świętować ukazanie się czwartej powieści Piotra Kaczorowskiego. Tak powiedziałem powieści, choć te jego książki powieściami stricte nie są. To są takie ciekawe twory literackie. Przedtem on debiutował wierszami, tomem opowiadań, to są powiedzmy takie nieważne rzeczy.
0: O, aż tak. Tak. Nie jestem pewna, czy autor byłby szczęśliwy. No ale dlaczego ja go nie znam? Piotr Kaczorowski, może dlatego, że nie ma tu żadnego znaku wydawnictwa na tej książce.
1: No po pierwsze jest to pisarz z Lublina, po drugie wydaje te książki własnym sumptem i w zasadzie myślę, że poza Lublinem nie jest w ogóle znany. W Lublinie jest znany o tyle, że sam te książki roznosi po różnych instytucjach kultury i je tam zostawia, oczywiście w bibliotekach, w księgarniach, w barach i temu właśnie procederowi roznoszenie poprzedniej książki zwykle poświęcony jest pierwszy rozdział książki następnej. To jest bardzo ciekawe, bo one mają swoją stałą strukturę. Ilość rozdziałów się zmienia, a właściwie rośnie. Początkowo zawsze były 4, teraz już mamy 6, ale jednak zawsze ten pierwszy, najobszerniejszy rozdział to jest wędrówka autora, no czy też bohatera, bo te książki są pisane w trzeciej osobie, no ale wiadomo, że tym głównym bohaterem jest Piotr Kaczorowski. No i on wędruje po Lublinie tak, jak Leopold Bloom wędrował po Dublinie.
0: O, aż tak.
1: To jest tak, ponieważ Ulysses Joyce'a to jest jego ulubiona książka, którą czytał córce jeszcze jak była niemożliwa.

0: w Lęcie. To jest zresztą ciekawy aspekt tych wszystkich czterech książek. Pierwsza, jak już chyba wspomniałem, się ukazała w 22 roku. No, czyli taki jest cykl mniej więcej co drugi rok. I ta jego córka, nazywana w książkach Ateną, ponieważ oni wszyscy mają właśnie takie antyczne pseudonimy. Żona nazywa się Penelopa, on sam tytułuje się Prometeuszem. Ta córka zawsze chodzi do przedszkola, już od 6 lat. I jest do tego przedszkola zawożona i odbierana, ponieważ odbiór córki z przedszkola też jest bardzo ważnym rytuałem. Autor, narrator ma wobec niej wielkie plany, ażeby została romanistką i pojechała studiować do Paryża na Sorbonę, ale na razie cały czas chodzi do przedszkola, jest małym dzieckiem. Chociaż bardzo inteligentny, bo na przykład już w pierwszej książce, która nosi tytuł I'm Love Supreme, co nas od razu informuje o podobaniach muzycznych autora, prosi ojca o opuszczanie Coltrane'a.
1: Nie wiem, czy można powiedzieć o inteligencji, ale o wrażliwości muzycznej i pewnym takim wrodzonym pazurze od razu.
0: Oczywiście. Jeśli chodzi właśnie o tę postać narratora, jest to bardzo ciekawa, niespotykana w polskiej literaturze postać takiego prawdziwego Polaka, katolika, który uwielbia Jana Pawła II, a jednocześnie właśnie Joyce'a, Świetlickiego, Coltrane'a. Jest to taka niezwykła mieszanka. Poza tym jest łasuchem, jak sam o sobie pisze. I duże partie tych książek są poświęcone jedzeniu.
1: Czy jakimś lubelskim knajpom, czy raczej przygotowywaniu domowego jedzenia?
0: I temu, choć w zasadzie najważniejsze jest odmawianie sobie jedzenia, zwłaszcza słodyczy. Poza tym religijność. W każdej książce mamy długą modlitwę.
1: Autorską? Czy...
0: Autorską. Mhm. No, to znaczy nie, w pierwszej to są modlitwy rzeczywiście...
1: Przytoczone z katechizmu.
0: Tak, ale później one się rozrastają. No i główne atrakcje to są opisy życia rodzinnego, a także wyjazdy. I jeśli chodzi o ten aspekt, to najbardziej atrakcyjna jest poprzednia książka Kaczorowskiego, sprzed 2 lat. Ona się nazywa Być tak i nie być. Bardzo ją Państwu polecam, ponieważ jest najzabawniejsza. Ona poza tą właśnie wędrówką przez Lublin zawiera opisy wyjazdu rodzinnego na Roztocze oraz wyjazdu do Warszawy. I to jest naprawdę coś niesamowicie wspaniałego. Te opisy gastronomiczne, ponieważ na wyjeździe to oczywiście można sobie pozwolić na więcej. No i obserwacja obcego świata, bo widać, że autor jest zasiedziały w tym Lublinie i rzadko się z niego rusza, także zarówno ten wyjazd roztoczański, jak i ten wyjazd warszawski to są takie, no, przeżycia dość egzotyczne dla niego, a również dzięki temu i dla nas, bo niewielu takich ludzi znamy, tego typu właśnie smakoszy, którzy uwielbiają schabowe i flaki albo rosół. Prawda? I wszędzie ich szukają. A jak widzą te wszystkie nasze egzotyczne restauracje, od których przecież Warszawa pęka, no to wydaje mi się, że nie mają co zjeść.
1: A o czym jest Był sen?
0: Tutaj jest podróż roztoczańska, właśnie. Podróż roztoczańska druga jest dość obszernie opisana, ale tutaj dopada nas ta melancholia powtórzenia, bo autora z kolei dopada hobby fotograficzne. No jestem pewien, że książki Kaczorowskiego nigdy nie otrzymają żadnych nagród, nie będą zauważane przez krytyków, ale jednocześnie są bardzo atrakcyjne i warto je starać się zdobyć, na przykład jadąc do Lublina i szukając po różnych miejscach, no, ewentualnie zwrócić się do autora, który chętnie wyśle, jak sądzę.
1: Jeśli chodzi o styl tych książek, to ostrzeżenie już odebrałam, ale rozumiem, że nie jest to książka, która zamęczy nas po 5 stronach.
0: Styl jest awangardowy i autor już na stronie redakcyjnej zaznacza, że wszystkie błędy typograficzne, ortograficzne i interpunkcyjne są zamierzone przez autora. I rzeczywiście tych błędów mamy tutaj sporo. Nie wiem, czy wszystkie są zamierzone, ale zamierzeniem jest, ażeby je zachować. To właśnie takie błędy zapisu, niepoprawnie wypowiadane słowa, które są właśnie tak zapisane, jak brzmią. To jest moim zdaniem atrakcja, ponieważ takich książek nie ma. Kiedyś powiedzmy, że Ryszard Schubert,

0: pisał swoje książki językiem swoich bohaterów, czy tam robotników, czy jakiejś starszej pani. W tej chwili wszystko ulega jakiemuś zglajszachtowaniu, wyrównaniu do języka telewizyjnego.
1: Sroga opinia Adama Wiedemana o współczesnej literaturze polskiej.
0: No niestety tak jest. A książki Kaczorowskiego, one są takie w pewnym sensie toporne, nie są gładkie. Nie można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś wielką głębią myśli, ale jest to właśnie myślenie człowieka, który jest bardzo szczery w tym, co pisze, no i jednocześnie nie należy do żadnej z tak zwanych naszych baniek. I on nam się zwierza co 2 lata.
1: Jeśli mają państwo ochotę wyjść z bańki i powspinać się po tej takiej trochę grubociosanej prozie, to Adam Wiedeman rekomenduje najnowszą książkę Piotra Kaczorowskiego Był sen, do zdobycia gdzie niegdzie w Lublinie. No myślę, że takie zadanie detektywistyczne to też jest jakaś atrakcja dla osób, które już w literaturze widziały wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą rekomendację. Adam Wiedeman był moim państwa gościem.
0: Dziękuję państwu i do usłyszenia.

0: Za 6 minut będzie 8.
1: Rekomendacje.
0: Tancerka, choreografka, dramaturżka, nagrodzona m.in. za reżyserię spektaklu Silencio na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie, autorka zrealizowanego w Komunie Warszawa spektaklu Kocham Balet, przed Państwem Ramona Nagapczyńska.
2: Chciałabym Państwu polecić książkę Szlachetne naczynie Małgorzaty Bargielskiej. Jest to książka dosyć nieznana. Ta książka właśnie opowiada o trudnej relacji z jedzeniem, czyli o bulimii, ale nigdy nie używa tego słowa bulimia. Nie używa też słów takich jak anoreksja i różnych innych określeń na zaburzenia odżywiania. Jest to opowieść o leczeniu tej bulimii w latach 90., więc zderza jakby te dwa światy właśnie problemu z jedzeniem i tego braku rozumienia w tamtych czasach, takich bardzo trudnych warunków leczenia tych chorób w polskich szpitalach psychiatrycznych. Bardzo poważny temat, ale został przez nią napisany bardzo lekko, z wykorzystaniem humoru i absurdu i empatii. I moim zdaniem ona ma język, który jest troszkę przybliżony do języka Gombrowicza, ale ma troszkę więcej kobiecej jakości.
0: Ramona Nagapczyńska polecała książkę Szlachetne naczynie Małgorzaty Bargielskiej. Rozmowa z autorką również na naszej stronie internetowej. Proszę poszukać w zakładce O wszystkim z kulturą, a przed nami Ciakona w wykonaniu Rolfa Liversanda.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Karol Radziwonowicz, wybitny pianista i pedagog.
2: W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim ja grałem na fortepianie. Siostra jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach. A w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. Ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu było 7 osób.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
3: Czy młodzi polscy jazzmeni przesiąknięci są koniunkturalizmem? Czy wśród nich brakuje liderów z osobowością i charyzmą? Czy z tej nowej muzyki bije niejakość? Ile prawdy zatem jest w artykule Bartosza Nowickiego, który rozgrzał do czerwoności środowisko jazzowe? O tym, ale też i o kondycji polskiej krytyki jazzowej porozmawiamy w debacie dwójki. Już najbliższą środę do naszego studia przyjadą krytycy, dziennikarze, wydawcy z całej Polski, by debatować o młodym polskim jazzie. Do usłyszenia w dwójce i do zobaczenia na naszym kanale YouTube w środę o godzinie 19. Andrzej Zieliński.
0: Autopromocja.
4: Już 8.
1: Poranek dwójki.
4: Jest wtorek, 2 czerwca, 153 dzień i 23 tydzień roku. Słońce znajduje się w znaku bliźniąt, wzeszło o 4.20, zajdzie o 20.48. Imieniny obchodzą Maria, Marianna, Marzanna, Mikołaj i Piotr. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego dobrego.
1: Pogoda.
4: W nocy we włoskim regionie Kalabrii miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Na szczęście nie ma doniesień o ofiarach i zniszczeniach. W Polsce mogą nam zagrozić jedynie popołudniowe burze. Większość kraju będzie dziś na skraju niżu z nadmorza północnego w cieplejszym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Przewiduje się jego wzrost, a potem spadek. Na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego i właśnie tu po południu mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę.

0: Pieśń o Sinnerman w wykonaniu ensemble Phoenix Mink pod dyrekcją Joela Frederiksena. Zanim wypłyniemy na przestwór prasy, muszę Jerzego Kisielewskiego, który powrócił do dwójkowego studia, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zapytać o dzielnicy, bo państwo piszą tylko w sprawie płyty tygodnia, a ja tutaj pytam o to, jakie dzielnice różnych miast lubią państwo szczególnie, a może jakieś się boją. Panie Jerzy, czy tutaj jakaś dzielnica?
1: No, jeśli chodzi o urodę, to w Warszawie Mokotów zdecydowanie.
0: Czyli tu i teraz.
1: Tak, nawet dzisiaj rano jadąc do radia też zwracałem uwagę. Nie mówiąc o tym, że są wspaniałe pomysły, bo ulice kilka tygodni temu na ulicy Wiśniowej kwitły wiśnie. I to takie japońskie. Czyli kawałek ulicy nagle...
0: Przenosił nas geograficznie.
1: Także może Mokotów, ale poza tym zmienia się... Powiśle kiedyś uważane za dzielnicę Szemraną, tętni życiem. Podobnie jest zresztą w świecie. W Krakowie Krowodrza też miała złe notowania, no, a wszystko się zmienia. To samo dotyczy i Nowego Jorku, i Paryża, gdzie Marais kiedyś było dzielnicą taką nieszczególną, ale jak powstało Centrum Pompidou,
0: no tak.
1: Otworzyły się galerie sztuki i tak dalej, no to wszyscy teraz tam gnają, także...
0: Trochę tak jest z Pragą, a na ile tak jest, a na ile tylko sobie tak fantazjujemy, to z reżyserką Ewą Galicą porozmawiamy o 8.30, a już teraz dowiemy się, co w prasie piszczy.
2: Przegląd prasy.
0: Albo raczej szeleścin. To jak to jest z tym snem sztucznej inteligencji?
1: Tak.
0: Czy to zostawiamy na
1: deser? To obiecany temat. Okazuje się opracowanie naukowców z Carnegie Mellon University i University of Maryland, a wyniki opublikowano w artykule naukowym Do Language Models Need Sleep? Czy wielkie modele językowe muszą spać? I co się okazuje, że sztuczna inteligencja, która jest bardzo szybka, sprawna i tak dalej,

0: działa szybko, ale bez fazy odpoczynku sztuczna inteligencja cierpi na cyfrowy odpowiednik bezsenności, a ten dewastuje jej zdolności intelektualne. Okazuje się, że przy opracowywaniu wielkich tekstów, dużych tekstów, nagle zaczyna się gubić, konfabulować i coś się dzieje złego.
1: Halucynuje. To tak. Może też jedna z tych przyczyn.
0: Analizuje olbrzymie ilości tekstu, tego pamięć podręczna drastycznie się przepełnia. Maszyna zamiast skupiać się na istotnych zależnościach logicznych, zaczyna gubić wątki, mieszać fakty, generować halucynacje. Badacze postanowili skopiować mechanizm ewolucyjny, który od milionów lat sprawdza się u ludzi. Zaproponowali wprowadzenie fazy tak zwanego snu dużych modeli językowych, które oparto na architekturze powtarzalności. Gdy cyfrowa pamięć podręczna zaczyna się zatykać, sztuczna inteligencja na krótki czas zostaje odcięta od nowych bodźców zewnętrznych, nie przyjmuje kolejnych pytań od użytkowników i nie analizuje nowych danych. I to jest skopiowanie tego, co dzieje się w naszych umysłach. Mhm. U ludzi występuje podczas snu głębokiego, gdy struktura zwana hipokampem przesyła nowo nabyte wspomnienia do kory mózgowej, przenosząc je z pamięci krótkotrwałej do trwałej. O tym pisze Michał Duszczyk na łamach Rzeczpospolitej. Czyli sztuczna inteligencja też musi spać.
1: Całe szczęście, to jakaś szansa dla nas.
0: I zostańmy przy tym, bo okazuje się to temat bardzo wdzięczny. I wielką zasługę ma tu nasza noblistka Olga Tokarczuk, bo okazuje się, to jedno jej zdanie uruchomiło tradycyjną inteligencję felietonistów i tak w najnowszym numerze Polityki, teraz w Polskę zanosi się na rekordowy sezon turystyczny, to temat z okładki. Edwin Bendyk, maszyny do pisania, przepraszam. Za sporem o słowa Olgi Tokarczuk o sztucznej inteligencji kryje się pytanie, czy możliwe, że w przyszłości większość masowej produkcji literackiej będzie powstawać za pomocą sztucznej inteligencji, że zwyczajnie nie opłaca się pisać. Sami pisarze zaczynają odkrywać, że rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję potrafią być od nich lepsze.
1: A co znaczy lepsze? No co za skrót myślowy?
0: Jest fragment Flaubert dokończony. Że Nowe Światło rzucają wyniki eksperymentów przeprowadzonych we Francji. W marcu tygodnik Le Nouvel Obs poinformował, że sztuczna inteligencja zatrudniona przez redakcję dopisała zakończenie do ostatniej powieści Gustawa Flauberta, Boulevard Pécuchet. Flaubert uznawany jest za największego stylistę francuskiego języka, więc poprzeczka została ustawiona wysoko. Efekt? Blanche Cerquilini, kierująca w paryskim wydawnictwie Gallimard serią Folio Classique, nie ukrywa wrażenia, jakie zrobiła na niej lektura brakującego rozdziału. W rozmowie z tygodnikiem mówiła, niepokojące jest to, że sztuczna inteligencja zachowuje styl. A przecież styl jest tym, co definiuje pisarza. To tak, jak gdyby sztuczna inteligencja, karmiąc się całym dziełem Flauberta, nauczyła się mówić językiem Flauberta, wtapiać się w jego słowa, rytm, zwroty i wyrażenia, nie popadając w pastisz. Ale jak pisze Edwin Bendyk na łamach Polityki, Francuzi postanowili pójść jeszcze dalej w swym eksperymentowaniu. W maju na scenie Opera Royale du Château de Versailles wystawiono sztukę L'Astrologue ou le Faux Presage. Astrolog, czyli fałszywe przepowiednie, jakoby napisaną przez Moliera. W rzeczywistości tekst farsy jest efektem projektu Molière Ex Machina, realizowanego od 2023 roku przez Teatr Molière z Sorbony i kolektyw artystyczny obiózł z wykorzystaniem systemu sztucznej inteligencji francuskiej firmy Mistral. Technologia posłużyła nie tylko do pisania tekstu, ale projektowania strojów zgodnych z duchem epoki Moliera, scenografii oraz muzyki. Samo pisanie, którego kluczowe elementem było uczenie systemu francuskiego dramata pisarza, wymagało 20 tysięcy interakcji maszyny z człowiekiem. Podobnie tworzenie innych elementów spektaklu. Złośliwi komentowali, że to, co żywemu Molierowi zajęłoby 2 tygodnie, ludziom uzbrojonym w sztuczną inteligencję zajęło 2 lata. Edwin Bendyk konkluduje swój niezwykle ciekawy tekst.

0: przypomnieniem, że wyzwania zmiany technologicznej i rozwoju sztucznej inteligencji nabrały takiej wagi, że wypowiedział się również papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas, poświęconej trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Daleki jest w niej od katastrofizmu i proponuje podejście właściwe dla swej instytucji, wyznaczone przez Leona XIII encykliką Rerum Novarum w 1891. Historyczny i technologiczny kontekst radykalnie się zmienił, ale aktualne pozostało kluczowe pytanie. Nie dotyczy ono samego rozwoju technologii, ale ducha, w jakim ten proces będzie się odbywał. Czy będzie to duch humanizmu i wspólnoty, czy też dojdzie do podeptania godności człowieka i podporządkowania osoby ludzkiej poza ludzkim siłą. Odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze zdeterminowana. Od niej zależy również przyszłość literatury.
1: Ale nie tylko literatury. O wywoływaniu artystycznych duchów rozmawiali też w Operze pod Gwiazdami w ostatnią sobotę Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska. To w kontekście Turandot Pucciniego.
0: A na koniec przypomnijmy jeszcze Krzysztof Warga w Newsweeku. W felietonie internauci są oburzeni. No, jeździ troszkę po tych pisarzach, którzy po wypowiedzi Olgi Tokarczuk tłumaczą, że nigdy nie używali sztucznej inteligencji. A Krzysztof Warga stawia tezę: sztuczna inteligencja istniała zawsze, tyle że była żywa. Nie przeszkadza wam, że Alexandre Dumas, którego pożeraliście w młodości i egzaltowaliście się przygodami hrabiego Monte Cristo, miał swoich pisarzy widma. Dumas promptował, jak to się dziś mówi, a ówczesne kochane inteligencje wypełniały wymyśloną przez niego intrygę odpowiednią treścią. Mamy nawet nazwisko najważniejszej z tych inteligencji z XIX wieku. Auguste Maquet. Maquet w końcu nie zdzierżył i pokłócił się z Dumasem o pieniądze, ale wszystko, czym zasłynął Dumas, było już napisane. Pablo Picasso wyraził to idealnie. Dobrze artyści kopiują, wielcy kradną. Quentin Tarantino to jeszcze lepiej. Wielcy artyści kradną, oni nie składają hołdów. Nie byłoby Picassa i Tarantina, nie mówiąc o Szekspirze, gdyby nie zasysali bezwstydnie ze wszystkiego, co wcześniej powstało. Prawdziwe niebezpieczeństwo jest takie, że dziś niechcący można zassać samego siebie, ponieważ sztuczna inteligencja pasie się tym, co już sama przeczytała, a poza tym podobno lubi się podlizować. To istnieje możliwość, że podrzuci Oldze Tokarczuk jakieś rozwiązanie z już wydanej powieści Olgi Tokarczuk.
1: A jakoś nie zgodzę się z Krzysztofem Wargą, że to jest największe zagrożenie, jakie sztuczna inteligencja i rozwój przynosi artystom. No ale to jest temat, który na pewno jeszcze będzie dyskutowany szeroko.
0: Tak jest. Pewnie już mój czas się kończy. W związku z tym krótka zapowiedź.
1: Czas przeglądu prasy.
0: Tak. Tygodnik Powszechny z poważnym tematem z okładki Gdy twój bliski cierpi psychicznie, ale na stronach poświęconych kulturze Dorota Kozińska, Beethoven Boso. W sali koncertowej wciąż jesteśmy oceniane nie tylko w kategoriach rzemiosła muzycznego, ale też stosowności ubioru, fryzury i zachowania na estradzie. Może ostatni fragmencik. Jak zareagować na wielkie wejście komendantki z Mysteries of the Macabre Ligetiego na estradę Barbican, skoro ma włosy związane kokardką w kucyki, mini spódniczkę w kratkę i lakierowane szpilki, a na dodatek żuje gumę, którą za chwilę wyciągnie z ust, ugniecie w kulkę i wciśnie w dłoń Sir Simona Rattla i dopiero wtedy zacznie śpiewać, a do tego sama dyrygować zespołem London Symphony Orkiestra. O kogo chodzi? O dwie osoby. Barbara Hanningen, śpiewaczka i dyrygentka.
1: Była bohaterką,
0: oraz,
1: tak, już Anna, wielu audycji.
0: Anna Kopaczyńska, skrzypaczka, dobry, która nie tylko gra, co wytykają jej Czajkowskiego, Boso, ale jeszcze do tego przy tym tupie.
1: Przyznam, że brzmi to wszystko bardzo ekscytująco. Proszę
0: to sięgnąć.
1: Tygodnik
0: Powszechny, Dorota, tak, Kozińska.
1: Jerzy Kisielewski przeglądał dla państwa prasę i chyba specjalnie dla pana taka dedykacja muzyczna od Magdaleny Łoś, Wolfgang Amadeusz Mozart, Marsz Turecki, ale w wykonaniu Alison Balsom.

0: słoneczny instrument, słoneczny utwór. Mam nadzieję, że Państwu też zakwitł uśmiech na ustach. Pan Andrzej na moją naglącą prośbę napisał o jednej z warszawskich dzielnic, czy właściwie części większej dzielnicy. Napisał mianowicie o Sadybie, gdzie rekomenduje spacer szlakiem latarni gazowych i wybranie się na skwer starszych panów. Bardzo dziękujemy za tę rekomendację. Myślę, że jeśli chodzi o spacery śladami pisarzy, to chyba jednak najwięcej szlaków wiodłoby przez Śródmieście. Właśnie w Śródmieściu na ulicy Chorzej mieszkał też Jerzy Pilch, a wspominam o tym nie bez przyczyny, ponieważ teraz parę słów o festiwalu jego imienia. W czwartek, czyli pojutrze w Wiśle, rozpoczyna się festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha. W programie m.in. spotkania literackie, warsztaty, a konkretnie specyficzny warsztat refleksyjno-rozrywkowy Mówić po swojemu, czyli jak, poświęcony różnorodności językowej, warsztaty introligatorskie Uszyj sobie notes. Do Wisły przyjedzie także Teatr Klancyk, który weźmie na improwizacyjny warsztat twórczość profesora Ryszarda Koziołka. Co jeszcze? O tym z Andrzejem Drobikiem, kierownikiem festiwalu, rozmawiała Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Festiwal Granatowe Góry to takie spotkanie, gdzie Państwo badają literaturę od tej literatury pięknej po reportaż, spotykają się z publicznością niekoniecznie w salach, tylko właśnie z widokiem na te tytułowe Granatowe Góry.
2: Staramy się zachęcać i czytelników, i pisarzy, pisarki do tego, żeby wspólnie wyjść na spacer, żeby wspólnie napić się kawy nad Wisłą, żeby pobiegać, bo to też się zdarzało. Dużo plenerowych wydarzeń, no ale też dużo takich klasycznych spotkań literackich na trzech scenach dla dorosłych i na jednej scenie dla dzieci, bo mamy też scenę Granatowych Pagórków. To właściwie taki festiwal w festiwalu, gdzie równolegle do tego, w cudzysłowie oczywiście, dorosłego festiwalu

0: Dzieją się warsztaty w samym centrum Wisły, w sercu Beskidów, u źródeł właściwie.
1: I hasło festiwalu w tym roku także do tych źródeł, gdzie czarna i biała Wisełka zlewają się w naszą najdłuższą polską rzekę, nawiązuje.
0: Tak, mówimy sobie w tym roku, że źródło jest przed nami, to znaczy, że spotykamy się u źródeł, spotykamy się w Wisie, żeby o tej literaturze rozmawiać w przeróżny sposób, ale też tak naprawdę bardziej metaforycznie myślimy o tym źródle, bo zastanawiamy się, jak dostrzec te źródła, które stają się dla nas fundamentem albo które powinny być dla nas fundamentem, może jak wrócić do źródeł, jak się do nich ustawić, żeby korzystać, czerpać i mieć się dobrze. No, będziemy rozmawiać o źródłach śląskości, o źródłach polskości.
1: Będzie Hamlet po śląsku, książka dla najmłodszych poświęcona gwarom i językom regionów, ale państwo rozmawiają także o tym, jak komunikować się w dzisiejszych czasach.
0: Ten festiwal jest w ogóle o rozmowie. Wszystko zaczyna się w rozmowie, wszystko zaczyna się właśnie od rozmowy, od spotkania dwóch osób. Ten festiwal jest okazją do spotkań na wielu, wielu płaszczyznach, od takich bardzo oficjalnych, scenicznych, po mniej oficjalne, takie w kawiarniach. Tych pisarzy można spotkać właściwie w Wiśle wszędzie, ale mamy też na przykład szybkie randki z pisarzami, gdzie można się umówić na takie tête-à-tête. Co prawda dwie minuty mamy z każdym pisarzem, ale jednak to bardzo takie spotkanie przy kawiarnianym stoliku.
1: A jeśli ktoś chciałby spędzić z pisarzami, z twórcami polskiej literatury więcej niż dwie minuty, to oczywiście odsyłają państwo do tych długich spotkań w programie, a także do samego czytania.
0: To o to chodzi, prawda? Żeby po tej rozmowie, żeby albo przed tą rozmową, żeby to czytanie się odbyło, więc mamy też oczywiście miejsca w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie można po prostu w ramach festiwalu, w takich nawet strefach ciszy usiąść, przeczytać, pomyśleć, no a później wyjść w tą przestrzeń festiwalu, więc z jednej strony zachęcamy do takiego głośnego pożytkowania tej literatury, a z drugiej strony trochę do ucieczki, bo przynajmniej dajemy szansę na ucieczkę z literaturą. Ponad 130 gości i gościń nas odwiedzi w Wiśle, więc 130 osób pojawi się na scenach w różnych miejscach festiwalowych. Będzie Anna Cieplak, będzie profesor Ryszard Koziołek, Tadeusz Sławek, będzie Wit Szostak, Wojciech Śmieja, Zbigniew Parafianowicz, Agata Romaniuk, Grażyna Plebanek, Antonina Tosiek. Mówimy o naszym festiwalu, że jest to festiwal trudnego wyboru, bo dzieją się trzy rzeczy, właściwie trzy sceny dzieją się jednocześnie i każdy z uczestników tego festiwalu musi podjąć taką trudną decyzję, na które spotkanie się wybrać.
1: Wierzymy w moc słowa. Państwo przekonują o tym po raz kolejny, organizując szóstą już odsłonę festiwalu, którego patronem jest Jerzy Pilch. W jaki sposób jego idea, w jaki sposób on rozumiał moc literatury, jest żywa w programie, który państwo budują?
0: No, Jerzy Pilch był przede wszystkim mistrzem frazy i myślę, że on ciągle jest, oczywiście jest obecny w programie, bo o Jerzym Pilchu ciągle rozmawiamy, przybliżamy jego twórczość, ale ciągle też mierzymy się z tymi trudnymi i łatwymi tematami, które Jerzy Pilch nam zostawił. Ale Jerzy Pilch od samego początku był patronem festiwalu, ale był przede wszystkim cudownym pretekstem do rozmowy o literaturze. Pilch jako luteranin, wiślański luteranin, zakładamy, że kierował się tą ciężką luterską robotą, która właśnie tej społeczności luteran zawsze przyświęcała. Dla niego ważne byłoby, żeby to słowo w Wiśle pracowało. Więc tak, to słowo pracuje na wielu płaszczyznach. W tym roku na przykład reaktywujemy w Wiśle kino, do którego sam Jerzy Pilch chodził. Będziemy tutaj puszczać trzy filmy, które były ulubionymi filmami Jerzego Pilcha, więc kino Marzenie, które kiedyś w Wiśle funkcjonowało, wraca w ramach festiwalu jako kino Nocne Marzenie. To jest chyba moc słowa, w którą wierzymy, że ten festiwal potrafi kreować rzeczy, których na co dzień nie ma i sprawiać, że w tej Wiśle na czas, przynajmniej na czas festiwalu, a myślę, że tak naprawdę na znacznie dłużej, stają się bardzo namacalne.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie, a festiwal trwa do niedzieli. Towarzyszy mu między innymi także wystawa prac Rafała Olbińskiego w Ochorowiczówce.
0: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Wiśle.
2: Wydaje mi się, że to wspaniały plan na nadchodzący długi weekend. Wisła o tej porze roku jest wspaniała. Granatowe Góry to oczywiście tytuł odnoszący się właśnie do wiślańskich widoków. Także serdecznie państwu to wydarzenie polecam. A teraz posłuchajmy muzyki Rossiniego w wykonaniu zespołu King Singers.

0: 31 minut po godzinie 8, utwór na podtrzymanie uśmiechu.
1: Gość poranka dwójki.
0: W warszawskim studiu radiowej dwójki reżyserka Ewa Galica, już prawie absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Spotykamy się w związku z zaplanowaną na 13 czerwca premierą spektaklu Adrenalina na podstawie tekstu Anny Mazurek w twojej reżyserii. I kiedy czytałam opis tego spektaklu, to przyszło mi do głowy pytanie, czy znasz film Rezerwat Łukasza Palkowskiego z 2007 roku. Tutaj moja wątpliwość, ponieważ być może nasi słuchacze pamiętają, zresztą jeden, nie wiem, czy nie w ogóle jego debiutancki film, a w każdym razie ten, który troszkę go rozsławił, osadzony na warszawskiej Pradze.
2: Tak, znam ten film.
0: Był jakąś inspiracją albo przeszedł ci przez myśl, kiedy budowałaś te sceny w Adrenalinie?
2: Był, ale raczej był pewnie jakimś takim filmem, jednym z researchów, ale takim naszym głównym wyznacznikiem też jakiegoś takiego stylu i podchodzenia do takich tematów społecznych była jednak inna reżyserka, i to reżyserka niepolska, która też robi takie filmy o stricte właśnie tematach społecznych, też często z marginesu, który przestawia trochę właśnie w centrum jakby systemu też społecznego. Jest to Andrea Arnold i jej ostatni film Bird. To był tak, jeśli chodzi o takie filmowe inspiracje, naszą taką główną inspiracją, ponieważ też właśnie Andrea Arnold bardzo pięknie łączy taką prawdę społeczną z taką prawdą liryczną, poetycką tych światów, więc chyba ten film, jakbym miała wskazać jakiś tytuł.
0: Pytam trochę przewrotnie, bo Rezerwa to oczywiście miał swój urok, natomiast dziś można by powiedzieć, że był taki trochę klasistowski jednak. Pan artysta, fotograf przeprowadza się na Pragę i będzie teraz fotografował lokalsów, można, czyli mieszkańców.
2: Sam tytuł też Rezerwat od razu jakby stygmatyzuje i też nadaje jakby wyższość obserwatorowi. A dla nas też bardzo ważne było, żeby absolutnie naszych postaci, które też nie są wzorowane absolutnie na żadnych reportażach czy autentycznych historiach, tylko są wynikiem naszej fantazji w inspiracji miejscem Pragą. Pragą

0: u noc, więc tutaj gdzieś tam takie kryterium oceny naszych bohaterów i próbowania jakby właśnie odpowiedzieć sobie, czy to jest dobre, czy złe, w ogóle nie wchodziło też pod rozwagę.
1: Przyszło mi to do głowy, dlatego że właśnie czytałam te pytania stawiane w zapowiedzi premiery, czy Praga to najmodniejsza część Warszawy. No wiadomo, teraz tak łatka, pieszo-rowerowa i port Praga i tak dalej. Czy może jednak koniec świata, z którego nie ma ucieczki? I czy też jak czytałam o dealerach mefedronu, czy o tych kapliczkach przesławnych podwórkowych, to też zastanawiałam się, czy to nie jest znów ta egzotyzacja Pragi, ta Praga, inny świat.
0: Tak, tak. My też cały czas mamy w głowie to pytanie i cały czas też mówimy o egzotyzacji, w ogóle o mówieniu o miejscach jakby z jakiejś takiej trochę bardziej uprzywilejowanej perspektywy. Ale wydaje mi się, że cały czas też w tym spektaklu podkreślamy, mamy takie trochę zdanie, klucz, które sobie ciągle zadajemy, co tak naprawdę chcemy tym spektaklem powiedzieć i co my chcemy o tych ludziach opowiedzieć. I tak naprawdę to pytanie takie, które sobie jako twórcom zadajemy, jest takim jakąś taką strzelbą zawieszoną, która może jakby wystrzelić i też chcemy wziąć taki nawias, że nie dajemy sobie właśnie prawa, żeby wiedzieć wszystko, że to jest właśnie ujęte w ten nawias tej naszej fantazji i próby też opowiedzenia o tematach, które nam są blisko, ale nie przypisywać tych tematów, że o, to jest o ludziach z Pragi. Nie, to jest jakby nasza historia, którą gdzieś zauważamy też w naszych środowiskach, która mogłaby osadzić się w miejscu Praga Północ. To znaczy, że Praga Północ mogłaby być taką planszą, po prostu miejscem akcji. Ale nie dajemy sobie na pewno prawa do tego, żeby nagle mówić o ludziach i o jakichś historiach, do których też nie mamy dostępu.
1: Czyli to nie jest tak, że to jest na przykład spektakl na zamówienie Teatru Powszechnego, który znajduje się na granicy dwóch Prag, północ i południe, można powiedzieć, że chciałby się jeszcze mocniej zakorzenić w tym środowisku lokalnym.
0: Myślę, że nie, że on porusza takie tematy i taką pewną intensywność i rozmowę o takich procesach wokół też substancji, gdzie Praga się staje trochę jakimś taką soczewką i takim miejscem, które skupia te różne właśnie sprzeczności, typu właśnie gdzieś tam jakąś religijność, są te Maryjki, jest handel narkotykami, jest z drugiej strony jakaś piękna społeczność i potrzeba ciągłej integracji, z drugiej strony ten świat tam płynie z jednej strony wolniej, z drugiej strony szybciej, no bo ciągle też jakby to jest trochę utopione właśnie gdzieś tam, no ten handel narkotykami jest tam widoczny i ja mieszkając na ulicy Wileńskiej już przez 10 lat też widzę, jak to się czasami falami intensyfikuje, trochę rozluźnia to napięcie, ale ten problem tam jest na pewno i czy to jest wolność, czy to jest kontrkultura, czy to jest, czy w ogóle handel też narkotykami jest jakimś kulturowym wybraniem wolności, czy wręcz przeciwnie, jakby znowu
1: wybraniem powrotem zniewolenia.
0: Zniewolenia i też takiego feudalnego systemu, no bo umówmy się i nie oszukujmy się, jakby to jest jakiś system tak trwały gdzieś tam na górze, poprzez jakiś, teraz nie chcę nikogo obrażać, ale poprzez ludzi ustawionych ewidentnie na górze, jakby to jest nie do rozbrojenia. Także tutaj jakiś system w ogóle, czy tam policji, czy jakiś tam polityczny jest wobec tego bezradny, bo to są za duże pieniądze, więc ci ludzie gdzieś tam uwikłani jakby w taki dalej, szukając tej wolności, dalej są uwikłani wręcz w jeszcze bardziej kapitalistyczny, taki feudalny system dystrybucji po prostu narkotyków, więc... To też jest trochę o tym.
1: Tutaj wielokrotnie powrócił zaimek pierwszej osoby liczby mnogiej my. I właśnie zastanawiałam się, czy to my odnosi się bardziej do kategorii wiekowej, czy do kategorii geograficznej właśnie tej praskiej, bo już powiedziałaś, że mieszkasz na Wileńskiej, więc w pewnym sensie jest to świat, który widzisz za oknem. Ale z drugiej strony, tak jak czytam o bohaterach, to wydaje mi się, że właśnie ta pokoleniowość też jest ważna.
0: Na pewno są to młodzi ludzie, którzy żyją.
1: Młodzi dorośli, taka dość nowa kategoria, która robi karierę teraz.
0: Tak, młodzi dorośli, którzy też często z mojej perspektywy i reszty współtwórców, jak rozmawiamy, często są uwikłane w różne systemy substancji, które jakby

0: stymulują nasz organizm, czy to do większej wydajności, czy to na przykład do znieczulania pewnych rzeczy. To jest obecne, ten temat jest obecny.
1: Powraca w publicystyce tak, jak na przykład alkohol wydaje się być w jakiejś remisji, tak? To znaczy, że jest coraz mniej, rzadziej wybieraną substancją, zwłaszcza w młodym pokoleniu, to z kolei niestety nie jest tak, że to pozostaje zdrowy styl życia, ale też ta kultura terapeutyczna też poniekąd skłania do poszukiwania innych chemicznych.
0: Apteka też jest jakby jakimś wyborem pewnym. Tak. I można różne rzeczy mieszać na różne sposoby i też ma to oddziaływanie jakby z takiej kategorii narkotycznej, stymulującej wręcz, bądź przeciwnie, więc to jest myślę, że takim dużym też tematem, który gdzieś tam właśnie dotyczy młodych dorosłych.
1: Mhm. Główna bohaterka jest bohaterką kobiecą.
0: To jest
1: dziewczyna, która stawia życiu czoła, można tak powiedzieć.
0: Tak jest.
1: Powiesz trochę o tej bohaterce?
0: Ma na imię Marlena. Bardzo chce być wolna w swoich wyborach. Bardzo chce być podmiotowa.
1: Czyli sama decydować,
0: i sama
1: tak?
0: Sama decydować, ale jest uwikłana właśnie w bardzo różne systemy, też z powodu przynależności jakby do klasy społecznej, która nie jest uprzywilejowana i też jakby Marlena funkcjonuje trochę w takim trybie przetrwaniowym, gdzie te bardzo podstawowe, fizyczne wręcz płaszczyzny życia dotyczące chociażby jedzenia i wyspania się są w jakiś sposób dla niej nie do końca dostępne, że to jest funkcjonowanie trochę jakby w takiej klasie ekonomicznej, gdzie trzeba sobie ciągle radzić. Więc ona ma bardzo dużo takich, że tak powiem, wyzwań dnia codziennego, które dla nas z perspektywy właśnie ludzi, którzy mają jakieś takie zaplecze komfortu ekonomicznego, jakby są czymś normalnym, dla Marleny nie są, więc ona jakby radzi sobie z wieloma rzeczami. Z drugiej strony też opiekuje się młodszą siostrą. Jest dziewczyną dealera, co też jakby automatycznie wsadza ją w ten system właśnie obrotu i handlu narkotykami. No tak, jest taką naszą tricksterką też rzeczywistości. Z drugiej strony jest bardzo dowcipna. No i myślę, że widzowie ją polubią. Więcej może już tak z fabularnych rzeczy nie będę zdradzać, ale tak.
1: Zastanawiam się, dla kogo robicie ten spektakl. To znaczy, czy to bardziej jest takie pokolenie rodziców, takie mniej więcej moje, troszkę może starsze, które chciałoby się dowiedzieć trochę, dlatego że no nie jest jakąś tajemnicą, że rodzice czasem najmniej wiedzą o życiu swoich dzieci, zwłaszcza im starsze są te dzieci, jak stają się młodymi dorosłymi, to te kontakty robią się czasami bardzo naskórkowe. I czy to jest właśnie spektakl taki, który nam ma troszkę odsłonić to, co jest przed nami ukryte, czy też raczej ma być właśnie dla waszego pokolenia takim lustrem, nie wiem, krzywym, niekrzywym?
0: Tak jak myślę wiekowo, mimo tego, że duża jest reprezentacja, w większości jest to reprezentacja młodych ludzi. Jeszcze tylko tak na marginesie wspomnę, że też w naszym spektaklu bierze udział Zosia Arkenstein, która ma 16 lat i jest właśnie taką rodowitą mieszkanką Pragi Północ i ona jest też takim naszym okiem jakby takiego lokalsa właśnie urodzonego na Pradze i też takiej młodej, młodzieżowej perspektywy. Ale oprócz tej młodzieżowej perspektywy wydaje mi się, że też jest tam perspektywa kobiety, która już jest o wiele bardziej dojrzała. I też mężczyzny, który jest też uwikłany w ten system, jest szefem mafii, trochę takim ojcem chrzestnym praskim. I to też jest jakaś taka perspektywa z jednej strony zderzania właśnie tej młodej rzeczywistości z tą już taką jakąś sentymentalną i bardziej zakurzoną rzeczywistością starszych ludzi, jak oni to widzą, więc wydaje mi się, że tak wiekowo chyba dla każdego coś ciekawego, myślę.
1: A właśnie Zofia Ankierstein, o której wspomniałaś, jest dla was taką inspiracją? Ona bardziej improwizuje, czy ma swoją napisaną rolę? Bo kiedy słyszymy, że wpuszczacie na scenę, czy dajecie głos sobie młodej stąd, no to zakładam, że po to, żeby ją usłyszeć.
0: Tak, tak, tak.

0: trochę jest to trochę improwizowane, trochę napisane, też z improwizacji. Też ważnym elementem jest film dokumentalny o Pradze, która w ramach fabuły bohaterka Zosi, czyli młodsza siostra Marleny, Sabina, nakręca, więc to jest też takie jej oko jakby na to miejsce.
1: Mhm. Czy to jest lub była, czy w ogóle pomysł na taki spektakl zrodził się też z twojej działalności społecznej, ponieważ ty nie tylko reżyserujesz, ale też jednak pracujesz z ludźmi.
0: Tak. Właśnie w niedzielę mieliśmy pokaz też w Teatrze Powszechnym z młodzieżą, która nie była tylko z Pragi, tylko jeszcze tam z różnych innych dzielnic Warszawy. Ale tak, bardzo mnie to też interesuje, właśnie jakby zderzanie trochę takiej warstwy dokumentalnej z fikcją, więc tutaj Zosia na pewno jest jakby takim taką osobą, która wnosi taką perspektywę no jeden do jeden autentyczną. I tutaj też no mnie to bardzo cieszy też, że to nie jest tylko jakby nasza taka zmyślona fabuła, ale że też się konfrontuje właśnie z kimś autentycznym.
1: W Teatrze Powszechnym nie tak dawno zmieniła się obsada dyrektorska, ale hasło się nie zmieniło. Teatr, który się wtrąca. Hasło Zygmunta Hibnera. Chyba bardzo jest to ten spektakl wpisany jakoś w tę ideę.
0: Znaczy, z tego co wiem, chyba Maja Kleczewska właśnie nie chce...
1: Nie chce się wtrącać.
0: Nie chce chyba przypisywać sobie jednego hasła, bo takie pewnie hasło jest gdzieś tam artystycznie z jednej strony zniewalające, bo trzeba coś robić pod to hasło. Ale myślę, że gdzieś tam nasz spektakl na pewno się wtrąca w takie rejony też społeczno-polityczne dotyczące deweloperów, gentryfikacji, bardzo dużej rozbieżności mimo czasów, w których żyjemy, jakby takiej ekonomicznej na Pradze, to, że są kamienice, gdzie ludzie żyją bez prądu, a obok jest, nie wiem,
1: apartamentowiec tak, z windami przeszklonymi
0: tak
1: dalej.
0: I jakieś sklepy, gdzie kawa kosztuje 30 zł, więc no jakaś też nieudolność właśnie i policji, i tego systemu, gdzie to wszystko jest jakby
1: zakleszczone
0: i po prostu nie do ruszenia. I pan Trzaskowski, który jedzie na Brzeską i później oczywiście się z tego tłumaczy, ale jednak pierwsze, co mu przychodzi do głowy, to nazwać tę ulicę jakąś warszawską fawelą. Więc gdzieś tam na pewno się trochę wtrącamy w tę polityczną taką też narrację a propos Pragi i tego, czym Praga się stała w ogóle właśnie w takim kontekście politycznym, ekonomicznym, kapitalistycznym.
1: Mhm. W głównych rolach Klara Bielawka i Kazimierz Wysota. Już jeszcze kilka dni zostało do premiery. To nie jest przeddzień, także no prawie, no nawet nie prawie, równo 10 dni. Na jakim jesteście etapie?
0: Właśnie w tym tygodniu wchodzimy na scenę, więc...
1: Na małą scenę dodajmy.
0: Tak, na małą scenę, więc mimo, że mała, to jest lekki strach to, co sobie wymyśliliśmy w sali prób, jak to będziemy przenosić i konfrontować już z przestrzenią, ze scenografią i z całą taką machinerią teatralną, która jest piękna, ale też jakby wywołuje właśnie stres w konfrontacji z takim ćwiczeniem scen na sucho. Więc no, stres i ekscytacja teraz.
1: Trzymam kciuki. Jeśli państwo chcieliby zobaczyć, jaki efekt przyniosły te próby, to jest taka szansa. Moim państwa gościem była Ewa Galica, reżyserka spektaklu Adrenalina w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
1: A mamy dla państwa też zaproszenia. Proszę telefonować 22 645 22 22. Jeśli chcieliby państwo zobaczyć spektakl Adrenalina, to już teraz należy do nas zadzwonić.

Była specjalna dedykacja dla Jerzego Kisielewskiego. Jest i dla mnie. To była Tarantella del Gargano w wykonaniu Marka Bisleya i zespołu L'Arpeggiata. To muzyka wybrana przez Magdę Łoś. Dziś towarzyszyła nam przez całe 3 godziny poranka. 3 godziny, które powoli dobiegają końca, ponieważ niespełna 7 minut zostało do 9. Jutro o 6 rano przywita się z Państwem Marcin Pesta, a już za chwilę dzień dobry powie Andrzej Sułek. Ja tymczasem również mogę powiedzieć, że dobre wiadomości dla dwóch panów. Pan Filip ze Skierniewic będzie się cieszył płytą naszą dodatkową, czyli Heritage Julii Łozowskiej. Natomiast płyta tygodnia, Chopin bez Chopina, pianisty Adama Golki, powędruje do pana Stanisława z Gdańska. Mam nadzieję, że panowie już się cieszą.

cieszą i że to będzie dobry początek tego dnia. Ja tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu tej porannej zmiany, czyli wspomnianej Magdy Łoś, Katarzyny Fitzwilliams i swoim, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Elżbieta Malinowska pozostanie z Państwem aż do godziny 15. Do usłyszenia.

0: emocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
2: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
3: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek. Zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Minęła 9.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
4: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta. Zapraszam. Jeszcze tylko do końca tygodnia można oglądać w warszawskiej Zachęcie wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja. To pierwsza tak szeroka prezentacja twórczości jednej z najważniejszych amerykańskich artystek pracujących na pograniczu fotografii, rzeźby, instalacji. Program finisażowy obejmą warsztaty cyjanotypii dla dorosłych, oprowadzania kuratorsko-autorskie oraz spotkanie abstrakcja w fotografii. Barbara Kasten jest artystką, która nie zaprzestaje poszukiwań, tłumaczy dyrektorka Zachęty Agnieszka Pindera.
6: Inspirowali ją różni twórcy i twórczynie z okresu awangardy, m.in. Laszlo Moholy-Nagy, Florence Henry, ale podczas wizyty w Polsce teraz w czasie montażu wystawy Postabstrakcja w Zachęcie udałyśmy się do Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie Barbara po raz pierwszy zobaczyła tak dużo rzeźb Katarzyny Kobro, która teraz już na pewno stanowić będzie kolejną jej towarzyszkę i przewodniczkę duchową. Barbary twórczość i jej zainteresowania bardzo bliskie są temu, co było ważne dla Katarzyny Kobro. Barbara miała to szczęście, żeby zobaczyć też pracę Kobro w sali neoplastycznej, więc myślę, że to nie jest ostatnie słowo Barbary Kasten w Polsce. Myślę, że wróci.
4: Wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja można oglądać jeszcze tylko do niedzieli. Warszawska Zachęta będzie czynna także w czwartek w Boże Ciało. Tego dnia wstęp do galerii będzie bezpłatny. Jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, saksofonista, klarnecista, kompozytor i aranżer Henryk Miśkiewicz kończy dziś 75 lat. Artysta był solistą studia jazzowego Polskiego Radia, a od lat prowadzi własny zespół Full Drive. Koncertował na najważniejszych festiwalach jazzowych Europy i występował m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall. O swoich bliskich związkach z Polskim Radiem opowiada Henryk Miśkiewicz.
7: No ja w Polskim Radio przede wszystkim pracowałem nawet na etacie przez 15 lat w orkiestrze Andrzeja Czaskowskiego. Także no radio oczywiście, no wspaniała instytucja i wspaniale tutaj bardzo wiele rzeczy się działo. Jaką muzykę myśmy nagrywali, to jest nie do pojęcia dzisiaj. Każdy mógł przynieść swoje aranżacje do studia jazzowego, swoje utwory, mógł nagrywać. To było takie jak gdyby eksperymentalne też studio. Była taka gama różnej muzyki, że największa szkoła jaka dla mnie była, to było to.
4: W ubiegłym roku magazyn Jazz Forum uznał świętującego dziś jubileusz 75-lecia Henryka Miśkiewicza za najlepszego instrumentalistę w dwóch kategoriach klarnetu i saksofonu. Musical Antygona Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie został uznany za najlepszy spektakl 32. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Laureata wybrała publiczność, głosując przez internet i po spektaklach. Przedstawienie w reżyserii Jakuba Rożkowskiego opowiada tragedię Sofoklesa współczesnym rapowym językiem. Muzykę i teksty piosenek współtworzył raper Bisz. Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Maja Ostaszewska za rolę Sary spektaklu Kaufman Podwójne Wiązanie Nowego Teatru w Warszawie. Za najlepszych aktorów uznano ex aequo Kubę Golle za rolę w

0: spektaklu Protest Kielecki Teatru Żeromskiego w Kielcach oraz Piotra Franasowicza za rolę w uroczystości Teatru Ludowego w Krakowie. W Wilnie funkcjonariusze policji prowadzą od tego sezonu kontrolę przewodników miejskich. Wcześniej zajmowała się tym inspekcja pracy. Na Litwie zawód przewodnika jest regulowany, a nielegalne oprowadzanie grup turystycznych może skończyć się mandatem od kilkuset do nawet kilku tysięcy euro.
1: Zmiana wynika z tego, że funkcjonariusze policji regularnie patrolują wileńskie Stare Miasto, więc mogą przy okazji sprawdzić, czy przewodnicy pracują zgodnie z prawem.
2: Po to, żeby w ogóle podejść do kursu przewodnickiego, muszą mieć wyższe wykształcenie minimum. Wtedy kurs trwa 7 tam, czy 8 miesięcy.
1: Mówi Polskiemu Radiu przewodniczka Alina Obolewicz, która od lat oprowadza po całej Litwie.
2: Składamy egzamin i wtedy otrzymujemy licencję.
1: Alina Obolewicz dodaje, że przewodnicy na Litwie są osobami dobrze wykształconymi i kompetentnymi.
2: Zagraniczni pilocia posiadają bardzo znikomą wiedzę. Nie orientuje się w tym, jakie są realia na Litwie. Nie mieszkają tu. Bardzo często słyszałam, że przykręcają fakty.
1: W ostatni weekend wileńska policja skontrolowała ponad 30 przewodników. Jedna osoba nie była w stanie udowodnić, że posiada uprawnienia do oprowadzania po litewskiej stolicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 13:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
0: Na zachodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. I tam po południu przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
4: Reklama.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
13: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
12: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
14: Cicho, wiem.
4: Reklama.
15: Jest 8 minut po godzinie 9. Sułek, Andrzej Sułek i Elżbieta Malinowska. Witamy Państwa.

Dziś jest wtorek, 2 czerwca. Po Dniu Dziecka dziś też będzie trochę okolicznościowo, choć raczej na sposób związany z dwiema rocznicami. Pierwsza, którą chcę polecić Państwa uwadze, to rocznica związana z kompozytorem, który urodził się w tym samym roku co Mozart, zmarł w tym samym roku co Haydn. Wiedzą Państwo, kto to może być?

Jeśli Państwo nie wiedzą, o kim mowa i kogo słuchaliśmy, to właściwie nie powinienem się dziwić, a Państwo nie powinni sobie czynić z tego powodu wyrzutów, bo to kompozytor, który choć z pewnością należy do najciekawszych i być może nawet najwybitniejszych przedstawicieli polskiego klasycyzmu, to jest rzadko wykonywany. Jego twórczość prawdopodobnie znamy tylko w fragmentarycznym wymiarze. No a ja sięgnąłem po jedno z pierwszych nagrań jego bodaj najsłynniejszej symfonii D-dur. To nagranie z 95 roku, Warszawska Opera Kameralna pod batutą Mieczysława Nowakowskiego, część czwarta. Tej z gruntu, z ducha, charakteru mozartowskiej symfonii. Wański urodził się 270 lat temu, to było 2 czerwca 1756 roku. Działał w Wielkopolsce. Rodzina genetycznie obciążona muzycznymi talentami, bo i jego syn, z którego ręki mamy najwięcej, ale i tak nie

wiele informacji biograficznych o Janie Wańskim i jego brat. Wszyscy oni zajmowali się z powodzeniem muzyką. Wański, Jan Wański, ten, o którym dzisiaj Państwu słówko powiem, to kompozytor, który działał w Wielkopolsce. Poza tą symfonią D-dur pozostawił dwie symfonie z uwertur operowych. Napisał on bowiem przynajmniej dwie opery do użytku pałacowo-dworskiego. Jedna z nich nosi tytuł Kmiotek, druga Pasterz nad Wisłą. No i za chwilę posłuchamy w już późniejszym nieco wykonaniu, no właściwie prawie współczesnym, bo ta twórczość przebija się do świadomości wykonawców. Posłuchamy właśnie symfonii z uwertury do opery Kmiotek w wykonaniu kapeli Musica Gnesiensis. Nagranie sprzed dosłownie kilku lat. No i myślę, że to nagranie zrealizowane na instrumentach historycznych przybliży nas do ducha tej muzyki, być może pozwoli lepiej docenić kompozytora. Ja czasem zdarzało się, że przypominałem Państwu jego mszę bożonarodzeniową, no ale to w czasie bożonarodzeniowym, w wykonaniu zespołów Marka Toporowskiego. To nagranie radiowe sprzed wielu, wielu lat, podejrzewam, że sprzed przeszło 20. No i właściwie taka pula dostępnych radiowo bądź komercyjnie nagrań ogranicza się do tych dosłownie kilku tytułów. Co nie zmienia faktu, że o Wańskim warto pamiętać, a dziś w szczególności.

Kapella Musica Gnesiensis i całkiem nowe, całkiem świeże nagranie symfonii Kmiotek. Symfonii z uwertury do opery Kmiotek, by rzecz ująć bardziej precyzyjnie, Jana Wańskiego. Dzisiaj obchodzimy 270. rocznicę urodzin tego działającego przede wszystkim w Wielkopolsce kompozytora, także w Gnieźnie. Z tego też faktu wynika szczególne zainteresowanie gnieźnieńskiej

0: gnieźnieńskiej kapeli muzyką tego kompozytora, co nie zmienia faktu, że jego symfonie w tym dość szczupłym zasobie polskiej twórczości symfonicznej wieku XVIII i XIX warte są uwagi. No a ja jeszcze dodam, że w tym genetycznym, jak powiedziałem, obciążeniu talentem muzycznym i w tym kontekście warto wymienić Karola Kurpińskiego, który był siostrzeńcem Jana Wańskiego. Jak więc Państwo widzą, bardzo szerokie rozgałęzienia rodzinne. 5 minut po 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A w tym tygodniu to, co się czyta, to najnowsza powieść Ziemowita Szczerka Baciary z piekła rodem, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Już wiemy, że jej bohater, znudzony życiem w Warszawie, postanowił przenieść się do Lwowa, gdzie założył agencję detektywistyczną o wdzięcznej nazwie Semper Fidelis. Czyta Grzegorz Damiński.
3: W końcu z Warszawy tu przyjechałeś i intuicyjnie, jako detektyw, wiedziałeś już dobrze, co tu piszczy i o kim. I też słyszałeś o Rąbance i Wawelskim. I wiedziałeś, że zarówno jeden, jak i drugi wyglądają jak dwa wielkie kawały mięsa, będące w stanie uciągnąć samochód osobowy marki Piast Kombi. I to z całą rodziną w środku. Szczegółów jednak nie znałeś. No, i strach blady padł na Hebry, że tak powiem, powiedział Abakanowicz. Boś to już przecież trzech, ewidentnie związanych z mafijnym, jak to mówią na telewizorze, świadkiem. No i co? No i trzy trupy? No to się heberna rada wzięła, z całego miasta się Hebry zjechały i uradziły, że to tak być. Nie może, że ktoś dobrych baciarów zabija. To strach po ulicy chodzić. Baciarobójca znaczy, jakiś musi tu grasować. I nas wynajęli zaginciem. Żeby my znaleźli tego, rozumiesz, baciarobójcę, bo inaczej, to jak Hebrom hebrować w tym mieście? To? Dodał Agincio. No, to my się wzięli do roboty. Mamy i w policji kontakty. Dotarliśmy do aktów sprawy, to... Agincio klepnął po trzymanej na kolanach teczce. Kopię przywiozłem, potem pokażę. No i co się tu okazuje? Tego Rąbankę... Tyż wielkiego chłopa na sztuki porozrywali i wybebeszyli na Kaiserwaldzie. No, i z tego co wiem, pochwaliłeś się, że wiesz, też ułożyli jakoś te kawałki, jakąś literę pewnie. To pewno, że ułożyli, przejął się Abakanowicz, tylko że nie w literę. Pokaż zdjęcia, Agincio. Agenor Strąć otworzył teczkę, zajrzał, wyciągnął stamtąd fotkę, podał ci. Na zielonej, soczystej trawce leżało porwane, niepocięte na kawałki ciało hebernego giganta, zabijaki i bandyty Rąbanki. Ułożone w znak zapytania. Kropką pod znakiem zapytania była głowa Rąbanki. Oczy głupkowato wytrzeszczone, jak za życia, tak i po śmierci. I na wieki wygląda na to wieków. Amen. Tylko lęk się jakiś krył w tych oczach wielki. Albo może ci się wydawało? W końcu oczy trupa to oczy trupa. A obok niego, z jego wnętrzności, kiszek i drobniejszych części ciała, jak dłonie czy stopy, ułożono cyfrę 4. No, nieźle, powiedziałeś. Najpierw ten taki X niby, potem 4 i znak zapytania. No, no, zagadka, jak z ostatniej strony gońca kryminalnego. A ten Wawelski? O, anu, podobnie, odparł Abakanowicz. Tylko, że na Łyczakowi to było. W sensie na cmentarzu. I sam popatrz, co z niego zrobili. Podał ci zdjęcie. Strzałkę zrobili z niego. Strzałkę. Głowa również wyszczerzona, jakby w przerażeniu była czubkiem tej strzałki. Nogi jej ostrzem, a drzewcem ręce, tułów i cała reszta. No, a na co ta strzałka wskazuje? Zapytałeś. No widzisz, ty zadajesz dobre pytania. Nie to, co policja, co w ogóle o tym nie pomyślała. A my, prywatni detektywi, to co innego. I policja nie sprawdza.

sprawdziło, a myśmy sprawdzili. No, to na co wskazuje? Dopytałeś, bo zniecierpliwiłeś się nieco. Na grobowiec rodzinny familii Pluszku, odpowiedział Abakan. Hektora i Nasturcji. Aha, podrapałeś się po głowie. Hektor i Nasturcja Pluszko. A kim oni byli? A diabli raczu wiedzieć. Sprawdzaliśmy. Jakiś urzędas kolonialny i jego żona. Nikt ważny, w każdym razie nikt heberny. Może ktoś przez Hebry zabity? Zapytałeś. Może zemsta? To jaka zemsta? Odpowiedziała Bakan. Przypadek jakiś. Przecież byśmy wiedzieli, jakby ktoś od Hebr zabił jakiś Pluszków. To małe miasto, Kary, a my detektywi. Tylko z ciekawostek ci, Kary, powiem, dodał Agincio, że grobowiec pełen był takich małych iksów. Jak to iksów? Łano, odparł Agincio, takich malutkich. Jednych kugelszrajbą robionych, innych ołówkiem, a jeszcze innych jakim takim innym pisakiem. No iksy, no taki ło. I złożył Agincio palce wskazujące obu dłoni w X. Wyciągnąłeś notes i sobie zanotowałeś, żeby to fachowo wyglądało, że niby taki detektyw majster z ciebie. A powód zgonu? Spytałeś z mądrą miną. Dwaj mafijni detektywi popatrzyli po sobie i się roześmiali. Jeden chrapliwie, drugi jakoś tak naksamitnie jakby. No ja by powiedział, że najpewniej... To jednak właśnie chyba rozerwani na kawałki. Odezwał się w końcu Agincio, jak się trochę odeśmiał. No ale co, za życia ich rozerwali? Miałeś minę niewzruszoną. Czy najpierw ich jednak jakoś zabili? No bo weź tu rozrywaj wielkiego chłopa, co się wyrywa. To by nawet oddział wojska polskiego nie dał rady. Policja niby zakłada roboczo, Agincio spoważniał, że mieli poskręcane karki. Tak to już patolog napisał w sprawozdaniu, choć zachichotał. Jak im można było skręcić karki, skoro oni karków nie mieli? A Bakanowicz też się pod to roześmiał, a zaraz potem rozkaszleli się też do śmiechu dwaj heberni detektywi. A macie jakieś robocze hipotezy? Dopytywałeś. No, Agincio podrapał się po głowie. Te wiele... Że to ruski rzet, hajdemackie to, na przykład pierwsza litera jakiegoś słowa. Jak na przykład życie? No tak można założyć. Znak zapytania, że zagadka. Wiadomo. O, czyli co? Ciężko ci się, Kary, z nimi rozmawiało jakoś. Że życie to zagadka? A Bakan też się po głowie podrapał. To ja nie wiem. A ta czwórka, że będą cztery trupy, że tak powiem. Czyli, że jeszcze jeden ciągnął. Albo, że jeszcze cztery. A strzałka, to też ja nie wiem. Że w tym grobie będą złożone? No bez sensu. Że kolejnym będzie jakieś Pluszko? Ale nie ma u nas żadnych Pluszków. Pytaliśmy po Hebrach. Można też założyć, że następny będzie jakiś Hektor. Można, ale nie trzeba, zauważyłeś. No my właśnie to dlatego u ciebie, Kary, że tak powiem. Odparł Abakanowicz. Żeby ty nam pomógł, dodał Agincio. I ja? Udałeś zdziwienie. To czemu ja? A bo ty taki sławny i znany. A przestań, Agincio, odpowiedziałeś. No Kary, to ty tego hieroglifa złapał. No nie do końca, ja, zaprotestowałeś. W zasadzie to, no, ale ty tę sprawę skończył, przekonywał Abakan. A ta rzecz tutaj? Tu nawet trochę podobna? Czy ja wiem? Zastanowiłeś się. To co ja będę krył? Agincio machnął ręką. Mówi się, że ty masz dojście we władzach. A kto wie, czy to nie jaki nowy sposób na walkę z, jak to się mówi, przestępczością zorganizowaną? To by nam bardzo pomogło, a honorarium od Heber duże. Podzielilibyśmy się? Dostęp do interesu? Może i potem inne? Dalsza współpraca? Ja? Zdziwiłeś się nienaturalnie i sztucznie, aż ci się głupio od razu zrobiło, że durnia z siebie robisz. Dojścia we władzach? Panowie, no co wy? Ta Kary, też ta była twoja kubita, ta pani Sztolc złota, a...

0: Gińciu, oparłeś łokcie na blacie biurko. To są sprawy prywatne. I kontakt mój z panią Sztolc Złotą też prywatny jest.
1: Tak, ale ja ci nie chciał.
0: Tu już nic na ten temat nie mów, uciąłeś.
1: To pieniędzy będziesz miał, Franc, bo kukardy, ło.
0: A Gincia ci pokazał, pokąd będziesz miał pieniędzy, ale ty, kary,
1: ty jednak
0: nie chciałeś. I tak szła ta rozmowa.
2: Grzegorz Damiński przeczytał drugi fragment powieści Ziemowita Szczerka pod tytułem Baciary z piekła rodem. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa, a do lektury wrócimy jutro o 9:30.

Jest 9:45, oddawszy należną sprawiedliwość kompozytorowi, którego tak możemy uczcić, na ile pozwalają na to dostępne nagrania, czyli Jana Wańskiego. Teraz proponuję Państwu skupienie uwagi na innym twórcy, którego bardziej już okrągła rocznica przypada dosłownie za dwa, może trzy dni, a w ogóle w tym roku całkiem okrągłe dwie rocznice związane z tym kompozytorem mają miejsce. Chodzi o Karola Marię von Webera. Z nocy w nocy z 4 na 5 czerwca 1826 roku w Londynie zmarł ten kompozytor, uważany słusznie powszechnie za twórcę prawdziwie romantycznej, prawdziwej romantycznej opery. A urodził się 18 lub 19 listopada roku 1786, czyli pod koniec roku będziemy obchodzić 240. rocznicę jego urodzin. Dwie całkiem okrągłe rocznice, które wyznaczają daty i długość jego 40-letniego zaledwie życia, no i życia, które wywarło w tym swoim twórczym wymiarze wielki wpływ na to, co działo się w muzyce XIX-wiecznej, w operze w szczególności, ale przecież nie tylko. On, podobnie jak Wański, pochodził z rodziny o muzycznych tradycjach. Tu powraca wątek dziedziczenia muzycznych genów talentu, a może nawet geniuszu. Ha. Zagadka chyba nie do końca potwierdzona przez genetyków, ale zawsze działająca na wyobraźnię. Dziś proponuję Państwu zatem dość obszerny wybór twórczości Webera w rozmaitych aspektach i z rozmaitych punktów jego twórczej działalności oglądanej. Zacznę wszakże od koncertina na waltornie i orkiestrę, w której części finałowej pobrzmiewać będzie swojski rytm poloneza. Alec Frank-Jemil wykonuje partię solową, towarzyszy mu szkocka orkiestra kameralna, a dyryguje Aleksander Janiczek.

Karl Maria von Weber, koncertino na Ruki Orkiestrę E-moll op. 45. Wykonawcami byli Alec Frank Jemil, to solista, szkocka orkiestra kameralna, dyrygował Aleksander Janiczek. Mam takie wrażenie, że podobnie jak Mozart, Weber też sobie troszkę pokpiwał z walturnistów, co nie zmienia faktu, że ten koncercik miniaturowy, otwarty był z takim operowym gestem, a finałowy Polonez jako żywo odzwierciedlał charakter naszego narodowego

końca. Ale w ogóle, cokolwiek pisał Weber, trochę tak jak u Schuberta, pieśni przebijały przez większość fraz i struktur muzycznych jego nawet większych kompozycji, a więc cokolwiek pisał Weber, tam zawsze do głosu gdzieś dochodził jego zmysł operowy i za chwilę przekonają się Państwo, że podobnie potraktował swoją pierwszą symfonię. Symfonię, która powstawała w tym samym czasie, w którym Beethoven pisał swoją Eroikę, w którym pisał swoją czwartą symfonię, w którym rewolucjonizował myślenie o gatunku. Weber szedł w zupełnie inną stronę. No właśnie, on cały czas myślał operą, chociaż w czasie, gdy pisał swoją symfonię, to był rok 1807, działał, pracował w Karlsruhe na dworze księcia Eugeniusza, który zresztą sam był utalentowanym oboistą, ale też musiał się Weber dostosować do rozmiarów i możliwości tamtejszej orkiestry. To w kwestii instrumentarium, w kwestii charakteru i sposobu traktowania tematów, materiału muzycznego. Tak, Weber zawsze pozostawał twórcą opery. Zresztą zauważą Państwo, podobnie jak w tym koncertinie, ta symfonia także otwiera się trochę tak jak uwertura operowa, takim wezwaniem do uwagi. Baczność, słuchajcie, powiem Wam coś naprawdę intrygującego. Nagranie nie jest młode, ale znakomite. Powstało w latach 70. w Filharmonicy Wiedeńscy pod batutą Horsta Steina. Ta symfonia, jak przystało na klasykę gatunku, jest czteroczęściowa. Allegro con fuoco, andante, scherzo w tempie presto i ponownie presto finałowe.

To była pierwsza symfonia C-dur op. 19 Karola Marii von Webera. Grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Horst Stein. A ja przypominam Państwu, że 4-5 czerwca mija 200. rocznica śmierci kompozytora, który najbardziej znany jest dzięki swojej twórczości operowej. W szczególności oczywiście mamy na myśli Wolnego Strzelca, ale warto pamiętać, że te związki Webera z teatrem sięgają dzieciństwa. Spędził je w wędrownym teatrze swojego ojca. Nawiasem mówiąc, papa był wujaszkiem żony Mozarta, słynnej Konstancji Weber, co też świadczy o tych szeroko rozgałęzionych rodzinnie koneksjach muzycznych, które dziś jakoś powracają w biograficznych wątkach związanych z dostojnymi jubilatami. Związany był też z orkiestrą w Mannheim. Ten orkiestrowy warsztat był bardzo Weberowi bliski, ale teatr ze swą magią, z całą dramaturgiczną, scenograficzną oprawą, to był żywioł, w którym pławił się z wielkim powodzeniem. Wolny Strzelec za chwilę, oczywiście tylko we fragmentach, ale warto pamiętać, że także inne opery przyczyniły się do zapisania złotymi zgłoskami nazwiska Webera. Silvana, rok 1810, Euryanthe, lata 20, Oberon, też dekada lat 20 XIX wieku. No i warto też pamiętać o nieukończonej operze Die Drei Pintos, którą dopiero w 1888 roku zdecydował się ukończyć nie kto inny jak Gustav Mahler. Przejdźmy teraz do Wolnego Strzelca. Posłuchamy uwertury, a potem dwóch fragmentów wokalnych. Najpierw to będzie aria Einst träumte meine selgen Base z trzeciego aktu i arietta Kommt ein schlanker Bursch z aktu drugiego. Anna Prochaska, orkiestra Konzerthausu w Berlinie, dyryguje Christoph Eschenbach.

Nie da się ukryć, że Weber miał skłonność do poloneza, czego dowodziła ta ostatnia arietta z drugiego aktu Wolnego Strzelca, wcześniej romans z aktu trzeciego, a całość tej sekwencji związanej z najsłynniejszą operą Webera rozpoczęła uwertura. Koncerthaus z Berlina dyrygował Christoph Eschenbach. Nie zapominajmy, że Karl Maria von Weber był znakomitym twórcą muzyki fortepianowej, styl Brillant w czystej postaci. To taki okruszek na zakończenie tego odcinka kanonu.

0: Koncert Stieg F-moll op. 79 Webera to z pewnością jego najsłynniejszy utwór na fortepian z orkiestrą. Grał Ronald Brautigam z Towarzyszeniem Kölner Akademii pod dyrekcją Michaela Aleksandra Wilensa.
1: Reklama.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Dwójka, Polskie Radio, minęła 11.
7: Kwadrans bez muzyki.

0: Historia 10. Pułku Ułanów sięga czasów powstania listopadowego, kiedy w majątku Pietkowo koło Łap, niedaleko Białegostoku, sformowano jednostkę złożoną głównie z ochotników z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Otrzymała wtedy numer 10 i nazwę Ułanów Litewskich. Do tradycji tej nawiązano po odzyskaniu niepodległości. 30 grudnia 1918 roku w Pietkowie odtworzono 10. Pułk Ułanów Litewskich, a po latach w dawnej szkole powstało bogato wyposażone muzeum tej formacji. O muzeum Dorota Sokołowska rozmawia z Martą Jaworską, od wielu lat związaną ze szwadronem 10. Pułku Ułanów Litewskich.
1: Czy to jest dawna szkoła?
2: Tak, to jest dawna szkoła. My mamy nawet schowane tablice, bo w tym roku będzie 40-lecie otwarcia tej szkoły. Szkoły, która nie istnieje, ale która ma drugie życie. Przepraszam, drzwi są zepsute. Ci, którzy budowali tutaj, źle położyli ten polbruk. Wszystkie te poszły. O, tu jest jedna z tych tablic, które wisiały wcześniej na murze szkoły z czasu nadania szkole imienia, czyli z roku 98. Mamy drugą tablicę, że szkoła była budowana w czynie społecznym. Zaczęła swoje istnienie w 86 roku. To jest o tyle istotna historia, że wszystko zaczęło się u progu odzyskania niepodległości. W 18 roku jeden z kuzynów ówczesnej hrabiny, Gabrieli Komar, zaproponował oddziałowi jazdy, który liczył 60 jeźdźców, a byli wtedy w okolicach Czyżewa, Zambrowa, nie bardzo mieli gdzie, no bo jednak kupa koni, prawda, i kupa ludzi. A on mówi, że no ciotka na pewno przyjmie, bo to wielka społecznica była. I tak się stało. W grudniu 18 roku przyjechali do Pietkowa. Hrabina otworzyła te swoje podwoje pałacowe. Otworzyła stajnie dla koni, dla ludzi, prawda, mieszkania. Był to tak jakby trzon tego pułku, jak pisał właśnie ten jej kuzyn Stanisław Olizar, że była to złota młodzież tamtych czasów. Wszyscy z takim bagażem legionowym, no i wszyscy bardzo młodzi, bo Olizar miał zaledwie tam 23 lata, więc na chłopaka, który w wieku 16 lat poszedł już do Akademii Terezjańskiej w Wiedniu, no i później te swoje doświadczenie przekazywał chłopakom również miejscowym, bo był właśnie przykład człowieka, który jako chłopak 16-letni uciekł ze szkoły, pochodził rodem z Sokółki, do tego Pietkowa na piechotę przyszedł, żeby się zaciągnąć do Ułanów. I też jest ciekawa jego historia, bo od zwykłego Ułana dosłużył w tym samym pułku będąc, dosłużył się stopnia oficerskiego. To był rotmistrz Konstanty Kalinowski, który później był na emigracji trochę w Londynie, ale przyjechał do Sokółki. W Sokółce ma swój grób. Z Pietkowa ludzie też, widząc tych ćwiczących chłopaków, no, zapragnęli również. Ci, którzy mieli swoje konie, to ze swoimi końmi, którzy nie, to oczywiście dostawali konie również od hrabiny, od Gabrieli Komar, bo to niesamowicie społecznica wielka była. Zapraszam do muzeum, bo tam jest portret.
1: Kiedy wpadliście Państwo na to, żeby właśnie utworzyć tutaj muzeum?
2: Trzeba by zacząć od nadania szkole imienia, czyli od roku 98. Nosi imię 10. Pułku Ułanów Litewskich. Tutaj przyjeżdżają żyjący jeszcze kawalerzyści, ale również w Białymstoku są już grupy rekonstrukcyjne, odtwarzające tak jakby sylwetki tychże Ułanów przedwojennych. My mamy z nimi dobre kontakty. Później trochę mija lat. Szkoła z powodu niżu demograficznego powoli tak jakby no zamiera, ale sympatia powiedzmy mieszkańców Pietkowa, moja osobista sympatia do kawalerii, no nie przestaje działać, tym bardziej, że dziadek też był dziesiątakiem, więc jakby stąd to tak trochę rodzinna miłość. W każdym razie, kiedy szkoła już jest nieczynna, w 2009 roku szwadron kawalerii nie ma bardzo miejsca na swoje konie i na swoją bazę. No i wtedy ja wpadam na pomysł, że może by wrócić do korzeni, zebrać kogo się da, tych no białostockich chłopaków, czyli ten cały szwadron, liczący wtedy no członków i sympatyków więcej, ale jeżdżących, czyli takich no kawalerzystów, powiedzmy około 10. No koni to tam było chyba wtedy na początku tylko 4 i do tego Pietkowa w 2009 roku przyszli. My zaproponowaliśmy wójtowi, że to my tutaj zrobimy tak, no taką główną bazę, swoją kwaterę, której się nie powstydzą pułki będące w dużych miastach. Będzie to taka baza wypadowa jednocześnie dla nas, ale też i miejsce przebywania również ludzi z całej Polski. I jednocześnie powstanie Izba Tradycji 10. Pułku Ułanów Litewskich. Takim

0: W wydaniu podwójnym, ponieważ wykorzystaliśmy zbiory, które były w tej szkole, poszło to też fajnie, bo to wieś, wiadomo, która przyjmowała tych umanów w tym roku 18, więc jakby się wszystko pięknie nam zazębiało.
1: Witają nas ubrani w te stroje.
0: Manekiny, czasami niektórzy przychodzą, mówią dzień dobry odruchowo, no bo są jakieś postaci i zapraszają do tej naszej izby tradycji. My to nazywamy hucznie muzeum, no niemniej jednak jest to...
1: No ale są eksponaty, jest ich bardzo dużo.
0: Tak, jest to taka typowa izba tradycji, ale jednocześnie też nietypowa, ponieważ u nas część eksponatów żyje. A żyje dlatego, że to są po prostu siodła prywatne członków naszego stowarzyszenia. Lance mamy szwadronowe i tak miesza się to wszystko. Jak z kolei tutaj są prowadzone lekcje historii, czy ktoś nas odwiedza w czasie wakacji, czy w czasie ferii, ale tak nawet popołudniami, to wszystkiego można dotknąć.
1: Tu pachnie przede wszystkim sianem?
0: 100% to pachnie końmi, a to dlatego, że kawalerzyści nie używali takich podsiodeł, podkładek nazywanych czaprakami. To zwykle sportowe jazdy, natomiast kawaleria używała zwykłych, szarych, wełnianych koców. I te koce są używane na konie, stąd jest ten zapach koni.
1: Niesamowite, bo to jest właściwie pachnące muzeum, powiedziałabym.
0: No tak, no czasami to musimy nawet wietrzyć, bo wiadomo, jak konie się pocą, to ten zapach jest bardzo, bardzo intensywny. Ale nam pasuje, naszym gościom również pasuje. I tak jak tutaj pani widzi, no są rzeczy, które mają drugie życie. Broń, która w tamtych czasach była bronią obowiązującą, między innymi karabin maszynowy, który też dostał to drugie życie, dlatego że zaprzyjaźnieni z nami koledzy z Grajewa podłączyli to urządzenie do butli gazowej tlenowej. No, tam oczywiście są specjalne zawory. Tu jest ta skrzynia, w której się te butle chowa.
1: Możemy ją otworzyć.
0: O, i tutaj właśnie jest tlen i gaz. No i operator odpowiednio mieszając te dwie rzeczy, tu oczywiście są przeciągnięte wężyki. Karabin strzela tak, że jak robiliśmy w Łapach taką rekonstrukcję w listopadzie, zdobywanie stacyi, to w Poświętnem, w Pietkowie, w Grochach słychać był odgłos CKM-u. Także to naprawdę zieje ogniem i niesamowicie strzela. Takim wielkim smaczkiem to jest tutaj, słynny w czasie II wojny światowej, karabin przeciwpancerny UR.
1: Stoi
0: tak,
1: tutaj
0: tam stoi, specjalnie go tutaj, prawda, eksponujemy, no żeby pokazać, bo oczywiście taka broń też była na wyposażeniu kawalerii w 1939 roku.
1: Aż trudno uwierzyć, że takie muzeum, to muzeum, które jest no, jakiś kawałeczek od Białegostoku i niewiele o nim wiemy.
2: Co pewien czas wzbogaca się. Niedawno byłem w tym muzeum i Marta pokazała ostatnie znaleziska, a mogłabyś jeszcze raz pokazać?
0: Tak, zdecydowanie. Cały czas od tego roku 86, w którym powstała szkoła, znosiły również takie eksponaty dzieci. Są strzemiona kawaleryjskie, ale są też podkowy znalezione tutaj na naszych okolicznych polach. I to też jest taka ciekawostka. Wielkie podkowy, bo przecież konie pociągowe, które służyły tutaj no, do pracy w gospodarstwie. I te maleńkie podkowy, ktoś tam pyta, dla źrebaczka? Nie. Te maleńkie podkowy nosiły konie zwane zbytkowe, czyli te konie wierzchowe, które miała również kawaleria. Być może któraś z tych podków należała do tych chłopaków z 18 roku, to tego nie wiemy. Natomiast tu to są takie ostatnie, mamy zaprzyjaźnionego kolegę, który nam tutaj przy okazji poszukiwania obrączki różne takie rzeczy właśnie on na polu znajduje.
1: Chrystus.
0: Tak, to jest zniszczona pasyjka, gdzieś prawdopodobnie no, jakiś krzyż wylądował, nie wiedzieć dlaczego, na jakimś polu. No, są też fragmenty guzików, naparstek, monety, ale też kłuski po nabojach leżą w tej gablocie. To są również znaleziska.
1: Powiedziała pani, że to muzeum żyje wtedy, kiedy jest czas wakacji albo wtedy, kiedy przygotowujecie się do jakiegoś wydarzenia. Można tutaj zaglądać do państwa?
0: Tak, zdecydowanie. My bierzemy też udział w nocy muzeów. Otwieramy tę swoją izbę, zapraszamy chętnych. Można też bez problemu nawiązać ze mną kontakt, bo tak wszyscy się trochę śmieją, że ja jestem takim kustoszem, no chociaż prawda, nigdy muzealnikiem nie byłam. Niemniej jednak mogę powiedzieć i pochwalić się, że szwadron, ja osobiście przyjaźnimy się z dyrektorem Suwalskiego Muzeum, panem Jerzym Brzozowskim, który tak też mówi, że jest naszym kustoszem w razie potrzeby, bo też jest i rekonstruktorem, i jednocześnie kawalerzystą.
1: Jak przyjeżdżają tu historycy znienacka, to jakie są opinie?
0: Jest to zaskoczenie, bo tak, pewne rzeczy dzisiaj są pokazywane w takim no, wydaniu bardzo, bardzo nowoczesnym. U nas tej nowoczesności jeszcze nie widać, aczkolwiek piszemy projekty, staramy się, chcielibyśmy to muzeum

0: doposażyć rzeczywiście w gabloty, pewne rzeczy, żeby można było też pokazywać w takiej właśnie tej formie nowoczesnej, czyli audiowizualnej. Niemniej jednak są też zaskoczeni mnogością i różnorodnością tego naszego zbioru, bo przecież nawet Białostockie Muzeum na przykład nie ma rowerów, a każdy pułk kawalerii miał również szwadron kolarzy odtworzone, ale w dużej mierze z autentycznych części przedwojennych, bo tutaj kolega pasjonat przez kilka lat te rowery składał, one są wszystkie używane, czasami nawet jeżdżą po wiosce patrole. A tu, żeby gołosłownym nie być, mamy zdjęcia szwadronu kolarzy 10. pułku, dowódca porucznik Mączka. I pokazujemy, zobaczcie, tak to wyglądało, tak te rowery jeździły. Ten ma przymocowany granatnik, taką już poważniejszą broń, wzór 36. Natomiast kolarze nie wozili swoich karabinków na plecach, tak jak ułanie konno, tylko były specjalne uchwyty do tegoż karabinu i tak był ten karabin mocowany wtedy.
1: A manekiny w pełnym stroju.
0: Tak, tak wyjeżdżali, tak wyglądał, tu mamy właśnie dowód, tak wyglądał podchorąży wtedy Olizar, który do tego Pietkowa przybył. A tu mamy mundur zgodnie z tymi wszystkimi wzorami uszyty i współcześnie też panowie się ubierają, jak jest taka potrzeba i w tych mundurach wyjeżdżają. W ubiegłym roku prezentowali się pięknie właśnie w takich mundurach w 2. Batalionie Czołgów w Orzyszu, bo 2. Batalion Czołgów nosi również imię 10. Pułku Ułanów Litewskich. To jest taka kontynuacja, taki duży przeskok, prawda, że najnowocześniejsze czołgi mają też lance i proporczyki 10. Pułku. I tu jest też bardzo ciekawy taki zakątek, bo ktoś pyta, Boże, co to w ogóle są za stroje? To są stroje czerkieskie.
1: Takie peleryny siodło. Długie?
0: Tak, to jest wełna. Tak wyglądała kawaleria czasów carskich. Takie stroje ubierał się nasz pierwszy dowódca, Władysław Obuch-Włoszczatyński, który był mianowany przez Piłsudskiego właśnie dowódcą tegoż 10. Pułku, a wcześniej wraz z bratem cara służył na Kaukazie w dzikiej dywizji. Był świetnym jeźdźcem. Do tej dywizji nie brano byle patałacha, prawda? Musiał być doskonale wyszkolony. To też można wszystko dotknąć. I mamy zdjęcie tego dowódcy w takim stroju, żeby nie było, że tutaj coś zaciemniamy. A ciekawostką jest taką jeszcze, że czasami przyjeżdża nasz kolega z Wrocławia, który jest potomkiem tego właśnie pierwszego dowódcy. Ten mundur się ubiera i jak jest święto pułkowe Białymstoka, jak robimy defiladę, to właśnie on występuje jako adiutant dowódcy, który też był w Białymstoku. Też są na to dokumenty, zdjęcia. Nazywał się Dana Gujew i też wyjeżdżał z tym 10. pułkiem na ulicę miasta. Tutaj jak to było u kozaków, mamy na hajkę, jest tutaj też sztylet i też mamy inne troszkę szable, bo oni posługiwali się szablą bez rękojeści, to były szaszki, takie szable kozackie, bardzo ostre, bardzo lekkie. I jeszcze to ciekawostką jest tutaj, że w muzeum naszym stoi drewniany koń. W każdym pułku kawalerii był tak zwany drewniak i on służył do ćwiczeń. Zanim chłopak dostał prawdziwego konia, to musiał nabierać równowagi, uczyć się ścinania łuz, posługiwania się szablą czy też lancą, siedząc na takim drewnianym koniu. On ma normalnie wymiary konia, który jest, prawda? Tylko ten żywy już się bardziej rusza, ten był taki bezpieczniejszy. Także każdy pułk drewniaka miał.
2: Z Martą Jaworską rozmawiała Dorota Sokołowska, a do muzeum w Pietkowie zawsze warto zajrzeć, choćby po to, żeby zobaczyć koń, jaki jest.

14 minut po godzinie 11 porzucamy tych kompozytorów, których jubileuszowe rocznice dziś warto było przypomnieć. Za to sięgam w stronę twórczości kompozytora raczej zapomnianego, choć też z pewnością wartego przypomnienia z rozmaitych powodów. Oczywiście chcę Państwu zaprezentować jego kompozycję, którą uważam za niezwykle efektowną. To będzie trio fortepianowe, Grand Trio opus 75 Es-Dur. Kompozytorem owym jest Johann Peter Pixis. Warto o nim pamiętać także w kontekście Chopina, bo panowie spotkali się co najmniej kilkakrotnie. Jest bardzo smakowita anegdota w korespondencji Chopina z jego wczesnych

miesięcy paryskich, gdy odwiedził Pixisa w jego mieszkaniu i tam nakrył go z 15-letnią panną, która miała być ponoć jego przybraną córką. Potem Pixis deklarował, że się z nią ożeni. Nie wiadomo dokładnie, o kogo chodziło. Być może chodziło o słynną później śpiewaczkę Franciszkę Geringer, która rzeczywiście pozostawała pod opieką Pixisa przez długie lata. Chopin opisuje ten incydent w sposób przezabawny i z pewnością dający do myślenia, także jeśli chodzi o jego, Fryderyka Chopina, intencje względem młodej, z pewnością bardzo obiecującej wokalistki. No ale wróćmy do Pixisa, wróćmy do jego twórczości. Był on z pewnością jednym z najbardziej szanowanych pianistów, wirtuozów końca XVIII i początku, a właściwie XIX wieku, bo dożył roku 1874, czyli właściwie większość tej romantycznej, tego romantycznego stulecia dane mu było przeżyć. Co prawda on się w późniejszych latach swojego życia wycofał z działalności kompozytorskiej, zajął się głównie pedagogiką, ale nie da się ukryć, że jeśli chodzi o jego pianistyczne kompetencje, no to bywał porównywany z Franciszkiem Listem. Zresztą List zaprosił go do tego niezwykle elitarnego grona twórców wariacji Hexameron. Tam także na gruncie tych wariacji spotkał się Pixis z Chopinem. Chopin, co też warto zauważyć, dedykował mu swoją fantazję, opus 13 na tematy polskie na fortepian z orkiestrą. No jednym słowem, jakaś tam zażyłość między obydwoma panami była. Do anegdotycznych zjawisk świata XIX-wiecznej muzyki zaliczał się ponoć nos, bardzo wydatny nos Pixisa, o którym wspominał w swoich pismach i pisaniach sam Haydn. No i jak Państwo widzą, była to postać co najmniej barwna. I jeszcze jedna anegdota wiąże się z tym właśnie trijem, być może z tym właśnie trijem, które za chwilę Państwu przedstawię, bo po momencie pewnej dość trudnej rywalizacji pomiędzy Listem a Pixisem, List zorganizował koncert, na którym były wykonane dwa tria. Trio fortepianowe Beethovena i trio Pixisa. Być może właśnie to, którego za chwilę posłuchamy. No a ponieważ publiczność była nieco zdezorientowana, a w programie pomylono kolejność utworów, przeto nieświadomi niczego słuchacze nagrodzili wielkimi brawami trio Pixisa, sądząc, że to utwór Beethovena, i bardzo chłodno nagrodzili z kolei kompozycję Beethovena, sądząc, że to dzieło mało znanego Pixisa. Bywa i tak, wiadomo, że pewne uprzedzenia są silniejsze niż to, co dociera do naszych uszu. Mam nadzieję, że teraz bez uprzedzeń posłuchają Państwo owego wielkiego tria Es-dur op. 75 w wykonaniu tria fortepianowego Leonore, a trzy części tego utworu to Allegro con brio, Andante con moto i Finale al Capriccio.

To było wielkie trio fortepianowe S-dur op. 75 Johanna Petera Pixisa, Allegro con brio, Andante con moto, Finale al capriccio, Poco adagio, presto. Grali muzycy Leonore Piano Trio, Benjamin Nabarro, skrzypce Gemma Rosefield Wiorączela i Tim Horton przy fortepianie. No i jak Państwo sądzą, jak się Państwu podoba muzyka Pixisa, czy zasługuje on na to, by być tylko przypisem w biografii Chopina i trochę Lista? Wydaje mi się, że warto sięgać po jego twórczość, jego kompozycję, choć to nie są być może utwory na pewno tak wybitne jak tych najwybitniejszych twórców romantyzmu, to z pewnością napisane są z tak wielką swadą i dające tak wielkie pole do popisu dla artystów, że żal o nich zapominać. Nie przedstawię dzisiaj Państwu tego fragmentu z Heksamerona Lista, nie przedstawię też innych drobiazgów, ale myślę, że żegnając się i zapraszając zarazem Państwa na jutro, warto byśmy posłuchali jeszcze finałowej części tria trzeciego w tonacji H-moll op. 95 w tym samym wykonaniu Leonore Piano Trio, bo to finał napisany w stylu mauretańskim. Podobnie jak a la Turka Mozarta, te mauretańskie, tureckie, janczarskie wpływy były bardzo modne w Europie jeszcze w początkach XIX wieku. Zatem pozostawiam Państwa teraz z tą muzyką, zapraszając na jutro, na jutrzejszy kanon, także o 9.07.

0: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: W przypadkach słowa w tym tygodniu spotykamy się z Ewą Kuryluk, której wiersze zebrane w tomie Pani Anima, czyli Kangur, są już dostępne w księgarniach od niedawna. Można powiedzieć, że ponownie, chociaż w tej książce jest, jeśli dobrze rozumiem, jeden tekst, który nie był wcześniej publikowany. To jest tekst dość długi, nie pomieści się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Posłuchajmy chociaż fragmentu.
2: Od Kardamili do Kitery, Piotrowi. Powraca rytm krymskich sonetów, ruchomy żwir pamięci, rachunek wydrapany w murze, hibiskus i spotniałe róże po prętach pną się w Kardamili. Pragnienia, ptaki z kruchej gliny, pragnienia, ptaki wydmuchane, polewa syci się farbami, wzrok mami, mszczą się zjawy. Plecy olejkiem smarowane lśnią tłuste palce i balsamem jest morze pociągnięte bladą patyną. Katarynki grają i konik goni w kręgu karuzeli, myśli króliki z utrąconym berłem na dnie mulistym dnie. O Kardamili, w akrostychu śpi sens ucichłych kołysanek. Blaszane tony nakrapiana dziatwa kuropa trwoży się. O Kardamili, Karol, Maria i miłych gości zjazd przy stole. Spotkanie w wieczornej agorze, głos trąb

0: wycieczki na baszcie w Krakowie, w ogrodzie botanicznym spacer z opiekunem. To wiersz długi, najdłuższy, jaki kiedykolwiek napisałam, właściwie cały poemat. Nie włączyłam go do swojego pierwszego tomu. Powstał w roku 1975, kiedy byłam na wakacjach ze swoim towarzyszem życia, Helmutem Kirchnerem, i mieszkaliśmy na brzegu Kardamili pod cienistą pinią. Tam rozbiliśmy nasz namiot i potem z Kardamili popłynęliśmy na Kiterę i tam znów mieszkaliśmy w namiocie. Jak może już Państwo usłyszeli, w pewnym sensie Kardamili to jest ciąg skojarzeń od imion moich rodziców, Karol i Mija, i Mili. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że nazwisko panieńskie mojej mamy brzmiało Miriam Kochany. Dowiedziałam się o tym po jej śmierci, ale jakoś tutaj to poszło drogą skojarzeń. No i faktem, że pisałam ten wiersz, mieszkając pod namiotem, słuchając szmeru fal, przypominając sobie też wszystko, co o Grecji opowiadał mój ojciec, jej wielbiciel, który nigdy w Grecji nie był. On był synem półanalfabety ze Zbaraża, wielodzietnej, biednej, strasznie rodziny, ale też chodził do gimnazjum i bardzo kochał poezję, szczególnie poezję grecką, ale w ogóle poezję klasyczną, bo uczyli ich tam jeszcze wtedy w tym Zbarażu obcych języków. I on zawsze powtarzał nam, jak byliśmy mali, Pantarei. I tak graj Metamorfos o takim wspaniałym klimacie, o pięknej sztuce, o pięknym krajobrazie. Musiał sobie wyobrażać ten krajobraz, ja zobaczyłam. W ogóle zobaczyłam dużo rzeczy, które on sobie tylko wyobrażał. Umarł młodo, miał 56 lat. Był nadzwyczajnym człowiekiem, jakąś wraz z Piotrusiem i mamą moją inspiracją.
1: Te wiersze z pierwszego tomu, z tego wczesnego okresu, one mają niesamowitą melodię. Była pani wrażliwa bardzo chyba na melodię wiersza. Czy pamięta pani ten moment zapisywania?
0: Myślę, że może tutaj to było wszystko spowodowane tym, że ja swoje pierwsze wiersze pisałam po niemiecku, bo ja się znalazłam w Wiedniu, kiedy miałam 12 lat. Ja dopiero po śmierci ojca zdecydowałam się znów przejść na polski. Ja napisałam bardzo dużo wierszy po niemiecku i w ogóle uważałam, że wszystko, co ja napisałam poważnego, to było po niemiecku. Po jego śmierci wydawało mi się, że powinnam przejść na polski. Potem podjęłam kolejną decyzję, przeszłam na angielski. Myślę, że mogłabym pisać w różnych językach. Uważam to za kompletny mit, że można tylko w swojej być ojczyźnie, polszczyźnie albo jakimś innym języku. Zapominamy o tym, że kiedyś ludzie znali różne języki i że mogli się wyrażać w różnych językach. Moja poezja będzie w Polsce zawsze trochę drugorzędna, bo tutaj będzie zawsze pierwszorzędna ta, która się opowiadała bardzo uroczystym głosem, że ona jest tylko w tym języku i w tym kraju i dotyczy tego kraju, bo moja poezja tego kraju nie dotyczy.
1: Do kolejnego tomu, pani Anima, przejdziemy już w jutrzejszym spotkaniu. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim i autorki Ewy Kuryluk jutro 5 minut przed południem.

0: Słuchają Państwo Dwójki, minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Dzień dobry, witamy na wtorkowe i zapraszamy na wtorkowe wydanie magazynu Źródła.

Omar Hayat na początek tego wydania magazynu Źródła, czyli muzyka tradycji gnała i mistrz gry na instrumencie gimbri. Omar Hayat zaczął swoją muzykę promować, pokazywać, zainspirowany twórczością też legendarnego instrumentalisty Mahmouda Gani. Z północnej Afryki przenosimy się teraz w audycji, można powiedzieć, do Poznania, bo dzisiaj między innymi zaprosimy Państwa na zbliżający się festiwal Etnoport właśnie w Poznaniu, a tam wystąpi między innymi grupa Pankisi Ensemble, gruzińsko-czeczeński żeński zespół łączący tradycje muzyczne Kistów i Czeczenów. Pankisi Ensemble.

0: Punky Sea Ensemble w Poznaniu już 12 czerwca w piątek o godzinie 21:00. Gruzińsko-czeczeński zespół wystąpi właśnie na festiwalu Etnoport. O nim będziemy w najbliższych dniach dużo więcej Państwu mówić. Program jest bardzo bogaty, a oprócz Punky Sea Ensemble wystąpi m.in. Viguela, Tanda Kwar, Denis Mahir Kartal, zespół Czereśnie, Rastak z Iranu, Alameda i Nums Dembele, The Turbans, Sfada i Nichos i wiele, wiele innych wspaniałych zespołów i artystów. Dzisiaj w źródłach natomiast chciałabym powrócić z Państwem na scenę konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, minionego festiwalu Nowa Tradycja 2026 i zaprosić Państwa na spotkanie z duetem, który w konkursie wystąpił. Trudno ich jednoznacznie sklasyfikować. Ich muzyka to fuzja gatunków, poszukiwanie nowych środków wyrazu i budowanie własnego muzycznego języka. Duet, o którym dzisiaj powiemy, to duet Ether Soul, który łączy w sobie elementy etnojazzu, muzyki folkowej, funku, bluesa, klasyki, rocka, ale także subtelnej elektroniki. Duet ten tworzy dwóch przyjaciół, Karol Graczyk, klarnecista, i Bartosz Rodzeń, gitarzysta, których połączyła pasja do muzyki i głęboka wieloletnia więź. Wystąpili w konkursie muzyki folkowej, a dziś mamy okazję posłuchać o nich i o ich muzyce właśnie w rozmowie z muzykami duetu Ether Soul z Wrocławia.
1: Ja nazywam się Bartosz Rodzeń, gram na gitarze, w tym projekcie głównie na gitarze elektrycznej. Też tutaj na konkursie grałem na gitarze elektrycznej, używałem też różnych efektów. Jeśli chodzi o moją drogę, ja tak naprawdę zaczynałem ucząc się samemu jako nastolatek, inspirując się jakimiś tam zespołami zgoła odmiennymi niż muzyka, którą aktualnie wykonujemy. Można powiedzieć, że muzyka jest dla mnie w tej chwili hobby. Może to się kiedyś zmieni, tego nie wiem. Na razie jest to hobby moje, robię to po godzinach, generalnie żyję pracą bardziej biurową. Można powiedzieć, że jestem trochę w uprzywilejowanej sytuacji, bo muzyka, jaką gram, jest tylko taka, jaką chcę grać. Gdybym robił to zawodowo, czasami mogłoby tak nie być, ale tak po prostu ten czas na muzykowanie wykorzystuję w taki sposób, że robiąc projekty, na jakie mam ochotę po godzinach, więc tak to u mnie wygląda.
2: Moja droga była trochę inna, nazywam się Karol Graczyk, gram na klarnecie od 9 roku życia. Przeszedłem wszystkie szczeble edukacji muzycznej i to tej klasycznej, od podstawówki po średnią szkołę aż do Akademii Muzycznej w Katowicach, którą skończyłem. Też na klarnecie oczywiście, no ale na wydziale instrumentalnym i na wydziale klasycznym, nie na wydziale jazzowym. Jazz zawsze był dla mnie odskocznią od tego perfekcjonizmu, który w klasyce, no stety, niestety, ale no, po prostu jest. I jazz mi dawał taką wolność, w której po prostu się odnajdywałem. A tak naprawdę jazz już zacząłem grać w średniej szkole, bo na podstawówce jeszcze no, nie miałem takich umiejętności też, żeby improwizacyjnych i też świadomości, bo jazzu tak naprawdę słuchałem od małego, bo mój tato lubił jazz. I

0: Puszczał mi płyty jazzowe, stąd dużo słuchałem jazzu w różnych składach. Często nawet nie wiedziałem, kto to gra, ale jakie zespoły, ale po prostu słuchałem instrumentów i gdzieś mi to później zostało. Natomiast tak na poważnie, no to dopiero w średniej szkole i to tak można powiedzieć, że prawie koniec średniej szkoły zacząłem grać jazz. Nasz wspólny kolega zorganizował jakby próbę i się zaczęło od wspólnego muzykowania. Tak się z Bartkiem też poznaliśmy, mimo że wcześniej jakby chodziliśmy też do tego samego liceum, do tej samej szkoły, tylko że Bartek jest rok starszy, więc widywaliśmy się na przerwach gdzieś tam w korytarzu, ale nie znaliśmy się. Dopiero poznaliśmy się właśnie przez tego wspólnego kolegę i zaczęliśmy wspólnie grać jazz. No, zaczynając od standardów, a później też grając w innych formacjach.
1: Nie? No bo zawsze mieliśmy jakiś tam kontakt. Ja chodziłem na koncerty Karola, Karol chodził na moje koncerty, więc myślę, że może nie było takiej dziury, jeśli chodzi o znajomość, o taką przyjaźń, tak? Ale bardziej ja to widzę, że muzycznie po prostu poszliśmy trochę w inne strony. Każdy co innego może eksplorował, nie? Że...
0: Mimo wszystko, jakby przez to, że no kończyłem jakby ten cykl cały po prostu edukacji muzycznej, przez to, że byłem bardzo skupiony na klasyce, nie miałem przez jakiś czasu na rozrywkę. Ale zawsze mimo wszystko starałem się do tej rozrywki wracać. Na to był czas, że organizowałem jam session i no głównie tutaj jakby w środowisku lokalnym, bo w środowisku wrocławskim. Natomiast, no mówię, klasyka zawsze była niby na pierwszym miejscu, ale dzięki właśnie rozrywce, dzięki muzyce jazzowej otwierały mi się różne inne drogi, na które nigdy nie byłem zamknięty. I zawsze po prostu powiedziałem, że ja zagram wszystko, dajcie mi, będę próbował. Czy to będzie muzyka klezmerska, czy to będzie muzyka funkowa, czy na klarnecie da się zagrać wszystko. Zawsze starałem się po prostu udowadniać ludziom, że klarnet może naprawdę. Klarnet ma nieograniczone możliwości dla mnie. Zwłaszcza jeżeli jest nagłośniony, zwłaszcza jeżeli można podpiąć w tej chwili już pod efekty, to tak naprawdę nie ma gatunku muzycznego, gdzie nie można wykorzystać klarnet.

0: myślę, że nasza muzyka troszkę takie różne słowa klucze. Ciężko to zdefiniować w taki sposób, że coś jest, nie wiem, folkiem, że coś jest rockiem, że coś jest bluesem, tak? No w tym przypadku myślę, że Ether Soul to Ether Soul. Jest to coś naszego, jakiś taki nasz może język muzyczny, nasze brzmienie. Na pewno jest tu i jazz, i folk, też na pewno jest i momentami rock, i też funk. A na konkursie Nowej Tradycji też nawiązywaliśmy do tańców polskich, także też takie tradycja w tym też była i gdzieś zresztą mamy to we krwi, można powiedzieć, tak? I było to dla nas dość naturalne. Myślę, że tutaj przestrzeń też jest takim słowem kluczem, czyli coś, co staramy się kreować i no ja mam nadzieję, że po prostu ktoś, kto słucha naszej muzyki, też ma swoje własne wyobrażenia. Wiadomo, że każdy też ma inne punkty odniesienia, słuchając różnej muzyki, więc może też definiować to w inny sposób. Aczkolwiek ja tak definitywnie nie chciałbym tego definiować i zamykać. Myślę, że tutaj jest to dosyć otwarte z mojej perspektywy.
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że to jest łączenie po prostu różnych gatunków i ciężko nas skategoryzować po prostu, bo dajemy taką przestrzeń słuchaczom i taki element, nie chcemy jakby dawać wszystkiego, tak? Po prostu, żeby każdy się odnalazł w tej przestrzeni i w razie czego sobie coś dopowiedział. To nie o to chodzi, żeby był przesyt, bo w naszej muzyce ja się tego też musiałem nauczyć, tego się akurat nauczyłem od Bartka i to mogę śmiało powiedzieć, bo czasami chciałem wypełniać bez sensu dźwiękami jakby, czy melodycznie, czy po prostu, żeby jak najwięcej dźwięku, żeby to wszystko wypełnić, czy to akordowo i tak dalej. A później doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu tak naprawdę, bo to nie o to chodzi, żeby grać nie wiadomo jakie akordy, żeby jak najwięcej dźwięków naściskać, tylko chodzi o to, żeby dać jakby też słuchaczowi możliwość dopowiedzenia sobie czegoś. Żeby tego nie zabierać, żeby po prostu ta przestrzeń była cały czas otwarta. I w naszej jakby muzyce to słychać, bo ta przestrzeń jest przede wszystkim najważniejsze, to zarówno dla Bartka, jak i dla mnie. Barwa dźwięku. Barwa dźwięku i barwa jakby nas, jakby jako całości, bo musieliśmy się też nauczyć grać razem. Stąd jakby Bartek powiedział o języku muzycznym. To jest bardzo ważne. Ja uważam, że cały czas jakby udoskonalamy jakby ten język muzyczny, ale to w dzisiejszym jakby takim świecie jakby tym muzycznym to jest bardzo ważne, bo uważam, że to wyróżnia. To wyróżnia i jeżeli ma się swój język muzyczny, jeżeli się porozumiewa, to ludzie, znaczy ludzie to widzą, słuchacze to słyszą i myślę, że albo komuś się to podoba, albo nie, ale to już jest jakby opinia kogoś, ale to jest coś, co jest nasze. I coś, co zbudowaliśmy i jak się porozumiewamy między sobą. To jest, wydaje mi się, kluczowe i takie zbudowanie właśnie tej barwy, tej przestrzeni, która jest nasza, jest najważniejsze. No i właśnie te gatunki muzyczne, jakby wszystkie, które łączymy i

0: słuchając jakby tych zespołów, bo ja też jakby sobie posłuchałem, bo nie wszystkich miałem okazję na żywo niestety słuchać. Jest bardzo dużo odniesień jakby do naszej kultury, do naszej tradycji, no co jest jakby oczywiste. No i my też jakby w dwóch naszych utworach wykorzystaliśmy Oberka i Krakowiaka. Natomiast w tym ostatnim utworze, no to są jakby elementy też i nawiązania do kultury Bliskiego Wschodu. I tak naprawdę, no ja na przykład, no byłem, no to już jakby jest trochę dalej, ale byłem też w Indiach i jakby inspiruję się też różnymi gatunkami. Znaczy nawet nie tyle gatunkami, co różną kulturą. Też nawet dalszą właśnie, nawet patrząc jeszcze dalej.
1: Czasami jest tak, że wiele osób słucha na przykład tej samej muzyki, czy ma bardzo podobne korzenie, ale coś takiego jest czasami w brzmieniu. Nie wiem, na przykład Tomasz Stańko, czy Rafał Rogiński, gitarzysta, którym ja się na przykład bardzo inspiruję, może nawet czasami nieświadomie, że po prostu niby są osoby, które grają na podobnych instrumentach, słuchały podobnych rzeczy czasami, nie mówię o wszystkich, ale mają coś takiego jednak wyjątkowego sobie, tak? No, takie brzmienie, które czasami nawet nie przypomina tego, z czym kojarzymy dany instrument. Wydaje mi się, że tak naprawdę ten wynik muzyczny to jest suma też jakiejś takiej może osobowości naszej, też człowieka, pewnie przeżyć, pewnie różnego typu emocji, pewnie świadomości też, więc mówiąc o korzeniach, myślę, że gatunki, które też wspominaliśmy, gdzieś tu są, ale też myślę, że każdy ma w sobie coś wyjątkowego. Każdy z nas chodzi w inny sposób, mówi w inny sposób i też te instrumenty odzywają się w inny sposób.
0: A też spotkania, bo na przykład i podróże bardzo dużo dały. Bo ja podróżując, raz, że podróżuję jakby z żoną, jak podróżuję, to ona patrzy pod względem kulinarnym. Ja też, bo ja bardzo lubię dobrze zjeść, ale też kwestia właśnie muzyczna. I bardzo dużo zwracam uwagę na kwestię muzyczną i gdziekolwiek jestem, to właśnie szukam różnych właśnie, nawet nie tyle wydarzeń, co po prostu szukam jakby różnych inspiracji, bo często mogą być to muzycy, którzy grają gdzieś tam na ulicy, tak? To jest kwestia po prostu właśnie pewnych bodźców, które później oddziałują, no i słychać to po prostu też w naszej muzyce, bo każdy ma, tak jak Bartek powiedział, swoje inspiracje, słucha różnych rzeczy i to też jakby się przekłada na...

0: tym duecie to jest według mnie niesamowite, że tak naprawdę jeżeli ktoś by z nami zagrał, to idealnie by według mnie pasował, jeżeli by po prostu zrozumiał pewne rzeczy, ale po prostu pasował, bo jest to miejsce w tej przestrzeni na inny instrument, co nie znaczy według mnie, że jest to potrzebne, bo z początku Bartek był dosyć sceptyczny, czy może, a może jednak, bo będzie brakować perkusji, bo będzie może brakować basu i tak dalej. Bartek, zobaczysz, skupmy się na sobie i zbudujmy najpierw trzon, a wtedy zobaczymy. Zawsze można kogoś dodać albo można zaprosić do pewnych projektów, ale najważniejsze jest, żeby po prostu zbudować język między nami. To wydaje mi się było kluczowe, bo to wymagało naprawdę dużo pracy, bo to się tak wydaje, my sobie tam gramy melodyjki i tak dalej, a żeby zbudować jakby to brzmienie i tak dalej, żeby dojść do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, no to jest dużo pracy. No. I wiele też wyrzeczeń, ale no to jest, na tym to polega. No. Nie ma, wydaje mi się, bez tego nie zbudowalibyśmy takiego języka, który no po prostu w tej chwili, się posługiwamy.
1: Znaczy, jeszcze jako dowód na to, co Karol powiedział tutaj o dodatkowej osobie, no to mieliśmy takie niesamowite spotkanie podczas festiwalu tutaj z Pawłem Oskoniem, który gra no niesamowicie na lirze, śpiewa, tak, wykorzystuje różne brzmienia i można powiedzieć, że to było takie przypadki nieprzypadkowe, gdzieś tam trafiliśmy na siebie, czy to w windzie, czy to przed hotelem o różnych porach, aż w końcu zagraliśmy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej trio i było to bardzo takie spotkanie, w którym ja czułem, że gdzieś tam też fajnie to dopełnia się brzmieniowo i rozumieliśmy się muzycznie, także myślę, że jak najbardziej też jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi muzykami, ale rzeczywiście pracowaliśmy nad tym, żeby był ten trzon i móc na tym też budować.

Speed Networking, tak, wszystkie wydarzenia towarzyszące, spotkania z jury, no, były bardzo, bardzo tutaj wartościowe dla nas. Też pod względem takim, no, z jednej strony feedback, jeśli chodzi o opinię na temat naszej muzyki. Ocenianie muzyki jest w pewnym sensie abstrakcją. Jest to bardzo subiektywne, ale fajnie było usłyszeć.

słyszeć tutaj od różnych osób, co uważają, biorąc pod uwagę to, że no nie mieliśmy żadnego wyróżnienia czy nagrody na konkursie i tak nie czuliśmy się na zasadzie, nie wiem, rozczarowani, przegrani, bo wiemy, sami mamy pewność, co myślimy o naszej muzyce i w zasadzie opinie były bardzo pozytywne. Ludzie gdzieś tam też w ten nasz świat weszli muzyczny.

0: temu, nawet decydując się na udział w konkursie, na to, żeby jednak dostosować do tego oczekiwania, żeby nie czuć rozczarowania, tak? Dlatego, że najważniejsze jest to, co my myślimy. I sukcesem jest samo to, że możemy po prostu grać, że możemy dzielić się muzyką tak naprawdę. I to jest jakby najważniejsze. Jeśli chodzi jeszcze o sesje networkingowe i takie bardziej można branżowe, biznesowe tutaj zagadnienia, no to odnośnie social mediów, tak? Żeby publikować dużo, żeby angażować tego odbiorcę. Wcześniej miałem takie podejście, publikować raz na jakiś czas, ale super jakościowe, tutaj od fotografa, profesjonalnie, najlepsze nagrania, najlepsze wideo. No ale okazuje się, że jednak częstotliwość tego sprawia, że ludzie się też angażują, gdzieś tam są z nami na co dzień i można budować, że powiem, to grono odbiorców, także to było takie bardzo, bardzo wartościowe. Warto się zgłaszać, warto próbować i warto doświadczać i
1: Zdecydowanie.
0: rozszerzać po prostu swoją świadomość tutaj. 27 czerwca gramy we wrocławskim warsztacie muzycznym. Takie miejsce, z którym ja już jestem jakiś czas związany, to jest niesamowita przestrzeń, tak, jam session, że warto odwiedzić, warto się tam znaleźć. I cieszę się, że będziemy mogli tam wystąpić. Także zapraszamy 27 czerwca WWM, wrocławski warsztat muzyczny, Wrocław.

Duet Ethersoul w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2026. Karol Graczyk na klarnecie i Bartosz Rodzeń na gitarze opowiadali o swoim udziale w konkursie muzyki folkowej, o swojej muzyce ogólnie, a także o tym, gdzie będzie można ich usłyszeć na żywo w najbliższym czasie. To wszystko na dziś w magazynie Źródła. Aleksandra Tykarska, dziękuję i do usłyszenia.

0: Witam. Dzisiaj w tym cyklu pianista, pedagog Karol Radziwonowicz. Opowiadać będzie, jak przebiegała edukacja w jego muzycznym domu.
1: Czasami jako małe dziecko się zastanawiałem, że mój ojciec dla mnie jest bardziej wymagający niż do innych uczniów. I nawet kiedyś z ojcem na ten temat rozmawiałem, mówi tak, dlatego że ja widzę twoje zdolności i im zdolniejsza osoba, tym musisz więcej wymagać. Absolutnie miał rację. Ja dzisiaj idę dokładnie tą samą drogą, co mój ojciec, tak jak ta droga profesor Kazurowej, mojej mamy, mojego ojca i wszystkich tych nauczycieli, z którymi miałem kontakt, bo rzeczywiście to jest jedyna droga do stymulacji ludzi zdolnych. Trzeba im zadawać taki program, trzeba im zadawać takie zadania, żeby oni mieli choć odrobinę wysiłku. Bo człowiek zdolny, kiedy będzie miał za łatwe zadanie, nie będzie pracował. A kiedy będzie to zadanie, które będzie wymagało od niego pracy, spowoduje to jego rozwój. To jest absolutnie niby proste, prawda? Z pozoru się wydaje banalne. Ale to jest właśnie zasługa mego ojca. Pamiętam też, że w momencie, kiedy moja mama została dyrektorem zespołu szkół muzycznych Namiodowej, oczywiście to były takie czasy, że żeby zostać dyrektorem jakiejś państwowej instytucji, trzeba

było być w partii. No i zwrócono się do mojej mamy, że chcą, żeby została dyrektorem, ale musi się zapisać do partii. A moja mama mówi, że ja chodzę do kościoła, jestem osobą wierzącą i nie zamierzam się zapisywać do partii, bo partia mnie niewiele interesuje. I pamiętam te rozmowy właśnie jeszcze wtedy rodziców i moi rodzice śmiali się z tego. No mówiąc krótko, moja mama nie mogła zostać dyrektorem, została wicedyrektorem właśnie dlatego. Ale z kolei dla mnie to był taki zysk, że już potem po śmierci mojego ojca, mój ojciec zmarł jak miałem lat 18, mama była wicedyrektorem szkoły muzycznej, a więc ja w tej szkole miałem możliwości ćwiczenia. I to takiego ćwiczenia, że pamiętam w niedzielę moja mama zawsze robiła dodatkowe lekcje, w związku z tym ja jeździłem w niedzielę do szkoły muzycznej na Miodową, brałem jakąś klasę z fortepianem i sobie ćwiczyłem. Szkoła jako instytucja państwowa zawsze musiała być pilnowana. W związku z tym zawsze w niedzielę był dozorca. W momencie, kiedy ja byłem sam z mamą, myśmy zwalniali dozorcę i mama zamykała szkołę. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to mi, mogę powiedzieć, w jakiś sposób może uratowało życie. Otóż pamiętam takie czasy w stanie wojennym, kiedy ja akurat wyszedłem ze szkoły na ulicy Miodowej do kościoła. No i wracając trafiłem rzeczywiście na protesty przeciwko ZOMO i zaczęła nas gonić milicja. To były czasy właśnie, kiedy Grzegorz Przemyk zmarł i myśmy wtedy uciekali przed ZOMO-owcami. Na szczęście, ponieważ ja znałem ten teren, ja doskonale wiedziałem, gdzie, która furtka na ulicy Świętojeńskiej jest otwarta, a która nie. W związku z tym ja grupką ludzi, uciekając przed ZOMO-owcami, uciekłem gdzie? Właśnie na ulicę Miodową. Wtedy jeszcze był właśnie dozorca. Dozorca nas puścił. Przyleciało za ramię milicja. Dozorca powiedział, że tu nikogo nie było i w ogóle nie ma żadnej młodzieży. No i ja potem zostałem do wieczora w szkole i ćwiczyłem, a ta grupka młodzieży, która uciekła razem ze mną, gdzieś powoli się ulotniła. Więc można powiedzieć, ta szkoła muzyczna na Miodowej no, uratowała mnie przed silnymi opresjami. To był taki strach, że rzeczywiście uciekając się autentycznie bałem, dlatego że sobie uzmysłowiłem, co się może wydarzyć, kiedy oni mnie złapią. To taka a propos może trochę dygresja, ale drugą rzecz, którą ja pamiętam z czasów komunistycznych, kiedy się bałem, kiedy nie mniej, nie więcej, będąc w Paryżu, dostałem od samego Józefa Czapskiego malusieńką książkę Na nieludzkiej ziemi. To była taka książeczka, można powiedzieć, mikroskopijna. Ja nie wiem, czy ja bym dzisiaj ją przeczytał, bo to było takie wydanie mini. I ja ją przywiozłem do Polski. Ten strach na granicy, kiedy się przekraczało tą granicę, oczywiście ja jej nie włożyłem do walizki, bo wiedziałem, że walizkę przetrząsną. Ja ją po prostu włożyłem do kieszeni marynarki. Musiałem zachować absolutny spokój. I to pamiętam, takie zderzenie z komuną. To zostaje w pamięci. I jeszcze mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy mi ojciec zmarł, to było miesiąc przed maturą, pamiętajmy, ja poszedłem rok wcześniej do szkoły, czyli ja zacząłem chodzić do szkoły muzycznej na Miodowej, kiedy miałem lat 6. Zresztą pamiętam jeszcze czasy w szkole podstawowej na Miodowej, kiedy dyrektorem była pani dyrektor Długoborska, potem przez wiele, wiele lat była dyrektor Kiriacka, żona Jerzego Maksymiuka. Jerzy Maksymiuk wtedy już zaczynał robić karierę i pamiętam, jako chłopcy myśmy podziwiali, że Maksymiuk przyjechał białym BMW pod szkołę. No to w tamtych czasach to naprawdę robiło wrażenie. A potem z kolei, jak właśnie moja mama była wicedyrektorem tego zespołu szkół, to ja skończyłem u profesora Aleksandry Sosnowskiej. To był ostatni rok dyplomowy, w którym mi zabrakło ojca. To był bardzo trudny czas dla mojego w ogóle rozwoju i życia. To ja nie tylko straciłem ukochanego ojca, ale straciłem mojego pedagoga, któremu wszystko zawdzięczam, który mi otwierał świat muzyczny. I to nie tylko od strony warsztatowej. Mój ojciec mi otwierał świat nie tylko muzyczny. Pokazywał mi obrazy, pokazywał mi na przykład cienie na drzewach w lesie o zachodzie słońca. Nauczył mnie fotografii, która zresztą jest moją pasją. A mój ojciec miał tak bardzo wszystko szczegółowo, jeśli chodzi o strony warsztatowe, rozpracowane. Dlatego, że z kolei moja babcia była Ormianką, ale była lekarzem i miała książki lekarskie. Studiowała w Bernie Szwajcarskim medycynę. To osobna historia, zresztą bardzo ciekawa. I mój ojciec właśnie studiował te książki lekarskie, książki medyczne, w jaki sposób działają mięśnie. I doszedł do pewnych efektów, do pewnych rezultatów. Ja teraz tą drogą, tą metodą ojca w zasadzie idę dalej, aczkolwiek ta metoda ojca łączy się od czasów Chopina, bo najważniejsze jest fizjologia gry, najważniejsze jest to, żeby wszystko, co robimy, żeby było zgodne z naturą, żeby było zgodne z naszym ciałem. Z drugiej strony moja miłość do fortepianu i moja radość z grania i z koncertowania była tak wielka, że zdecydowałem, dobrze, to jest jakiś testament mojego ojca, ja muszę iść dalej tą drogą, bo po pierwsze chcę, po drugie ojciec mnie tyle nauczył, po trzecie daje mi to radość.

Do dziś pamiętam, kiedy jeszcze w szkole podstawowej, jak się wszyscy zachwycali, że Karolek tak ładnie zagrał, to ja się tak zastanawiałem, nad czym tu się zachwycać. Przyszedłem, zagrałem i koniec. No przecież to jest proste. Granie na fortepianie generalnie wydawało mi się bardzo prostą rzeczą. Mało tego, bardzo przyjemną. Bardzo przyjemną nie tylko od strony muzycznej, artystycznej, ale może również od tej strony fizycznej, że tak grzebię palcami po tej klawiaturze i proszę... Sonata Mozarta na przykład. I jest. No proszę bardzo. To zawsze mnie pasjonowało. Tu mogę też opowiedzieć historię jeszcze, która mi się przypomniała z mojego dzieciństwa, że jak byłem mały, to klawiaturę miałem na wysokości głowy, to podnosiłem ręce do góry. No, czyli musiałem mieć, nie wiem, 2 lata i grałem tryl. Tryl, proszę państwa, czyli 2 dźwięki obok siebie powtarzane w dosyć szybkim tempie. Myślę, że to szybkie tempo nie było, ale zadawałem mamie pytanie, co ja gram? I mama musiała odpowiedzieć, że gram tryl. Oczywiście, to były takie dziecięce zabawy, które ja pamiętam z dzieciństwa, ale wracając do fortepianu, to zawsze mi sprawiało satysfakcję. Teraz powtarzam swoim studentom i uczniom, że to ma być radość. My musimy wyzwolić tą radość, tą muzykę, tą sztukę z naszego wnętrza po to, żeby przekazać to publiczności. No i to właśnie jest również zasługa mojego ojca, bo tego zostałem nauczony. No potem na studiach uczyłem się w Akademii Muzycznej w Warszawie u pani profesor Barbary Muszyńskiej. No ona była w katedrze Śmędzianki. To znowu osobna historia, bo to były 2 katedry i oczywiście była wojna między tymi katedrami. Która katedra jest lepsza? Czy katedra profesor Śmędzianki, czy katedra profesora Ekiera? Takie były studenckie dywagacje. Miło wspominam panią profesor Muszyńską, dlatego że nasze stosunki znowu właściwie można powiedzieć były rodzinne. Otóż ona się przyjaźniła z moimi rodzicami jeszcze w czasach, kiedy ja byłem bardzo małym dzieckiem i pamiętam, od czasu do czasu rodzice zostali zapraszani przez panią profesor Barbarę Muszyńską do swojego mieszkania. Ona wtedy mieszkała na ulicy Filtrowej i rodzice szli z dziećmi, oczywiście mówią dzieciom, że dzieci się muszą ładnie zachować, że trzeba ładnie się napić herbaty z filiżanki, nie przeszkadzać. Ale proszę sobie wyobrazić, do dziś pamiętam, że my jako 3 dzieci dostawaliśmy wtedy poziomki w śmietanie. Proszę państwa, ja nie wiem, jakim cudem pani profesor w tamtych czasach znajdywała te poziomki, ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że właśnie kiedy u niej studiowałem, ona cały czas do mnie mówiła Karolku, z czego się cieszyłem i szczyciłem. I kiedyś jej na lekcji przypomniałem, czy pamięta te poziomki. I ona się wzruszyła, bo mówi, popatrz, ja nigdy nie myślałem, że ty taką rzecz będziesz pamiętać. Ja mówię, no przecież to są rzeczy, które się pamięta. I te stosunki rodzinne wpływały na to, że ja... Mogę to absolutnie śmiało powiedzieć, że ja się rozwijałem, że ja miałem swobodę. Oczywiście ona była wymagająca i ona mnie bardzo wiele rzeczy nauczyła, ale pierwszą rzeczą dawała mi bardzo dużo swobody, bo szła drogą pedagogiczną mojego ojca, który uważał, że można nakazać uczniowi coś robić i on to zrobi, tylko że to nie będzie jego. A można tak wpływać na ucznia i studentów, żeby on zrobił to, co chce pedagog, ale... żeby on to poczuł i żeby to było jego. Ta droga jest dużo trudniejsza, ale dużo lepsza, bo przynosi takie rezultaty, że potem jak ktoś gra, to gra siebie, a nie pedagoga. I właśnie takim pedagogiem była również pani profesor Barbara Muszyńska, u której skończyłem z wyróżnieniem. Potem się przyjaźniliśmy w zasadzie do ostatnich dni jej życia. Nigdy nie zapomnę, kiedy już wyjechałem potem po studiach na stypendium, to dużo później i wróciłem. Jedną z pierwszych osób, którą odwiedziłem po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, a to proszę pamiętać, z kolei ja byłem w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, więc tu jeszcze to był zupełnie inny świat, a mimo to ja wróciłem i nawet pani profesor Muszyńska była trochę zdziwiona. Mało tego, ja już wtedy byłem z żoną i z żoną wróciliśmy do Polski. I nigdy nie zapomnę, jak pani profesor mówiła, no dobrze, Karolku, i co teraz? I proszę sobie wyobrazić, myśmy jednym tchem z żoną wypowiedzieli takie słowo. Teraz dzieci. I pamiętam, pani profesor Muszyńska powiedziała, a to jest bardzo ważny powód. Rzeczywiście, myśmy zdecydowali o powrocie ze Stanów Zjednoczonych, dlatego, że zawsze ta rodzina, o której powiedziałem na początku, ta kochająca rodzina, prawda? Ta atmosfera rodzinna, gdzie dzieci są partnerami również, uczestniczącymi w życiu dorosłych. Muszą się umieć zachować, ale uczestniczą w tym życiu, to jest rzecz najważniejsza i dla mnie z żoną to również była rzecz istotna. No i tak wspominam panią profesor Barbarę
Muszyńską. Zresztą ile razy w listopadzie jestem na cmentarzu, to zawsze staram się jej dać kwiatki. Pamiętam, na jej pogrzebie niosłem sztandar Akademii Muzycznej. Bardzo ją miło wspominam, bardzo mi dużo dała właśnie. Do dziś zresztą pamiętam jej niektóre uwagi, które powtarzam swoim uczniom. I to ta historia kołem się toczy, to rzecz dla mnie jest bardzo wzruszająca. Ona na przykład zawsze mówiła, że powiązania muzyczne, powiązania

0: Zdania melodyczne są dlatego ciekawe, że one wynikają z harmonii. Dlatego melodia jest ciekawa, bo ma taką, a nie inną harmonię. Ta sama melodia, gdyby miała inną harmonię, brzmiałaby inaczej, znaczyłaby co innego, czyli wyraz artystyczny byłby inny. Ja dzisiaj ubolewam, no nie chcę tu narzekać, że trochę ta harmonia jako nauka o przebiegach muzycznych trochę jest traktowana po macoszemu. Dzisiaj młodzież w zasadzie tą harmonią mało się zajmuje. I ona na przykład mówiła tak bardzo szybko i mówiła, a kochanieńku, wiesz tam, jak przychodzi to fismol, a potem ono się rozwiązuje na walteracji, a potem tam cis w pasie. Wiesz, o którym miejscu mówię. Ja musiałem naprawdę być bardzo skupiony, żeby wiedzieć te wszystkie połączenia harmonicznie i je śledzić. A więc mogę powiedzieć, że miałem szczęście do bardzo dobrych pedagogów, bo nie dość, że ojciec, który był wybitnym pedagogiem i wybitnym człowiekiem, tu jeszcze mogę powiedzieć, że ojciec oprócz tego, że skończył fortepian, ponieważ jego dziadek, jego ojciec był historykiem, skończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. A więc miał dwa fakultety. Mój dziadek czytał książki, grece i łaciny. Mój ojciec znał łacinę. Ja już nie znam ani greki, ani łaciny. O dzisiejszym młodzieży nie będziemy nic mówić o czytaniu książek w ogóle, ale ja zawsze powtarzam to, że żeby być artystą, najpierw trzeba być człowiekiem. Najpierw trzeba być głęboko przeżywającym człowiekiem, czerpiącym z tego świata ze wszystkich półek, ze wszystkich częstotliwości, bo dopiero wtedy ja w muzyce mogę przekazać to, co bym chciał. To znowu zasługa mego ojca i moich nauczycieli, bo miałem szczęście do naprawdę wspaniałych nauczycieli. Po studiach byłem 2 lata na stażu w klasie profesora Reginy Smędzianki. Bardzo mi to też dużo dało. Ja wtedy robiłem duży repertuar. To były nieregularne lekcje. Albo w Akademii Muzycznej w Warszawie, albo u niej w domu na ulicy Narbuta. Ja do niej przychodziłem, ona tam miała Stanwaya. I te nasze spotkania były właściwie więcej rozmowami na temat muzyki, na temat sztuki, na temat utworu, na temat kompozytora. I jeszcze pamiętam taką rzecz, kiedy znowu po powrocie ze Stanów Zjednoczonych spotkałem profesor Reginę Smędziankę i ona mnie zapytała, Karolku, bo znowu ona do mnie mówiła po imieniu. Znowu takie były stosunki rodzinne, dlatego że moja mama się przyjaźniła z całą ekipą chopinowską z 49 roku, bo właśnie w tych czasach, kiedy jeszcze moja mama grała jako Anna Fajęcka, były w ekipie chopinowskiej ze Smędzianką, z Hesse Bukowską, z Gryktołówną, Czernystefańską, wszystkie te osoby. I zadała takie pytanie, Karolku, jaka różnica jest między uczeniem w Polsce i w Stanach. I ja zanim się zastanowiłem, wypaliłem prosto z mostu, powiedziałem zasadnicza. I pamiętam jej zdziwienie na twarzy i ja jej potem wytłumaczyłem, że w Polsce w tamtych czasach myśmy byli uczeni w sztuce, w muzyce tego, czego robić nie wolno. A w Stanach ja byłem uczony to wszystko, co robić wolno. Teoretycznie dochodzimy do takiego samego pułapu, ale zupełnie innym balastem. Bo wtedy ja mam wolność wyboru. Mogę to, mogę tamto. Pod warunkiem oczywiście jest to zgodne z tekstem, z tym wszystkim, co kompozytor zapisał. To jest oczywiste. A w moich czasach studiów myśmy byli tu uczeni. Tak nie wolno, tu tego nie wolno. Potem wychodził człowiek na estradę i się zastanawiał zaraz, no to co wolno? I to pamiętam naszą rozmowę z profesor Reginą Smędzianką właśnie na temat tej wolności wyboru, na temat pedagogiki, na temat tego uczenia. Myślę, że teraz trochę się to zmienia.
1: To były refleksje Karola Radziwonowicza. Jutro artysta podzieli się wspomnieniami związanymi ze studiami, między innymi w Stanach Zjednoczonych.
2: Jest 13:00.
3: Dwójka jest też na miejscu rządu.
2: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza dziś na kurs historii sztuki pod hasłem Era Designu, czyli jak zmieniał się design w XX wieku. W trakcie spotkania w formie online zostaną poruszone tematy wielkich przełomów tamtego czasu, politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz tego, jak wpłynęły one na sztukę. Dynamika epoki miała bowiem odzwierciedlenie w światowym, a także polskim designie. Chcemy, by nasza oferta docierała jak najszerzej, przekonuje dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Lajus.
4: Bo muzeum współcześnie to także miejsce spędzania czasu i muzeum to miejsce, gdzie można pożytecznie spędzić czas, to znaczy, że kojarzy się z wartościami. Tak więc staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszej publiczności.
2: Internetowy kurs historii sztuki organizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie pod hasłem Era Designu, czyli

0: jak zmieniał się design w XX wieku, rozpocznie się o godzinie 18. Szczegóły są dostępne na stronie muzeum. Menuet z grochowiakiem, taki tytuł nosi wydana właśnie biografia poety, prozaika, dramaturga i dziennikarza Stanisława Grochowiaka, napisana przez Lidię Sadkowską-Mokas. Autorka pokazuje wielostronność twórczych dokonań Grochowiaka, który był też autorem słuchowisk, przyjaźnił się z pisarzami pracującymi w Polskim Radiu, na przykład z Jerzym Krzysztoniem czy Januszem Krasińskim. Nie unika tematów związanych z powikłanym życiem osobistym pisarza, jego uzależnieniem od alkoholu, lękami i fobiami. Książka zawiera bardzo bogaty materiał ilustracyjny, prezentujący m.in. wczesny okres życia przyszłego poety, urodzonego w 1934 roku w Kaliszu. Praca nad tą biografią dla mnie samej była pełna odkryć, mówi Lidia Sadkowska-Mokas.
1: Dla mnie Grochowiak, jak ja pamiętam jeszcze swoje czasy licealne, to był taki poeta turpista. No, owszem, doceniałam jego oryginalność tej poezji, bo ona jest oryginalna, rzeczywiście mocna, ale nie powiem, że rezonował z moimi odczuciami i się nim zachwycałam. Nie zdawałam sobie sprawy, że w ciągu 20 lat twórczego życia napisał tak dużo. Następna rzecz, która mnie zadziwiła, to jest to, jak Leszno i Wielkopolska wywarły wielki wpływ na jego psychikę, na jego mentalność. Było to dla mnie rzeczywiście wielkie odkrycie. I myślę, że takie odczytanie Grochowiaka teraz na nowo dzięki tej biografii może też nastąpić.
0: W tym roku we wrześniu obchodzimy 50. rocznicę śmierci pisarza. Równo 70 lat temu ukazała się Ballada rycerska, pierwszy tom Stanisława Grochowiaka i był to jeden z najgłośniejszych poetyckich debiutów w okresie powojennym. Teatr Zagłębia w Sosnowcu udostępnił 700 bezpłatnych wejściówek na spektakle w ramach pierwszego teatralnego festiwalu lokalnych opowieści Zagłębie. Wydarzenie rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Jego sercem stanie się ulica Małachowskiego. To będzie intensywny miejski festiwal łączący teatr, muzykę, debaty i spotkania z twórcami. W programie m.in. głośne spektakle Ocalone, Bierzeńcy 1915 i Wspólny pokój, a także produkcję Teatru Zagłębia. Finał zaplanowano na 21 czerwca. Koncert i potańcówka zamkną festiwal w samym centrum Sosnowca. Jak dowiedziało się Polskie Radio, 8 czerwca rozpoczynają się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej w Ukrainie, a dwa tygodnie później w obwodzie tarnopolskim to już kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w ostatnich kilkunastu miesiącach, od kiedy Ukraina odblokowała taką możliwość dla polskich naukowców.
2: Jak udało mi się ustalić, prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej potrwają od 8 do 19 czerwca w tej nieistniejącej już miejscowości w obwodzie lwowskim. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków. Obecnie istnieje tam miejsce upamiętnienia i to w jego pobliżu prowadzone będą prace poszukiwawcze, które w następnych etapach pozwolą na ekshumację i godny pochówek ofiar. Niedługo po zakończeniu poszukiwań w Hucie Pieniackiej, 22 czerwca, rozpoczną się prace poszukiwawcze w Późnikach. Tam w zeszłym roku udało się odnaleźć, ekshumować i pochować 42 ofiary ukraińskich nacjonalistów. Według naukowców i rodzin ofiar w lesie w Późnikach w bezimiennych mogiłach wciąż spoczywać może kilkudziesięciu zamordowanych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
3: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera,

0: reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama.
2: Zaułki historii.
4: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszych zaułkach historii zajmiemy się tematem trudnym, wstydliwym. Porozmawiamy o kolaboracji Polaków z okupantami podczas II wojny światowej. Państwa i moim gościem będzie pan Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
4: Kolaboracja z Niemcami i z Sowietami. Dlaczego pisze się wyłącznie, czy prawie wyłącznie o tej pierwszej?
5: Ja nie do końca bym się zgodził z tą tezą, że w ogóle się o okupacji sowieckiej nie pisze w tym kontekście. Tu nakłada się wiele różnych takich elementów, które z jednej strony są oczywiste, bo w okresie PRL-u ten zakres kolaboracji z okupantem niemieckim był bardzo szeroko badany, można było o nim w dużej części pisać. Z jednej strony Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, olbrzymi zespół ludzi i spraw, źródeł, które obecnie jest w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. Główny jakby zbiór archiwalny dotyczący tych spraw. A ten zbiór, który opowiadał o tej dla nas kolaboracji, no, był z kolei choćby w Archiwum Zakładu Historii Partii, która zbierała na przykład relacje od tych funkcjonariuszy, działaczy PPR-u, żołnierzy Armii Ludowej i tak dalej, no ale nie w kontekście rzecz jasna kolaboracji. Jedni otrzymywali medale za tą, z naszego, podkreślę, niepodległościowego punktu widzenia kolaborację. Tamtych po wojnie sądzono, wyłapywano, aż ostatecznie też dużą część przecież Volksdeutschów chociażby zwolniono z tej odpowiedzialności. No to są na pewno bardzo skomplikowane tematy, bardzo trudne w mówieniu o nich, pisaniu o nich. Trzeba bardzo tak ze szkiełkiem i okiem przypatrywać się konkretnym sprawom, konkretnym intencjom, konkretnym sytuacjom. One są czasami tak bardzo zagmatwane, jak zagmatwana była historia tamtych czasów, mówiąc patetycznie. I jak łatwo o takie łatwe oceny w niektórych przypadkach. Ja jestem generalnie jako historyk archiwista daleki od właśnie tego typu łatwych ocen, więc na przykład lepiej nic nie powiedzieć na temat jakiejś odpowiedzialności, gdy wraca temat choćby premiera Leona Kozłowskiego, niż od tak kogoś oskarżyć, czy z kogoś zdjąć winę, kiedy patrzymy z perspektywy już kilkudziesięciu lat po zakończeniu II wojny światowej. Z jednej strony rzecz jasna, wszyscy ci, którzy w jakiejś części mieli do czynienia z kolaboracją niemiecką, czyli byli na którejś z czterech typów list Volksdeutschów, czy w jakiś sposób stanęli po stronie okupanta niemieckiego, no jakby się tego w okresie PRL-u rzecz jasna w

0: wstydzili, wymazywali to z pamięci, etc. Z kolei z drugiej strony to bardzo takie ciekawe zjawisko, jak generowano pewne fakty historyczne, w cudzysłowie, fakty historyczne, żeby tylko wykazać się tym uczestniczeniem w działaniach czy związków z partyzantką sowiecką, czy to uszlachetniało w okresie PRL-u, prawda, że ktoś miał do czynienia z oddziałami sowieckimi, czy był w Armii Ludowej.
1: Panie Mariuszu, w opracowanym w 1942 roku przez delegaturę rządu na kraj raporcie Trzy Warszawy, szacowano, że 5% jej mieszkańców to Warszawa haniebna, 70% jest biernych, ale życzliwych ruchowi oporu i w końcu 25% to Warszawa walcząca. Pan się zgadza z tą oceną?
0: Z jednej strony mamy do czynienia z takim idealizowaniem czasami postawy naszych rodaków w okresie okupacji, nie widząc kompletnie żadnego problemu, a z drugiej czasami na barki naszych rodaków i nasze no, nakładane są pewne odpowiedzialności, które w żaden sposób, jeżeli patrzymy na okupacyjną rzeczywistość, no, nałożyć się nie da. Im dalej od zakończenia wojny i dalej od końca tej traumy, tego wielkiego nieszczęścia, tym takich, którzy chcą wystawiać świadectwa, dopisywać winy czy zwalniać z różnych win jest, obserwuję coraz więcej. Z różnych oczywiście intencji to wynika, ale wracając do tej oceny delegatury rządu na kraj, to pamiętajmy, że to nie jest też tak, że ocena z roku 41 czy 42 będzie paralelna z tym, co można było stwierdzić w roku 44. Podobnie jak w przypadku Armii Krajowej i struktur w 40 roku, 41, a na wiosnę 44, kiedy już było wiadomo, że Niemcy tę wojnę przegrają. Tak jak w okresie Solidarności, prawda? Koniec stanu wojennego, a koniec roku 88, to są też dwie różne rzeczywistości, czy rok 80 i 88. No generalnie, ocena była jak najbardziej delegatury rządu trafna. Co do procent i co do ilościowych ocen, wydaje mi się, że można tak to widzieć. Mniej więcej to była taka proporcja. Nie można w żaden sposób powiedzieć, że to było pół na pół, czy jedna trzecia i czy czwarte. Była część naszych rodaków, która ta rzeczywistość wytworzona przez okupanta, te możliwości wytworzone przez okupanta, a z drugiej strony to zastraszenie, terror, generowały różne kolaboranckie zachowania.
1: Proszę powiedzieć, kto w podziemiu, no zwłaszcza Akowskim, kto się zajmował kolaborantami? Czy sporządzano listy kolaborantów?
0: To jest bardzo szerokie zagadnienie, bo z jednej strony było dosyć dużo struktur, zaraz wyjaśnię, co znaczy dosyć dużo, które miały w obowiązkach prowadzenie tego typu zestawień, zbiorów, kartotek, list i to robiły generalnie. Z jednej strony może to być dużo, wydawać się, jak weźmiemy, obliczymy wszystkie struktury, które zaraz wymienię, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę całość rzeczywistości, to jednak to był fragment wiedzy, jaką polskie podziemie udokumentowało. Bo w tych zestawieniach, które robił kontrwywiad Komendy Głównej Armii Krajowej, który robi Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, czy taka policja podziemna, oficjalna polska, nie polska policja i policja granatowa, tylko Państwowy Korpus Bezpieczeństwa podporządkowany Departamentowi Spraw Wewnętrznych delegatury rządu na kraj. Zestawienia takie prowadziły również kiedy w Komendy Głównej Armii Krajowej, prowadziły poszczególne oddziały KEDYW-u, na przykład w Okręgu Warszawskim ZWZ-AK, KEDYW Okręgu Warszawskiego też takie zestawienia prowadził. I podobnie jak oddziały KEDYW-u Komendy Głównej dyspozycyjne, prowadziły te zestawienia do akcji poszczególnych, które miały za zadanie likwidowanie tychże kolaborantów, ale nie tylko kolaborantów, bo także i konfidentów, i funkcjonariuszy niemieckich służb

0: bezpieczeństwa. Bo rzecz jasna, każdy z tych oddziałów miał konkretne instrukcje pracy metodycznej, w której było jasno określone, kim mają się zajmować, czyli kto jest w zakresie ich zainteresowania głównego oraz w jaki sposób ma to się odbywać, w sensie sama ta likwidacja. Z kolei bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeżeli weźmiemy pod uwagę sam kontrwywiad, oddział 2 Komendy Głównej Armii Krajowej, ponieważ tam kilka różnych referatów odpowiadało oczywiście za różne tematyczne zagadnienia, ale też prowadziły swoje zestawienia kartoteczne, chociażby referat Kazimierza Aleskiego-Bradla, który też taką kartotekę prowadził w ramach wywiadów obcych, ale tam też się pojawiają kolaboranci. Istniała też główna kartoteka kontrwywiadów, do której spływały wszystkie informacje z poszczególnych referatów kontrwywiadu, łącznie z referatem 999, który się zajmował z kolei rozpracowaniem konfidentów, czy kolaborantów, czy zdrajców współpracujących z komunistami. Tu wrócę do pierwotnego pytania pana redaktora, ponieważ bardzo dużą częścią pracy, czy nawet większą częścią pracy IKEDW i kontrwywiadu Komendy Głównej, to była praca związana z zagrożeniem komunistycznym. Właśnie oprócz oczywiście tych najgłośniejszych akcji skierowanych przeciwko funkcjonariuszom i konfidentom i kolaborantom niemieckim, jednak jakby en masse wziąć te wszystkie zestawienia liczbowe, kartoteczne, jakie wyprodukowano w organizacjach konspiracyjnych, to się okaże, że ta akcja K skierowana na stronę komunistów, to jakby wygenerowała o wiele więcej pracy, zestawień, raportów, sprawozdań niż w stosunku do samych Niemców. W tym wymiarze mamy dosyć dobrze to zachowane i tak jak w przypadku referatu 999, fragment jego kartoteki w cudzysłowie wyszedł kilka lat temu we Włochach podczas remontu i trafił do Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast te inne zestawienia, które na przykład były ukierunkowane w stronę bardziej zagadnienia, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli kolaborantów, to one były osadzone w pracy komórek związanych z kontrwywiadem Komendy Głównej, bo mamy na przykład, szanowni państwo, zachowane pełne spisy z okresu 42-43, na przykład mieszkających na terenie Warszawy Niemców. I to z wykazami, konkretnie imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, funkcja i tak dalej.
1: To niewiarygodna robota przecież.
0: Tak, no to pokazuje bardzo takie rozgałęzienie poszczególnych struktur i posiadania ludzi w różnych miejscach. Mamy zestawienia na przykład Niemców, którzy pracowali w różnych zakładach pracy na terenie Warszawy, czy to w Philipsie, czy w zarządzie miejskim, czy w tramwajach. Tam wręcz jest napisane te tramwajarki, niektóre oczywiście, które wysługiwały się Niemcom, są też wymienione z imienia i nazwiska, funkcji i tak dalej. Są zestawienia, szanowni państwo, Volksdeutschów mieszkających w Warszawie oraz w miejscowościach podwarszawskich i to dokumentacja wytworzona w okresie wojny i to generalnie pokazuje, jak bardzo szczegółowo ten temat i poważnie traktowały władze Polski podziemnej. Rzecz jasna, trudno powiedzieć, żeby, tak jak w ocenie delegatury, prawda, że od 1939 roku po przegranej wojnie obronnej aż do 1945 roku systematycznie prowadzono w każdym zakresie takie zestawienia, bo przecież też te poszczególne komórki konspiracyjne wpadały, były likwidowane i też miały swoje problemy, no ale generalnie jak się widzi te kilkaset stron tych zestawień, no to trudno powiedzieć, żeby podziemie nie wiedziało, co się dzieje w tym najważniejszym miejscu, jakim jest Warszawa. Są inne dane oczywiście z Kielc, Skarżyska Kamiennej i Częstochowy chociażby, ale tego jest znacznie mniej. To był podstawowy materiał, który można dopiero było potem skierować do dalszych rozpracowań. Bo co innego była wiedza dotycząca poszczególnych Volksdeutschów, Stammdeutschów, Reichsdeutschów czy Niemców rodowitych, pracujących czy mieszkających w poszczególnych miejscach Warszawy czy GG, a czym innym były osoby z tego kręgu, które w jakiś sposób zaszkodziły Polakom, podziemiu czy jakimś osobom, bo wtedy

0: Wtedy już wchodziły oddziały likwidacyjne, które spośród Kedywu czy słynnego oddziału 993W podejmowały akcje dotyczące konkretnego rozpracowania i no, użyję tego czasownika likwidacji fizycznej zdrajców narodów. Rzecz jasna, bo to też warto jeszcze dodać, nie możemy się skupiać tylko na Armii Krajowej, bo bardzo często w tym zakresie oraz innym no, cierpią pod kątem pamięci inne struktury konspiracyjne, bardzo często mające bardzo duże zasługi, które puentuje się, jak ja sam to zrobiłem kilka minut temu, jako organizacje scalone. Warto tu w tym temacie rozpracowywania kolaboracji, kolaborantów i różnej maści zdrajców wspomnieć o socjalistycznej organizacji bojowej, bardzo silnej struktury w Częstochowie, Kielcach właśnie i w Warszawie, która nie tylko rozpracowywała, ale także likwidowała tych ludzi. Na kolei byli bardzo, bardzo silni na przykład. Czy też organizacji Polska Niepodległa, kadrowej organizacji konspiracyjnej, która no, też miała bardzo silne struktury w głównych miastach na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
1: Panie dyrektorze, jakie były realne możliwości odnośnie likwidacji kolaborantów i szmalcowników? Bo musimy rozróżnić też te dwie grupy. Mhm. Szmalcownicy to jednak byli ludzie, najczęściej Polacy, którzy nie zmienili, że tak powiem, obywatelstwa, a dla pieniędzy no, robili rzeczy haniebne.
0: Tak, no tu w radiu trudno o takie, w tych trudnych tematach, o no, takie właśnie dokładne z przepisami omówienie tych zagadnień i prosiłbym tutaj o słuchających pewną wyrozumiałość w tym zakresie, no ale dobrze pan redaktor wspomniał o tym podziale, bo rzecz jasna typów kolaboracji też było kilka, no czym innym była kolaboracja wojskowa, czym innym była na poziomie politycznym czy wojskowym, natomiast zakres, o którym pan wspomniał, czyli szmalcownictwa, no to już jest o wiele dalej posunięta zdrada wobec swojego narodu, ale także innych nacji. Co w przypadku szmalcowników, którzy się uaktywnili bardzo szybko, można powiedzieć? No przede wszystkim pamiętajmy, że ci szmalcownicy, którzy stali u bram getta i wyłapywali osoby, które nadawały się do szantażu, że tak się wyrażę, czy w jakiś sposób mogły się wydawać osobami pochodzenia żydowskiego, które na podstawie tego śledzenia i ustalenia miejsca zamieszkania i tak dalej mogły być szantażowane, to jest jakby jeden zakres tematyczny. Pamiętajmy, że no, szmalcownicy szantażowali najczęściej, nie tylko w zakresie ukrywania się Żydów. Mamy przypadki no, szmalcowników i najczęściej tak wydaje mi się było, że każdy zakres, który nadawał się do zadenuncjowania, był dla szmalcowników dobry. To znaczy i zarówno młody człowiek posiadający prasę konspiracyjną i ktoś, kto trzyma maszynę do pisania i na niej pisze, ktoś, kto ma radio i jego słucha i ktoś, kto ukrywa jakichś ludzi, tym bardziej Żydów, nadawał się do zadenuncjowania i szantażu. Ale wracając do, bo myślę, że państwo radiosłuchacze doskonale wiedzą, czym było szmalcownictwo i chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Ale do genezy pana redaktora pytania wrócę, bo to jest bardzo ważne w kontekście oceny okresu okupacji i możliwości struktur podziemnych, ograniczenia czy wyłapania tego zagadnienia. I tu chciałem powiedzieć, szanowni państwo, że czasami dużo mówiąc o Armii Krajowej i podziemiu, idealizujemy i przeceniamy jego możliwości. Czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy są wręcz przekonani, że to Armia Krajowa mogła wszystko, prawda? Czy miała tak potężne struktury, że kiedy był tak potężny, czy kontrwywiad, że praktycznie tutaj Niemcy się bali wychodzić z domu. Rzecz jasna, szanowni państwo, tak nie było, truizm, ale pamiętajmy, że też nie było choćby telefonu zaufania, pod który można by było zadzwonić do Armii Krajowej i powiedzieć, że tutaj sąsiad mnie szantażuje, albo że mam problemy z tym człowiekiem, albo że ta osoba przychodzi,

0: są do niej Niemcy i nie zachowuje się honorowo. I tak dalej, i tak dalej. Kontakt ze strukturami podziemia mógł być dla większości warszawiaków, Polaków, a w innych miejscowości, no kontaktem mało że trudnym, mógł być kontaktem ryzykownym, szanowni państwo. I tym samym zawiadomienie struktur konspiracyjnych o szmalcownikach, których było, no różnie to koledzy i koleżanki historyczki oceniają, ponad 3000, tak powiedzmy, w Warszawie, no to pierwszym zagadnieniem jest to, że trzeba zawiadomić struktury odpowiedzialne, podziemne, że dany delikwent się taką praktyką nieco zajmuje. Natomiast zupełnie innym zagadnieniem jest kwestia, tak jak mówiłem w kontekście listy osób do likwidacji, zlokalizowania takiej osoby, rozpracowania, osądzenia i wydania rozkazu zastrzelenia czy likwidacji, bo nie tylko musiało to być zastrzelenie. To jest wpuszczenie w ruch maszyny, która generowała bardzo wielu konspiratorów. To powodowało z kolei, że jeżeli prześledzimy zresztą te poszczególne sprawy sądowe, które także dotyczą niektóre szmalcowników, one obejmowały kilkanaście czasami osób, które miały do momentu zastrzelenia przygotować cały ten moment. Nie odbywało się to, szanowni państwo, w ten sposób, że, nie wiem, ktoś zawiadamiał, że tu mam szmalcownika i on na pewno jest szmalcownikiem.
1: I następnego dnia go
0: tak,
1: zabijano.
0: I następnego dnia, i potem następny, następny i następny. A to padało wśród niektórych badaczy do argumentowania, że państwo podziemne zabiło no, zbyt mało tych szmalcowników.
1: To pan profesor Grabowski, prawda?
0: No właśnie, i że zbyt mało szmalcowników, ergo nie walczono ze szmalcownikami.
1: Ale ilu ich zabito?
0: Problem wymieniania liczb jest to wielki problem pomiędzy historykami. Są historycy, którzy to podają jedną liczbę, inni podają drugą. Myślę, że tutaj w przypadku szmalcowników możemy się odwołać do profesora Libionki, badającego archiwa i badającego temat pod tym kątem, bo trudno w tym momencie na pewno posługiwać się tematyką związaną z badaniami profesora Grabowskiego, który po prostu tych badań nie przeprowadził. Jeżeli profesor Libionka podaje, że zlikwidowano kilkunastu szmalcowników w Warszawie, no to można to przyjąć, natomiast pamiętajmy, szanowni państwo, że oddziały, które likwidowały zdrajców, szmalcowników, kolaborantów, to po pierwsze zajmowały się całym spektrum różnego rodzaju osób, które mogłyby nadawać się, czyli zasługiwać na karę śmierci. Szmalcownicy nie byli głównym punktem działań rozpoznawczych czy likwidacyjnych. To po pierwsze. Po drugie też nie zapominajmy, szanowni państwo, że co też pada w tej dyskusji, że podziemne struktury przygotowywały się do powstania powszechnego. One wszystkie nie mogły w jednym momencie zacząć likwidować funkcjonariuszy niemieckiej Policji Bezpieczeństwa, kolaborantów, szmalcowników, wszelkiej maści zdrajców. Śmiem twierdzić, że biorąc pod uwagę możliwości oddziałów do tego przeznaczonych, to i stopień wyszkolenia, przygotowania, to i tak te liczby wykonanych wyroków śmierci, przeprowadzonych spraw sądowych, to i tak jak na możliwości, jakie wtedy miano, to i tak są duże i tej tezy będę bronił. No chyba, że ktoś faktycznie zakłada, że głównym celem polskiego podziemia miała być walka właśnie z szmalcownikami, co byłoby swojego rodzaju aberracją.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W Zaułkach Historii rozmawiamy dziś z panem Mariuszem Olczakiem o kolaboracji Polaków z okupantami podczas II wojny światowej. Panie Mariuszu, ale powinniśmy jednak porozmawiać chwilę o konkretach, o osobach czy organizacjach, które próbowały kolaborować. Organizacją, którą stworzyli Niemcy natychmiast po opanowaniu Polski, była Granatowa Policja. Czy możemy powiedzieć, że Granatowa Policja to były oddziały kolaborujące z Niemcami?
0: No, pamiętajmy, szanowni państwo, że istniało wiele struktur. Jeżeli przejrzymy przepisy generalnego gubernatorstwa,

z pierwszych tygodni, miesięcy okupacji, dostępnych w druku generalnie i wydanych w języku niemieckim i polskim, zobaczymy, że szereg rzeczywistości istniejącej wcześniej nadal funkcjonowało, tak? Niektóre przepisy mogą wręcz nawet zaskakiwać, typu prowadzenie polowań i przepisy związane z polowaniami chociażby. Funkcjonowała

0: Chociażby regulamin Straży Pożarnej i stopnie, o co miano oczywiście do niego wielkie pretensje i też swoje problemy z kontrwywiadem swoją drogą miał. Wreszcie istniały formacje policyjne. Tak jak kilka minut temu wspomniałem, na tą policję podporządkowaną niemieckim władzom bezpieczeństwa, pamiętajmy, Kriminalpolizei i Policja Granatowa były podporządkowane niemieckim władzom okupacyjnym. Był to obszar z jednej strony bardzo intensywnej pracy konspiracyjnej, czyli wielu funkcjonariuszy Policji Granatowej należało do konspiracji, a wręcz już im bliżej końca wojny funkcjonowało w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa.
1: No, choćby komendant Policji Granatowej, prawda?
0: No, sprawę między innymi Reszczyńskiego znamy i też jest takim bardzo ciekawym przykładem, ale z drugiej strony mamy bardzo wiele przykładów zachowań haniebnych, niegodnych. Generalnie w pamięci Polaków widzimy, że policjanci granatowi zachowali się w tej złej pamięci. Jest więcej takich przykładów niegodnego zachowania niż tych takich pozytywnych. No ale pamiętajmy, szanowni państwo, że o te pozytywne zachowania było o wiele w tej zhierarchizowanej, zmilitaryzowanej strukturze bardzo trudno. Oni w przypadku Policji Granatowej też Niemcy mieli, szanowni państwo, świadomość, że policjanci są uszami konspiracji, prawda, że policjanci, no większość na przykład informacji chronologicznych z Warszawy, referatu 993P policyjnego kontrwywiadu Komendy Głównej, o którym mówię dużo, ale się bardzo wiąże z tematem tej audycji, no pochodziła właśnie z poszczególnych komisariatów Policji Granatowej. Wiele różnych wydarzeń, które działy się w Warszawie, pochodziły z informacji poszczególnych posterunkowych, a nie skądinąd. Wiele informacji, które pochodziły z Pałacu Brühla, siedziby dystryktu, no, pochodziło od niektórych jego pracowników. Niemcy mieli tego świadomość, ale jakie w przypadku Policji Granatowej stosowali metody? Rzecz jasna, mieli świadomość, oczywiście oprócz aresztowań i takich już bezpośrednich kar skierowanych do poszczególnych policjantów, no to temat powstania formacji złożonej z policjantów, która zostanie wysłana na front wschodni, gdzie będą kierowani poszczególni policjanci, no wisiał nad głową tych ludzi. I nie to, żebym ich bronił, natomiast tak jak na samym początku powiedziałem, warto, rozmawiając o tej formacji poszczególnych posterunkowych, komisarzach i tak dalej, zawsze sięgnąć do szczegółów, do poszczególnych osób i ich wyborów.
1: Ja jednak wejdę panu troszkę w słowo, bo musimy sobie uświadomić, że Niemcy już w 1939 roku wydali rozporządzenie, że policjanci polscy muszą się zarejestrować i wstąpić no, do nowej formacji policyjnej. W przeciwnym wypadku groziły im za to konsekwencje.
0: No tak, tak samo jak do, taki rozkaz był w stosunku do oficerów Wojska Polskiego. Oni mieli też się zgłosić pod karą, o ile dobrze pamiętam, wysłania do obozów i uwięzienia. Ci, którzy wrócili z niewoli na przykład, mieli się zgłosić do, i wielu z nich się nie zgłosiło, choćby jednym z takich moich ulubionych oficerów podziemia był dowódca batalionu Zośka, Ryszard Białos, który co prawda nie trafił do niewoli, ale nie wykonał tego rozkazu i od razu przeszedł w konspirację. I takich oficerów podziemia, którzy od razu jakby automatycznie weszli do pracy konspiracyjnej, było znacznie więcej. Oni stanowili tą główną pięść konspiracji. Ja się zawsze zastanawiam często, to żeby ich potem wyłapać w Warszawie z jednej strony było trudne, ale przy intensyfikacji tych różnych działań związanych z kontrolą miejsc zamieszkania, kontrolą zameldowania, wreszcie no, przeczesywaniem poszczególnych domów bez zapowiedzi i kontrolą dokumentów, no to całkiem dobrze poradzili sobie oni z tą rzeczywistością. Rzecz jasna, była cała masa przypadków negatywnych związanych z rozmaitą kolaboracją, która dotyczyła różnych naprawdę przypadków, czy to żon oficerów, choćby generałowej władzy.

0: zawodowej, która bardzo często gościła na zestawieniach chronologicznych kontrwywiadu, który bardzo uważnie obserwował te osoby, znaczy w miarę możliwości uważnie obserwował te osoby, i oficerowie informacyjni poszczególnych obwodów, szczególnie w Warszawie, na te informacje bardzo zwracali uwagę. A często one miały źródło właśnie w różnych jakby zdarzeniach z udziałem policjantów. No bo najczęściej w restauracjach, w różnego rodzaju miejscach uciech, na ulicy, w czasie wypadków, śmierci, pobicia i tak dalej, czym się zajmuje policja, no byli policjanci, którzy potem no, raportowali wyżej, a bardzo często, jak się porówna te raporty policyjne i raporty kroniki PKB, no to ja już to kilka razy mówiłem, że w zasadzie, gdy w Warszawie w 1943 roku ktoś zginął albo doszło do jakiegoś zdarzenia z użyciem broni palnej, no to komenda okręgu albo komenda obszaru o tym miała meldunek i o tym wiedzieli. Czy jakieś zwłoki wyłowiono, czy wykonano jakiś wyrok. I starałem się nałożyć jak kalkę, porównać te informacje z ulicy, prawda, że kogoś wyłowiono z Wisły, albo że ujawniono zwłoki w jakimś mieszkaniu, albo że zastrzelono uciekającego mężczyznę. Porównać z siatką akcji organizacji różnych konspiracyjnych, no to jest znacznie, jest więcej trochę tych, które występują w zestawieniach chronologicznych w Warszawie niż w tych akcjach z bronią. Bardzo ciekawym zagadnieniem z kolei też są raporty z prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej Przyoczki, gdzie no też no, od 1942 roku konspiracyjna Warszawa wiedziała, kogo przywieziono, jaki był wynik autopsji. Co nie muszę państwu mówić, panu redaktorowi, jakie to było ważne w kontekście oceniania tego, co się dzieje w Warszawie.
1: Panie Mariuszu, całkiem niedawno Amerykanie ujawnili akta dotyczące NSDAP. Czy to ma wpływ na nasze widzenie kolaboracji?
0: Myślę, że wiele ciekawych informacji już wychodzi w zasadzie z tych zestawień, może bardziej w kontekście wiedzy o poszczególnych członkach NSDAP, tak? No bo to jednak są takie zestawienia typowo osobowe. No, ostatnim takim ciekawym odkryciem z udziałem właśnie osób, które tę listę analizowały, było no, pokazanie fotografii Franza Biurka zlikwidowanego przez oddział Agat Pegas Parasol, kiedy zdjęcie, które do tej pory wydawało mi się, że to jest on na zbiorowym zdjęciu, no okazał się jednak nie on. Ale tego typu drobnych poprawek, czy ustaleń, czy posunięcia dalej naszej wiedzy będzie w tym obszarze wojennym i także dotyczącym kolaboracji znacznie więcej. Tylko no, musimy, szanowni państwo, je oceniać bardzo, bardzo dokładnie w każdym ujęciu osobowym, bo umieszczając w internecie skany dokumentów podziemia z różnych miejscowości, to mamy na przykład szereg meldunków osób podejrzanych o współpracę z Gestapo. Takich meldunków jest bardzo, bardzo dużo, wynikających z obserwacji agentury, czy jakichś wręcz donosów czasami, ale to też nie będzie oznaczało, że jest to niezbity dowód takiej współpracy. Jeżeli ktoś znajdzie z państwa dokument, w którym jest mowa o tym, to od razu niech to nie będzie wyrokiem dla tych, którzy się na takich listach pojawią. Do oceny tego na pewno warto sięgnąć do opracowań historycznych, zapytać historyków o to, jak widzą to zagadnienie, czy osoby, które badają w danej miejscowości, czy na danym obszarze ten temat. Przez lata tych opowieści, relacji na temat różnych wydarzeń z okresu wojny słyszałem tak wiele, że naprawdę różnych zmian narracji, wydarzeń, które były już oczywiste, spotkałem bardzo, bardzo dużo i mniejszych, i większych, i dotyczących osób, które były dozorcami w kamienicach w Warszawie, poprzez znanych badaczy o światowej sławie. No, ciekawym takim przypadkiem też jest sprawa Jana Czochralskiego, profesora Jana Czochralskiego, no takiej jednej z postaci głównej, jeżeli mówimy o kolaboracji, prawda, jak to się zmieniało

Muzyka Manuela de Falla w opracowaniu Francisca Cola, no i brzmienie Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod batutą szefa artystycznego tej orkiestry, czyli Davida Afkhama. Zabrzmiała Fantazja Bettica Manuela de Falla i to 1/4 monograficznego programu, który Narodowa Orkiestra Hiszpanii zaproponowała publiczności 26 kwietnia tego roku, a którego to programu dziś słuchamy na falach radiowej dwójki. Druga część tego koncertu to utwór, łatwo domyślić się, że nieco starszy niż Fantazja Bettica, skoro wspomniałem Państwu, że tym tytułem Manuel de Falla żegnał się z kulturą Półwyspu Iberyjskiego jako tak ważną częścią swojego dorobku i swoich źródeł inspiracji. Tytuł tej kompozycji, tak, i to jeden z tych najbardziej znanych utworów, które de Falla po sobie pozostawił, to Noce w ogrodach Hiszpanii. Historia tej kompozycji, podobnie zresztą jak Fantazji, związana jest bardzo ściśle ze znajomością de Falla i z pewnym pianistą. Tym razem chodzi jednak o Ricardo Viñesa, który mniej więcej wtedy, gdy wybuchła I wojna światowa, zapoznał się ze szkicami de Falla, z muzyką pisaną jeszcze w okresie, gdy mieszkał w Paryżu, z jego nokturnami. To właśnie Viñes w zasadzie poprosił de Falla o to, by ze swoich nokturnów kompozytor uczynił utwór koncertujący. No i tak powstały Noce w ogrodach Hiszpanii. Co do zasady, Paryż był w tamtym okresie i nie tylko w tamtym okresie bardzo ważnym miejscem z perspektywy de Falla. W zasadzie kompozytor uważał, że wszystko co najlepsze przydarzyło się w jego artystycznym życiu miało związek właśnie z Paryżem, a same Noce w ogrodach Hiszpanii to kompozycja, która w wielu, naprawdę wielu momentach zdradza to, jak bardzo chętnie de Falla wsłuchiwał się w muzykę francuskich kompozytorów z Ravelem i Debussym na czele. Jak w przypadku

U innych jednak dzieł Noce w ogrodach Hiszpanii to muzyka na wskroś indywidualna, jednocześnie bardzo impresyjna, bo jak się zdaje, o czym zresztą mówił sam Manuel de Falla, te kompozycje chciał poczytywać jako symfoniczne wrażenia. Jak powiedział, tytuły kolejnych części powinny wystarczyć słuchaczowi jako przewodnik. Przywołuję zatem de Falla miejsca, ale także, a może przede wszystkim, wrażenia, no i uczucia, pisząc tę kompozycję tak, by uniknąć jakichkolwiek ambicji opisowych, jeżeli chodzi o muzykę. Liczy się dla niego ekspresja. Ekspresja, która w nocach związana jest z poczuciem melancholii i tajemniczości. Część pierwsza to w Generalife, a więc w tej części de Falla odwołuje się do impresji związanych z ogrodami otaczającymi Alhambrę, ogrodami pachnącymi jaśminem. Był to letni pałac i najpewniej właśnie to sprowokowało taki bardzo elegancki kształt pierwszej części Nocy w ogrodach Hiszpanii, w którym jednak bardzo silnie słychać to, jak na twórczość de Falla oddziaływała tradycja flamenco. Część druga, ta można powiedzieć najbardziej wyobrażona, to Danza Lejana, czyli dosłownie odległy taniec. Tym razem mamy do czynienia ze sceną rozgrywającą się w jakimś nieznanym, odległym ogrodzie, w którym odbywa się rodzaj bardzo egzotycznego tańca. Tańca, który wręcz pachnie zmysłową intensywnością, ale usłyszą tu Państwo także momenty, które w jakimś sensie odwołują się do tej najbardziej ogólnej atmosfery, którą wiąże się z nocami w ogrodach Hiszpanii, czyli do atmosfery mroku i tajemniczości. Część trzecia to w ogrodach Sierra de Córdoba i to najbardziej dramatyczna część tego tryptyku de Falla, ale zakończona w sposób, który wraca do poczucia spokoju i chciałoby się wręcz powiedzieć sielskości. I tak docieramy do sedna tytułu, który wykorzystał Manuel de Falla jako tytuł trzeciej części swoich Nocy w ogrodach Hiszpanii, bowiem Córdoba to region słynący z bardzo spokojnych okolic, gdzie bardzo często budowano w jego czasach letnie, wakacyjne posiadłości służące przede wszystkim wytchnieniu i odpoczynkowi. Noches en los Jardines de España Manuela de Falla. Dziś wysłuchają Państwo koncertowej interpretacji tej kompozycji z udziałem Bertranda Chamayou w partii solowej, no a towarzyszy mu Narodowa Orkiestra Hiszpanii. Całość prowadzi Dawid Afkam.

Raz jeszcze dziś usłyszeli Państwo brzmienie Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod batutą Dawida Fkhama, tym razem z solistą. To Bertrand Chamailloux wykonał partię solową w nocach w ogrodach Hiszpanii, czyli Noches en los Jardines de España Manuela de Falla. W interpretacjach Narodowej Orkiestry Hiszpanii muzyka tego kompozytora zabrzmi także jutro w porze lunchu. Dziś stawiamy, można powiedzieć, przecinek, ale to nie ostatnie koncertowe nagranie, które mam dziś dla Państwa, bo Bertrand Chamailloux 16 kwietnia tego roku w Madrycie bisował.

Bardzo niedaleko kulturowo, jak się wydaje, muzyce Manuela de Falla do tej kompozycji, którą Bertrand Chamaillou wykonał na bis, a była to Alvorada del Grazioso z cyklu Miroir Maurice'a Ravela. Jest 14.56. Do końca dzisiejszej audycji pozostała nam dosłownie chwila. Ja pomyślałem zatem, że przypomnę Państwu nagrania muzyki Schuberta w opracowaniach ferencalista Bertranda Chamaillou, zarejestrowane i wydane na jego płycie, która ukazała się w 2014 roku. Jednocześnie nieco uspokoimy nastrój, bo zabrzmi Litania, pieśń w katalogu Deutscha zapisana pod numerem 343 w opracowaniu Lista, gra Bertrand Chamaillou.

Bertrand Chamayou i muzyka Ferencelista w opracowaniu, a Ferencelista właśnie, bo muzyka Franza Schuberta, jego pieśń, litania. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia zatem. Karol Furtak.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa trzy pozycje. Opera Ifigenia na Taurydzie Tomasa Traetty w nagraniu Christopha Rousseta. Muzyka kameralna Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w interpretacji Inverno Ensemble oraz nowy operetkowy album śpiewaka Jonasa Kaufmana. Zapraszam, rozpoczynamy putomanie.

0: Piotr Kamiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku.
0: Rozmawiamy w Płytomanii o różnych nagraniach utworów scenicznych i o arcydziełach, ale także i o tych zapomnianych, a dzisiaj odkrywanych na nowo, które niekoniecznie zmieniły coś w historii muzyki. Tropy podpowiada nam fonografia, to jasne. Christophe Rousset, którego znamy doskonale z nagrań barokowych i klasycznych oper włoskich oraz francuskich, zarejestrował Ifigenię na Taurydzie Tomasa Traetty. W 2000 roku, czas niestety płynie błyskawicznie, ten sam Rousset dał nam Antygonę, wydaną wówczas przez Decca. Rozpocznijmy może od kompozytora. Traetta, urodzony w 1727 roku, był młodszy od Porpory Leo Vinciego. Jego rówieśnikiem był Niccolò Piccini. Jeśli coś na temat Traetty się mówi, to z reguły powiela się zdanie, że kompozytor uznawany jest za jednego z prekursorów reformy operowej Glucka i że dokonał w swojej twórczości syntezy stylu neapolitańskiego i francuskiej tragedii lyrique. To oczywiście duże uogólnienie. Piotrze, z jakiego rodzaju twórcą mamy do czynienia, bo jednak lista jego dzieł, które pozostawił, no choćby na papierze, jest imponująca.
1: No to jest właśnie jeden z największych problemów związanych z tym nazwiskiem, do którego zresztą, bo zwykle oni chodzą parami w podręcznikach historycznych, trzeba dopisać jeszcze drugie nazwisko starszego kolegi, którym był Niccolò Jomelli. To jest ta sama szkoła, ta sama rasa, ta sama geografia. To są ci włoscy kompozytorzy, którzy krążyli po całej Europie. Traetta nawet przez jakiś czas pracował w Petersburgu i też tam nie był osamotniony, bo Katarzyna, żona Kata, tam ściągała i wielkich intelektualistów europejskich i wielkich kompozytorów. Cimaroza tam pracował, jeszcze paru innych, bo ona tam prawdopodobnie po prostu strasznie się nudziła, więc ściągała sobie z importu wielkich artystów. To jest szkoła niezmiernie problematyczna. Ja przeczytałem w takiej bardzo mądrej książce o operze włoskiej jedno zdanie, które mnie uderzyło niezmiernie. To znaczy, że Jomelli, czyli ten poprzednik, ale nie rówieśnik, ale jednak kolega Traetty, to największy kompozytor ze wszystkich tych, którzy nie mają żadnej szansy być wskrzeszeni i coś do nas powiedzieć z naszych scen. Bardzo trudno to zdefiniować. Jest to ta niezmierna chmara wybitnych kompozytorów włoskich, którzy tak naprawdę zeszli na plan trzeci i ratowanie ich dzisiaj jest niezmiernie trudne, ponieważ dokonali olbrzymiej, ogromnej pracy, która dla nich samych w jakimś sensie się zmarnowała. To znaczy są to kompozytorzy podręcznikowi, tacy, o których czytamy w książkach, których dzieła możemy od czasu do czasu wskrzesić, ale które tak naprawdę nie zapisały się w dziejach niczym tak wstrząsającym, tak ważnym. Jedną wypowiedzią, jednym głosem, jednym dziełem nie przebiły się przez te ponad dwa stulecia i właściwie już dzisiaj słuchamy ich no z takim wzruszeniem, ale właściwie nie mają wielkich szans na to, żeby przetrwać z szalenie prostego powodu, mianowicie, że mieli obok siebie kolegów, którzy w gruncie rzeczy dokonali czegoś w rodzaju kanibalizacji ich dzieła. To znaczy pojawiłyby się takie giganty obok nich i nagle usłyszeli wszystko ci nowi

artyści zrozumieli wszystko, wyciągnęli pełną syntezę tego, co tamci wymyślili, i zrobili coś, co ich wszystkich zawiera i co ich wszystkich przerasta. I to jest właściwie niezmiernie smutne, jakoś historycznie niesprawiedliwe, bo powiedziałem wyżej, ci kompozytorzy włoscy tego pokolenia Traetty, Jomellego i jeszcze pokolenia poprzedniego, i właściwie tak, gdy popatrzeć, to aż do początku XIX wieku, aż do Rossiniego, jakoś nawozili to wielkie pole, byli wszędzie, krążyli po całej Europie, jak powiedziałem, nie tylko we Włoszech, ale w południowych Niemczech i nie tylko południowych. Po czym, no właściwie, zostali, jakby to powiedzieć, no zdezaktualizowani. I co więcej, musimy ich słuchać, musimy coś o nich wiedzieć, ponieważ nam się wydaje, że te wszystkie Händle, Mozarty czy Gluki to są jakieś bogi, które pojawiły się znikąd, zstąpili z nieba. Ale to nie na tym polega, to nie tak jest, że oni właściwie spadli z nieba i wszystko wymyślili od zera. Tu analogia jest może taka, która się tutaj może przydać. To jest przypadek Johna Fielda, o którym przypominamy sobie tylko dzięki temu, że Chopin ściągnął od niego pewien bardzo dobry pomysł muzyczny. I słuchamy go, aha, to z tego było, aha, dobrze, to tutaj. I kiedy słuchamy Traetty, to rozumiemy nagle, że to do tego świata wjechał w którymś momencie młody Mozart i to usłyszał. I z tego potem ciągnął swoje pomysły, swoje rozwiązania, tylko że jego rozwiązania były lepsze. I to samo dotyczy Glucka. Oczywiście tak się pisze, że oni byli w jakimś sensie prekursorami tej reformy, która jest w pewnym sensie legendą i w ogóle nie Gluck ją wymyślił, ale to są te czasy, kiedy różni ludzie na różne sposoby myśleli na ten temat. I nie wiemy tak naprawdę, w co się wpakował Gluck, jeśli nie słyszeliśmy Jomellego, Traetty, Bononciniego czy Porpory, Traetta był uczniem Porpory, z którym Händel miał do czynienia w Londynie. Jeżeli nie słyszeliśmy ich, to nie wiemy, co on tak naprawdę reformuje i na czym polega ta odmiana zupełna, którą on wnosi. I tutaj z tą Ifigenią na Taurydzie, żeby wrócić do tego konkretnego tematu, no mamy przykład wprost idealny. Traetta napisał Ifigenię na Taurydzie, po czym kilkanaście lat później przyszedł Gluck i skomponował swoją Ifigenię na Taurydzie. I porównanie, no, nie wypada korzystnie dla Traetty. Mówiłeś o tym, że oni czerpali wzory z opery francuskiej. To nie pierwszy raz, bo potem jeszcze przyszła tak zwana wielka opera francuska. To było związane zresztą z tym, że dwór francuski i Paryż miał budżet, którego w innych stolicach i w innych miastach książęcych nie było. Ale bardzo ciekawe u Traetty jest to, że jego pierwsze takie naprawdę uderzające premiery, ma co tam 20 parę lat, z starzejącym się już wybitnym librecistą Carlo Innocenzo Frugoni, on się nazywał, kilka lat później już go nie będzie, robi adaptację trzech kolejnych tragedii Rameau, to znaczy już nie Lullego nawet, z takim powrotem do Armidy, jak to zrobił Gluck, ale z tej produkcji francuskiej prawie współczesnej. 59 rok Ippolito Jaricza, tak się to po włosku nazywa, od razu wiemy o kogo i o co chodzi. W 60 roku I Tintarilli, to jest dla odmiany adaptacja Castora i Polluxa, i w tym samym 60 to się nazywa Feste di Meneo, a to jest adaptacja Fête de Bé. To znaczy, oni szukają wzorów gdzie indziej, ponieważ mają takie niezmiernie przykre uczucie, że ich własna opera od dziesiątków lat zalała wprawdzie całą Europę, ale tak naprawdę utknęła w jakimś martwym punkcie. Utknęła w martwym punkcie nie z winy kompozytorów, ale z winy tych, których wszystko swędzi zawsze, to znaczy intelektualistów i poetów. Tutaj jest to straszliwe nazwisko Metastazja, który opanował właściwie całą scenę opery włoskiej i jeszcze Mozart się z nim zderzył i już Händel dwie opery na jego librettach oparł i po czym uciekł od tego, bo poczuł, że coś tu jest zupełnie nie takiego. Te takie białe marmury, sztywne i twarde, opera jako narzędzie moralności publicznej, że tu się wykształca społeczeństwo, a przede wszystkim tyranów. Trzeba pouczyć, że za każdym razem trzeba tę klemencję, tu rzeczy łaskawość wykazać. I ta sztywność tej konstrukcji wszystkim zaczęła strasznie zawadzać. Potem zostało to połamane przez Glucka, najpierw Mozart i tak dalej, to już o tym wiemy. Ale co próbują robić Jomelli, Traetta i tak dalej? Próbują wcisnąć w te ramy niezmiernie sztywne, muzykę, która zawsze bardzo dobrze kolonizuje wszystkie okoliczne terytoria, i połamać tę formę taką sztywną, to znaczy recytatyw aria,

0: Recytatyw aria. Rozwijają recytatywy akompaniowane, wciskają chóry i zespoły wokalne w dramaturgię. Próbują łamać to wszystko i tu występuje jeden dramatyczny efekt, mianowicie mnożą efekty, mnożą motywy, bawią się harmonicznie w sposób niezmiernie wyszukany, wzbogacają orkiestrę. Ta orkiestra cały czas igra, migoce, ma 100 pomysłów na minutę. I problem polega na tym, że przychodzi Gluck i zamiast 10 motywów na jeden temat, znajduje jeden motyw, który zapamiętamy na zawsze. I tu jest ta różnica, przepaść w pewnym sensie, między wybitnym talentem a geniuszem.
1: A przechodząc konkretnie do tego utworu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli do Ifigenii na Taurydzie, to mamy taką sytuację, że premiera tego utworu odbyła się w Wiedniu w październiku 1763 roku, a rok wcześniej ten sam Wiedeń obejrzał co? No, Orfeusza Glucka. Czy w takim razie widzisz już jakieś bezpośrednie związki między tymi utworami?
0: Ja ich nie widzę, ale tu jest jeszcze jeden punkt wspólny, mianowicie, że Orestesa w tej Ifigenii śpiewa Gaetano Guadagni, czyli pierwszy Orfeusz Glucka. On próbuje coś tu zrobić nowego, ale tego rodzaju prostoty, oszczędności środków, jakie były w Orfeuszu, zwłaszcza w wersji włoskiej, potem to się troszkę w Paryżu wzbogaciło, ale ta wersja włoska jest niezmiernie przejrzysta, przezroczysta, czysta. Tego tu nie ma. Tutaj jest nadal taka wielka wola wzbogacenia historii, która jeszcze wzbogacona jest o jedną postać więcej niż w późniejszym librecie Glucka. Jest dodany taki motyw romansu między Pilatesem i Dori, która jest towarzyszką Ifigenii, czy jeszcze Ifigenia ma swoją powiernicę przy sobie. To są takie tematy zbyteczne, wątki dodatkowe, które też Gluck zarzuci. Gdyby tak postawić obok siebie Orfeusza i to, nawet nie idąc do Ifigenii na Taurydzie te kilka lat później, wiele lat później, Glucka, to wydaje mi się, że trudno byłoby odgadnąć, że to one sąsiadują ze sobą aż tak chronologicznie.
1: A czy w takim razie Christoph Husse wiąże traetę z Gluckiem, czyli z tym, co nadchodzi i szuka w nim prekursora, czy raczej nawiązuje do tradycji neapolitańskiej, z której ten kompozytor się wywodził?
0: Ha! I tu się pojawia drugi dramatyczny problem związany z tym nagraniem. Ono było zrobione w sierpniu zeszłego roku w Innsbrucku. Data jest tylko sierpień, w związku z czym przypuszczam, że jest to związane z jakimiś tam wykonaniami na festiwalu, ale ile, jakie tu są montaże, ile tutaj było tych podstawowych nagrań, to się nie dowiemy. Ale ja słucham tego z pewnym zdumieniem. To znaczy, ja bym chciał się dowiedzieć, co tak naprawdę myśli na ten temat Christoph Husse. Bo jak się tego słucha, to bardzo często, już słyszeliśmy to trochę też w tej kawałku arii Ifigenii, która właściwie wyjawia, z jakim stylem, z jakim sposobem ekspresji mamy do czynienia, ja cały czas mam wrażenie, że on tak naprawdę nie wie, co robi. To jest okropne, co ja powiedziałem, ale słabość tej narracji, jakby brak obecności dyrygenta. Cały czas człowiek ma ochotę usłyszeć coś, na czym się ucho zatrzyma. Tam są frazy bardzo ciekawe i to w końcu nie jest muzyka nudna, to znaczy ona jest troszeczkę monotonna w sposobie traktowania materii, ale nie ma tutaj takiej pustki. Wymaga to jakiejś interwencji dyrygenta, który powinien napiąć tę narrację, dać jej jakąś intensywność wewnętrzną, coś pozmieniać. A ja cały czas mam wrażenie, że to tak trochę drzemie narracyjnie, że te frazy nie żyją, nie wibrują tak, jakby chciały, jakby powinny, jakby należało. No to jest ten zawsze problem z utworami nieznanymi, które pojawiają się w naszym życiu w jakimś sensie, no z moim na pewno, trochę za późno, to znaczy już nie zdążymy, mówiliśmy o tym, mówię zawsze, bo się skarżę na to, oswoić się z nimi tak, żeby się ich trochę nauczyć na pamięć i wracać i pokochać je bliżej z taką jakąś ciekawością napiętą. A tutaj to tak sobie, no, idzie czasami i nie nawet jeszcze jest ten problem taki, zaraz to usłyszymy za chwilę w scenie Orestesa z furiami, że jest też problem montażu, to znaczy nie widzę między na przykład w tym dialogu Orestesa z furiami, nie widzę takiego napięcia przyczyna-skutek, mhm. że coś ze sobą się wiąże, że tak jak dawniej mówiliśmy o tym z montażu, nawet jeżeli to w nagraniu nie było zrobione z przyczyn

0: najprostszych, praktycznych, technicznych, wszystko jedno. W montażu można stworzyć takie wrażenie, że w momencie, kiedy kończy się recytatyw albo kończy śpiewać Orestes, to furie odzywają się natychmiast, bo muszą coś powiedzieć. I nawzajem, jeżeli po chórze odzywa się Orfeusz, to też on reaguje na coś, to znaczy tego teatru, który by należało wywołać, też tutaj nie ma. Także mamy dwa problemy i dlatego czytałem właśnie recenzję z tego nagrania, bardzo surową, gdzie no, rozkłada ręce krytyk. Mówi, no właściwie dlaczego to nie wyszło tak, jak byś powinno. Nowym dziełom trzeba koniecznie pomagać właśnie intensywnością realizacji, żeby było wiadomo, usłyszeć to, że wykonawcy wierzą w to, co robią. Tutaj ten brak wiary słyszę głównie u dyrygenta, bo niektórzy śpiewacy, no przede wszystkim mamy bardzo ciekawą i miłą sytuację, że Rafał Tomkiewicz tu śpiewa Orestesa i mnie się to, co on robi, bardzo podoba. To znaczy głos jest intensywny, głos jest świetnie zrównoważony, bardzo dobrze śpiewa po włosku, czuje rytm i naturę tego włoskiego tekstu i z tej może całej obsady, kto wie, czy on mi się nie podoba najbardziej. To znaczy potrafi tchnąć w tę rolę coś głębokiego, coś prawdziwego, bo reszta obsady, no ładny głos ma Rocío Pérez, która śpiewa Ifigenię, ale niestety ma to, nie będzie się to podobać naszym kolegom barokowcom, wibrację taką dosyć, powiedziałbym, tradycyjną, jeśli nie, nawet gorzej niż tradycyjną. Tutaj ona nad nią panuje, głos jest piękny i inteligentna jest śpiewaczka, ale czegoś takiego naprawdę solidnego i trzymającego się emisji, to ja tutaj nie, no, mam problemy z tym głosem. Jest tenor trochę za lekki, trochę niedostatecznie wirtuozowski, Alasdair Kent, dobry śpiewak, ale no właśnie, jeżeli się wyciąga taki utwór, ja już nie mówię o tym, że to jest 48 nagranie Toski, ale coś zupełnie nowego, to jak powiadam, trzeba uzbroić to dzieło w coś takiego, żeby się przebiło przez nasz marazm duchowy. Kiedy się pojawiały różne nagrania rzeczy dotąd niesłyszanych, jak, bo ja wiem, była mowa o Händlu, pierwsza Resurrezione, taka prawdziwa z Hogwoodem, czy pierwsze Triumfo del Tempo z Minkowskim, to było zrobione tak, z taką pasją, z takim przekonaniem, na takim poziomie, że obudziliśmy się natychmiast. Tutaj no ta Ifigenia szans wielkich na przeżycie nie ma, obawiam się. Zwłaszcza, że to jest muzyka trudna, bardzo trudna. Ten sam autor zresztą powiedział, że w każdej z tych oper, właściwie każda aria jest równie trudna i skomplikowana jak Martin Lerachten Konstancji w Uprowadzeniu z Seraju, bo na pewno Mozart tam też usłyszał, jak się to robi i ściągał z tego. Jeżeli kogoś interesuje to poza tym jednym utworem, ten okres opery neapolitańskiej już która w pewnym sensie przygasa, to polecam operę Jomellego, która się nazywa Tonte, to jest o Faeton i tam można znaleźć na YouTubie zresztą pełne nagranie tego utworu w całkiem nie najgorszym wykonaniu. Frida Bernius to tym dyryguje i inne fragmenty. Do tej pory na płyty ten Fetonte się nigdy nie dostał, a jemu właśnie na przykład profesor Chomiński poświęca niezmiernie dużo stronic w swoim podręczniku, w którym można o tym przeczytać i to jest opera bardzo sławna, ale jakoś no nie mamy odwagi. A jeżeli już się do tego bierzemy i niech to będzie takie, powiedziałbym, morał tej całej opowieści, no to trzeba to zrobić na najwyższym możliwym poziomie, a nie tylko tak, że no dobra, odfajkowaliśmy, a jeszcze tutaj słaby chór jest dosyć. Talent Lyrique jakoś orkiestra dobrze pracuje, ale ten młody chór zachowuje się tak, jakby siedział gdzieś bardzo głęboko w studio i tak naprawdę nie do końca wiedział, co śpiewa i o czym.
1: Kiedyś Wojciech Kilar powiedział, że niektóre utwory współczesne wykonywane są dwa razy, czyli pierwszy i ostatni. Nie chcę, żeby to była puenta naszego spotkania, ale czy Tretta ma szansę jednak na prawdziwy renesans, czy jednak to jest bardzo trudne?
0: Sam powiedziałeś, że Rusy nagrał Antygonę 25 lat temu, prawda? I co? I nic. I nic. Czasem się coś pojawia tu i tam i znika natychmiast. To samo jest z operami Porpory i tak dalej. W dodatku, jeżeli się je inscenizuje w sposób, który na dobrą sprawę pokazuje nam, że twórcy tego przedstawienia nie traktują tego utworu poważnie i robią to na zasadzie jakiejś takiej, bo ja wiem, interludium komicznego albo rozrywki dla ludzi, którzy są tak znudzeni normalnym repertuarem, no, że szukają podniet w takich sprawach troszeczkę marginesowych. Jeżeli nie robimy tego pełną wiarą w to, co to jest i w co może nam powiedzieć i pokazać o tragicznej historii Ifigenii, Orestesa i Pilatesa, no to chyba nie warto, prawda? To już lepiej spróbować robić coś, co sprzedaje

Opera Ifigenia na Taurydzie Tomasa Traetty i pierwsze nagranie w historii fonografii. Soliści, nowo canto, l'étalon lyrique, całość prowadzi Christophe Rousset. Album wydała firma Aparte. W Putomanii czas na polską nowość. Za chwilę o szczegółach opowie Monika Zając.

0: Pianistka, klawesynistka i kameralistka Aleksandra Żebrowska gości dziś w Płytomanii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o pani płycie, którą nagrała pani wspólnie z Martą Gawlas i Matyldą Adamus jako Inverto Ensemble, o albumie z utworami Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Ale zanim o tym repertuarze, to muszę zapytać o sam zespół, bo Inverto to początkowo było duo, które postanowiły panie poszerzyć do tria. Dlaczego?
1: Dlatego, że spotkałyśmy Matyldę Adamus, która tworzy z nami trio, podczas kursów w Radziejowicach organizowanych przez Arte dei Suonatori. Tak się zdarzyło, że zagrałyśmy razem i poczułyśmy, że po prostu z tego duetu musi się stworzyć trio. No i tak zostało. Gramy i w duecie, i w trio, w różnych konfiguracjach. Także bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość i jest to duże urozmaicenie też dla nas.
0: Souvenir to jest pierwsza płyta tego zespołu. Czy to znaczy, że twórczość Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego jest panią szczególnie bliska?
1: No, wybór Dobrzyńskiego był takim rezultatem poszukiwań repertuaru, który jakoś do nas przemówi, który będzie nam bliski. Zależało nam, żeby to był repertuar romantyczny, wczesnoromantyczny i najlepiej repertuar polski. No i tak, przeszukując internet, nagrania, natknęłyśmy się na utwory Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Zaintrygował nas na tyle, że postanowiłyśmy sprawdzić, czy będzie rezonował z naszą wrażliwością i czy odnajdziemy się w tej twórczości. No i zaintrygował nas na tyle, że zdecydowałyśmy się zrobić większy program, repertuar z tym kompozytorem. Nadal go odkrywamy, bo mamy w planach kolejne kompozycje, także jest to taka historia, która trwa cały czas. Tytuł płyty Souvenir został zaczerpnięty z tytułu jednego z utworów, który znajduje się na płycie, Souvenir de Dresde, opus 47. I utwór ten jest rodzajem muzycznej pamiątki. Tego typu utwory powstawały dość często, regularnie. Były formą właśnie pamiątki, podziękowania, jakiegoś wspomnienia z podróży. Związane to było też może z osobą albo z jakimś wydarzeniem. I stwierdziłyśmy, że jest to dobry punkt wyjścia, żeby stworzyć taką własną pamiątkę, jaką jest płyta, i zbudować wokół tego utworu repertuar, który będzie może nieco taki sentymentalny i stworzy taką aurę właśnie jakiegoś miłego wspomnienia. Zdecydowałyśmy się również na to, żeby nie grać na przykład tria, wielkiego tria Dobrzyńskiego w całości. Zdecydowałyśmy się, żeby zagrać tylko jedną część, ponieważ ona pasowała bardzo, jeśli chodzi o nastrój utworu. A praktyka grania właśnie fragmentów, większych całości, cykli czy właśnie wieloczęściowych kompozycji była również bardzo powszechna w XIX wieku, więc uznałyśmy, że jest to po prostu idealny pretekst do tego, żeby z tego skorzystać. Zdecydowałyśmy się na transkrypcję. Stwierdziłyśmy, że ponieważ była to dość powszechna praktyka w XIX wieku, żeby traktować instrumentarium zapisane przez kompozytora tak dość elastycznie, to właściwie kryterium dla nas było to, czy

0: czy utwory, które wybrałyśmy, brzmią dobrze w składzie, w którym gramy na stałe, czyli z fletem, bo to głównie flet podległy transkrypcji, a to ze skrzypiec albo z oboju. No i jeżeli rezultat był dla nas zadowalający, to po prostu robiłyśmy to i myślę, że dalej będziemy w ten sposób działać. Także ten katalog utworów Dobrzyńskiego się na pewno poszerzy dzięki temu dla nas.
1: Dobrzyński to jest kompozytor wczesnoromantyczny, czy też romantyczny, ale panie mają, zakładam, ciągoty do muzyki znacznie dawniejszej. Czy i taką w tym składzie panie wykonują?
0: Właśnie jesteśmy w trakcie prób i przygotowań do projektów z muzyką nieco wcześniejszą. Koniec XVIII wieku, przełom XVIII i XIX wieku. I w tym repertuarze, który sobie wybrałyśmy na ten moment, królują głównie kompozytorki. Jest to związane ze stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które mamy na taki projekt właśnie przywracający pamięć zapomnianych kompozytorek tego okresu. Także jak najbardziej. Być może będziemy też grać repertuar jeszcze późniejszy, być może taki zahaczający o klawesyn, o repertuar wymienny na klawesyn i fortepian. Mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale to są jeszcze plany takie bardziej mgliste. Przed nami głównie te kompozytorki.
1: Te utwory z płyty, o której rozmawiamy, utwory Dobrzyńskiego, nagrały panie z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Chcę dopytać o to, przy jakim fortepianie pani zasiadłaby dokonać tych nagrań?
0: To była kopia fortepianu Jakoba Bercze z roku około 1815, czyli instrument z okresu krótko przed powstaniem utworów Dobrzyńskiego. Kopia ta została wykonana w atelier Roberta Brauna. Wspaniały instrument. Miałyśmy okazję i przyjemność korzystać z niego dzięki uprzejmości kapeli Krakowiensis i dyrektora Jana Tomasza Adamusa. Także bardzo dziękujemy przy tej okazji za taką możliwość.
1: Musiałam zapytać o ten instrument, bo pani jest miłośniczką instrumentów rozmaitych. Oczywiście to spektrum instrumentów klawiszowych od baroku po czasy znacznie bardziej nam współczesne jest bardzo szerokie. No i chciałam też zapytać w tym kontekście o pani działalność w ramach Fundacji Klawiforum, bo to chyba jest taki wyraz właśnie miłości do instrumentów.
0: Tak, jak najbardziej. Ja w ramach działalności fundacji właśnie staram się promować takie instrumenty, rozmaite instrumenty klawiszowe historyczne, pokazywać ich piękno, różnorodność, również niedoskonałości, ale w sposób taki, który dają okazję do tego, żeby właśnie wejść w bliższą relację z tym instrumentem. Właściwie wspaniałe jest to, że nie ma dwóch takich samych instrumentów. One się często bardzo od siebie różnią i za każdym razem kontakt z nim to jest no niespodzianka, jakaś przygoda. I myślę, że warto zainteresować szerszą publiczność właśnie tymi instrumentami.
1: Szerszą publiczność jak najbardziej, ale my w tle słyszymy dźwięki dobiegające z sal ćwiczeniowych w szkole muzycznej, w której pani prowadzi działalność pedagogiczną, a zatem muszę zapytać o to, czy i pani uczniowie interesują się tymi różnymi możliwościami, jakie dają instrumenty, także te nieco dawniejsze i czy pani ich do tego odkrywania zachęca?
0: No przyznam szczerze, że póki co nie ma za bardzo okazji, żeby może zaprezentować takie instrumenty, ale na pewno w trakcie zajęć, szczególnie jeżeli pracujemy nad repertuarem właśnie z wcześniejszych epok baroku, klasycyzmu, no to to moje doświadczenie w grze na instrumentach historycznych przydaje się. Ja staram się opowiadać, jakoś zainspirować również nagraniami i także pokazywać, nawet na instrumencie współczesnym, jak możemy nawiązać do tej epoki i spróbować wydobyć ducha danego kompozytora, nawet na instrumencie współczesnym. Nie wiem, z jakim to się do końca spotyka odzewem. Mam nadzieję, że po prostu zasiewam jakieś ziarenko, które kiedyś wykiełkuje.
1: A my trzymamy kciuki za Inverto Ensemble. Dziś Aleksandra Żebrowska, pianistka, klawesynistka, opowiadała o płycie tego zespołu, który współtworzy z Martą Gawlas i Matyldą Adamus. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po Souvenir. Taki tytuł nosi ten album. Aleksandra Żebrowska gościła dziś w płycie.

Souvenir, album firmy Dux z muzyką Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Gra Inverta Ensemble w składzie Marta Gawlas, Matylda Adamus i Aleksandra Żebrowska. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Płytomanii.

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam cię, Jacku. Dzień dobry państwu.
0: Co słychać u Jonasa Kaufmana?
1: Po węgiersku śpiewa. Być może jest to najlepszy węgierski, wykonywany nie przez człowieka będącego naturalnym użytkownikiem tego języka od czasu, kiedy Kazik nagrał słynny cover zespołu Omega.
0: Ach, proszę cię. Cóż to za magiczne dźwięki proponuje nam Kaufman na płycie Magische Töne? Czy są magiczne, a może nie są zupełnie magiczne?
1: Ja bym spojrzał na to może inaczej. Jak się pojedzie do Wiednia albo gdzieś do Bawarii, ale weźmy Wiedeń. Mhm. Idziesz na obiad, zamawiasz Kaiserschmarrn, czyli omlet na słodko rwany w kawałeczki, posypany cukrem pudrem, i to jest danie główne. Później tort Zachera, czekolada na gorąco, bita śmietana na ciepło, i czy masz ochotę na jeszcze coś słodkiego?
0: Ja już w połowie wymiękam.
1: No, a jakbyś miał na jeszcze coś ochotę, to polecamy płytę Jonasa Kaufmana. Magische Töne, magiczne dźwięki. Przepraszam za ten może nieco cyniczny ton. No,

0: Ale wydaje mi się, że ten wybitny skądinąd śpiewak dał się sformatować wytwórni płytowej, która tworzy takie produkty lokujące go gdzieś w uniwersum estetycznym jako bezpośredniego spadkobiercę skrzypcowych gali André Rieu. I to na pewno się będzie świetnie sprzedawać, to się może podobać. Ja, ponieważ nalegałeś, żebym posłuchał tej płyty w całości, to sobie ten słodki posiłek rozdzieliłem naprawdę na pojedyncze ścieżki. 3 tygodnie się męczę, ale już doszedłem do końca.
1: To już koniec, naprawdę. No, to już koniec. Decenzja. No ale Kaufman, to musimy powiedzieć, powraca do świata operetki, opery późno-romantycznej. Jest w Budapeszcie, nagrywa tę płytę. To co tutaj do końca nie gra?
0: Wydaje mi się, że on jest nieprawdziwy w tym. To znaczy, o ile jeszcze w przypadku Emericha Kalmana czy Franza Lehara to jest takie emploi, w którym on się odnajduje, to drugą część płyty stanowią dzieła późniejsze. Paul Abraham to jest taka operetka berlińska już z pogranicza muzykalu i kabaretu, gdzie trzeba zupełnie innego nerwu. I śpiewanie tego w takim słodkim sosie jak Kalmana, który zresztą może być wykonywany pięknie i bardziej porywająco. To jest wszystko takie rozskliwione właśnie jak barwa skrzypiec André Rieu i to taka przepuszczona jeszcze przez elektronikę stadionową. Więc słucha mi się tego po prostu niedobrze. Ja też, może to jest wina moich prywatnych skojarzeń, ale kiedy doszedłem do ścieżki 18, czyli Die Juliska aus Budapest, przypomniało mi się, jak Zofia Posmysz, autorka Pasażerki, opowiadała, że to był ulubiony utwór jej Aufseherin w obozie koncentracyjnym i nuciła to sobie pod nosem, więc kiedy śpiewa to tutaj ten Kaufman to brzmi jak jakaś podwójna parodia w moich uszach. Do tego porwał się ten znakomity tenor, to podkreślmy, z dobrze towarzyszącą mu też z takim aż przesadnym rozmachem, bo to jest takie granie nie jak do teatru, co byłoby pewnie ładniejsze, tylko takie granie właśnie jak na takiej gali, w której tylko co trzeci utwór tenor pojawia się raz z białą różą, raz z czerwoną, a później z bukietem. Więc to jest taki rodzaj interpretowania muzyki i do tego jeszcze właśnie Jonas Kaufman śpiewa po węgiersku. Nie mam kompetencji, żeby ocenić, jak dobrze mu to idzie, ale mam wrażenie, że to jest wyuczone zupełnie sztucznie i artykułowane bez zrozumienia.
1: Co jakiś czas sięgamy po płyty z repertuarem operetkowym tutaj w Płytomanii i są płyty zjawiskowe. Zapytam banalnie, co zrobić, żeby ten repertuar zabrzmiał jednak atrakcyjnie, bo przecież tak zabrzmieć może.
0: Potrzeba jest szczerość w tym, wydaje mi się. To znaczy, można ułożyć nie tak w listę szlagierów taką płytę, tylko poszukać jakiegoś klucza, ale jednocześnie dramaturgicznie bardziej do tego podejść, bo to są przecież arie, które są częścią jakichś opowieści. Natomiast tutaj nie brzmią jak część opowieści, tylko jak takie utwory spod dawniej w XIX-wiecznych opowiadaniach pojawiał się wątek Graj Cyganie i pojawiała się rzewna melodia gdzieś w kurorcie, tak jak, ja wiem, Dama z pieskiem Czechowa, to gdzieś w tych rejonach to czytam. Więc wydaje mi się, że potrzeba więcej szczerości, bo tu mamy artystę, który ma piękny głos, wielką sławę, świetny warsztat, który czasami tutaj wykorzystywany jest do granic, na przykład w tytułowym utworze Magische Töne, tam jest bardzo wysoko dla tenora i mistrzowsko Kaufman to robi malutkim głosem. Widać, że to jest też zabieg bardzo mikrofonowy tutaj, ale jeśli miałbyś zapytać, czy wierzę mu chociaż przez sekundę, nawet jeśli nie kocham tego repertuaru, nie wierzę.
1: To trochę szkoda, oczywiście dostaliśmy produkt wymyślony przez wytwórnię fonograficzną, bo tych dużych produkcji, czyli kompletów operowych z Kaufmanem, no ostatnio jest niewiele. Znaczy było Otello z Papano, Calaf w Turandot także z Papano, Parsifal z Jordanem, nagranie live z 2021 roku. Firmy dzisiaj rzadko wydają komplety, w związku z tym no Kaufman może trochę zdany jest na tego rodzaju działalność. A to jest taki produkt trochę pomyślany także o portalach streamingowych, czyli po prostu wrzucamy, słuchamy, wybieramy, słuchamy albo nie, przerywamy.
0: Zdecydowanie tak. Nie pokochałem tej płyty i na pewno jej nie pokocham, natomiast głos Kaufmana jak najbardziej pamiętam ze łzami w oczach jego Fidelia, czy słyszałem go na żywo jako André Chénier w Londynie. I to było zapierające dech w piersiach, więc to jest taka płyta, o której zapomnimy, nie mając pretensji do artysty.
1: Ale do Kaufmana oczywiście powrócimy.
0: Jak nagra coś

Jonas Kaufmann z płyty Magische Tune zamyka nasze dzisiejsze spotkanie. Kłaniamy się Państwu, Monika Zając, Piotr Kamiński, Aleksander Laskowski i Jacek Hawryluk. Do usłyszenia za tydzień.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Po nocnym masywnym ataku lotniczym Rosji, między innymi na Kijów i Dniepr, znów aktualny staje się wiersz z początków pełnoskalowej wojny. Przekład Janusza Radwańskiego czyta Andrzej Mastalerz.
2: Jurij Zawadzki. Schron. Nie ma co tak siedzieć, trzeba coś robić. Sprzątać albo wyrzucić z piwnicy zbędne rzeczy. Wreszcie te pustaki komuś oddać, te skamieniałe głazie, zaschnięte farby, zagrać w coś możemy, nie ma co tak siedzieć. W krokodyla? To co, jak kalambury? No ty zadajesz, ja pokazuję, reszta zgaduje, trzeba coś robić. W szkole proponowałem założenie kółko brydża sportowego. Dyrektor powiedział, że pomysł wspaniały, ale nikt nie zrozumie. Skojarzenia. Tak, żebyś odprężyć, po prostu mówisz, co pierwsze przyjdzie na myśl, kiedy usłyszysz słowo. Pomidor czerwony, czerwony ogień, ogień drewno i tak dalej. Nie wiem. Wszystkie słowa z głowy wyleciały. Trzeba śpiwór z kurzy otrzepać. No, no weź, nie ma co tak siedzieć. Dobra, niech będzie, kto zaczyna? No ja. Zmywarka. Co? Słowo.

Znowu zmywarka. Aha, zmywarka? Nie wiem. Tak po prostu nie wymyślaj. Trzeba powiedzieć pierwsze, co przyjdzie na myśl, w tym cały sens. Dobra, no to... To od początku, od zera. Nie spinaj się. Zmywarka, tabletka. Tabletka? No tak, tabletka do zmywarki. Karetka. Karetka. Słowo podobne. Szpital. Rower. Rower? A czemu rower? Ja dorastałem przy szpitalu. Koło szpitala jeździłem. Nie zatrzymuj się. Rower. Asfalt. Asfalt? Przez kierownicę nosem zaryłem w asfalt. Dziura. Dziura. Nie ma już dziur. Droga. Droga? Remont. Remont. Rozbiórka. Majdan. Wybuch. Wojna. Śmierć. Krzyk. Grat. Front. Noc. Strach. Krew. Opór. Siła. Ukraina. Nie bać się. Ukraina. Nie bać się. Ukraina. Nie bać się.

0: Minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kinga Price.

0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Z okazji Dnia Warszawy organizatorzy nowego festiwalu Centralny Plac Muzyki przygotowali kolejną atrakcję. Tylko przez dwie doby bilety na to plenerowe wydarzenie w stolicy będzie można zdobyć w wyjątkowo niskich cenach. Bilety do strefy B i strefy C dostępne będą od jutra od godziny 12 do 5 czerwca do godziny 12. To kolejna i zarazem ostatnia specjalna akcja promocyjna dostępna online, mówi dyrektor festiwalu Roman Osadnik.
1: Dostaliśmy dużo głosów, że akcja była bardzo udana podczas Nocy Muzeów, ale skierowana głównie do warszawiaków lub osób przebywających w Warszawie. Stąd druga i ostatnia już akcja promocyjna 3, 4, 5 czerwca będzie można kupić bilety za symboliczne 10 zł i będzie to promocja online, byśmy wszyscy spotkali się na placu centralnym.
0: Festiwal plenerowy Centralny Plac Muzyki wystartuje w Warszawie 19 czerwca. To wydarzenie na skalę europejską z międzynarodowymi gwiazdami. Przez 3 tygodnie zaplanowano 14 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper i orkiestr, a wśród nich orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. To będzie już 40. spotkanie z arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Na pierwszym planie dziś publikacja Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Do wędrówki w czasie do 16. stulecia zachęca Katarzyna Wojtaszak.
2: Księga wydana po polsku w roku 1558, natomiast oryginał był z roku 1538 i jest to taki XVI-wieczny poradnik, jak wychować dobrego szlachcica, dobrego możnego pana. Mnóstwo bardzo ciekawych informacji tam można znaleźć, ponieważ 95 porad właściwie można znaleźć w tej książce. Między innymi o tym, jak obchodzić się z końmi, z psami i z ludźmi, a także o tym, jak chodzić. Okazuje się, że na przykład należy chodzić nie za wolno, ale też nie za szybko. To wszystko po to, żeby pokazywać, jak dobrze jest się wychowanym.
0: Księgę będzie można zobaczyć, ale też o niej posłuchać. Spotkanie rozpocznie się o 18:00 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. W serwisie smutna informacja: w wieku 66 lat zmarła Ewa Prus, od lat 90. związana z Polskim Radiem. Jako producentka przez lata współtworzyła koncerty i festiwale, m.in. legendarny Festiwal Muzyczny Polskiego Radia.

0: warszawską jesień, Chopin i jego Europa oraz 3-4 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a także konkurs chopinowski i konkurs wieniawskiego. Przez wiele lat kierowała działem nagrań i koncertów Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Była osobą niezwykle kompetentną, profesjonalną, empatyczną i kulturalną. Prawie 40 filmowych premier zaprezentuje w tym roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Organizatorzy wydarzenia opublikowali właśnie program, który kładzie nacisk na różnorodność.
1: Do konkursu głównego powracają laureaci z 2019 roku. Bułgarski duet Krystyna Grozewa i Petar Walchanow pokaże film Czarna kasa za białe noce. Tragikomiczny portret pokolenia zmuszonego do przewartościowania swoich życiowych postaw. Wśród 12 filmów, które powalczą o kryształowy globus, będą również produkcje z Chile, Kolumbii, Cypru oraz Iranu. Czechy będą reprezentować dwa filmy, Cika Cieka Simona Holego oraz zrealizowane w koprodukcji ze Słowacją Źródło Iwana Ostrochowskiego. W drugiej sekcji konkursowej, Proxima, światową premierę będzie miał wybraniec pracującego w Czechach polskiego reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Festiwal w Karlowych Warach potrwa od 3 do 11 lipca. Przegląd obchodzi w tym roku podwójny jubileusz. Jego 60. edycja odbywa się w 80. rocznicę powstania festiwalu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL.
12: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
13: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
12: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
14: Cicho, wiem.
2: Reklama.
15: 8 minut po 16:00.

0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Jest wtorek, drugi dzień czerwca, to jest 153 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Marianna, Marzanna, Eugeniusz oraz Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Erasm, Efrem i Sadok. Wszelkiej pomyślności. Magdalena Wojtulanis, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do godziny 18, a porozmawiamy dziś m.in. o premierze w poznańskim Teatrze Animacji.
1: Nasi bohaterowie będą w którymś momencie biegali przez Poznań, dlatego że jest tam sytuacja, gdzie królowa Ksenia razem z Willibaldem, Rumburakiem dostają się do świata ludzi i biegają po mieście, więc zrobimy to w rzeczywistości poznańskiej.
0: Ksenia, Rumburak, zakładam, że średnia i starsza generacja doskonale te imiona rozpoznają. Tak, porozmawiamy dziś o premierze Arabeli w poznańskim teatrze. Szczegóły za minut kilka. Później zaprosimy Państwa do Krosna. Tam za kilka tygodni po raz 11 odbędzie się Young Arts Festival. To jest wydarzenie, które próbuje zacierać granice między muzycznymi gatunkami. Dwa dni nieoczywistych spotkań, nieoczywistych koncertów w bardzo wyjątkowej przestrzeni, bo w przestrzeni zabytkowego hangaru lotniczego. Zresztą ten festiwal zasłynął organizowaniem koncertów w najróżniejszych, często niespodziewanych lokalizacjach. O szczegółach tegorocznego wydarzenia opowie dyrektor artystyczny Bartłomiej Tełewiak. To spotkanie dziś o godzinie 16:30. Ale będziemy też mieli niespodziankę dla wielbicieli prozy Thomasa Manna.
2: Klasyka zasługuje, aby przemawiać na nowo do każdego pokolenia. I to dotyczy zarówno Manna, jak i Kawki, jak i Muzila, jak i wszystkich innych pisarzy, których dzieła są uznane za klasyczne.
0: To na razie zabrzmiało enigmatycznie. Szczegóły zdradzimy przed godziną 17. Po 17 wrócimy do projektu ustawy dotyczącego zabezpieczenia socjalnego artystów. O tej kwestii, która rozpala w ostatnich dniach serca i głowy, będą mówić Jacek Denel, Olga Gitkiewicz i rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegóły dziś po godzinie 17, ale zaprosimy Państwa także do Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta w Warszawie, żeby porozmawiać o muzyce. To wszystko i więcej do 18:00.

0: koncertstück F-moll op. 79 Karola Marii von Webera. Ronald, Brautigam i Kölner Akademii. Dziś, przypomnijmy, mija 200 lat od śmierci Karola Marii von Webera. Kwadrans po godzinie 16. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. Teraz cofamy się do lat 80. Każdy, kto wtedy dorastał, marzył zapewne o tym, żeby mieć, jeśli nie latający kufer albo czarodziejski płaszcz, to chociaż pierścień życzeń. No i chyba prawie każdy marzył o tym, żeby kolegować się z Arabelą. Przenosimy się teraz do Poznania. Dorota Kołodziejczyk spotkała się z Piotrem Ratajczakiem, reżyserem najnowszej premiery Poznańskiego Teatru Animacji. Chodzi o Arabelę właśnie.
1: Magiczny pierścień Arabeli łączył dwie rzeczywistości. Baśniową i realną rzeczywistość czechosłowacką lat 80.
2: U nas to nie jest wprost powiedziane, jaki to jest świat. Bardziej to jest dzisiejszy świat, aczkolwiek nie natrętnie. Jakiś taki, powiedziałbym, w Polsce pewnie się to dzieje uniwersalnie. Nasi bohaterowie będą w którymś momencie biegali przez Poznań, dlatego że jest tam sytuacja, gdzie królowa Ksenia razem z Willibaldem, Rumburakiem dostają się do świata ludzi i biegają po mieście, więc zrobimy to w rzeczywistości poznańskiej, taki materiał, kronikę filmową. Oczywiście czeskość tego serialu miała jakiś taki niezwykły walor i ja do dzisiaj wspominam te wszystkie sytuacje i te czeskie realia. I oczywiście ten humor najbardziej objawia się w zderzeniu świata baśni ze światem realistycznym i te wzajemne zadziwienia, takie patrzenie się na ten świat i takie, dlaczego on tak wygląda, no to oczywiście jest na pewno źródłem komizmu, ale też bawimy się takimi nastrojami. Podniosłością, patosem, właśnie te bitwy, które są tam trochę inspirowane Grą o Tron. A pytanie właśnie takie, które też sobie zadajemy trochę przy okazji tego przedstawienia, która rzeczywistość jest realna? Bo w którymś momencie królewna Ksenia na pytanie pani Majerowej, skąd są ci bohaterowie, ona mówi, no jak to z tej prawdziwego świata, z tego realnego świata, z kraju baśni. W zasadzie jak tak popatrzymy na rzeczywistość, która dzisiaj nas otacza, no to ja nie wiem, co jest realne, a co jest nierealne i czy ten świat baśni dzisiaj nie jest bardziej realny.
1: Świat baśni, czyli ten wymarzony, bezpieczny, choć tu nie do końca.
2: No właśnie, bo on się na początku wydaje taki bardzo piękny, taki jak rodem z filmów Walta Disneya. Tymczasem tam dochodzi do rebelii, bo Rumburak, czarodziej drugiej kategorii, no nie chce być już tym Rumburakiem drugiej kategorii. W dodatku zakochuje się w królewnie i ten tak zwany dobry dwór królewski każe go do zejścia do świata najbardziej kiczowatych bajek, jakie istnieją, czyli degradują go jeszcze bardziej, skazują go na tortury przebywania w jakimś takim właśnie kiczowatym świecie i rozpoczyna się jakaś bardzo poważna i demoniczna batalia o

0: władzę i o to, jaki ten świat bajek ma być. Potem królewna Ksenia obala całą hierarchię. Pojawiają się bardzo dziwne, wykręcone hierarchii rzeczywistości. Na przykład Kapturek musi zacząć zjadać wilka, no i parę innych. Więc ten świat staje się troszkę podobny do świata naszego rzeczywistego. Jest potężna walka o władzę, próby obalania porządku, miłość, która jest nieszczęśliwa, okrucieństwo. Wszystko to w tym świecie baśni jest.
1: Temat władzy kojarzymy oczywiście z bajkami, z baśniami, ale właśnie z dobrym królem, z piękną królewną.
0: No tu jest to takie bardziej skomplikowane, bo Rumburak ma nawet taki monolog, gdzie my żeśmy tak zrobili, że ten dwór, ten teoretycznie dobry, ma jakąś przyjemność, karmi się zadawaniem tortur temu Rumburakowi. I Rumburak mówi, zaraz, ale żebyście wy mogli być tym dobrym dworem, to musicie mieć rewers, musicie mieć kogoś złego. I on nawet mówi, ja jestem tym Jokerem, Rumburakiem, wymienia tam kilka takich ikonicznych postaci złych, które sankcjonują trochę ten dobry świat. No i to jest baśń, bajka, historia pozbawiona złudzeń. To znaczy ta rzeczywistość nie ma nic wspólnego z idylicznym światem.
1: A może właśnie pozwala młodzieży, ponieważ spektakl adresowany jest dla widzów od lat 12, zrozumieć, że nawet w bajkach lub baśniach świat nie jest idealny.
0: Po to też to robimy, żeby pokazać z takim, oczywiście w takiej bardzo epickiej, rozrywkowej formie, ale że te namiętności, te niepokoje, bo to są też niepokoje klasowe, na przykład krasnale się buntują wobec zastanego świata. Mamy do czynienia z jakąś taką rewolucją konserwatywną w którymś momencie, no bo Ksenia modernizuje i chce, żeby świat baśni był taki jak świat ludzki, a część z kolei właśnie na czele z Willibaldem i krasnalami mówi, nie, my chcemy powrócić do dawnych wartości. Będziemy o te wartości walczyli. No to chyba też przypomina dzisiejszą rzeczywistość, gdzie są jakieś takie dwa bardzo silne ośrodki, które się ze sobą ścierają o to, jak ma wyglądać rzeczywistość. Wydaje mi się, że dla najmłodszych to będzie właśnie, ta opowieść będzie taka niepokorna, to znaczy ona będzie faktycznie zdzierała z pewnych złudzeń dotyczących tego, jak funkcjonują poszczególne systemy. A dla dorosłych no, będzie to, tak jak dla mnie, jakaś taka niezwykła podróż sentymentalna i wielką mam radość w tym patrzeniu na Majera, Arabelę, Rumburaka, wspaniałe postacie z dzieciństwa.
1: Arabella to był serial telewizyjny. Pokolenia dzisiejszych rodziców, a czasem już dziadków, współczesny młody człowiek raczej nie kojarzy telewizji, w której trzeba było zmieniać ręcznie programy.
0: Jest telewizor, jest pilot, którym przełączamy te kanały, więc to jest jakby taka symulacja ekranu. Pojawia się nawet w jednym z monologów AI jako rzeczywistość, więc wydaje mi się, że te media będą czytelne dla dzisiejszych dzieci i młodzieży, na pewno.
1: I oczywiście, jak to w teatrze animacji, lalki?
0: Oczywiście, że są formy, chociaż jako osoba parająca się jednak najczęściej reżyserią dramatyczną w teatrach dramatycznych, w dużej mierze stawiam na zespół, na jego potencjał, na takie czyste aktorstwo i fantastycznie zespół teatru animacji się w tym odnajduje i w scenach dramatycznych, melodramatycznych, w choreografiach i w piosenkach. Mamy bitwy, mamy właśnie te czarowania, zmiany rzeczywistości, filmy, no wszystko się tam dzieje, ale oczywiście mamy też dodatkowe formy. To są mapety i różnego rodzaju lalki.
2: Ciekawe, jak dzisiejsza publiczność zareaguje na postaci sprzed kilku dekad, które tak bardzo inspirowały i intrygowały pokolenie ich rodziców, a być może i młodych dziadków. Arabella w reżyserii Piotra Ratajczaka od najbliższej soboty w Teatrze Animacji w Poznaniu.

0: Chromatica Andrzeja Adama Jarzębskiego, przepraszam, w wykonaniu Weiser Renaissance Bremen pod dyrekcją Manfreda Cordesa. Niemiecki dyrygent, który specjalizuje się w wykonywaniu muzyki dawnej, wystąpi dziś w Gdańsku podczas festiwalu Organy Plus. Wspólnie z zespołem European Hanseatic Ensemble zaprezentuje program zatytułowany Zaślubiny Bałtyku. I ten koncert będziemy dziś dla Państwa na antenie programu drugiego transmitować. Początek koncertu o godzinie 20. A tymczasem jest 27 minut po godzinie 16. My na chwilę jeszcze wracamy do książki Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. Doroty Danilewicz, publicystki, pisarki, tłumaczki, ale też animatorki kultury. Wśród wielu historii opisanych przez Dorotę Danilewicz jest i taka, z której wynika, że czasem młody człowiek, który od rodziców dostaje pierwsze, większe pieniądze, nie pożytkuje ich na zakup samochodu albo zrobienie prawa jazdy, tylko inwestuje w sztukę i to może przynieść nieoczywiste skutki.
1: To jest niebywała historia. Krystian Boros przyjechał ze swoją rodziną do Westfalii jako dziecko ze Śląska. Był bardzo, bardzo zdolnym i przede wszystkim zainteresowanym sztuką młodym mężczyzną, który za pierwsze pieniądze, które na 18 urodziny dostał na prawo jazdy i kupno pierwszego samochodu, kupił dzieło sztuki, mianowicie coś, nie wiem co, Boysa. No ale tak to wszystko się zaczęło.
0: Przerażeni czy zdziwieni, że pieniądze wydał nie na samochód, tego nie rozumieli, tylko na jakieś bohomazy?
1: No 18-latek wydaje, no, bohomazy, może to była kupa tłuszczu, teraz

0: dokładnie nie wiem, co to było, tak? Może to było 5 kg masła na przykład. Nie wiem, na co go było stać. A w każdym razie on później założył niezwykle dobrze prosperującą agencję reklamową, pracującą dla ogromnych firm. No i latami zbierał sztukę i w końcu udało mu się kupić bunkier, dawny bunkier na Reinhardtstrasse, tak zwany Bananenbunker, bo tam za czasów NRD składywano banany. Potem w latach 90. odbywały się tam technoparty. A Christian Boros stwierdził, że to jest najdziwniejsza piwnica na jego hobby, czyli zbieranie sztuki. On i jego żona, Karin, wspólnie zakupują sztukę i ją wystawiają w bunkrze, a na dachu zbudowali sobie willę z basenem, no i dzielą swoje życie pomiędzy bunkier sztuki a firmę Westfalii.
1: A podobnych historii w książce Doroty Danielewicz Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi, jest znacznie więcej. Polecamy Państwa uwadze. Mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze tego wydawnictwa. Jeśli chcieliby się Państwo wybrać do stolicy Niemiec z tą właśnie książką, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Koncertino na obój, klarnet i smyczki Aleksandra Tansmana. To była pierwsza część. 16:32.
1: Gość dwójki.
0: Bartłomiej Tełewiak, skrzypek i dyrektor artystyczny Young Arts Festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zapraszamy Państwa do Krosna. Już po raz kolejny.

0: Kolejny, bo ten festiwal odbędzie się w tym roku po raz 11. Patrząc na chronologię i na zestaw artystów, którzy w tym roku wystąpią, zastanawiam się, do czego odnosi się Young Arts.
1: Tak, jest to ciekawe pytanie, ale ono nie pada po raz pierwszy, dlatego że my, zapraszając Johna Scofielda i

0: spojrzenie na sztukę?
1: Tak, i świeżość też przełamywania pewnych konwenansów, barier stylistycznych. Do tego trzeba być młodym, żeby się tym zajmować.
0: Teoretycznie w każdym razie.
1: Tak. Młodym duchem oczywiście.
0: Jeżeli chodzi o Young Arts Festival, czy niezmienne jest to, że państwo próbują przełamywać pewne granice, czy jeśli nie przełamywać, to zacierać pewne utarte szlaki i granice?
1: Tak, staramy się. I w tym roku wyjątkowo nam się to udało, bo pierwszy raz zderzyliśmy ze sobą na przykład muzykę latynoamerykańską jednego wieczoru i hip-hop.
0: No dobrze, to przechodzimy do szczegółów. W tym roku festiwal odbywa się w dniach 17-18 lipca. Na początek klimat Ameryki Południowej właśnie.
1: Tak, absolutnie. Marcin Masecki z projektem Boleros, znakomita sekcja Denta. Bardzo też taki wyjątkowy nastrój na scenie, dlatego że panowie, jak się patrzy na koncerty, chyba bardzo się lubią, a to czuć jakby w powietrzu też, że ta swoboda, która się przekłada na pewne zaufanie też w improwizacjach, w tym, że Marcin jest też wulkanem energii na scenie i tak naprawdę nie wiadomo nigdy, w którą stronę te koncerty się potoczą. One mają w sobie coś też z performance'u i o to nam chodziło, bo my bardzo cenimy sobie to, że na naszym festiwalu publiczność siedzi bardzo niedaleko sceny, ma możliwość zetknięcia się z artystami, nie z perspektywy stadionowej, tylko właśnie bardziej kameralnej.
0: O lokalizacjach jeszcze powiemy, ale zastanawiam się, czy pan pamięta pierwszą reakcję po usłyszeniu śpiewającego Marcina Maseckiego, bo ja nie mogłem uwierzyć.
1: Tak, tak.
0: Że ten gość nie dość, że genialnie gra, to jeszcze fantastycznie śpiewa.
1: Tak, cała geneza tego w ogóle jest też bardzo ciekawa, można ją gdzieś znaleźć, wydaje mi się, w wywiadach. Natomiast no, ten śpiew w jakiś taki naturalny sposób może też wynika z miejsca urodzenia samego naszego wspaniałego pianisty, bo urodził się w Ameryce Południowej, więc wydaje mi się, że może czym skorupka za młodo nasiąkła, tym latynosko.
0: Może być, tak. Ale to rzeczywiście jest nowa odsłona twórczości Marcina Maseckiego. Kolejna zaskakująca, w moim odczuciu kolejna znakomita. A więc na początek Marcin Masecki i projekt Boleros, a później?
1: A później i klasycznie, i symfonicznie, i oczywiście zupełnie niespodziewanie, ponieważ Paktofonika na scenie z projektem orkiestrowym. Zespół, który no, na pewno jest młody duchem, natomiast jest to zespół też, który ja zawsze chciałem usłyszeć na scenie, ponieważ jest to zespół mojej młodości. Słuchaliśmy tych nagrań, myślę, wszyscy i gdzieś one stały się jakąś osią też kultury ówczesnej, tej takiej może bardziej osiedlowej, nazwijmy to. Mhm. Natomiast tutaj jest to fantastyczny projekt z instrumentacją z tym Mateusza Biesa. Muzycy m.in. Nospru występują na scenie, więc na pewno wysokiej jakości miks hip-hopu i muzyki pewnie symfonicznej, też takiej trochę kameralnej, dlatego że jak sobie prześledzimy muzykę samą Paktofoniki, to wydaje mi się, że ona jeszcze ma miejsce na kolejne i kolejne warstwy.
0: Tymoteusz Bies opracował te utwory na orkiestrę i zespół poprowadzi przy okazji.
1: Tak jest.
0: Też słuchał Paktofoniki w młodości?
1: No jestem przekonany, bo chociaż pytanie w jakiej młodości, jeżeli chodzi
0: Właśnie tak. Zdałem sobie sprawę, że to tak. Pytanie nie było do końca precyzyjne, bo to jest cały czas bardzo młody człowiek.
1: Ale to jest też inspirujące, dlatego że no, mój syn chociażby słucha Fisza, który jest w tym roku, prawda, też wydaje rocznicową płytę i wydaje mi się, że pewna jakość, która jest w muzyce, teksty, które też są nośnikiem pewnym kulturowym, one docierają do słuchaczy niezależnie od tego, w którym punkcie historii się urodzili.
0: A więc na początek Marcin Masecki, później Paktofonika z orkiestrą, którą poprowadzi Tymoteusz Bies, a następnego dnia odsłona trochę bardziej kameralna festiwalu?
1: Tak, coś, co jest nam bardzo bliskie, ponieważ hangar, w którym jesteśmy w tym roku ponownie, ma znakomitą akustykę, drewniane sklepienie i po tym drewnianym sklepieniu muzyka, która jest na granicy ciszy, która łączy się z przestrzenią, której geneza też wynika z pewnej migracji artystki, bo mówię o Dobrawie Czocher, która przeniosła się nad morze i tam ten album powstał gdzieś na styku morza, lasów, plaży i ciszy.
0: Zastanawiam się właśnie, jak tego rodzaju kameralne przedsięwzięcie sprawdzi się na koncercie, który, myślę, odwiedzi dość liczna publiczność.
1: My jesteśmy o to spokojni. Ja przypominam sobie, znowu nawiążę do tego koncertu kameralnego, gdzie Dave Holland i

0: I John Scofield dzielili się z nami swoimi dźwiękami. Ja pamiętam, stałem akurat na końcu hangaru, to jest odległość kilkudziesięciu metrów, ale też znakomita robota, zresztą akustyka, który z nimi przyjechał, to tego koncertu słuchało się tak, jakbyśmy byli właściwie w pokoju. Te dialogi dźwiękowe były doskonale uchwytne, absolutna cisza, akustyka taka niemalże, może nie kościelna, ale na pewno w dobrej sali koncertowej i to, co się tam roznosiło, jak gdyby to coś unosiło między muzykami, my też na to czekamy przy koncercie Dobrawy, bo ta wiolonczela, która też będzie zapętlona, wzbogacona też o mógł, o instrumenty elektroniczne. O też z tego, co słyszałem, o głos Dobrawy, bo zaczęła eksperymentować, nakładać warstwy swojego głosu. Więc myślę, że to będzie w bardzo interesującym miksie w tej naszej wyjątkowej sali koncertowej.
1: Czyli nie tylko Marcin Masecki rozpoczął przygodę ze śpiewaniem, okazuje się.
0: Tak, to w tym roku padło też na Dobrawę.
1: A na finał?
0: A na finał Dama. Dama amerykańskiej muzyki. Ledisi, którą większość z nas może kojarzyć chociażby z kooperacji z Glasperem, znakomitych, na przykład Black Radio. Wokalistka, która jest na styku soulu i R&B, a u nas będzie w odsłonie zupełnie takiej klasycznej, składa hołd muzyce Diny Washington, którą zresztą sama się inspiruje, której słuchała jako mała dziewczynka i też Dina miała niesamowitą, odważną osobowość i ta bezkompromisowość gdzieś wpłynęła podobno na życiowe wybory Ledisi, która u nas wystąpi.
1: Wspomnieliśmy już, że wszystkie te koncerty odbędą się w hangarze lotniczym. Hangar to nie brzmi zbyt nobliwie. Przybliżmy nie. trochę tę przestrzeń. Co to jest za miejsce?
0: Jest to miejsce, którego początek to są lata międzywojenne.
1: Czyli hangar historyczny.
0: Hangar historyczny ma jak gdyby swoją konstrukcję betonowo-drewnianą, luksfery, przez które przepięknie wpada w popołudniowych godzinach światło, a wieczornych umilają też dźwiękowo odbiór muzyki, na przykład jaskółki, które też uwiły sobie gniazda w tym hangarze, więc miejsce z takim klimatem, historią i też piękną akustyką, ponieważ no coś jest takiego w tej przestrzeni, że chce się tam słuchać muzyki, a im jest bardziej jak gdyby taka prosta i gdzieś właśnie, tak jak mówiłem, zawieszona na skraju ciszy, tym lepiej się odbiera tam.
1: Trzeba jakoś tej muzyce pomagać? Trzeba ją jakoś wspomagać nagłośnieniem na przykład? Czy
0: tak,
1: akustyka jest na tyle dobra, że nie potrzeba?
0: Tak, ale bardzo delikatnym. Ja pamiętam, że zastanawiałem się czasami, czy mamy tylko głosy indywidualne instrumentów ze sceny, czy biorą też, czy wchodzą w grę też te duże zespoły, które zawsze one wspomagają. Natomiast no, nasi akustycy co roku starają się, żeby to brzmienie maksymalnie intymne przenieść dla słuchaczy, którzy po prostu siedzą trochę dalej.
1: Zastanawiam się, co z innymi lokalizacjami, bo przecież zdarzały się w historii festiwalu bardzo niezwykłe, bardzo nieoczywiste miejsca.
0: Tak, i my je nadal odwiedzamy. Mamy takie specjalne cykle koncertów jeszcze po festiwalu, gdzie jesteśmy w przestrzeni na przykład Krośnieńskiej Starówki. W zeszłym roku zabrzmiała muzyka na przykład trąbek z wieży Kościoła Farnego. Jesteśmy na balkonach, jesteśmy w kamienicach, w ich jak gdyby obrębie, w patio i także ta muzyka wędruje gdzieś przez Krosno. Natomiast no te największe jak gdyby zespoły, no ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy przenosili wielką orkiestrę i z nią wędrowali po całym mieście, bo jednak to jest bardzo wymagające. Natomiast organizujemy jeszcze dodatkowe wydarzenia, które pozwalają też zetknąć się z muzyką w niestandardowych przestrzeniach tego bardzo urokliwego miasta.
1: Czy Young Arts wrósł już w Krosno?
0: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest stałym elementem. Mamy zawsze zapytania, czy to już, kiedy ogłoszenie, kiedy artyści, kiedy zaczniemy pojawiać się też i w szalony sposób gdzieś krążyć po mieście, bo my cały czas gdzieś coś odkrywamy nowego tak naprawdę w jego zakamarkach, czasami w bardzo dziwnych miejscach, gdzie ta muzyka się do tej pory też pojawiała, no bo to już w końcu ponad 10 lat historii.
1: Wspomniał pan kiedyś, że w gruncie rzeczy układanie programu co roku polega mniej więcej na spełnianiu własnych muzycznych marzeń. Tak dalej jest? To się nie zmieniło?
0: Tak, ale byłbym skrajnym egoistą, gdybym powiedział, że tak jest w 100%, więc słuchamy też głosów naszej publiczności, dyskutujemy z nimi, pytamy, co chcieliby usłyszeć, ale oczywiście to nie jest żadna niespodzianka, że gdyby kiedy kreujemy wizję kolejnych festiwalów, to sugerujemy się tą muzyką, której słuchamy na co dzień, tym, co się teraz dzieje na współczesnej scenie muzycznej i szukamy cały czas nowych inspiracji, tak żeby nie było po prostu u nas nudno.
1: Dużo pan ma jeszcze marzeń muzycznych?
0: Ojej. Tak sobie czasami się zastanawiam właśnie, ile jest jeszcze niespełnionych, ile

0: gdzieś po drodze musiało być też porzuconych. Przypominam sobie Michała Urbaniaka, który u nas był w 2019 roku, jak to był magiczny koncert, też z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej. I no jest jeszcze dużo chyba do odkrycia.
1: A dla pana prywatnie to jest też jakaś szansa, żeby spotkać się, zetknąć się z taką muzyką, której pan na co dzień jako skrzypek nie uprawia?
0: Trochę tak. Natomiast ja zawsze szukałem, nawet studiując jeszcze w Katowicach, to mieszkałem w jednym akademiku z Wydziałem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, więc chodziłem, tak, chodziłem na estrady, które czasami się przeciągały do drugiej, do trzeciej w nocy, a później jam session. Uczestniczyłem też w projektach, nagrywałem płyty i także z tą muzyką miałem do czynienia i nadal szukam tak naprawdę ich. Z radością uczestniczę, jeżeli tylko mogę, w projektach, które łączą właśnie różne muzyczne światy.
1: Young Arts Festival w tym roku 17 i 18 lipca w Krośni. Na ten festiwal zapraszał państwa jego dyrektor artystyczny, skrzypek Bartłomiej Tełowiak. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Program drugi, 16:45.

0: Konmoto, Hania Rani i Dobrawa Czocher. Wiolonczelistka Dobrawa Czocher będzie jedną z artystek tegorocznego festiwalu Young Arts, który odbędzie się, przypomnijmy, w dniach 17-18 lipca w Krośnie. A my tymczasem podążamy na Lido. Śmierć w Wenecji to nowela Tomasza Manna, napisana przez noblistę w 1911 roku. Manowie, jak pisała we wspomnieniach Klara, żona pisarza, w maju 1911 roku przebywali na Lido i tam właśnie spotkali polską rodzinę Moesów z młodym Władziem, pierwowzorem Tadzia, w którym zakochuje się bohater w noweli Gustav von Aschenbach. My tę modernistyczną prozę przez ostatnie tygodnie prezentowaliśmy na naszej antenie w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej i, co tu dużo mówić, w znakomitej interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Od dziś wszystkie odcinki tej prozy będą dostępne na naszej stronie internetowej. Nowy przekład szczególnie tak kanonicznego tekstu zawsze budzi sporo emocji. Z jego wydawcą Kajetanem Marią Jaksenderem rozmawiała Małgorzata Szymankiewicz.
1: Dlaczego zdecydował się pan na wydanie nowego przekładu tego dzieła?
2: Wiedzieliśmy, że powstają inne przekłady dzieł Manowych, a Śmierć w Wenecji jest moim ukochanym dziełem Manna. Klasyka zasługuje, aby przemawiać na nowo do każdego pokolenia. I to dotyczy zarówno Manna, jak i Kawki, jak i Muzila, jak i wszystkich innych pisarzy, których dzieła są uznane za klasyczne. Natomiast jeśli chodzi o Śmierć w Wenecji, jest to utwór niemalże doskonały, niezwykle subtelny językowo. Tutaj, by sparafrazować klasyczną wypowiedź Mozarta z filmu Amadeusz Formana, wszystkie słowa są na swoim miejscu. Przywieralność tych manowych fraz do opowiadania historii jest tak namacalna, że da się jej niemalże dotykać. Po rozmowach z tłumaczką dochodziliśmy do wniosku, że tutaj nic nie lata na pozór. Nie ma tutaj tych momentów ciszy, które się zdarzają w niektórych dziełach literackich. Wszystko jest doskonale przylegalne, że tak powiem, słowa oplatają niemal doskonale rzeczy. Manowi udało się stworzyć esencję esencji noweli.
3: Aschenbach ze zdumieniem zauważył, że chłopiec jest skończenie piękny. Jego twarz, blada i wdzięcznie niedostępna, okolona miodowymi włosami, z łagodnie opadającą prostą linią nosa, z ujmującymi ustami i z wyrazem łagodnej, niemal boskiej powagi, przypominała greckie rzeźby z najszlachetniejszych epok i przy najczystszej doskonałości formy emanowała tak niepowtarzalnie indywidualnym urokiem, że patrzący nie mógł się oprzeć wrażeniu, iż ani w naturze, ani wśród wytworów sztuki nigdy nie spotkał nic równie udanego.
1: Nie bez znaczenia jest to, z jakiego czasu Tomasz Mann przychodzi jako pisarz. Jest pisarzem modernistycznym. Taka precyzja słowa i formy była niezwykle istotna w konstruowaniu opowieści, w użyciu języka. To też mogło mieć duży wpływ na pracę tłumaczki pani Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Pan jako też redaktor tego tłumaczenia w trakcie pracy z tłumaczką widział, na jakie tłumaczka napotykała wyzwania. Co pan może o tym powiedzieć?
2: Warto przede wszystkim powiedzieć w tym miejscu, że Polacy znają ten manowy przekład Śmierci w Wenecji z przekładu Leopolda Staffa, kanonicznego i bardzo cenionego przekładu

0: Noweli z 1923 roku. Jednak trzeba by tu powiedzieć, że Leopold Staff był przede wszystkim poetą, to po pierwsze. Jego przekład w trakcie pracy, to wychodziło oczywiście, jest więc przekładem bardzo poetyckim. Nie jest to przekład związany z prozą, z pisaniem prozą. Po drugie, te 100 lat temu pewne tematy musiały jednak być przedkładane przed czytelnikami w sposób zawoalowany. W tym przypadku chodzi oczywiście o homoerotyzm głównego bohatera, zatem ten przekład też w niektórych momentach jest może nie tyle ucinany, choć to też się zdarza, ale jest właśnie woalowany przez Staffa. Niniejszy przekład jest bardziej dosłowny, bardziej przylega do tego, co pisze Mann, do tych fraz manowych, długich, pokrętnych, no oczywiście bardzo poetyckich, ale jednak jest to proza. Tutaj należało bardzo uważać, tłumaczka wielokrotnie to powtarzała, bardzo uważać, by nie za wiele czytać przekładu Staffa, bo wtedy pojawia się ten problem, z którym na pewno spotkali się wszyscy tłumacze, żeby nie próbować na siłę unikać tego, co wykonał poprzednik, tłumacz poprzednik, bo wówczas można wpaść w pułapkę tworzenia sztucznych zdań. I właśnie na tym polegało główne nasze zadanie, żeby przekład Ptaszyńskiej-Sadowskiej był przekładem bardziej chwytającym się samego tekstu, a nie przekładu Staffa. To po pierwsze. Po drugie, no jednak nasze opracowanie Śmierci w Wenecji jest bardziej krytyczne. Postaraliśmy się o skolacjonowanie cytatów i źródeł cytatów. Znaleźliśmy źródła cytatów, które we wcześniejszych tłumaczeniach nie były odnalezione. Zmieniło się nasze rozumienie samego Manna. Dziś możemy odczytywać Śmierć w Wenecji nie tylko jako powieść o pięknie i przemijaniu, ale także, być może przede wszystkim, jako tekst o pożądaniu, o samotności artysty, o kryzysie europejskiej kultury, czy konflikcie między rozumem a instynktami. Współczesny tłumacz może by wydobywać pewne napięcia i znaczenia, które 100 lat temu nie znajdowały się w centrum uwagi.
1: W Warszawie odbywały się w miniony weekend targi książki. Jakie były reakcje pierwszych czytelników, z jakimi pan się spotkał?
0: Śmierć w Wenecji miała premierę właśnie na targach książki w Warszawie. Była przyjęta z ogromnym zaskoczeniem. W jedną dobę wyprzedały się wszystkie egzemplarze, któreśmy sprowadzili z drukarni, prosto z drukarni, i żałowaliśmy nawet, że nie mamy możliwości doboru kolejnych egzemplarzy, bo wyprzedały się w całości.
2: Ale redaktor naczelny wydawnictwa Ostrogi Kajetan Maria Jaksender zachował kilka egzemplarzy dla państwa. Jeśli chcieliby państwo mieć to nowe tłumaczenie Śmierci w Wenecji noblisty Tomasza Manna, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Ostatni odcinek noweli w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej na naszej antenie już dziś o godzinie 22, a chwilę później wszystkie odcinki tej prozy trafią na nasz portal dwójka polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Komitet Obrony Robotników, Solidarność, Polityka Społeczna z Ludzką Twarzą, Dialog zamiast Agresji oraz Tworzenie Instytucji Społeczeństwa Obywatelskiego. Przede wszystkim z tym kojarzony jest Jacek Kuroń. 4 czerwca, w Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, zastanowimy się w dwójce, czy pamięć o dokonaniach Jacka Kuronia pozostaje żywa, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Zapraszam w czwartek o 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś spoglądamy na północny wschód. Przeglądał dla Państwa prasę krajów bałtyckich Kamil Zalewski.
4: Witam Państwa ze słonecznego Wilna i zapraszam na przegląd prasy kulturalnej z krajów bałtyckich. Przeglądamy też portale i zaglądam do łotewskiego portalu LSM, który informuje o tym, że rozdano nagrody Stowarzyszenia Muzeów Łotwy. Te nagrody otrzymały 3 projekty zrealizowane przez łotewskie instytucje kultury. Na przykład wyróżniono wystawę zatytułowaną Włoskie Światło od Fattoriego do Morandiego. Jury podkreśliło międzynarodowy charakter tej wystawy, wysoką jakość opracowania zbiorów, a także szeroki program towarzyszący ekspozycji. Nagrodę za działalność edukacyjną przyznano wystawie zatytułowanej Prawo do biblioteki, przygotowanej przez Łotewską Bibliotekę Narodową. Według jury projekt podejmuje ważne społeczne kwestie związane z czytelnictwem i rolą bibliotek, a także przyczynił się do zwiększenia zainteresowania tym tematem w kraju i za granicą. Dodam, że w tym roku do konkursu zgłoszono 52 projekty z muzeów z terytorium całej Łotwy. Po raz pierwszy przyznano 3 równorzędnych laureatów odpowiadających głównym obszarom działalności muzealnej, pracy ze zbiorami, działalności badawczej, a także edukacyjnej. Teraz Litwa, bo tutaj w Litewskim Muzeum Kultury i Tożsamości Żydowskiej, jak pisze LRT, w Wilnie otwarto wystawę Odkrycia i straty Wielkiej Synagogi w Wilnie. Wystawa przybliża świat Wielkiej Synagogi w dzisiejszej stolicy Litwy. Wielka synagoga fizycznie została zniszczona przez reżimy najpierw nazistowskie, a potem dzieła zniszczenia dopełnił reżim sowiecki, ale wciąż jest obecna w pamięci miasta, a także społeczności. Zbudowana w XVII wieku, Wielka Synagoga przez wiele stuleci była jednym z najważniejszych żydowskich centrów religijnych, kulturalnych i wspólnotowych w Europie Wschodniej. Wokół niej ukształtował się gęsto zabudowany dziedziniec synagogalny, w którym działały domy modlitwy, mykwa, jatki mięsne, miejsca spotkań, stowarzyszeń, a także słynna biblioteka Straszuna. Ta wystawa pokazuje tę ważną część historii żydowskiego Wilna z bliska poprzez zachowane fragmenty, obrazy i opowieści. Od siebie dodam, że miejsce, w którym stała Wielka Synagoga, znajduje się w centrum Starego Miasta. Jest całkiem nieźle oznaczone, ale turyści rzadko tam trafiają. Jest to miejsce obecnie otoczone budynkami przy ulicy Niemieckiej i trudno uwierzyć, że takie zabudowania istniały w tym miejscu przed II wojną światową, kiedy to Wilno zamieszkiwane było przez Żydów dosyć licznie, na tyle licznie, że miasto było nazywane nawet Jerozolimą Północy. Estonia i Tallin, bo tam po raz 18 odbyła się wystawa modelarska zatytułowana Mini Świat. Zwiedzający mogli zobaczyć ponad 1000 eksponatów, od modeli pojazdów po miniaturowe rekonstrukcje historyczne, pisze portal ERR. Organizatorzy podkreślają, że choć obecnie na rynku dostępnych jest wiele gotowych zestawów do składania modeli, prawdziwi pasjonaci potrafią nadać każdej konstrukcji indywidualny charakter. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Thomas Simon, weteran estońskiego modelarstwa, który swoją przygodę z tym hobby rozpoczynał jeszcze w czasach radzieckich. Jak opowiada portalowi ERR, wtedy modele były bardzo trudno dostępne. Modelarz przyznaje, że współczesna produkcja gotowych zestawów znacznie ułatwia pracę, ale bywa też źródłem frustracji, bo zdarza się, że przez

0: długi czas samodzielnie wykonuje się wszystkie elementy modelu, a potem jakiś duży producent wypuszcza identyczny zestaw, często jeszcze dokładniejszy od tego, który się samemu w domowych warunkach zrobiło. Jego zdaniem o wartości modelu decydują przede wszystkim detale. Mogą to być na przykład numery seryjne, ślad eksploatacji, czy też elementy odtworzone na podstawie historycznych fotografii konkretnego pojazdu lub też obiektu. W domu organizatora znajduje się kolekcja licząca ponad 1000 modeli samochodów, tworzona przez 3 pokolenia jego rodziny. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest wykonany od podstaw model samochodu dostawczego, produkowanego niegdyś przez zakład samochodowy w Tartu. No i na koniec Dźwięcz Polska Pieśń, czyli 35. Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej, który odbędzie się już w najbliższą sobotę w pięknie położonych Trokach. W programie po południu uroczysty przemarsz ulicą Witoldową od Bazyliki pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokach do Centrum Kultury i Sztuki, a później odbędą się prezentacje zespołów artystycznych oraz koncert na placu przy Centrum Kultury i Sztuki w Trokach. Wystąpią zespoły rejonu Trockiego, miasta Wilna, a także goście z Polski. W tym chóry i orkiestra kameralna ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Lublinie oraz zespół pieśni i tańca Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
1: To był Kamil Zalewski z Wilna. Kamil spotka się z Państwem ponownie za tydzień. Jest 6 minut, prawie 6 minut po godzinie 17:00.

0: przy fortepianie Jean-Yves Thibaudet, a słuchaliśmy muzyki Ryszarda Wagnera z dramatu muzycznego Walkiria. Jest 11 minut po godzinie 17. Proszę nie doszukiwać żadnych podtekstów. To czysty przypadek, że akurat muzyka Wagnera wprowadza temat, wprowadza sprawę, o którą swoich gości będzie pytała Małgorzata Niedziecka-Mac.
1: Goście dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Ten Wagner chyba po to, by brać przykład z krajów, które z naszym tematem poradziły sobie bardzo dobrze, bo będziemy rozmawiać o projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawody artystyczne. Ten temat wywołuje wiele emocji. W naszym studiu Olga Gitkiewicz, socjolożka i pisarka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dziennikarka, co należy podkreślić. Tak. Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Dzień dobry Państwu.
2: I Jacek Denel, pisarz, tłumacz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Unia Literacka. Jeszcze tak dopowiem.
5: Olga tak samo.
3: Silna reprezentacja.
2: Tak się składa, że po raz kolejny spotykamy się szczególnie z panem, panie Jacku, by rozmawiać o temacie, który wywołuje emocje, a chodzi o to, że wszyscy kochamy kulturę, ale rzadko zastanawiamy się, w jaki sposób ta kultura powstaje. To znaczy kochamy twórców, ale rzadko myślimy o ich codzienności, a ta codzienność to borykanie się bardzo często z nieregularnymi wynagrodzeniami, brakiem ubezpieczenia, no i nie zawsze ciągłością finansową.
5: Tak, no, praca artystyczna jest pracą szczególną, jak wiele rozmaitych zawodów, tylko że te rozmaite zawody mają swoje systemy specyficznie docięte do warunków, które pozwalają na to, żeby skutecznie pracowników danego sektora ubezpieczać. I polscy artyści takiego systemu dotychczas nie mieli. Musieli się albo ubezpieczać jako przedsiębiorcy, zakładać jednoosobową działalność gospodarczą, albo ubezpieczać się samemu, ale wtedy w zasadzie byli wyrzucani z systemu za każdym razem, kiedy podpisywali umowę zlecenie. No albo żyć poza tym systemem. I tak rzeczywiście znaczna część artystów w Polsce żyje. No ze wszystkim, co się z tym wiąże, to znaczy z zagrożeniami, z przewlekłe choroby, późne diagnozowanie chorób bardzo poważnych, w tym śmiertelnych. W związku z tym, no to jest coś, co obciąża nas wszystkich jako społeczeństwo, nie tylko samych artystów.
2: Projekt ustawy socjalnej dla artystów po raz pierwszy pojawił się, kiedy resortem kierował Piotr Gliński i to miała być odpowiedź na postulaty na ogólnopolskiej konferencji kultury, ale tak naprawdę w kuluarach mówiło się o tym już dużo wcześniej, no bo ten temat jest obecny od lat, ten problem jest z nami od lat.
5: No tak, od 89 roku się nie dosłużyliśmy takiego systemu, natomiast faktycznie tu trzeba oddać sprawiedliwość ministrowi Glińskiemu, że on to wziął na klatę, przeprowadził badania, po raz pierwszy takie badania socjologiczne grupy artystów, policzono po prostu artystów,

0: zobaczono, jakie są wymiary ubóstwa tej grupy jako grupy zawodowej, jakie są największe problemy i naprawdę resort podszedł do tego wtedy wzorcowo i to jest też 10 lat już prawie prac strony społecznej nad tą ustawą. Najpierw za poprzedniego rządu, teraz za rządu obecnego.
1: To musi głos zabrać nasza socjolożka na pokładzie, pani Olga Gitkiewicz. Jak policzyć artystów?
2: No, są rozmaite metody. Oczywiście na przykład samoliczenie. To znaczy odezwa, policzmy się i osoby reprezentujące różne zawody twórcze się zgłaszają. Oczywiście są też dane ze statystyk publicznych. To znaczy można sprawdzać, jakie osoby według na przykład, nie wiem, ZUS-u, chociaż w ZUS-ie wiele i wielu z nas nie istnieje, ale w różnych innych rejestrach parało się działalnością, czy to literacką, czy tańcem, czy malarstwem, rzeźbą, sztuką i tak dalej, i tak dalej.
1: Ten projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, mówiłam już, że i państwo wspominali także, że wywołuje kontrowersje i opór, a dla państwa to jaki etap naszego starania się o to, by nasze państwo było naprawdę państwem opiekuńczym?
2: Państwo, do państwa opiekuńczego jeszcze nam trochę daleko, ale to jest tak, ja wiem, że dużo się mówi o tym, że to chodzi o emerytury, czy że chodzi o dopłaty jakieś. Tak naprawdę sednem tego projektu jest coś o wiele szerszego, czyli uznanie nas za grupę zawodową, za osoby, które mają pracę, bo my świadczymy bardzo często pracę, ale nie mamy umów o pracę i nie mamy umów zleceń, dlatego że charakterystyka naszej pracy to jest tworzenie jakiegoś rezultatu, dzieła. My podpisujemy umowę o dzieło, my podpisujemy umowy licencyjne albo jakieś krótkotrwałe umowy projektowe tak zwane. I specyfiką tego typu umów jest to, że podpisuje się na ileś tam miesięcy, nie dostajemy bardzo często zaliczek, nie wiem, rzeźbiarz, który dostaje zlecenie na wykonanie jakiejś rzeźby, musi się nad nią natrudzić całymi miesiącami. W tym czasie nie może podjąć jakiegoś innego zatrudnienia. Umowy często podpisujemy w ogóle gdzieś przy końcu tworzenia naszego dzieła. Potem czekamy na wynagrodzenie. I tak naprawdę umowa o dzieło, czy umowa licencyjna jest na końcu łańcucha zobowiązań instytucji, czy też przedsiębiorcy, który osobę twórczą zatrudnia. Znaczy współpracuje z nią, bo ja używam tego określenia zatrudnia w cudzysłowie. Dlatego, że przedsiębiorca czy instytucja musi zapłacić pensję swoim pracownikom. To jest podstawowa rzecz. Musi zapłacić ZUS-y, musi zapłacić podatki, musi zapłacić ZUS-y od umowy zlecenia. Umowa o dzieło gdzieś tam może zapłacimy, ktoś się upomni, nie zauważy i tak dalej. To są bardzo niestabilne, bardzo nieregularne dochody, o które często musimy się upominać, prosić, żeby ten przelew przyszedł, regularnie sprawdzać konto, czy ten przelew jest. I on nie jest wysoki, jeszcze dodajmy do tego.
1: Ten projekt tej ustawy to także projekt działania instytucji, która ma nazywać się Centrum Edukacji Pracy Artystycznej. Co to będzie za instytucja?
3: To będzie instytucja, która zostanie...
1: Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa
3: Kultury. To będzie
1: instytucja,
3: która zostanie utworzona właściwie w wyniku przekształcenia instytucji, która już funkcjonuje, bo w tym momencie funkcjonuje Centrum Edukacji Artystycznej. Jej kompetencje centrum zostaną rozszerzone właśnie o ten czynnik zawodowy i to będzie instytucja odpowiadająca za realną weryfikację tego, kto w Polsce artystą jest i za przeprowadzanie całego administracyjnego procesu związanego z tą ustawą, czyli weryfikację dorobku, weryfikację działalności artystycznej, ale też we współpracy z Krajową Administracją Sądową weryfikacji dochodów, które dany artysta, dana artystka otrzymuje z tytułu każdej pracy, nie tylko artystycznej.
1: Panie Jacku, to teraz proszę spojrzeć na rzecznika Ministerstwa Kultury i powiedzieć nam i słuchaczom, czy ten projekt w obecnym kształcie jest dopracowany.
0: Jest dopracowany, jest efektem bardzo długich prac, no jak mówię, prawie dziesięcioletnich. Ja tutaj może tylko jedną rzecz doprecyzuję. To nie chodzi o to, że jakaś instytucja państwowa będzie decydowała, kto jest artystą w ogóle i kto ma prawo do tworzenia sztuki. Nie ma czegoś takiego. Każdy ma prawo być artystą i tworzyć sztukę. Ona tylko sprawdza, kto jest artystów w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach takich osób. Nie będzie żadnej karty rowerowej na możliwość malowania, czy śpiewania, czy jakiegokolwiek innego tworzenia, bo też takie dezinformacje się pojawiały. Nie, absolutnie nie. To jest tylko instytucja, która bada no, uprawnienie do wejścia w ten system. I znowu, to nie jest tak, że ten system będzie dopłacał każdemu. Nie. Ten system będzie obejmował artystów osobnym ubezpieczeniem, wszyscy będą normalnie płacić składki i szacuje się, że mniej więcej jakaś 1/3 artystów będzie otrzymywała

0: otrzymywała dopłaty i znowu nie dopłaty do emerytur, będzie miała uzupełniane składki. W
1: ogóle
0: nie
1: pieniądze trafiają bezpośrednio do ZUS-u.
0: Nie będą,
2: z państwa do państwa. Tak,
0: tak, nie będą w ogóle dostawali żadnych pieniędzy, żeby było to jasne, do ręki. To jest operacja biurokratyczna, która pozwala ustabilizować tę grupę zawodową w dłuższej perspektywie, jak również, myślę, pozwoli wielu osobom przejść z takiej pracy półzawodowej artystycznej czy jednej trzeciej zawodowej artystycznej na pełną zawodową artystyczną, ponieważ to nam się po prostu zwyczajnie opłaca.
3: Teraz ja się zrewanżuję, jeśli mogę, i też doprecyzuję jedną rzecz, bo według naszych szacunków 1/3 osób zajmujących się dzisiaj sztuką, tworzeniem kultury jest uprawniona do tego typu dopłat, natomiast zakładamy, że tych osób w pierwszym roku obowiązywania ustawy będzie tak naprawdę dużo mniej, bo nie wszyscy się zdecydują na dołączenie do tego systemu z różnych przyczyn. Według naszych szacunków w pierwszym roku obowiązywania ustawy będziemy przeprocesujemy około 14 tysięcy wniosków.
1: Czyli ile ten system będzie kosztował?
3: System będzie kosztował maksymalnie 380 milionów złotych, z czego 252, jeśli dobrze pamiętam, to będą realne dopłaty do składek.
1: Pani Olgo, podniosła pani palec w górę.
2: Bo chciałam doprecyzować, że to nie jest tak, że każda z tych osób dostanie dokładnie taką samą dopłatę. Przecież to są osoby w różnej sytuacji. Niektórym będzie brakowało trochę do uzupełnienia tych składek, a innym osobom trochę więcej. I to jest bardzo taki równościowy i dostrzegający tę niestabilność i to życie w lęku ciągłym. Czy ja mam to ubezpieczenie? Czy mogę zachorować w tym miesiącu? Czy mogę dzieci ubezpieczyć? No, około 20 tysięcy osób w ogóle jest.
3: 21 szacujemy tak, że jest w takiej sytuacji, która uprawnia do tego, żeby z założeniami tej ustawy zostać objętymi. Natomiast, tak jak mówię, no, szacujemy, że w pierwszym roku to będzie około 14 tysięcy samych wniosków przeprocedowanych, z których też nie wszystkie zostaną rozpatrzone na pewno pozytywnie.
1: A w jakim stopniu teraz w projekcie tej ustawy organizacje zarządzające prawami autorskimi będą miały udział w finansowaniu tego systemu?
3: Cały koszt tej ustawy jest pokrywany z budżetu państwa. Także organizacje zbiorowego zarządzania nie uczestniczą tutaj w finansowaniu tych kosztów. Wszystko jest zapisane w budżecie państwa. To są sztywne koszty roczne przewidziane zarówno po stronie administracji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz administracji Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej.
1: To teraz spróbujmy porównać. 64 tysiące, mniej więcej tyle będzie kosztować ta ustawa.
0: 64 tysięcy jest artystów.
1: 64 tysiące, 380 milionów złotych. To czy możemy to porównać z jakimiś innymi dopłatami dla innych grup zawodowych w Polsce?
0: No to górnictwa węgla kamiennego dopłacamy 9 miliardów, a to jest około 70 tysięcy osób.
3: Czyli... A do samych emerytur 6 miliardów. Do KRUS-u dopłacamy 27 miliardów osób złotych, a warto w tym momencie też zaznaczyć, że sektor kreatywny i kultura generują w zależności od szacunków około 3,6 do 4% polskiego PKB, rolnictwo 2% polskiego PKB, więc mówimy też o artystach, o twórcach, którzy realnie dzisiaj generują duże pieniądze dla budżetu państwa, no które tak, nie korzystają z systemu ubezpieczeń społecznych.
2: 4% PKB wytwarzane przez sektor kreatywny jest dźwigane na plecach kreatywnego prekariatu.
3: Też niestety. W momencie, w którym ten prekariat otrzymuje z budżetu państwa około 1%.
1: Jak państwo, czy państwo mogą podzielić się jakimiś historiami, które mogą no, tak naprawdę opowiedzieć nam bardzo wymownie to, o co, z czym borykają się artyści? Pani mówiła o tym, że te honoraria wypłacane są nieregularnie, że to problemy z przetrwaniem tak naprawdę od przysłowiowego pierwszego do pierwszego.
2: No ale nie ma od pierwszego do pierwszego.
1: Tak, teraz
2: w życiu takim twórczym, artystycznym nie ma od pierwszego do pierwszego. My nie mamy gwarantowanych, tak jak pozostałe grupy zawodowe mają gwarantowaną wypłatę, jeżeli są zatrudnione na umowę o pracę lub jakąś inną tego typu umowę. Raz w miesiącu trzeba otrzymać wynagrodzenie. Pracodawca zgłasza pracownika do ZUS-u. Pracodawca bierze na siebie ciężar obsługiwania w ogóle tych wszystkich umów. My musimy ciągle być nawet nazwać, jeśli nie mamy działalności gospodarczej, przedsiębiorcami samych siebie. My ciągle musimy się orientować, czy jesteśmy teraz ubezpieczeni, kiedy ja dostanę pieniądze, dlaczego znowu mi nie zapłaciła ta instytucja albo ten przedsiębiorca. To jest, to są osoby, które zwyczajnie mają całe takie strategie przetrwania.

0: działania wypracowane. Co ja teraz zrobię? Teraz będę miała, teraz oczywiście mam dzieło, ale muszę gdzieś mieć umowę zlecenie, żeby być objętą przez 30 dni ubezpieczeniem. Albo są osoby, które są zmuszone uciec w niepubliczną służbę zdrowia. Czy to jest dobre dla państwa, że my uciekamy w prywatny system opieki zdrowotnej? Nie, to nie jest dla państwa i dla budżetu państwa, to też nie jest wcale w porządku, więc tych historii jest tak naprawdę bardzo mnóstwo i przede wszystkim ta nasza rzeczywistość to jest taka rzeczywistość patchworkowa i taki brikolaż, kiedy my musimy ciągle się zastanawiać, co w tym miesiącu, jak tu sobie uszyć tą rzeczywistość, czy dostaniemy przelew, czy nie dostaniemy przelewu. Składki, jeżeli mielibyśmy się ubezpieczać samodzielnie, to jest ponad 800 zł miesięcznie, a nie dostajemy co miesiąc honorariów. Dostajemy czasem raz na pół roku honoraria. Czasem dostajemy je z opóźnieniem. Nie do końca zawsze wiemy, ile tego będzie. Więc takie samodzielne ubezpieczenie to jest trochę kredytowanie się u samych siebie.
1: Zwłaszcza, że to jest bardzo często podpisywanie po raz kolejny z rozmaitymi podmiotami kolejnych umów zlecenia.
0: I bardzo często to są jakieś podmioty, właśnie to nie jest nasz pracodawca. Jeżeli nie dostaniemy przelewu, to musimy się przebić przez ileś osób. Dlaczego nie dostałam? A to jest inny dział. Proszę dzwonić do księgowości. Księgowość mówi, a my w tym miesiącu nie puszczaliśmy jeszcze przelewów. To są tego typu sytuacje, ale ja powiem może ze swojej perspektywy. Kilka miesięcy temu mój tata bardzo poważnie zachorował. Naprawdę bardzo poważnie, wymagał właściwie opieki. Musiałam kursować do Łodzi właściwie codziennie. W związku z tym było dla mnie niemożliwe wykonywanie jakiejkolwiek pracy. I ja musiałam odmówić iluś zleceń, iluś osobom powiedzieć, że nie napiszę dla nich tekstu, co skończyło się nie tylko tym, że ja nie otrzymałam honorarium, ale jednej z instytucji muszę zapłacić karę umowną. Ponieważ miałam napisać tekst, nie napiszę go, znaczy nie udało mi się w terminie, więc ja muszę zapłacić za to jeszcze dodatkowo, że akurat miałam taką sytuację życiową. A takich sytuacji życiowych możemy tutaj wymieniać na pęczki, bo są osoby, które, nie wiem, zachodzenie w ciążę, to jest wyzwanie. Co będzie, czy ja będę mogła sturlać dziecko nogą i jednocześnie pracować twórczo? To jest też wyzwanie. Osoby chorują bardzo poważnie, nie chodzą do lekarza, nie diagnozują się, mówił o tym Jacek.
1: No, są też choroby zawodowe, prawda? Na przykład przypadku rzeźbiarzy. Osób, które siedzą bardzo długo przy komputerze.
0: Farby, chemikalia.
2: Ciśnie nadgarstka w przypadku pisania.
3: Chciałem powiedzieć, bo nie tylko w przypadku pisania, bo sytuacje osobiste to oczywiście jedno i to też dla wszystkich jest problem, ale to jest też ustawa, która bierze pod uwagę to, że pozwolę sobie zacytować Monikę Drożyńską, praca artystyczna to praca. Tylko jest to praca, która jest bardzo specyficzna i tą specyfikę musimy wziąć pod uwagę w systemie ubezpieczeń społecznych, bo jeśli przywołujemy na przykład rzeźbiarzy, no to rzeźbiarz, który równolegle realizuje dwie wystawy indywidualne dla dużej instytucji, bardzo często na kolejne pół roku kończy w ortezach, żeby ratować nadgarstki. Nie dlatego, że sobie nie poradził, bo te wystawy mogły być spektakularnym sukcesem, a też nie dostaje pieniędzy proporcjonalnie do tego, ile osób te wystawy odwiedzi. Więc tego typu specyfikę, która została brutalnie zweryfikowana w pandemii zwłaszcza, musimy wziąć pod uwagę dzisiaj jako państwo, bo powiem to wprost, nie stać nas na to, żeby tych osób w systemie ubezpieczeń społecznych nie było widać.
2: Zwłaszcza, że to są realne koszty, tak? Znaczy, jeżeli my będziemy mieli takie osoby poza tym systemem, to one i tak będą chorowały. To nie jest tak, że one znikną ze świata, wywiezie się je na wysypisko i tam po cichu umrą. Nie, to jest realny koszt państwa. Te osoby po prostu przechodzą do innych systemów pomocy państwowej i one i tak nas będą wszystkich kosztowały, ale znacznie bardziej nam się na przykład opłaca, żeby artyści byli ubezpieczeni, żeby szybko wykrywać ich choroby profilaktycznie i żeby one mniej kosztowały system. Te koszty i tak zostaną przez państwo w ten czy w inny sposób poniesione. I tutaj chcę przywołać przykład Irlandii, która no, zrobiła rzecz, która by strasznie na pewno pana posła Mencena oburzyła, to znaczy dała taki losowy, rozlosowywany system wsparcia artystów, dochód minimalny dla artystów. 325 chyba euro tygodniowo dla 2000 artystów. I co się okazało, kiedy oni to wszystko policzyli? Że państwo na tym zarobiło. Bo w ich produktywności, w ich zmniejszonych kosztach leczenia, w zwiększonej liczbie dzieł, okazało się, że to wszystko się podsumowało tak, że państwu się to po prostu opłaca. Znaczy, jest to po prostu magiczny cud ewangeliczny. Dają i jeszcze więcej wraca. No. I tak powinny działać dobre systemy, tak? To znaczy, że my wzajemnie siebie wspieramy, ponieważ wszystkim tak naprawdę nam się to opłaca. Znaczy, empatia dlatego działa w społeczeństwie, że jest ewolucyjnym systemem, który nam pozwala przetrwać, jak

0: jako gatunkowi.
1: A państwo teraz czują empatię, czy wręcz przeciwnie? Państwo artyści.
0: Nie, no to nie, to jest raczej wielka akcja dezinformacyjna, mm-hmm. bardzo cyniczna, z mnóstwem kłamstw i to widać, że kłamstw robionych zupełnie widać. Celowo, mm-hmm. Rozsyłanych przez wymyślone boty, bo to też widać, no to są jakieś profile tam z czterema znajomymi, bez twarzy i tak dalej, i tak dalej. Czasami też bardzo słabo posługujące się językiem polskim, w związku z tym możemy też podejrzewać jakiś tam Muchosrańsk nad Klaźmą i farmę troli. W każdym razie tak, to jest wielka szeroko zakrojona akcja, która walczy po prostu z obywatelami polskimi podwójnie tak naprawdę. Znaczy walczy z polskimi artystami, artystkami wszystkich dziedzin, z których pracy wszyscy korzystamy w ten czy w inny sposób, ale też walczy z nami wszystkimi w takim sensie, że niszczy soft power Polski. I można mieć różne soft power, można mieć soft power sportowy, no ale nie wygraliśmy żadnego mundialu, a nagród literackich Nobla mamy kilka, więc być może nam to lepiej wychodzi niż kopanie piłki. I soft power kulturalny polski jest bardzo duży. Osłabianie tego jest po prostu niepatriotyczne.
2: 3 miliony widzów ekstraklasy w zeszłym roku, 46 milionów widzów w muzeach. O 5% wzrósł udział odwiedzania muzeów w stosunku do poprzedniego roku. Także tak, kultura ma znaczenie, kultura rozwija się dynamicznie i powinniśmy dzisiaj, bo te 4%, 3,6-4% w zależności od szacunków, to jest początek. Kultura polska ma potencjał na więcej. Ten potencjał trzeba wykorzystać, ten potencjał trzeba odblokować, bo to nam się opłaca, jak powiedział Jacek.
1: Teraz ten projekt ustawy trafia do Sejmu, teraz wszystko w rękach posłów i senatorów, a później prezydenta. No i być może będziemy świętować wielki sukces i wielką zmianę w tym, jak w Polsce traktowane są osoby wykonujące zawody artystyczne, jak zapisano w tej ustawie. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Na pewno do tego ważnego tematu w dwójce, gdzież jak nie tu, będziemy wracać. Olga Gitkiewicz, socjolożka, pisarka, dziennikarka. Dziękuję. Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Jacek Denel, pisarz i tłumacz, byli z nami. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za to spotkanie.

0: To Jean Frances i Kwintet Denty numer 1. Słuchaliśmy części drugiej. Presto w wykonaniu Kwintetu Dentego Filharmonii Berlińskiej. Program drugi, 36 minut po godzinie 17 w studiu Michał Mędyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kurator muzyczny Zachęty. Porozmawiamy teraz o tym, co wydarzy się w tej właśnie galerii, która przecież kojarzy się przede wszystkim ze sztuką współczesną, ze sztukami wizualnymi, a tymczasem porozmawiamy o dźwiękach. Koncerty z gadułą. Wakacje.
1: Tak, no właśnie, ale kojarzy też z gadaniem i z refleksją. Na Antenie Dwójki mam czasami przyjemność z Magdą Teichmą prowadzić taką audycję Muzyka do myślenia. No i to jest w pewnym sensie rozszerzenie tego poglądu, że z pomocą muzyki można myśleć i rozmawiać nie tylko o muzyce, ale też o biologii, o neurologii, o socjologii i wielu, wielu innych tematach. Oczywiście na takim luźnym, publicystycznym poziomie.
0: Czy te koncerty jakoś do sztuki będą się odnosiły, czy to jest osobny byt, osobny pomysł?
1: Zależy od momentu, zależy od miesiąca. W wakacje nie będą się odnosiły, bo w wakacje trochę mniej interesuje nas sztuka, o wiele bardziej podróże, więc rozpoczynamy taki cykl czterech spotkań pod tytułem Przemieszczanie się, podróżowanie bez przemieszczania się. A więc odwiedzamy cztery zakątki świata, nie ruszając się tak naprawdę z sali multimedialnej Zachęty.
0: No, trzeba się jedynie wybrać do Zachęty właśnie. Cztery spotkania, cztery koncerty. Przyjrzyjmy się im po kolei. Co na początek?
1: 6 czerwca, czyli już za chwilę, w tę sobotę najbliższą, Afryka Zachodnia. I zawsze mówię, nie muzyka za Afryki Zachodniej, tylko muzyki Afryki Zachodniej, bo to jest wielki region kulturowy.
0: Właśnie, a my upraszczamy.
1: Do którego my lubimy się odnosić jako do czegoś monolitycznego. No i żeby pokazać tą różnorodność, przyjrzymy się różnym zakątkom, ale też różnym gatunkom od muzyki eksperymentalnej poprzez tradycyjną, klasyczną muzykę zachodnioafrykańską, muzykę griotów, słynnych poetów wędrownych, pieśniarzy, wirtuozów, instrumentalistów, a dwóch takich mamy w Warszawie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, Baba Kujatek i Nums Dembele z Burkina Faso, który właśnie odwiedzi Zachętę tego dnia. A z drugiej strony współczesna muzyka klasyczna kompozytora Joshua Uzoigwego z Nigerii, oparta na tak naprawdę adaptacji, przetworzeniu tradycyjnej muzyki ludu Igbo. Bardzo dziwna, perkusyjna, repetytywna, ale też cały czas zmieniająca się muzyka. I żeby państwo, bo ja nie znałem terminu ludy Igbo, przyznam się, rok temu. Natomiast to jest społeczność, której historia sięga przynajmniej kilkunastu wieków wstecz i których liczebność w samej Nigerii odpowiada liczebności Polaków w naszym kraju.
0: Czyli prawie 40 milionów. Około
1: i takich
0: 38,
1: kultur tam
0: powiedzmy.
1: Jest przynajmniej kilka w tym regionie. Każda ma swoją muzykę, swoje zwyczaje, swój język.
0: I jakiego instrumentarium się spodziewać w czasie tego
1: pianino.
0: Pierwszego spotkania?
1: O. Pianino. No właśnie, współczesny kompozytor nigeryjski, jak wspominałem, który postanowił w sferze takich dźwięków zachodnich, w których był wykształcony na uniwersytecie, niejako tak jak czynił to chociażby Bartok czy Szymanowski troszeczkę wcześniej, zbudować muzykę zainspirowaną tym światem rytmów, faktur, brzmień, styl bardzo odległych w tym wypadku

0: wiele bardziej niż muzyka węgierska czy podhalańska od estetyki zachodniej klasycznej, ale też kora, czyli taki chyba najbardziej ikoniczny instrument zachodniej Afryki, harfa afrykańska o charakterystycznym brzmieniu, chyba mocno obecna w popkulturze przez kino i inne, no i przez wybitnych wirtuozów niezwykle popularnych.
1: Ale skoro pojawi się pianino, to znaczy, że muzyka będzie w stroju równomiernie temperowanym.
0: W tym wypadku tak, chociaż liczymy na to, że stroiciel
1: nie spisze.
0: Wykaże pewną kreatywność. No, wedle mojej wiedzy, znowu nie jestem ekspertem, ale tam jest troszeczkę tak jak w Europie w XVIII wieku, że jak Handel przychodził z jednego kościoła do drugiego, to organy nie były w tym samym stroju w Londynie.
1: Na początek muzyka Afryki Zachodniej, a później drugie spotkanie?
0: Daleko i niedaleko, bowiem Brazylia. Daleko geograficznie, niedaleko, ponieważ znaczna część tej migracji przymusowej związanej z handlem niewolnictwem w czasach nowożytnych, pochodząca właśnie z zachodniej Afryki, przede wszystkim trafiła do Brazylii razem z instrumentami, takimi chociażby jak barimbau. To jest instrument związany z capoeirą, taki łuk muzyczny, bardzo prosty, ale traktowany rytmicznie przede wszystkim. No i w tej sztuce walki, tańcu, rytuale kluczowy, a tak naprawdę jest to instrument pochodzący z Angolii. Nie jest to zachodnia Afryka, jest to Afryka. Zagra na nie Miłosz Pękala, polski perkusista, ale wykona utwór współczesny, partyturowy, taki warszawsko-jesienny, brazylijskiego kompozytora Aleksandra Lunskui. A drugi utwór to będzie utwór na pandeiro, czyli tamburyn brazylijski solo, napisany przez wirtuoza Sergio Krakowskiego, który wykonuje muzykę tradycyjną, ale też potrafi grać jazz i rzeczywiście ten pojedynczy instrument przekształca się w cały zestaw perkusyjny w jego rękach.
1: Jeden utwór napisany na tamburyn po prostu?
0: Na tamburyn. Mhm. A drugi na łuk muzyczny. Jest to muzyka warszawsko-jesienna, no właśnie.
1: Brzmi frapująco.
0: A do tego Magda Teichma, o której już wspominałem, która w tej chwili odwiedza cyklicznie Brazylię i aktualizuje stan wiedzy na temat muzyki i zwyczajów słynnej polskiej Polonii, która zamieszkuje kilka miejscowości i pielęgnuje, czy to jeszcze trwa, to się przekonamy, tradycję polską tak naprawdę z obszaru wschodniej Polski z końca XIX wieku, muzyczno-językową. I więc
1: swoją drogą losy tej emigracji też są znowu fascynujące.
0: Tak, to jest wielki temat w archiwach Polskiego Radia i w historii Polskiego Radia, też bardzo ważny.
1: Mhm. Spotkanie trzecie?
0: To był 11 lipca, bo nie wiem, czy wymieniłem datę, Brazylia, a 18 lipca, czyli tydzień później, Kraina Kajoków. Znowu
1: czyli blisko.
0: Tak jest. Radomszczyzna, zachodnia część Radomskiego. Wśród snobów najbardziej kultowy mikroregion polskiej muzyki ludowej, tej muzyki nizin tanecznej.
1: Wśród słuchaczy dwójki nie ma snobów.
0: Oczywiście. Ja jestem jedynym, więc to dlatego wybrałem ten region, ale żeby pokazać też bogactwo i jak ta muzyka jest fascynująca. Rzeczywiście jest chyba muzyka najłatwiejsza do docenienia dla ludzi spoza tego świata muzyki tradycyjnej, ponieważ ona ma niesamowitą transową siłę i taki free jazzową swobodę. Ona jest oczywiście oparta na repetycjach, ale jednocześnie te warianty melodii zmieniają się nieustannie jak w kalejdoskopie. Warto wspomnieć, że w tym roku wyszła płyta Józef Kędzielski, Król Kajoków, muzyka odnaleziona, trudna do przecenienia. No i spotkamy się z czterema muzykami. Niektórzy uczyli się jeszcze od Kędzielskiego, niektórzy już tylko z nagrań. Wymienię ich nazwiska: Mateusz Kowalski, Witek Wojciechowski, Anton Nihaso Agopsowicz i Miłosz Pękala znowu. Tym razem dla odmiany nie instrumenty brazylijskie, nie afrykańskie, ale bębenek obręczowy, bo Miłosz postanowił również rozwinąć wirtuozowsko technikę gry na bębenku obręczowym, czyli takim traktowanym bardzo rudymentarnie w muzyce tradycyjnej instrumencie. Więc będzie też trochę przygody, trochę eksperymenty jak na każdym z tych spotkań.
1: I na koniec
0: sierpień,
1: spotkanie czwarte.
0: Sam początek sierpnia, 1 sierpnia dokładnie, Iran. I spojrzenie na tym, czym jest klasyczność w Iranie i czym jest modernizm, nowoczesność w Iranie. We współczesnym kontekście obie kategorie polityczno-kulturowe mogą brzmieć dziwnie, ale historia tego kraju, tej kultury wielotysięczna obfituje w refleksję na temat tego, co jest archetypiczne, co jest kanoniczne, a co jest nowoczesne. I znowu posłuchamy klasycznej

0: muzyki irańskiej, bo znowuż mamy w Warszawie wirtuoza Neju, fletu Dariusza Razuliego, ale też posłuchamy współczesnych kompozycji na instrumenty smyczkowe. Wykonała mnie Ania Kwiatkowska i Mikołaj Bałusz.
1: Szykują się zatem fascynujące podróże muzyczno-słowne, bo jak ustaliliśmy na początku, to będzie muzyka, ale wszystko będzie pięknie też opowiedziane słowem. Zapraszamy
0: zatem... Obficie na pewno, bo są to koncerty z gadułą. Czy pięknie? Mam nadzieję, że tak, bo to ja będę gadał głównie.
1: Zapraszamy zatem do zachęty na wakacyjne koncerty, które poprowadzi Michał Mędyk. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki.
1: Program drugi, 17:45.

0: finał piątej symfonii G-moll Franciszka Lesla. Słuchaliśmy orkiestry kameralnej z Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Król reporterów sportowych, znakomity sprawozdawca Wojciech Trojanowski, który 95 lat temu zaczynał w Polskim Radiu, kontynuował po wojnie na antenie Radia Londyn. Potem związał się z Wolną Europą. Tak po latach malował słowem panoramę kolejnych igrzysk olimpijskich, jakie pamiętał ze swego życia. Szczególnie Rzym, rok 1960.
5: Najpiękniejsza z olimpiad. Rzym. Polacy już są w czołówce świata. Już mają za sobą triumfy ze sztokholmskich mistrzostw, które naszym lekkoatletom dały pierwsze miejsce w Europie. Bez obaw i bez bicia serca oglądałem bieg Krzyszkowiaka, bo wiedziałem, że zwyciężyć musi. Widzę jeszcze ten jego lekki, mięciutki krok, czuję rytm tych jego jakby naoliwionych stawów, ten niepowstrzymany pęd do taśmy, która jakby już od pierwszych kroków należała do Polaka. Pierwszy medal złoty w biegu z przeszkodami. Potem równie beztroski triumf Schmidta w trójskoku. Zwycięstwo charakteru, uporu, ducha walki i niezrównanego talentu. Trzeci medal dokłada wspaniale walczący bokser wagi lekkiej Paździor. Tu już wątpliwości co do zwycięstwa nie było. Czwarty medal, należny Walaskowi, skradli nam, jak wiadomo, sędziowie. Ale to jeszcze nie był koniec. Któregoś dnia, gdy już wydarzenia na głównym stadionie się skończyły, zastanawiałem się, gdzie pójść i co obejrzeć. I tak, jakby tknięty przeczuciem, pospacerowałem sobie do małego palacetto, gdzie walczyli o medale ciężarowcy. Nie wiedziałem wtedy, że w tej dziedzinie Polacy wyrastają na potęgę. Chyba i nie wszyscy w Polsce zdawali sobie z tego sprawę, bo na sali, skądinąd nabitej publicznością, Polaków właściwie nie było. Nie było nikogo z radia, nie zauważyłem nikogo z dziennikarzy. Wtedy pomyślałem sobie, że widocznie na nic wielkiego oczekiwać tu nie można. Ale siadłem. I oto wchodzą na podium finaliści wagi półciężkiej. Oczy przeciera i w zdumieniu widzę wśród czołowej trójki konkurentów dwóch Polaków. Bochenek zdobywa trzecie miejsce, a Paliński tylko dokłada wagi, dokłada, tylko raz po raz wyciska, rwie, szarpie, aż wreszcie wchwyta w dłonie jakąś niesamowitą, nieprawdopodobną masę żelaza. Chwilę jakby się nad tym ciężarem modlił. A potem zamienia się cały w skłębioną, napiętą masę mięśni i dygocąc całym ciałem nosi ten ciężar wyżej i wyżej, aż wreszcie na wyciągniętych rękach trzyma triumfalnie nad głową. Gwizdek, aprobata sędziów, a potem Paliński puszcza na ziemię tę masę żelaza, która się teraz zamienia w polskie złoto. Straszny łomot odeski, a potem kościelna cisza zamienia się w huragan oklasków. Te dwa medale, cenne, niespodziewane, przeżyłem jakby dwie gwiazdki z nieba.
4: Z dokumentów zgromadzonych w IPN wynika, że w latach 54-61 Trojanowskim interesowały się służby specjalne PRL. Snuły plany zwerbowania go, sprowadzenia do kraju lub też porwania na terenie Berlina Zachodniego, przewiezienia do Berlina Wschodniego i aresztowania. Zauważa biograf Wolnej Europy Lechosław Gawlikowski, że poza dietami dla agentów SB i jej urzędników podczas podróży służbowych zamierzenia te nie przyniosły żadnych wyników.
0: W dzisiejszej audycji popołudniowej to już prawie wszystko. Teraz jeszcze zaglądamy do skrzynki.

I dziś Państwo nas zasypali wiadomościami. Chodziło, przypomnę, o dwie książki. Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi, Doroty Danielewicz, i nowe tłumaczenie Śmierci w Wenecji Tomasa Manna. Tę pierwszą książkę wysyłamy do pani Marty z Rybnika, która twierdzi, że Berlin jest jej ulubioną stolicą europejską, po Warszawie, jak mniemam, pani Marto. Dużo wolniejszy niż Warszawa, równie zielony, ogromny i fascynujący. Pani Marto, jeden egzemplarz wysyłamy do Rybnika, drugi z kolei do, proszę mi dać chwilę, bo książek jest bardzo dużo, do pani Agaty z Wrocławia, która napisała, że być może ten prezent pozwoli jej przełamać własny opór i zrealizować skrywane marzenie, żeby Berlin odwiedzić. Niech tak się stanie, nie wnikam, z czego ów opór wynika. Jeśli chodzi o nowe tłumaczenie prozy Tomasa Manna, Śmierć w Wenecji, jeden z egzemplarzy wysyłamy do... Właśnie, do kogo? Oczywiście w tej chwili kluczowej ten mail zniknął mi z oczu. Do pani Agnieszki, o, już jest, z Gliwic, która przyznaje, że usiłowała czytać ten tekst w tłumaczeniu Staffa, ale nie szło to zbyt płynnie. Mam nadzieję, że to nowe tłumaczenie będzie pani bardziej odpowiadało. Drugi egzemplarz Śmierci w Wenecji wysyłamy do pana... No właśnie. Proszę mi dać chwilę jeszcze. Zagubiłem się w Państwa listach. Do pana Zenona z Bachowic. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie, a w związku z tym, że tych zapytań, szczególnie o prozę Manna, jest tak dużo, skontaktujemy się z wydawnictwem i może jeszcze jutro coś nam się uda. Proszę nie tracić nadziei, proszę jutro zachować także czujność w godzinach popołudniowych. Magdalena Wojtulanis, Michał Dębski, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej muzyce w kadrze dwugodzinne spotkanie z muzyką, którą skomponował Ennio Morricone. Zaczniemy od słuchania muzyki do misji. Całej płyty, ale niekoniecznie w płytowej kolejności. A w części drugiej wybór z różnych okresów, z różnych stylów, z różnych pomysłów muzycznych tego niezwykłego kompozytora. Zapraszam. Boże Ciało od 16 do 18. Mariusz Gradowski.

0: Nie chcę też być postrzegany jako jakiś pięknoduch, ale takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi takie momentalne poczucie jakiegoś sensu, zadomowienia w świecie.
1: Spotkanie z Łukaszem Tischnerem w audycji Wierność i Przemiana. Dziś o 19.10. Dorota Gacek. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Roch Siciński, witam Państwa i zapraszam do naszego klubu, w którym tym razem skupimy się na muzyce pewnej saksofonistki. Ale zanim ją przedstawię, czy też właściwie przedstawi się sama, to przed nami jeden utwór innego saksofonisty. Domknął się tydzień pożegnań. W zeszły wtorek w paśmie publicystycznym żegnaliśmy Sonnego Rollinsa, wieczorem słuchaliśmy jego koncertu, a potem każdy odcinek jazzowego klubu Dwójki w jakiś sposób celebrował muzykę zmarłego mistrza. Jednak właśnie dokładnie tydzień temu we wtorkowym wydaniu audycji skupiliśmy się na Milesie Davisie, oczywiście niepodzielnie, ale też była okazja. Zatem dziś, zamiast zbędnego rozgadywania, jeszcze jeden mały hołd muzyczny ode mnie i płyta, o której zapominać nie możemy, czyli ostatnie studyjne nagranie Rollinsa zatytułowane Sonny, Please. Wybieram utwór tytułowy, a potem zapoznam Państwa z bohaterką dzisiejszej audycji.

I tak wycisza się pierwsze nagranie z płyty Sonny Please, no bo Sonny Rollins rzeczywiście potrafił grać na tyle długie solówki, że czasem nie było innego wyjścia, jak zakończyć utwór w ten sposób w postprodukcji. To

0: Album z 2006 roku, nagrany pod koniec 2005 i na początku 2006 w trzech sesjach, a więc 20 lat minęło od ostatniej płyty studyjnej Sonnego Rollinsa, kto mu towarzyszył. Clifton Anderson na puzonie, Bobby Broom z gitarą, oczywiście Bob Crenshaw na basie, jak przez większość życia, Steve Jordan za bębnami i Kimati Dinizulu z przeszkadzajkami, jak to się brzydko mówi, czyli na instrumentach perkusyjnych. A teraz już przechodzimy do zasadniczej części audycji. No, wiele działo się w ostatnich tygodniach w tematach jazzowych i nie mieliśmy okazji powrócić do tegorocznych targów Jazz Ahead, a tam przecież, jak co roku, kręciło się wielu artystów. No to dziś posłuchamy artystki, której koncert był jednym z absolutnie najlepszych w Bremie. O kim mowa?
1: Hello, my name is Yvonne Moriel.
2: Nazywam się Yvonne Moriel, jestem saksofonistką i gram na Jazz Ahead z moim kwartetem Sweet Life.
0: Yvonne Moriel i jej projekt Sweet Life wypełnią teraz Antenę Dwójki. Więcej informacji na temat zespołu za chwilę. Zaczynamy od utworu otwierającego album. Tu akurat liderka gra przede wszystkim na flecie, a na talerzu naszego gramofonu płyta zatytułowana po prostu Sweet Life 3.

0: Przed muzyką powiedziałem, że to album Sweet Life 3 i pomyślą Państwo, że poprzednie dwie części są gdzieś na rynku. Otóż można znaleźć Sweet Life 2, ale to epka, tylko cyfrowa, niedługo grająca płyta. Trójka jest właściwie debiutem tego składu. Tak to przynajmniej wygląda z formalnego punktu widzenia. Więcej muzyki naturalnie przed nami. Teraz poznajmy nieco bliżej liderkę, Yvonne Moriel, i jej artystyczną ścieżkę również.
1: So I was born in Innsbruck in the Alps in Tirol.
2: Urodziłam się w Innsbrucku w Alpach w Tyrolu, a obecnie mieszkam w Wiedniu. Przez większą część życia zajmowałam się muzyką klasyczną. Środowisko klasyczne jest bardzo silne w Austrii, a szczególnie w regionie, z którego pochodzę. A potem trochę przypadkiem odkryłam jazz i od razu bardzo mnie wciągnął.
0: Jak to przypadkiem?
2: Nie wiem, chyba to po prostu musiało się wydarzyć. Byłam wtedy w trakcie studiów, ale jazz natychmiast mnie wciągnął i zaczęłam go zgłębiać. Po roku pomyślałam, dobra, jadę do Wiednia, aplikuję na uniwersytet i tak się zaczęło. Chciałam tworzyć autorskie projekty. Podczas pandemii zaczęłam pisać muzykę i to miało być coś nowego. Próbowałam podejść do jazzu z innej strony. Wiem, że to zabrzmi głupio, ale starałam się nie robić tego tak, jak robiłby to student wydziału jazzowego. Chciałam znaleźć inną drogę. Początek był taki, że zapytałam Rafaela i Stefanii, czy chcieliby coś ze mną wyprodukować. Byliśmy w studiu, jednocześnie pisaliśmy, nagrywaliśmy i produkowaliśmy. Próbowaliśmy różnych rzeczy. Oboje pochodzą z innych gatunków muzycznych. Zrobiliśmy epkę, którą wydałam cyfrowo, a potem skupiłam się na działalności koncertowej. To było trio. W 2023 roku stworzyliśmy pierwszy pełnoprawny projekt, kwartet z Lorencem na trąbce. Od tamtej pory cały czas nad tym pracuję. Dużo działamy w studiu, dużo wspólnie gramy i aranżujemy. Chciałam zbudować bardzo konkretne brzmienie. Miałam wizję, ale chciałam włączyć do niej ludzi, których zaprosiłam do wspólnego grania, by razem, wspólnie stworzyć coś, co będzie miało własne brzmienie. I tym właśnie jest teraz Sweet Life.
0: A oto dowód na efekty pracy Yvonne Moriel i jej przyjaciół. Kompozycja zatytułowana What?

za nami drugi utwór z płyty Sweet Life 3. Ten projekt rozwinął się akurat w tej kompozycji z kwartetu do kwintetu, bo do stałych członków Sweet Life dołączył gość specjalny, wibrafonista Tobias Meisel. O składzie zresztą jeszcze Państwo usłyszą więcej. Teraz skupmy się na samej muzyce. Po koncercie Yvonne Moriel rozmawiałem z nią o jej inspiracjach, bo no, zależnie od utworu, przynajmniej ja miałem sporo skojarzeń z bardzo konkretnymi artystami. Ale tak to już chyba jest, że muzyków i wizji muzycznych jest tak wiele, że wszystko się ze sobą miesza. Sama saksofonistka, kiedy wśród kilku nazwisk, które przyszły mi do głowy, usłyszała Otisa Sanjue, no to przyznała, że jest zakochana.

0: słuchana w jego nagraniach. Jakie zatem są inspiracje Yvonne Moriel? O to spytałem ją podczas krótkiej rozmowy dzień po koncercie. To kolejny fragment tego spotkania.
1: Nie mam jednej konkretnej inspiracji. Nigdy nie miałam takich bohaterów, których chciałam naśladować i brzmieć dokładnie tak samo jak oni. Uwielbiałam różnych artystów, więc to mieszanka wielu rzeczy, a nie jedna czy dwie główne inspiracje. Zaczęłam od muzyki klasycznej, zanim weszłam w jazz. Tworzyłam sporo muzyki awangardowej, a poza tym uwielbiam muzykę elektroniczną, dub, hip-hop i myślę, że to wszystko łączy się i miesza w jedno w tym projekcie. Gdybym jednak miała to opisać, powiedziałabym, że to jazz zmieszany z dubem i elektroniką.
0: To przed nami kolejny utwór ze strony pierwszej płyty winylowej, ale dodam jeszcze, że przedziwne graficznie jest to wydawnictwo. Label, czyli ta okrągła wlepka na środku płyty, na której zwykle mamy informację, która to strona A, a która B. No w tym wypadku mówi nam to w sposób specyficzny. Po prostu na stronie pierwszej jest jeden ślimak i to jeszcze taki bez skorupy. Na okładce z kolei mamy kiść winogron, na niej trzy podobne ślimaki. No to ten samotny na krążku już zaczyna się kręcić na naszym gramofonie.

0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 18.30. Obiecałem, że usłyszymy kilka słów więcej o muzykach tworzących w zespole Yvonne Moriel. To ja przedstawię podstawowy skład, a opowie o nim liderka, która gra na alcie i na flecie, na instrumentach klawiszowych i na mugu Stefanie Winiger, na trąbce i trąbce kieszonkowej Lorenz Widauer, na perkusji Rafael Voraber.
1: Steffi gra na klawiszach i na syntezatorze basowym. Znałyśmy się jeszcze ze studiów. Jak usłyszałam jej grę, pomyślałam, wow, ona naprawdę groovy. W młodości chciała zostać perkusistką i myślę, że to słychać, bo rytmika jest naprawdę jedną z jej najmocniejszych stron. Pomyślałam więc, dobrze, do tej muzyki chcę basu z muga i ona będzie idealna, właśnie przez sposób, w jaki gra na klawiszach, a bas w ogóle jest dla mnie bardzo ważny. Ty mówisz, że nie mamy basisty. Mnie śmieszy, kiedy ludzie mówią, to zespół bez basu, bo bas odgrywa w tej muzyce ogromną rolę. Mamy bas. Starałam się wybierać ludzi, co do których czułam, że podzielają pewną wizję. Na przykład Rafael, nasz perkusista, uwielbia hip-hop i muzykę z zachodniej Afryki. Zna mnóstwo gatunków i to w nim uwielbiam, bo uważam, że trzeba być naprawdę otwartym i znać wiele rodzajów muzyki, żeby móc lepiej tworzyć coś własnego i mieszać ze sobą różne elementy. To były więc powody, dla których wybrałam Rafaela i Steffi, i zaczęliśmy razem pracować. Później pojawiały się różne pomysły. Na przykład myślałam, że fajnym dodatkiem mogłaby być gitara albo marimba. Czasami gramy z Tobiasem Meislem, który jest wibrafonistą i to też brzmi świetnie, ale ciągle miałam w głowie obraz klasycznego jazzowego kwintetu i pomyślałam sobie, że byłoby wspaniale mieć trąbkę i saksofon na froncie, a do tego bębny i bas z syntezatora. Taki klasyczny kwintet, tylko w nowej odsłonie, w nowym kontekście. Dlatego chciałam spróbować z trąbką i zaprosiłam Lorenza. To od razu zadziałało. Nasz pierwszy oficjalny koncert zagraliśmy na Saalfelden Jazz Festival i było naprawdę miło. Taka była droga do powstania tego składu.
0: Przyznają Państwo, że to jest bardzo ciekawe, że młoda artystka tworząca bardzo aktualną muzykę opowiada o inspiracjach brzmieniem klasycznych jazzowych kwintetów. No, kiedy myślimy o klasycznym jazzowym kwintecie, to oczywiście mamy na froncie saksofon i trąbkę, raczej saksofon tenorowy zresztą. No i myślimy o złotej epoce Blue Note'u, nie wiem, o kwintecie Horace'a Silvera. No, a tutaj nie dość, że tak naprawdę mamy kwartet, no to jeszcze z takim instrumentarium. Jak widać, pewne pojęcia się przeplatają, nabierają nowych znaczeń. No i to dobrze, bo oznacza, że muzyka jazzowa żyje. Kompozycja Wood.

I tym sposobem powoli będziemy kończyć odsłuch płyty Sweet Life 3 w programie drugim Polskiego Radia. Odsłuch autorskiego projektu Yvonne Moriel. Przed chwilą słyszeli państwo m.in. klarnet basowy.

basowy. Na nim nie grała saksofonistka, choć wcześniej używała fletu, to klarnet tym razem dzierżył drugi gość specjalny na płycie, Vincent Pongratz. Przypomnę, ta saksofonistka pojawiła się na naszym radarze w związku z targami Jazz Ahead, które odbyły się w Niemczech nieco ponad miesiąc temu. No i poza ciekawymi spotkaniami, które są tam równie ważne jak showcase'y, to właśnie koncertowo akurat było niewiele zachwytów. I to jeden z nich, więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w wydaniu na żywo, w wydaniu koncertowym ten zespół robi wrażenie. Polecam Państwu, jeśli gdzieś napotkają się Państwo właśnie na Sweet Life w Polsce. Może ktoś z organizatorów, przepraszam, najmocniej postanowi zaprosić Yvonne Moriel, to wówczas warto jej posłuchać. Zawsze na żywo lepiej. Tym razem też powiem, że chyba lepiej z cyfry niż z płyty winylowej. Ta rejestracja może nie jest najlepiej nagrana. No i właśnie mimo, że do studia przyniosłem winyl, to sugerowałbym najpierw sprawdzić, zapoznać się z cyfrą, a bardzo nie lubię, kiedy tak się dzieje. Z drugiej strony muszę być z Państwem szczery. Był klarnet basowy, wracamy do wibrafonu, czyli do Tobiasa Meissla, tego podstawowego gościa specjalnego, i słuchamy ostatniej już na dziś kompozycji tego zespołu.

Dziękuję za Państwa wiadomości. Tym razem nie podawałem adresu mailowego, ale zauważam po Państwa listach, że ta muzyka Państwu przypadła do gustu. Ciekaw jestem, czy stali słuchacze, choć chyba ci najbardziej zapaleni, oni mogą pamiętać, że Yvonne Moriel pojawiła się już kiedyś na antenie Dwójki, choć nie w ramach autorskiego projektu. Kiedy przed Międzynarodowym Dniem Jazzu, a już po Jazzahead, słuchaliśmy rekomendacji nadesłanych dla Państwa przez europejskich dziennikarzy, to propozycja z Austrii, czyli z Wiednia, gdzie mieszka Yvonne Moriel, dotyczyła pośrednio tej saksofonistki. Andreas Felber, dziennikarz austriackiego radia, rekomendował nam wtedy najnowszą płytę grupy Shake Stew. Przypomnę, ten zespół świętuje dziesięciolecie, bywał w Polsce, ale w nieco innym niż obecnie składzie. Oczywiście przez dekadę składy potrafią się zmieniać, to naturalne. I jedną z kilku zmian w tym czasie, tą zmianą ostatnią, było zaproszenie do współpracy dzisiejszej bohaterki audycji. Moriel dołączyła do Shake Stew w zeszłym roku. Właściwie jeszcze latem zaczęła pracę nad nowym materiałem, ale oficjalnie jesienią zespół ogłosił, że taka zmiana zaszła i że będzie jubileuszowa płyta. Moriel zastąpiła Astrid Wiesinger, a płyta ostatecznie ukazała się w

lutym tego roku. Jej tytuł to 10-1-2. Gwoli formalności dodam, że mimo, że mamy tu dwa saksofony i trąbkę na przodzie, to liderem grupy jest basista Lukas Kranzelbinder.

Czas spędzi nieubłaganie, niespełna 4 minuty do godziny 19, więc już bardzo dziękujemy za to jazzowe spotkanie. Kończymy muzyką Shake Stew, Magdalena Wojtulanis, Roch Ściciński. Kłaniamy się nisko, za chwilę pogłosy i Jan Kantydzienko.

0: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tego lata Wawel stanie się sceną wielkich emocji. Zapraszamy na 27. Letni Festiwal Opery Krakowskiej. Bona Sforza, Tosca, Nabucco i monumentalna Aida z Aleksandrą Kurzak w roli głównej. Najpiękniejsze dzieła w niezwykłej scenerii królewskiego dziedzińca. Wejdź na www.operakrakow.pl i poczuj magię opery na Wawelu. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, wybiła 19.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Kate Liu?
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Dobry wieczór, pora na...
2: Pogłosy.
0: Czyli echo tego, co przyniósł dzień. Pianista Karol Radziwonowicz w drugim odcinku swoich zapisków ze współczesności opowiadał o przełomowym roku, kiedy przygotowując się do dyplomu w Szkole Muzycznej przy ulicy Miodowej w Warszawie, musiał stawić czoła utracie ukochanego ojca.
3: Był ostatni rok dyplomowy, w którym mi zabrakło ojca. To był bardzo trudny czas dla mojego w ogóle rozwoju i życia. To ja nie tylko straciłem ukochanego ojca, ale straciłem mojego pedagoga, któremu wszystko zawdzięczam, który mi otwierał świat muzyczny. I to nie tylko od strony warsztatowej. Mój ojciec mi otwierał świat nie tylko muzyczny. Pokazywał mi obrazy, pokazywał mi na przykład cienie na drzewach w lesie o zachodzie słońca. Nauczył mnie fotografii, która zresztą jest moją pasją. A mój ojciec miał tak bardzo wszystko szczegółowo, jeśli chodzi o strony warsztatowe, rozpracowane. Dlatego, że z kolei moja babcia była Ormianką, ale była lekarzem i miała książki lekarskie. Studiowała w Bernie Szwajcarskim medycynę, to osobna historia, zresztą bardzo ciekawa. I mój ojciec właśnie studiował te książki lekarskie, książki medyczne, w jaki sposób działają mięśnie. I doszedł do pewnych efektów, do pewnych rezultatów. Ja teraz tą drogą, tą metodą ojca w zasadzie idę dalej, aczkolwiek ta metoda ojca łączy się od czasów Chopina, bo najważniejsze jest fizjologia gry, najważniejsze jest to, żeby wszystko, co robimy, żeby było zgodne z naturą, żeby było zgodne z naszym ciałem. Z drugiej strony moja miłość do fortepianu i moja radość z grania i z koncertowania była tak wielka, że zdecydowałem dobrze. To jest jakiś testament mojego ojca, ja muszę iść dalej tą drogą, bo po pierwsze chcę, po drugie ojciec mnie tyle nauczył, po trzecie daje mi to radość. Do dziś pamiętam, kiedy jeszcze w szkole podstawowej, jak się wszyscy zachwycali, że Karolek tak ładnie zagrał, to ja się tak zastanawiałem, nad czym tu się zachwycać. Przyszedłem, zagrałem, koniec, no przecież to jest proste. Granie na fortepianie generalnie wydawało mi się bardzo prostą rzeczą. Mało tego, bardzo przyjemną. Bardzo przyjemną nie tylko od strony muzycznej i artystycznej, ale może również od tej strony fizycznej, że tak grzebię palcami po tej klawiaturze i proszę, sonata Mozarta na przykład. I jest. No proszę bardzo.
0: To krótki fragment wspomnień Karola Radziwonowicza. Maestro, jego gawęd słuchamy w tym tygodniu codziennie. Kwadrans przed 13:00. Teatr Powszechny w Warszawie szykuje nową premierę na małej scenie. O bohaterce spektaklu Adrenalina opowiadała dziś w poranku dwójki reżyserka Ewa Galica.
4: Ma na imię Marlena. Bardzo chce być wolna w swoich wyborach. Bardzo chce być podmiotowa, ale jest uwikłana właśnie w bardzo różne systemy. Też z powodu przynależności jakby do klasy społecznej, która nie jest uprzywilejowana i też jakby... Marlena funkcjonuje trochę w takim trybie przetrwaniowym, gdzie te bardzo podstawowe, fizyczne wręcz płaszczyzny życia dotyczące chociażby jedzenia i wyspania się są w jakiś sposób dla niej nie do końca dostępne, że to jest funkcjonowanie trochę jakby w takiej klasie ekonomicznej, gdzie trzeba sobie ciągle radzić. Więc ona ma bardzo dużo takich wyzwań dnia codziennego, które dla nas z perspektywy właśnie ludzi, którzy mają jakieś takie zaplecze komfortu ekonomicznego, jakby są czymś normalnym, dla Marleny nie są, więc ona radzi sobie z wieloma rzeczami. Z drugiej strony też opiekuje się młodszą siostrą. Jest dziewczyną dealera, co też jakby automatycznie wsadza ją w ten system właśnie obrotu i handlu narkotykami. No tak, jest taką naszą tricksterką też rzeczywistości. Z drugiej strony jest bardzo dowcipna. No i myślę, że widzowie ją polubią.
0: Tę krótką charakterystykę postaci podawała dziś w poranku dwójki Ewa Galica, reżyserka spektaklu Adrenalina w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zaglądamy za zaułki historii. Aż do czasów minionej wojny światowej dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak opowiadał dziś w audycji o różnych rodzajach kolaboracji, między innymi o szmalcownikach, których niezwykle rzadko dosięgała sprawiedliwość państwa podziemnego.
5: Czasami dużo mówiąc o Armii Krajowej i podziemiu, idealizujemy i przeceniamy jego możliwości. Kontakt ze strukturami podziemia mógł być dla większości warszawiaków, Polaków, a w innych miejscowości, no kontaktem mało że trudnym, mógł być kontaktem ryzykownym, szanowni państwo.

0: i tym samym zawiadomienie struktur konspiracyjnych o szmalcownikach, których było, no różnie to koledzy i koleżanki historyczki oceniają, ponad 3000, tak powiedzmy, w Warszawie, no to pierwszym zagadnieniem jest to, że trzeba zawiadomić struktury odpowiedzialne, podziemne, że dany delikwent się taką praktyką niecną zajmuje. Natomiast zupełnie innym zagadnieniem jest kwestia zlokalizowania takiej osoby, rozpracowania, osądzenia i wydania rozkazu zastrzelenia czy likwidacji, bo nie tylko musiało to być zastrzelenie. Problem wymieniania liczb jest to wielki problem pomiędzy historykami. Są historycy, którzy to podają jedną liczbę, inni podają drugą. Myślę, że tutaj w przypadku szmalcowników możemy się odwołać do profesora Libionki. Jeżeli profesor Libionka podaje, że zlikwidowano kilkunastu szmalcowników w Warszawie, no to można to przyjąć.
1: Mówił gość Zaułków Historii, dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. A na koniec pogłosów pod okienko przybywają ułani z 10 Pułku Ułanów Litewskich. Kwadrans bez muzyki spędzaliśmy dziś w poświęconym historii tej jednostki muzeum w Pietkowie, opowiada pani Marta Jaworska.
2: W 18 roku jeden z kuzynów ówczesnej hrabiny, Gabrieli Komar, zaproponował oddziałowi jazdy, który liczył 60 jeźdźców, a byli wtedy w okolicach Czyżewa, Zambrowa, nie bardzo mieli gdzie, no bo jednak kupa koni, prawda, i kupa ludzi. A on mówi, że no ciotka na pewno przyjmie, bo to wielka społecznica była. I tak się stało. W grudniu 18 roku przyjechali do Pietkowa. Hrabina otworzyła te swoje podwoje pałacowe. Otworzyła stajnie dla koni, dla ludzi, prawda, mieszkania. Był to tak jakby trzon tego pułku, jak pisał właśnie ten jej kuzyn Stanisław Olizar, że była to złota młodzież tamtych czasów. Wszyscy z takim bagażem legionowym, no i wszyscy bardzo młodzi, bo Olizar miał zaledwie tam 23 lata, więc na chłopaka, który w wieku 16 lat poszedł już do Akademii Terezjańskiej w Wiedniu, no i później te swoje doświadczenie przekazywał chłopakom również miejscowym. Z Pietkowa ludzie też, widząc tych ćwiczących chłopaków, no, zapragnęli również. Ci, którzy mieli swoje konie, to ze swoimi końmi, którzy nie, to oczywiście dostawali konie również od hrabiny, od Gabrieli Komar, bo to niesamowicie społecznica wielka była.
1: Mówiła Marta Jaworska, która opiekuje się dziedzictwem 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie, gdzie w dawnej szkole mieści się zarówno muzeum tej jednostki, jak i stajnia szwadronu rekonstruktorów historycznych i ich koni. A to były pogłosy. Kolejny odcinek tej audycji już jutro o 19:00. Kłaniam się, Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Preludium, etiuda, nocturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
5: Finał wiosennej odsłony Gdańskiego Festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha, wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
6: Czy młodzi polscy jazzmeni przesiąknięci są koniunkturalizmem? Czy wśród nich brakuje liderów z osobowością i charyzmą? Czy z tej nowej muzyki bije niejakość? Ile prawdy zatem jest w artykule Bartosza Nowickiego, który rozgrzał do czerwoności środowisko jazzowe? O tym, ale też i o kondycji polskiej krytyki jazzowej porozmawiamy w debacie dwójki. Już najbliższą środę do naszego studia przyjadą krytycy, dziennikarze, wydawcy z całej Polski, by debatować o młodym polskim jazzie. Do usłyszenia w dwójce i do zobaczenia na naszym kanale YouTube w środę o godzinie 19:00. Andrzej Zieliński.
3: Autopromocja.

0: Wierność i przemiana.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu witam gościa kolejnej dwójkowej audycji z cyklu Wierność i Przemiana. Tym razem gość dwójki jest w studiu Radia Kraków. Witam Łukasza Tischnera, witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, bardzo miło mi tu gościć.
1: Łukasz Tischner, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury, publicysta, kierownik Katedry Historii i Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek o Czesławie Miłoszu i Witoldzie Gombrowiczu i tej najnowszej, w której i Miłosz, i Gombrowicz także się pojawiają. Ta najnowsza książka nosi tytuł Otchłań i blask. Czytanie w epoce świeckiej. Zastanawiałam się, jak zacząć to nasze spotkanie i pomyślałam sobie, że na początek dobra będzie poezja. Choć w pana książce takie rozważania o poetach są właściwie finałem tej opowieści i wśród tych poetów, którzy pojawiają się w tym ostatnim rozdziale, którego tytułem jest Blask, jednym z tych poetów jest Adam Zagajewski. Posłuchajmy wiersza przeczytanego przez samego poetę, a to jest takie nagranie z płyty dołączonej do wierszy wybranych Adama Zagajewskiego, opublikowanych przez wydawnictwo A5.
3: Mistyka dla początkujących. Dzień był łagodny, światło przyjazne. Ten Niemiec na tarasie kawiarni trzymał na kolanach niedużą książkę. Udało mi się zobaczyć jej tytuł Mistyka dla początkujących. Od razu zrozumiałem, że jaskółki, które przenikliwie gwiżdżąc patrolowały ulicę Montepulciano i ściszone rozmowy onieśmielonych wędrowców z Europy Wschodniej, zwanej Środkową, i białe czaple stojące wczoraj, przedwczoraj w polach ryżowych jak zakonnice i zmierzch powolny i systematyczny, zacierający kontury średniowiecznych domów i drzewa oliwne na niewielkich wzgórzach, poddane wiatrom i pożarom, i głowa nieznanej księżniczki, którą widziałem i podziwiałem w Luwrze, i witraże w kościołach jak skrzydła motyli, pomazane pyłkiem kwiatów, mały słowik, który ćwiczył recytację tuż przy autostradzie. I podróże, wszystkie podróże, to była tylko mistyka dla początkujących, wstępny kurs, prolegomena do egzaminu, który odłożony został na później.
1: Zawsze odczuwaliśmy wzruszenie, słuchając Adama Zagajewskiego. On wiele razy na różnych wieczorach poetyckich, spotkaniach poetyckich w Krakowie czytał swoje wiersze. Niedawno minęła 5. rocznica jego śmierci.
2: Ten głos, no niepodrabialny, taki żarliwy, ale zarazem ironiczny trochę, prawda? Takie ciekawe połączenie.
1: Ta mistyka dla początkujących, właściwie ta książka trzymana na kolanach, no tu jest taki uśmiech, taka strona ironiczna tego tytułu, prawda?
2: Niewątpliwie. No, tutaj też w tym wierszu warto zwrócić uwagę, że przewija się taki no, stały motyw poezji, ale też eseistyki Adama Zagajewskiego, to znaczy właśnie to przeciwstawienie światła i ciemności, nie wiem, blasku i otchłani. Tutaj jest to łagodne, przyjazne światło, prawda, które jest teraz i jest pamięć zmierzchu wczorajszego, który był jakby przygotowaniem do tego, co teraz. A to, co teraz, to jest ta mistyka dla początkujących, więc bardzo ciekawie myślę, że tutaj gdzieś dochodzą do głosu jakieś duchowe przekonania Zagajewskiego, metafizyczne, ale właśnie podane w takiej formule trochę ironicznej, trochę jakby pomniejszającej wagę tego, co się wydarza, prawda? Ale nagle oto staje się teraz coś, co jest takim wstępem, może właśnie inicjacją w mistykę. A ta mistyka to jest doznanie jakiejś intensywności świata i intensywności doznań też przede wszystkim chyba wzrokowych i takiego poczucia tu i

0: teraz, prawda, takiego zanurzenia w tym przepływie chwili.
1: Mistyka dla początkujących. Pamiętamy też taki wiersz Adama Zagajewskiego. Poezja jest poszukiwaniem blasku. Otchłani blask. Takie dwa bieguny, dwa doświadczenia, dwie przestrzenie postawił pan w tytule tej książki.
0: Moja książka jest zapisem rozmyślania nad przemianami duchowości w XX, XXI wieku. Tu może zwłaszcza czytając Charlesa Taylora, który jest takim patronem tej mojej książki, no, przekonałem się, ale też przekonałem się rozmawiając z ludźmi, czytając literaturę, że takie proste podziały na świat ludzi wierzących i niewierzących, no, gdzieś się nie sprawdzają, no, rozpadają się, jeżeli je przymierzyć do na przykład ciekawego dzieła literackiego, może najmocniej to widać w wierszach. I no właśnie te metafory otchłani i blasku wydaje mi się, że dobrze nam pokazują jakąś bezustanną od zarania ludzkości siłę, ale też no właśnie pragnienie, które nas wszystkich gdzieś przenosi dalej, wyżej, które no, wiąże się z takim doznaniem, po pierwsze trochę wyobcowania ze świata, zagubienia, samotności takiej kosmicznej, możemy powiedzieć, a z drugiej strony takich przeczuć jakiejś pełni, jakiegoś zbliżania się właśnie do blasku, do światła, które to obrazy są zarazem też pewną metaforą życia, prawda? Jakiejś takiej intensywności tego, co doznajemy. I tu rzeczywiście myślę, że Adam Zagajewski z tą metaforą blasku ziemi ognistej, prawda? Pragnienia wyjścia z tego, co jest tym letnim takim doświadczeniem zanurzenia w przeciętności, w codzienności, co jest doznaniem każdego, prawda? Szuka gdzieś poza sobą, to z jednej strony jest cudze piękno, ale z drugiej strony, i to chyba najbardziej mnie porusza właśnie w wierszach Zagajewskiego, na co czasem nie zwracamy uwagi, jest jakieś takie bardzo głębokie, osobiste doświadczenie zanurzenia się w świecie może nawet właśnie bardziej przyrody niż dzieł sztuki, bo dość często może sobie właśnie tak ustawiamy trochę Adama Zagajewskiego jako takiego uczonego poetę, który nas wprowadza w świat malarstwa, muzyki. Natomiast właśnie to, co odkrywam i dla mnie jest chyba najcenniejszym takim kruszcem, bym tak powiedział, wyobraźni Adama Zagajewskiego, no to jest właśnie to zanurzenie, nie wiem, w świecie, w doznaniu upojenia widokiem zimorodka, czy właśnie tym światłem padającym gdzieś w tym ogrodzie, prawdopodobnie w Toskanii, gdzie rozgrywa się historia związana z tą mistyką dla początkujących i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie, no, coś, co jest takim też cielesnym doznaniem jakiegoś bycia pogodzonym ze światem, z tym, jaki mimo całej kruchości, nieszczęścia, katastrof ten świat jest.
1: Ale to doświadczenie otchłani i blasku może się, tak sobie myślę, odbywać bez literatury, prawda? To są doświadczenia egzystencjalne. Natomiast właśnie pan szuka tych przeżyć albo pisze o tych przeżyciach w kontekście literatury, w kontekście czytania. I właśnie się zastanawiam nad samym tym procesem czytania. No, mamy teraz sporo takich książek opowiadających o czytaniu, prawda? Alberto Manguel na przykład i Historia czytania. Kiedyś pamiętam Anne Fadiman i Ex Libris, Wyznania czytelniczki, Justyna Sobolewska. Kilka takich książek. Ta najnowsza nosi tytuł Książka o nieczytaniu. Dlaczego warto się przyglądać?
0: Ryszard Koziołek też na te tematy ciekawie pisze.
1: Kilka właśnie książek też. Jeden z poprzednich gości audycji Wierność i Przemiana. Dlaczego się warto przyglądać czytaniu? Co czytanie z nami robi? Da się na to odpowiedzieć? Co robi z panem?
0: Nie da się do końca odpowiedzieć. Natomiast to doświadczenie może zwłaszcza pełni, czy może blasku, jest dla nas jakoś bardziej, powiedzmy, przemawiające, kiedy ono dzieje się w języku. I tutaj no, odkrywam sam akurat jako czytelnik, może zwłaszcza poezji, bo tutaj właśnie mamy takie przykłady tego doznania, myślę, blasku, czy doznania jakiegoś pojednania ze światem, które zresztą na ogół jest takie momentalne, to nie jest takie bezpieczne dotarcie do przystani i, że tak powiem, uśpienie już w swojej wrażliwości, czy też jakiegoś poszukiwania, które w nas gdzieś ciągle drzemie. Natomiast tutaj może wspomnę po raz kolejny właśnie Charlesa Taylora, który otworzył mi oczy na wiele spraw, spraw, ale no między innymi właśnie na to, co on nazwał tym konstytutywnym

0: wymiarem języka, to znaczy, że literatura w tych swoich najbardziej niezwykłych przejawach używa języka na taki sposób, że otwiera nam, a zarazem też współtworzy rzeczywistość, której wcześniej nie widzieliśmy, która gdzieś była dla nas niedostępna, która milczała, że tak powiem, wobec nas. To wiąże się też, myślę, że z taką interesującą analizą Taylora, który mówi o tym, że te nasze poszukiwania duchowe w XX, XXI wieku są jednak bardzo mocno naznaczone tym, co stało się w okresie romantyzmu, a mianowicie zawaleniem się takiego tradycyjnego obrazu świata z taką statyczną kosmologią, z tym wielkim łańcuchem bytu, gdzie mieliśmy, powiedzmy, raczej powszechnie niekwestionowany obraz no właśnie takiej hierarchii bytów od Boga poprzez anioły, aż po świat materialny. Człowiek był oczywiście bardzo wysoko na tej drabinie. Tutaj te zjawiska, które wiążemy z tym hasłem odczarowanie, prawda, od Webera, ale także inne, spowodowały, że zaczęliśmy szukać jakiejś głębszej rzeczywistości czy jakiejś racji świata, już nie w takich statycznych opowieściach, kosmologiach, tylko właśnie w poczuciu jakiegoś drgnienia, które się dokonuje w naszym wnętrzu. No, Taylor nazwał to ekspresywizmem, to znaczy, że to, co w romantycy mówili o korespondencjach, o jakiejś takiej współzależności między światem natury a człowiekiem, no, miało się właśnie w takim drgnieniu w nas we wnętrzu dokonać i to potem mogło być wyrażone tym czulszym językiem poezji. Teraz tak, nie chcę też być postrzegany jako jakiś właśnie pięknoduch, który tu właśnie w tych czułych słówkach szuka jakiegoś właśnie rozgrzeszenia i pogodzenia ze światem, ale zwracam uwagę, że takie jest przynajmniej moje doświadczenie czytelnicze, że lektura Miłosza, lektura Gerarda Manleya Hopkinsa, Zagajewskiego, Józefa Witlina porusza we mnie coś, co daje mi jakieś takie momentalne właśnie poczucie jakiegoś sensu, jakiegoś zadomowienia w świecie przy całej, że tak powiem, przygodności tego, co dzieje się w trakcie mojej lektury, a także przy całym tym marginesie doznań negatywnych, tego, co nazywam otchłanią. Więc nie wiem, czytanie piosenki o końcu świata, czy może zwłaszcza świata poemy naiwnego Miłosza. Też przypomnijmy, że był to poemat napisany w bardzo dramatycznych okolicznościach, w obliczu gasnącego powstania w getcie warszawskim. Tutaj Miłosz był niezwykle poruszony no, ludobójstwem, tym co się tam dzieje, więc wiemy, że nie napisał tego poematu jako właśnie pięknoduch, który kryje się w jakimś takim eskapistycznym właśnie geście, tylko pisze ten poemat na przekór zgrozie, terrorowi, ludobójstwu, które widzi, które jest wtedy właśnie w tym 43 roku w kwietniu jego własnym doznaniem. A zatem, jeżeli chodzi o to doznanie, powiedzmy, jasności, blasku, tutaj Taylor też mówi o doznaniu pełni, to wydaje mi się, że dla mnie ono w każdym razie miewa bardzo często charakter językowy, to znaczy w wierszu, który jest zapisem takiego momentu, który też jest bardzo dobrze formalnie skonstruowany. Tutaj mistrzem też czegoś takiego jest po pierwsze Miłosz, a po drugie na przykład Barańczak. Mam takie przebłyski właśnie jakiegoś doznania spełnienia, doznania jakby, można powiedzieć, apokalipsy w takim znaczeniu, powiedzmy, źródłowym, czyli odsłonięcia jakiejś podszewki świata, tego, co jest jakby samą teksturą świata, w którym żyjemy.
1: Miłosz pisał, kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata, drugą stronę, właśnie, za lasem, górą i zachodem słońca. No to pan mówi, że kiedy czytam, widzę podszewkę świata albo przebłyskuje ta podszewka świata. Jeszcze za życia.
0: Powiedziałbym, że przebłyskuje i myślę, że Miłosz, zresztą to też jest ciekawe, że w chwilach jakiejś depresji, w chwilach właśnie w latach jego już właśnie starości szukał właśnie tego pocieszenia w poezji, też czytał innych poetów po to, żeby jakby wejść w ten moment, prawda, który też umykał potem. Zresztą nie na wiele się to mu zdawało, ale wydaje się, że poezja w tych swoich najlepszych, że tak powiem, realizacjach ma taką zdolność no właśnie wytwarzania, ale także zaproszenia do współudziału w tej konstytutywnej funkcji języka, która odkrywa jakąś rzeczywistość,

0: której wcześniej nie widzimy.
1: O Charlesa Taylora, bo jeszcze o tego kanadyjskiego filozofa zapytam. Natomiast w pana książce też pojawia się wiele nazwisk innych literaturoznawców, badaczy literatury czy filozofów, którzy właśnie zajmują się czytaniem, literaturą. Ja zwróciłam uwagę na przykład na Wayne'a Botha, który pisze o książkach jako o przyjaciołach, że książki są właściwie tak bardziej nawet czasami obecne w naszym życiu niż ludzie. I kiedy to czytałam, przypomniał mi się, to chyba Paweł Sołtys pisał, że właściwie tak było, że on właśnie więcej na przykład w młodości, kiedy czytał czy Robinsona Crusoe, czy książki właśnie takie młodzieżowe, no więcej wiedział o tych bohaterach niż o swoich kolegach z podwórka. Pan też miał takich bohaterów i ma takich bohaterów, o których pan sobie myśli, no wiem o was dużo.
0: Tak jest. No to tu jeszcze może o Wayne'ie Boothie właśnie trochę powiedzmy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo wybitny literaturoznawca, no, związany z Uniwersytetem w Chicago. Takim objawieniem dla mnie była też ta jego książka The Company We Keep, czyli jakby towarzystwo, z którym trzymamy, i to właśnie w tym tytule się kryje, no, właśnie to przekonanie, że szukamy sobie przyjaciół w literaturze, może właśnie szukamy bohaterów, z którymi możemy się zaprzyjaźnić. Zresztą jego to jest, nie jest tak naiwne. On tam podbudowuje to trochę właśnie na przykład Arystotelesem i zwraca uwagę, że właśnie najwyżej ceniona w tej typologii Arystotelesa przyjaźń to jest ta przyjaźń oparta na charakterze, a nie na jakiejś użyteczności czy, nie wiem, pokrewieństwie po prostu zainteresowań, tylko właśnie jakiś rodzaj podziwu czy też uznania dla charakteru. I tak argumentując, mówi o tym właśnie, że literatura nas uczy trochę życia. Można tutaj parafrazując Szymborską powiedzieć, że uczy nas życia długimi zdaniami, prawda? To znaczy, kiedy poznajemy wnętrze bohaterów, ich namysł, decyzje. I tutaj Wayne Booth był przede wszystkim znany jako badacz powieści, więc tutaj też to doznanie czasu jest bardzo istotne. To znaczy refleksja, decyzje, wybory i potem ich konsekwencje w takim dłuższym przebiegu, no właśnie czasowym, od młodości aż do starzenia się. Tutaj też jest to ważne, że często tak bardzo niesprawiedliwie Booth był pomawiany o jakiś taki moralizm. Tymczasem on jest jak najdalszy od moralizmu. Mówi o tym, że ta przyjaźń i uznanie dla charakteru też oznacza po prostu wejście w taki bliższy dialog z tym, z kimi chcemy się zaprzyjaźnić. No, też przyjaźń czasem polega na mocnym sporze, ale w każdym razie zakłada to pewną bliskość tego, z kim się chcemy zaprzyjaźnić, i też jakby gotowość zaproszenia go do tego, co jest naszym najbardziej intymnym światem, żeby nawet być może przemodelować, przewartościować to, w czym żyjemy. Powiem, że na przykład takim wielkim wyzwaniem dla mnie i też można powiedzieć książką, z którą się zaprzyjaźniłem i bohaterem, z którym się zaprzyjaźniłem, jest Piotr Niewiadomski, główny bohater Soli Ziemi, ten niepiśmienny hucuł, który wyrusza właśnie na pierwszą wojnę światową ze swoich Czernielic, aby bronić Franca Józefa. Myślę, że bardzo pięknie tworzy tę postać Witlin, ponieważ no, nie idealizuje go, nie jest to taki po prostu, nie wiem, rusański, dobry prostaczek, prawda, tylko jest to właśnie ktoś, kto ma rozmaite narowy, jest właściwie w jakimś sensie może nawet autystyczny w tym swoim podejściu do świata, raczej szuka korzyści dla siebie. Z drugiej strony ta jego bezbronność i taka jakby instynktowność reagowania na ten zmieniający się świat, świat wojny, świat wykluczenia, świat no, takiego zmechanizowania, a także powiedzmy zamiany ludzi na mięso armatnie, no, jest takim momentem, w którym on coraz bardziej staje się obcy w tym świecie, ale też budzi w nas, myślę, że takie instynktowne współczucie jako ktoś, kto właśnie zostanie przez ten świat pożarty.
1: Charles Taylor, pisze pan w jednym ze szkiców tak: Taylor jest postacią wyjątkową, której nie da się łatwo zaszufladkować. Dotyczy to nie tylko jego myśli, ale także tożsamości kulturowej, co jest zapewne jednym z powodów, dla których właśnie tożsamości nowoczesnej poświęcił swoje najważniejsze dzieła. Pisze także o literaturze, o czym też pan tutaj opowiada w swojej najnowszej książce, o poezji.

0: I o Poundzie, nie wiem, Eliocie też, o Miłoszu, o Herbercie, więc jest nam bliski także z powodu tego, że zajmuje się polską literaturą, no ale też
1: Tak.
0: ma takie rodzinne związki z Polską, prawda?
1: Tak.
0: Charles Taylor urodzony w roku 1931, więc ma lat 95. Też
1: I
0: związany
1: kilka
0: z,
1: lat temu właśnie wydał ostatnią książkę.
0: tak, związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu, też uczestnik spotkań w Castel Gandolfo, prawda, z papieżem, więc jak rozumiem
1: Tak.
0: znał też księdza profesora Józefa Tischnera, też
1: Tak.
0: gościł w Krakowie. Jak się domyślam, ważny dla pana z takich powodów filozoficznych, literaturoznawczych, ale też jako człowiek chyba też ciekawy i bliski.
1: Zdecydowanie tak. Znaczy, no, kiedy sobie myślę o kimś, kto w najpełniejszy sposób chyba swoje życie mógł zrealizować, to właśnie przychodzi mi na myśl Charles Taylor. Bardzo wybitny filozof, ale też człowiek, który miał spore znaczenie dla polityki w Kanadzie. Potem też miał spore znaczenie dla tych nowych, powiedzmy, poszukiwań, które doprowadziły do takiego mądrzejszego rozumienia wielokulturowości. Ale z drugiej strony ojciec dużej rodziny, ktoś, kto kilka razy miałem przyjemność się z nim spotkać, ilekroć go spotykałem, zawsze tryskał energią, humorem, ciekawością dla rozmówcy. No, przeciwieństwo też jakiegoś takiego zadufanego profesora, który gdzieś właśnie z wysokości katedry spogląda na maluczkich, no ale przy okazji, no po prostu nie mogę uwierzyć, że ten człowiek właśnie w ciągu swojego życia napisał tyle, no, przełomowych książek, absolutnie kanonicznych. No, przy czym ta ostatnia dotycząca poezji romantycznej, poromantycznej, Cosmic Connections, czyli więzi kosmiczne, to jest zdanie, które ma się odnosić do funkcji, jaką spełnia właśnie poezja, że ona buduje w nas, czy też odtwarza właśnie te więzi kosmiczne ze światem. Więc napisał ją, pisał przez bodaj 10 lat, albo i trochę więcej, bo tam też są pewne reminiscencje tego, o czym już wspominał w źródłach podmiotowości w 89 roku. No, jako właśnie 90-parolatek skończył tę swoją wielką książkę. I co też jest, myślę, że no, nie do wiary. W przypisach znajdziemy pozycje dotyczące Mallarmego, Rilkego, Baudelaire'a, ale też Miłosza, wydane w ciągu ostatnich gdzieś 15-20 lat, więc to nie jest wiedza, którą odtwarza, prawda, tylko on na bieżąco próbuje pogłębić swoją znajomość, w tym przypadku poezji. Też powiedzmy sobie, że był człowiekiem, który angażował się cywilnie w pomoc dla ludzi wykluczonych, jakoś politycznie represjonowanych, przerwał studia w Oksfordzie bodaj na rok, żeby opiekować się uchodźcami z Węgier, którzy no, koczowali na dworcu kolejowym w Wiedniu. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, myślę, że taka niezwykła, pełna postać, też ktoś, kto mi się właśnie zawsze kojarzy z jakąś próbą przewartościowania naszego myślenia, żeby nas jakby nakierować na jakąś dobrą przemianę, żeby budzić w nas taką możliwość, żeby opowiadać ten świat, czy nas samych w taki sposób, który łączy, który też przede wszystkim budzi nadzieję.
0: Wspomniałam o jego związkach z Polską, też rodzinnych, bo jego żoną była Alba Romer, zmarła w
1: Tak.
0: 1990 roku, córka Tadeusza Romera, który był
1: Tak.
0: ostatnim ambasadorem rządu londyńskiego w ZSRR, a po śmierci generała Władysława Sikorskiego ministrem spraw zagranicznych w rządzie Stanisława Mikołajczyka, więc no, polskie
1: Tak.
0: tutaj koneksje,
1: Znaczy też taka
0: związki.
1: wielka wrażliwość właśnie na to doświadczenie skrwawionych ziem, prawda? Mówiąc językiem Snydera. A i to też ciekawe, że człowiek religijny równocześnie o takich zdecydowanie lewicowych przekonaniach, to znaczy w sensie powiedzmy demokratyzmu, prawda? To znaczy właśnie wyrównywania szans. Sam wywodził się z takiej dość biednej rodziny kanadyjskiej. Nie był, powiedzmy, kimś, kto jest jakoś uprzywilejowany, no i też własnym wysiłkiem, zdolnościami, no, osiągnął to, co osiągnął. Więc bardzo ciekawy człowiek i co myślę, że bardzo wyjątkowo. Właściwie każda jego książka jest inna jakoś, chociaż realizuje ten jeden projekt, mi się wydaje, opowiedzenia na nowo historii nowoczesności, takiej, która nie wyklucza tych poszukiwań duchowo-religijnych, która pokazuje tylko przede wszystkim pluralizm.

0: tych naszych dróg do, nie wiem, rozumienia świata, rozumienia siebie i też próby tworzenia trochę lepszej wersji samego siebie.
1: Jednym z bohaterów pana książki, tej najnowszej, ale także była cała poprzednia książka poświęcona Gombrowiczowi. Wiemy, że Gombrowicz

0: doświadczeniem, o którym pan pisze w swojej najnowszej książce, na przykładzie wierszy Józefa Widlina. Mówił już pan o Piotrze Niewiadomskim, o tym właściwie rozpoczętym cyklu powieściowym Józefa Witlina, z którego znamy tylko Sól Ziemi. Józef Witlin też poeta i Józef Witlin jako autor dwóch wierszy Ból drzewa i Lament barana ofiarnego. Józef Witlin też jako ktoś, komu bardzo był bliski święty Franciszek. Wiemy, że mamy ogłoszony przez papieża Leona rok świętego Franciszka, 800-lecie śmierci Poverella jest w październiku. Józef Witlin, wiadomo, wielbiciel i tłumacz Odysei, też genialny tom esejów Orfeusz w piekle XX wieku. A tutaj w pana o książce jako człowiek, który współczuje drzewu, współczuje ofiarowanemu przez ludzi zwierzęciu. Bardzo to są jakby też w duchu takich dzisiejszych czasów, prawda, naszego myślenia coraz głębszego o zwierzętach. To są poetyckie opowieści Józefa Witlina, który przecież no, lata temu, dekady temu pisał te wiersze.
1: Tak, tak. No, myślę, że to bardzo wyjątkowy pisarz, który szczęśliwie jakoś w ostatnich latach zaczyna być znów tak głębiej trochę czytany i też myślę, że no właśnie zdumiewamy się, jak wiele nowych tematów za jego sprawą potrafimy jakoś lepiej opisać. Rzeczywiście tu jeden z tekstów, które znalazły się w mojej książce, dotyczy współczucia i porównuje tutaj właśnie ujęcie współczucia u Witlina i u Miłosza. Inne z kolei teksty dotyczące Witlina, no to jest o soli ziemi, ale może właśnie w kontekście tego, co tu było powiedziane, najważniejszy jest ten o Witlinie i jego zwierzętach. I rzeczywiście tu pod tym względem on jest, myślę, że bardzo wyjątkowy, bo jest pisarzem, no ten Ból drzewa to jest jeszcze napisany w takiej trochę manierze młodopolskiej. To jest jeden z wczesnych jego wierszy. Lament barana ofiarnego już jest napisany w perspektywie Holokaustu i tutaj ten ból zwierząt jest jednak gdzieś też skontrapunktowany z doświadczeniem zagłady Żydów. Natomiast to, co jest stałe, myślę, w jego refleksji, to też powiedzmy, że Ból drzewa jest pisany wtedy, kiedy Witlin niewątpliwie jest jakoś głodny jakichś takich doświadczeń religijnych, ale jest w jakimś sensie bezdomny, nie identyfikuje się z judaizmem, nie jest też wtedy jeszcze chrześcijaninem, szuka być może w takich obszarach z jednej strony orfizmu, który to orfizm poznał może zwłaszcza za sprawą tłumaczenia właśnie Homera, z drugiej strony chyba go fascynował w tamtym czasie czy buddyzm, czy hinduizm właśnie, które zrównywały wszystkie istoty żywe, gdzie nie było tej hierarchii, tego łańcucha bytu. I tutaj też ośmiela się właśnie i w esejach, ale też to widzimy właśnie w tych dwóch wierszach Ból drzewa i Lament barana ofiarnego. Ośmiela się nam powiedzieć, no, w przypadku tego lamentu barana ofiarnego, mówi to już jako katolik, bo w 56 bodaj roku przyjął chrzest w Nowym Jorku, więc ośmiela się mówić, że zwierzęta także mają duszę. Tam też się pojawia takie bardzo piękne jego sformułowanie w jednym z esejów, że ta część człowieka, która cierpi, jest duszą, więc przyjmując taką jego definicję duszy jako tej cząstki istoty żywej, która doznaje cierpienia, czy jest, że tak powiem, podatna na cierpienie, to w ten sposób to uogólnia też Witlin na całą przyrodę cierpiącą. I w tym sensie właśnie chce nas przekonać, że także zwierzęta mają duszę i że tak powiem, powinny doznać odnowienia, powinny doznać tego nowego życia. Tutaj się różni właśnie, wydaje się, że Witlin od Miłosza, który jednak ma taką dość antropocentryczną wizję religijną, czy też właśnie eschatologiczną. Ale może zwróćmy jeszcze uwagę na ten wiersz Lament barana ofiarnego, który jest no niebywały, zaskakujący. Ja muszę powiedzieć, że przez długi czas go jakoś nie rozumiałem. Trochę mnie, że tak powiem, odpychał taką kompletną innością ujęcia, prawda? Bo to jest opowieść o ofierze Izaaka.

0: opowiedziana nie z punktu widzenia Abrahama czy Izaaka, czy być może Boga, tylko właśnie barana, który czeka w tych krzakach na moment, kiedy zostanie użyty do całopalenia. I to jest taki wielki bunt przeciwko właśnie przemocy, przeciwko zadawaniu cierpienia jako zasadzie budowania wspólnoty, zasadzie budowania jedności w świecie. No i też w tym wielkim buncie, lamencie tutaj możemy powiedzieć, że Witlin właśnie ośmiela się bluźnić. To zresztą też gdzieś w innych fragmentach jego pism możemy znaleźć, że właśnie tutaj jest on pewnie właśnie takim świetnym przedstawicielem tej wielkiej tradycji judaizmu, że właśnie w bluźnieniu dokonuje się także ten najgłębszy dialog z Bogiem. Więc w tym bluźnieniu on ośmiela się, że tak powiem, unieważnić ten antropocentryczny, ale także właśnie oparty na takiej źródłowej przemocy, no nie wiem, na tej zasadzie właśnie kozła ofiarnego, wizji kultury, w której żyjemy. Zarazem właśnie to jest też wiersz, no taki bardzo zmysłowy, cielesny, dość może nawet odstręczający w tych fragmentach mówiących o doznaniu spalenia, przemocy tego zwierzęcia. Więc Witlin tu jest, myślę, że takim niezwykłym emisariuszem głębokiej myśli religijnej, która każe podważyć jakieś ustalone dogmaty. To zresztą też w tym swoim tekście staram się pokazać, że współcześnie nie jest tak odosobniony, bo wspaniały teolog polski, już niestety nie żyjący, ksiądz Wacław Hryniewicz, no właśnie przypominał takie tradycje chrześcijaństwa, jak Eriugeny na przykład, które to tradycje wskazywały na to, że zwierzęta są także obdarzone duszą i to być może właśnie zbliżało tę myśl, która znalazła się potem poza, powiedzmy, tą mainstreamową teologią, więc pokazywała tę myśl jakoś tam odrzuconą jako tę najbardziej wiarygodną w myśleniu o Bogu, jako tym, który powoduje się miłością do całego stworzenia, a nie jest być może kimś, kto godzi się na szowinizm gatunkowy.
1: Józef Witlin, miłośnik kotów, o czym pan pisze, i wiele takich fotografii, zdjęć pisarza z kotami mamy. Z kolei no, Czesław Miłosz, też pisze pan o jego podejściu do przyrody, do zwierząt. Jakoś zdjęć ze zwierzętami niewiele albo prawie wcale. Natomiast ja przy okazji Miłosza, bo pisze pan, za chwilę jeszcze posłuchamy ważnego dla pana wiersza Czesława Miłosza, ale pisze pan też o pewnym fragmencie Doliny Issy i to w kontekście tajemnicy, sekretów, takich miejsc sekretnych literatury. Tu się z kolei pojawia jeszcze jeden taki ważny dla pana badacz literatury, Frank Kermode, The Genesis of Secrecy. Mówiliśmy o czytaniu, o tym, dlaczego jest czymś niezwykłym. No też chyba dlatego, że pojawiają się w książkach takie miejsca sekretne. Pan tu pisze o Dolinie Issy, o kosmosie Gombrowicza, czy o Solaris Lema. Miejsca, których nie rozumiemy, które jakby też powodują, że ciarki nam może po plecach przechodzą. To też dobrze jest pomyśleć w naszym dzisiejszym świecie, kiedy tak wszystko chcemy wiedzieć i wszystko jest opisane, opłukiwane z różnych stron, że może dobrze, że są miejsca sekretne i pisarze to wiedzą.
0: Dziękuję za to przywołanie Franka Kermode'a, który wydaje mi się, że jest bardzo niezwykłym literaturoznawcą, też znawcą Szekspira, ale poezji. Natomiast tu odwołuję się do takiej właśnie książeczki zapisu jego wykładów, Geneza sekretów, prawda? I to, co ciekawe, właśnie tu wychodzi od takich elementów nieciągłości narracji, które kojarzymy z Biblią, Kermode. No i potem nam stara się pokazać, że właśnie sekretność, czy też jakieś takie skonfundowanie, prawda, że nie wiemy, jak sobie poradzić z jakimś elementem, zwłaszcza narracyjnym, on tutaj przede wszystkim zajmuje się dziełami narracyjnymi, jest jakby takim no, naturalnym towarzyszem naszych lektur, prawda, tutaj też jest ten słynny chyba właśnie człowiek w brązowym prochowcu z Ulyssesa, którego się kojarzy z samym Joyce'em, ale właśnie no, Kermode stara się nam pokazać, że niekoniecznie, że właśnie może zbyt łatwo godzimy się na jakieś takie porządki.

0: porządkowanie tych segmentów takich fabularnych w jakąś taką spójną opowieść, bo być może właśnie w literaturze no, szukamy tego oszołomienia, no właśnie, że ten jeden element, ten klocek nam nie pasuje i że może właśnie zbyt łatwo jakoś dogmatyzujemy jakąś historię. Tutaj też no, przywołuję krytycznie, chociaż tutaj nie jest w tych swoich zabiegach antyreligijny, tylko właśnie wyraża się jako literaturoznawca, ale no, przywołuje tę zasadę chrystianizacji Biblii żydowskiej. To znaczy, kiedy, nie wiem, no, na przykład opowieść o Jonaszu i wielorybie miała być potem przeczytana w duchu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, prawda? To znaczy takiego jakby retellingu, możemy powiedzieć, właśnie tych opowieści żydowskich, które mają potwierdzać prawdziwość chrystianizmu. Więc pokazuje, że coś takiego, że tak powiem, towarzyszy nam od zarania kultury europejskiej jako taka skłonność do właśnie zbyt łatwego domykania nieciągłości czy takich punktów właśnie otwartych w narracjach i na jakiegoś przekładania zbyt szybkiego na jakąś spójną ideę pewnej treści. I tutaj też w tym moim tekście się odwołuję, może to jest najlepszy przykład, no do Solaris, prawda? I do tego finału, kiedy nie wiemy właściwie, czy ten Chris Kelvin w jakimś sensie nawiązuje kontakt z tym oceanem, który być może układa, powiedzmy, ten ocean w formę dłoni, a może to jest tylko złudzenie i kończymy, że tak powiem, tę opowieść w takim samym poczuciu oszołomienia, z jakim zaczynaliśmy ją, kiedy tam Chris przybył właśnie na tę stację Solaris i dopiero jako ten solarysta zaczynał się zastanawiać, czym jest ten ocean, czy on jest racjonalny, czy on jakoś próbuje się komunikować z tymi przybyszami, czy te widma właśnie, które jakoś tam wyprowadza ze świadomości tych badaczy są jego konstruktem, czy są wyłącznie jakąś fiksacją tych bohaterów. W każdym razie w gruncie rzeczy pytanie się pojawia o to, czy ta Solaris, jakiś rodzaj może kalekiego boga właśnie, z którym się stykają nasi bohaterowie, rzeczywiście istnieje, czy jest tylko naszą projekcją marzeń o tym, żeby spotykać się we wszechświecie z jakąś rzeczywistością, która do nas mówi, a która nie jest po prostu bełkotem.
1: Mówił pan o tym, że są w utworach literackich takie miejsca, z którymi nie umiemy sobie poradzić. A czy umiemy sobie poradzić z wierszem, którego teraz posłuchamy?
2: W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć, skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika, nawolują na ulicy sprzedawcy warzywa i ludka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, dźwięk szypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździsto odmyka. A którzy czekali błyskawicy gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki czmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada przywiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie.
1: Nikt tak nie pisał o końcu świata. Tak w książce Otchłań i blask, czytanie w epoce świeckiej, pisze Łukasz Tischner o wierszu Piosenka o końcu świata Czesława Miłosza i pisze też tak: to bez wątpienia arcydzieło polskiej poezji XX wieku i jeden z najbardziej intrygujących wierszy mówiących o poczuciu końca. Dla pana to jest bardzo ważny wiersz w tych rozważaniach, które nam pan przedstawia w swojej najnowszej książce. Piosenka o końcu świata, czyli chwila wstrząsającego widzenia. Mistyka już nie dla początkujących.
0: Tak jest i też powiedzmy, znowu podobnie jak w tym świecie, o którym mówiłem, prawda? No jest to wiersz zapisany w bardzo dramatycznym momencie w 1943 roku, gdzieś prawdopodobnie w okolicach tego czasu.

0: kiedy pisał też Świat, mając no, doświadczenie właśnie zagłady, ludobójstwa i tej najgłębszej nocy okupacyjnej Miłosz. I oto nagle właśnie zapisuje ten wspaniały wiersz, który jest takim kolażem jakby takich codziennych obrazków też, które bardzo, powiedzmy, umiarkowanie kojarzą nam się z grozą, prawda? Natomiast ten tytuł, taki zresztą oksymoroniczny, prawda, bo piosenka kojarzy nam się z czymś lekkim, niezobowiązującym, śpiewnym i też właśnie jakoś niewinnym, a tu mamy koniec świata, prawda?
1: No i mamy też proroka, który byłby prorokiem, tak, ale ma inne zajęcie.
0: Ale ma inne, tak, inne zajęcie, ma coś lepszego do roboty, prawda, mówiąc takim współczesnym językiem. To, co jest niezwykłe właśnie, tutaj też gdzieś przywołuje właśnie wyznania świętego Augustyna, to jest ten właśnie moment wstrząsającego widzenia, przy czym to wstrząsające widzenie nie polega na, nie wiem, no właśnie doznaniu apokalipsy jako takiej, tylko właśnie przedarciu się przez taką zasłonę codzienności do jakby samej esencji świata. I tutaj też no, zwracam uwagę na to, że w tym szeregu różnych obrazów, takich dość, powiedziałbym, banalnych i takich może właśnie idyllicznych, nasturcja, ta błyszcząca sieć, rynna miedziana, delfiny i ten pijak zresztą, który gdzieś tam zasypia. Tym, co jest chyba dominujące, jest właśnie takie doznanie światła, doznanie lśnienia, blasku. I w tym chyba doznaniu blasku dokonuje się coś najważniejszego, co jest nie tyle udziałem, że tak powiem, nas czytelników i jest po prostu porządkiem świata jako takiego, tylko jest tym doznaniem podmiotu, który oto nagle w tym jednym momencie, w takiej epifanii, no właśnie tym okamgnieniu być może, przenika przez tę zasłonę świata i doznaje świat jako coś, co go zadomawia, co budzi w nim zaufanie. To brzmi dość banalnie i też może karkołomnie, biorąc pod uwagę, jak mówię, ten kontekst historyczny, kiedy to zapisał Miłosz i też tę ironiczną ramę, prawda? Bo niewątpliwie ta wskazówka gatunkowa piosenka trochę nas ma powstrzymać przed takim zbyt łatwym domykaniem tej tajemnicy i tutaj nagle właśnie przetłumaczeniem tego wiersza na jakieś doznanie quasi religijne, no właśnie mistyki jako takiej, a nie już mistyki dla początkujących. Ale to jest coś niezwykłego, że to jest coś bardzo cieleśnie, zmysłowo odczutego, co jest tym momentem głębszego przedarcia się przez dane po prostu wzrokowe i, że tak powiem, dotykalne odczucie jakiegoś sygnału, który płynie do nas ze świata.
1: Czy ten wiersz może nas przemienić? O to chcę zapytać. Wierność i przemiana. Jeśli tak, to co by to było?
0: Bardzo trudne pytania i też to, o czym próbuję tutaj pisać, no wskazuje na ten moment przygodności, prawda? Takie doznanie jest gdzieś, powiedzmy, być może w naszym zasięgu, ale ono nie staje się na komendę. To można też porównać z doznaniem muzycznym, prawda? Czasem, nie wiem, słuchamy jakiejś wspaniałej muzyki, która nas wielokrotnie poruszała, a w tym jednym momencie właśnie zupełnie nic do nas nie mówi. Podobnie trochę jest chyba z lekturą poezji, przy czym też zwracam uwagę właśnie na to, że aby coś takiego mogło się dokonać, trzeba przeczytać na głos ten wiersz. Wydaje mi się, że tutaj bardzo istotna jest ta sfera taka zmieniowa, przepływ tego, co jest taką fizykalnością, możemy powiedzieć, samych dźwięków, które do nas dochodzą. Ten wiersz wydaje mi się, że ma ten potencjał ponownego zaczarowania świata, ale czy to się w nas dokona, nie tylko od nas zależy. I no ja sam mam takie właśnie wrażenia, kiedy pewne wiersze czy muzyka, którą też bardzo lubię, czasem mnie bardzo głęboko porusza, a czasem gdzieś naskórkowo tylko do mnie dociera. I nie jest też tak, że w momencie, kiedy doznajemy jakiegoś bardzo poważnego, egzystencjalnego załamania, no to przeczytanie Miłosza, czy też wysłuchanie piosenki Ella Fitzgerald, prawda, od razu spowoduje, że doznamy blasku. Niemniej wydaje mi się, że sztuka no, ma taki potencjał i przy pewnych warunkach, na które nie mamy wpływu, no, może nas przemienić.
1: Wiemy, że wszystko, co istnieje, zginie, a przecież wiersz potrafi żyć bez końca. Wiemy, że światem rządzi przypadek i chaos, a przecież wiersz oświadcza nam, że nie ma w nim nic przypadkowego. To z kolei słowa Stanisława Barańczaka, też jednego z bohaterów pana szkiców. Myślę sobie tak, że no nie mamy gwarancji, że

0: literatura nas przemieni. To zależy od bardzo, bardzo wielu czynników, jak pan mówi, ale te wiersze, te dzieła sztuki są i czekają. Warto chyba tak też myśleć o literaturze.
1: Staram się tak myśleć i staram się też praktykować czytanie literatury, no, mając nadzieję właśnie, budząc sobie to, co Karol Tarnowski nazywa prazaufaniem właśnie, nie tylko do świata, ale też właśnie do literatury, że to drgnienie we mnie nastąpi.
0: Stanisław Barańczak, poeta, eseista, tłumacz, ale też miłośnik muzyki. Mówię o muzyce, bo na koniec zawsze proszę gościa audycji Wierność i Przemiana o wybór dla państwa jakiegoś utworu muzycznego. Zanim Łukasz Tischner powie, czego posłuchamy, to jeszcze chcę państwu powiedzieć, że mamy dla państwa dwa egzemplarze tej książki, o której dziś z Łukaszem Tischnerem rozmawiałam, czyli Otchłań i blask, czytanie w epoce świeckiej. Proszę pisać na mój adres mailowy dorota.gacek@polskieradio.pl i te książki do państwa powędrują. A teraz muzyka. Czego posłuchamy?
1: Bardzo tutaj się cieszę, że ze Stanisławem Barańczakiem mamy trochę podobne właśnie pasje, bo on wiadomo lubił bardzo klasykę, ale też jazz. I jazz jest rzeczywiście takim sposobem zagospodarowywania dźwiękami, które mi daje to poczucie właśnie jedności ze światem. Jakiś taki rodzaj transu, stałego rytmu, ale też tej wolności, która się wyraża improwizacją. Natomiast, żeby może nawiązać do tytułu mojej książki, ja proponowałbym, żeby sięgnąć do klasyki i chciałbym, żeby zabrzmiała piosenka I'm Beginning to See the Light w wykonaniu Ellie Fitzgerald z orkiestrą Counta Basiego. Więc jeżeli jest to możliwe, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak zacząć widzieć światło właśnie, jak to śpiewa Ella Fitzgerald, ale właśnie z tą wspaniałą orkiestrą Counta Basiego.
0: A zatem słuchamy tego utworu, który wybrał dla państwa Łukasz Tischner. Dziękuję bardzo. Łukasz Tischner był dziś gościem dwójki audycji Wierność i Przemiana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja już państwa żegnam. Dorota Gacek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Karol Radziwonowicz, wybitny pianista i pedagog.
2: W jednym pokoju grał brat na skrzypcach, w drugim ja grałem na fortepianie, siostra jak zdała do szkoły baletowej, to tańczyła na puentach. A w trzecim bardzo często jeszcze rodzice dawali lekcje. Ja się śmieję, że ja miałem trudne dzieciństwo, dlatego że w tym mieszkaniu było 7 osób.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 20. Rozpoczynamy Filharmonię Dwójki, którą spędzimy dziś w Gdańsku. O wszystkim opowie Państwu Magdalena Łoś, która jest już na miejscu.

Dobry wieczór, witam Państwa. Jesteśmy już w gdańskim, franciszkańskim kościele Świętej Trójcy, gdzie za chwilę rozpocznie się przedostatni koncert wiosennej odsłony festiwalu Organy Plus. Te dwa finałowe wydarzenia dziś i jutro transmitujemy w Dwójce dla Państwa. O jego idei, wydarzeniach i planach na przyszłość opowie w przerwie Andrzej Szadejko, dyrektor festiwalu, ale też doskonale znany Państwu organista, dyrygent, również autor cyklu audycji w Dwójce pod tytułem Organy nieograne. Zaślubiny Bałtyku to tytuł programu, który przywożą do Gdańska muzycy europejskiego zespołu Hanseatyckiego, prowadzonego przez Manfreda Cordesa, cenionego niemieckiego dyrygenta, muzykologa, badacza muzyki XVI i XVII wieku. To jedna z ważniejszych postaci wykonawstwa historycznego w Niemczech. W 1993 roku założył słynny dziś zespół Weiser Renaissance Bremen, z którym nagrał kilkadziesiąt płyt, zdobył renomę jako specjalista w dziedzinie muzyki renesansu, wczesnego baroku, ale szczególnie ważne miejsce w jego artystycznej i naukowej działalności zajmuje repertuar północno-niemiecki, twórczość kompozytorów miast hanseatyckich, czego przykładem jest przedstawiany tu dziś premierowo w Gdańsku program. Cordes realizuje te zainteresowania także z występującym dziś na festiwalu Organy Plus europejskim zespołem hanseatyckim. To on powołał go do życia w Lubece w 2019 roku. Jest jego szefem artystycznym. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu nie tylko odkrywanie zapomnianej twórczości muzycznej miast hanseatyckich, ale również europejską współpracę artystyczną i badawczą, też kształcenie młodych muzyków. Skład zespołu zmienia się co roku. Do ansamblu dołączają śpiewacy i instrumentaliści, którzy wyróżnili się podczas organizowanych wcześniej kursów mistrzowskich. Następnie przygotowują ci wybrani młodzi muzycy z wielu krajów europejskich nowy program i wyruszają na turnę po dawnych miastach Hanzy. I oczywiście właśnie Gdańsk, w którym dziś gościmy, jest na tej trasie. Zaślubin Bałtyku i jeszcze dodatek ważny, Kantikum. To ten nowy program, który za chwilę tu muzycy wykonają. 17-wieczne utwory twórców miast nadbałtyckich inspirowane tekstem biblijnym Księgi Pieśń nad pieśniami. Utwory wszystkie, które dziś usłyszymy, wydawane były w Rostocku, większość tam właśnie, bo to ważny ośrodek dla druku muzycznego w tamtym czasie, ale także we Frankfurcie nad Odrą i w Gdańsku i Szczecinie. Przez stulecia inspirowała kompozytorów muzyki religijnej i ceremonialnej ta właśnie księga. Wykonywane kompozycje do cytatów z Księgi Pieśni nad pieśniami wykonywane były podczas uroczystości ślubnych i właśnie w ten sposób możemy myśleć o programie, który za chwilę usłyszymy. To Pieśń nad pieśniami jest osią programu całego wieczoru. Manfred Cordes tłumaczy, jak rzeczywiście problem miały wszystkie religie oparte na Biblii, której jedną z ksiąg Starego Testamentu jest Pieśń nad pieśniami, jak podchodzić do tego bardzo zmysłowego, erotycznego tekstu o miłości. W judaizmie traktowano to jako alegorię relacji Boga i narodu wybranego. Wczesne chrześcijaństwo postrzegało tekst jako dialog Chrystusa z Kościołem. W katolicyzmie oblubienica była często utożsamiana z Marią, do której kierowane są te miłosne wyznania i w liturgii. Cytaty z tej księgi wykorzystywano w kompozycjach na święta maryjne. Ale sprawy komplikowały się jednak w przypadku protestantów posługujących się tekstami tej księgi także. No, sprawa jest jasna. Liga Hanseatycka, w tym i Gdańsk, po reformacji przyjęły luteranizm, a tu kult Marii Panny odgrywał drugorzędną, jeśli w ogóle jakąkolwiek rolę. W większości tekstów Pieśni nad pieśniami postać kobiety przemawia jednak do ukochanego. Gdzie ją znajdziemy? Otóż w uroczystościach religijnych też, jako alegoria oczywiście miłości Chrystusa do wiernych i do całego zgromadzenia wyznawców, ale przede wszystkim to dusza wierząca tęskni za swoim Chrystusem jako ukochanym. Tak teologicznie przedstawił to działający w Rostocku teolog Heinrich Müller i jego wykładnia obowiązywała po wydaniu tego traktatu teologicznego w Rostocku w 1659 roku jako obowiązująca i tak też traktowali ów tekst kompozytorzy związani z Rostokiem i miastami hanseatyckimi w pobliżu. To między innymi

Autor muzyki, której będziemy dziś słuchać, jeden z wielu kompozytorów sięgających do tekstu tego teologa, Nikolaus Hus, urodzony w 1605 rokiem, był synem lubeckiego organisty, poprzednika Franza Tündera w tamtejszym kościele mariackim, a potem sam działał w kościele mariackim w Rostocku. Dalej mamy szlak miast. W Lubece powstał zespół. Mamy już Rostock, który był bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym w XVI i XVII wieku. Oprócz słynnego uniwersytetu założonego tu jeszcze na początku XV stulecia, miasto szczyciło się czterema ważnymi kościołami, głównymi kościołami miasta, z których każdy zatrudniał organistę i kantora. No i taki przykład to kolejny twórca dziś tu przedstawiany, Nikolaus Gorczowius. Pracował w kościele mariackim w latach 1604-19. Jego imponująca sylwetka tej świątyni do dziś dominuje w panoramie miasta, co polecam w czasie wypraw wakacyjnych, by to obejrzeć. No a wspomniany Nikolaus Hus działał w Rostocku od 1641 roku, od 1641, więc już po Nikolausie Gorczowiusu. Dalej jeszcze bardzo istotny Johann Firdang, który pracował najpierw w Stralsundzie, potem druk swoich zbiorów polecił właśnie drukarzom w Rostocku, był zatrudniony też na dworze drezdeńskim, początkowo jako chłopiec chórzysta i tam mógł jeszcze poznawać no właśnie muzykę Heinricha Schica, ten styl wenecki, który będzie dziś dominował, polichuralność, wspaniała, bogata muzyka podzielonych na kilka grup zespołów wokalnych i instrumentalnych. Dziś to będą głosy solistów w takich różnych dialogach i bogatej orkiestry, w tym instrumenty dęte. Frankfurt nad Odrą, kolejne miasto na naszym muzycznym szlaku, naszej dzisiejszej wyprawy i ważne muzycznie miasto hanzeatyckie, choć oczywiście nie leży bezpośrednio nad Bałtykiem, ale przez połączenie rzeką Odrą było ono ważnym ośrodkiem handlu morskiego. Uniwersytet tu założony na początku XVI wieku stanowił też istotne miejsce życia religijnego Brandenburgii. Tu studiował Bartolomeusz Gesius. Jego kompozycja znalazła się dziś w drugiej części programu, którego będziemy słuchać tu z Gdańska. Państwo na antenie Dwójki, a my w Gdańsku w kościele Świętej Trójcy. Gesius pozostawił po sobie bogaty zbiór utworów łacińskich i niemieckich, których badania, analiza i wykonania są tematem kolejnego projektu. Mam nadzieję, że też go przyjdzie okazja posłuchać dzisiejszych wykonawców, czyli Europejskiego Zespołu Hanzeatyckiego. No z kolei kolejne miasto ważne dla programu przedstawionego dziś koncertu to Szczecin, leżący u ujścia Odry. Tu Filip Dulkius działał, który wprawdzie pochodził z Chemnic, ale związany był później przez wiele lat z kościołem mariackim oraz dworem książąt pomorskich. W Szczecinie właśnie opublikował imponujący zbiór w dwóch częściach, liczący blisko 400 motetów w stylu klasycznej polifonii wokalnej. I to jest właściwie nawiązanie do wielkiego mistrza tej sztuki, jakim był Orlando di Lasso. No i nie bez powodu właśnie ten kompozytor Filip Dulkius był nazywany przez potomnych pomorskim Orlandem di Lasso. Dulkius zmarł w Szczecinie, marzył jednak o pracy w Gdańsku, biegał się bezskutecznie o posadę w tym kwitnącym i bogatym hanzeatyckim mieście i ten trop poprowadzi nas do końca muzycznej podróży wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Zakończymy ją właśnie, tak patrząc na to geograficznie, w Gdańsku, gdzie jednym z cenionych muzyków, kompozytorów i organistów był Johann Wanning, przybysz z Niderlandów, kapelmistrz w gdańskim kościele mariackim. Z tym prestiżowym dla gdańskiego życia muzycznego miejscem związani byli także znany państwu doskonale Andreas Hakenberger i Paul Ziffert i jeszcze jeden ważny dla Gdańska już w późniejszym okresie, no myślę o takiej stylistyce w pełni barokowej, był Krato Büttner, przedstawiciel właśnie stylu już koncertującego z basso continuo. To na pewno nie był gdański Orlando di Lasso. A sam Hakenberger urodził się w Koszalinie, pracował w kapeli polskiego króla w Warszawie, gdzie poznał wielu świetnych muzyków włoskich, a także styl ich kompozycji. Większość twórczego życia spędził właśnie w Gdańsku, gdzie my się dziś znajdujemy. Tu zmarł w 1627 roku. Jego niemieckie madrygały wykonywano najprawdopodobniej w dworze Artusa, a łacińskie motety w imponującym rozmiarem i akustyką kościele Najświętszej Marii.

i Panny, czyli w Kościele Mariackim, w którym był kapelmistrzem, no to jedna z jego kolejnych funkcji, jakie w Gdańsku pełnił. Te polichoralne motety właśnie w stylu weneckim Hakenbergera, to naprawdę imponujący styl muzyczny uprawiany wtedy w tylu ośrodkach, a który Niemcy poznali, dzięki Schütz'owi, uczył się u Gabrielego w 1612 roku, był symbolicznie naznaczony przez mistrza przekazaniem pierścienia jego następcom i wprawdzie przyjechał później jeszcze także po naukę do Monteverdiego, ale to, co przywiózł jako młody człowiek po czasie spędzonym w Wenecji do swojej ojczyzny i przełożył też na wrażliwość języka niemieckiego, a także potrzeby wiernych kościołów luterańskich, to właśnie ten styl wenecki, w którym będziemy dziś się właściwie pławić z rozkoszą muzyczną, bo w większości taki będzie ten właśnie program. No i jeszcze przypomnę Państwu, że te związki Hakenbergera z Polską to między innymi zbiór Sacri Modulorum Concentus, wydany w 1615 roku i dedykowany gnieźnieńskiemu biskupowi Wawrzyńcowi Gębickiemu. Dwa lata po nim, po tym zbiorze opublikował kolejny, który, uwaga, dedykował królowi Zygmuntowi III Wazie. To zbiór Harmonia Sacra. Mamy się do czego odwoływać. No i tak już za chwilę będziemy słuchać kolejno w pierwszej części tych utworów wydawanych. Najpierw w Rostocku w 1611 roku to 12-głosowy, piękny, bardzo bogaty motet Veni in Hortum Meum wspomnianego, zapowiadanego Nikolausa Gotrzowiusa, poprzedzony gregoriańskim chorałem z tym właśnie tekstem Veni in Hortum Meum. A więc ogród i to zaproszenie do niego, ta zmysłowa aura tekstu Pieśni nad pieśniami już będzie wprowadzona w pierwszych dźwiękach tego programu. Słyszą Państwo oklaski dla wykonawców, którzy za chwilę tu w Kościele Świętej Trójcy się pojawią przy pulpitach. Będziemy już słuchać koncertu. Po kompozycji Gotrzowiusa Johann Firdank i Mein Freund ist mein na 6 głosów. Zbiór również wydany w Rostocku, ale w 1643 roku zawiera ten dialog na sopran, tenor i instrumenty z basso continuo, instrumenty koncertujące. Surge propera amica mea Andreas Hakenberger, kompozytor, o którym pewnie wiemy najwięcej, Osculatur me, to z kolei utwór Johanna Wanninga. I dalej znów Nikolaus Hasse, Wie ein Hirsch zu dürren Zeit, znów Andrzej Hakenberger, Nikolaus Hasse, Johann Firdank i jeszcze Nikolaus Hasse i Firdank przed przerwą, ich motety, koncerty religijne w stylu weneckim, a także utwory instrumentalne wydawane w Rostocku. W większości będziemy słuchać w wykonaniu, które właśnie poprowadzi Manfred Cordes. Słyszą Państwo strojenie muzyków? No i zaczynamy. Zaczynamy skromnym chorałem, by potem osiągnąć tą pełnię brzmienia i styl polichoralny z rozłożeniem na 12 głosów. Tak będzie też w dwuchórowej kompozycji Andreasa Hakenbergera. To będzie trzeci taki pełnowymiarowy utwór tego programu. No i potem również motety na 5 głosów, kompozycje wokalne na 2 chóry. Znowu Hakenberger, rok 1617, Harmonia Sacra, zbiór, który opublikował we Frankfurcie nad Odrą. No i także kancona instrumentalna 21 Johanna Firdanka, która będzie też takim momentem łączącym te dominujące w programie dzisiejszego koncertu utwory wokalne. Zespół stroi swoje instrumenty po dłuższej pierwszej części przerwie, gdzie słuchać będziemy opowieści Andrzeja Szadejki. W drugiej części zdecydowanie mniej utworów, tak to zostało tu podzielone. Jest to nowy program przygotowany przez tych wykonawców, którzy wykonują go właśnie w swojej trasie koncertowej, na szczęście także w Gdańsku na festiwalu Organy Plus. Głosy solowe dziś to Lea Bodner i Nae Kohatsu Mataka z soprany, Bianca Alves alt, Michael Gadfinkel i Alvaro Soto Ruiz tenor i Martin Hilberg bass.

0: Część programu przedstawianego dziś przez młody, bo zmieniający się co roku skład zespołu, to młodzi artyści w ramach festiwalu Organy Plus w Gdańsku. Program nowy także dla tych wykonawców. Jest to rzecz absolutnie fantastyczna, że możemy uczestniczyć w premierowym wykonaniu, w takiej turze promującej nowy program Zaślubiny Bałtyku, tak naprawdę Canticum. To europejski zespół hanseatycki prowadzony przez Manfreda Cordesa i muzyka kompozytorów miast hanseatyckich przeznaczona na ceremonie ślubne. To jest kompozycja programowa pomyślana w takim bardzo pięknym zestawieniu utworów w stylu weneckim, koncertującym, imponującym także rozmachem, z muzyką kameralną, którą możemy wyobrazić sobie wykonywaną podczas weselnych uroczystości, bo takie też miała przeznaczenie. Muzyka wykonywana w Rostocku, we Frankfurcie nad Odrą, w Gdańsku również. To program w tych kompozycjach, w tej pierwszej części kolejno Nikolausa Gottschoviusa, Johanna Firdanka, Andreasa Hakenbergera, Johanna Waniga, Nikolausa Hasse. Będziemy jeszcze te nazwiska przywoływać w drugiej części wieczoru, po przerwie, w której zgodnie z obietnicą gościem naszym państwa tu w Gdańsku i na antenie Dwójki, gdzie transmitujemy to wydarzenie festiwalu Organy Plus, jest Andrzej Szadejko. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dyrektor festiwalu Organy Plus, którego dwa finałowe wydarzenia w tej wiosennej odsłonie transmitujemy dla państwa w Dwójce, ale też doskonale znany państwu organista i promotor muzyki dawnego Gdańska. Myślę też o audycjach, o organach i repertuarze organowym, o instrumentach. To państwo przed laty w Dwójce mogli śledzić organy nieograne.
1: Tak jest, tak było.
0: No i te organy oczywiście już w tytule Organy Plus są bardzo ważnym instrumentem w programach kolejnych odsłon festiwali. O tym będziemy opowiadać, zapraszając na jutrzejsze wykonanie. Ale teraz jeszcze chcę ochłonąć po tym, co wydarzyło się przed chwilą, czyli no takiej muzyce fantastycznie łączącej splendor wydarzenia, jakim jest uroczystość zaślubin, no z pewną kameralną i zmysłową muzyką wykonywaną podczas wesel, bo przecież to często właśnie ojciec Panny Młodej zamawiał kompozycję do wykonywania przez muzyków protestanckich później, no niehojnie opłacanych, powiedzmy szczerze, w kościołach. No i oni mogli się wykazać pisząc tę muzykę zachowaną właśnie w hanseatyckich miastach. Piękny program.
1: Tak, to jest właściwie w dwójnasób interesujące, bo tak jak powiedziałaś, rzeczywiście to nawiązuje do tej tradycji zamawiania muzyki. I tutaj trzeba powiedzieć, że w Gdańsku właśnie te regulacje dotyczące właśnie muzyki były też bardzo zróżnicowane i bardzo ostre. To w zależności od tego, na jakim poziomie zamożności było się tym mieszczaninem, taką też muzykę można było sobie zamawiać. To nie było tak, że wszyscy mogli zamówić wszystko, tylko w każdej grupie były pewne dostępne instrumenty, pewna dostępna ilość muzyków, którą można było zaprosić do tworzenia tej muzyki, no i też pewna ilość samej muzyki, którą można było zagrać. I to jest jakby jedna strona.
0: Czyli to był jakby określenie muzyczne statusu.
1: Tak, dokładnie,
0: bo to rodzina miała.
1: Muzyka była jednym z elementów, który był w Gdańsku bardzo regulowany i reglamentowany.
0: No i od razu możemy powiedzieć, że tak samo w Rostocku, w Lubece, w tych innych hanseatyckich miastach, we Frankfurcie nad Odrą, którą to Odra łączyła oczywiście.
1: Tak, myślę, że to jest taka tradycja miast, które należały do Hanzy. Oczywiście w czasie, kiedy ta muzyka powstawała, którą dzisiaj słyszeliśmy, tej Hanzy już formalnie nie było, ale ta tradycja i ta kultura przetrwała.
0: Tak, jeszcze pieniądze
1: ona
0: zostały.
1: Ona do dzisiaj jeszcze jakby funkcjonuje w pewnym zakresie, ale nasunęła mi się dzisiaj też pewna druga myśl, mianowicie przypomniałem sobie, że tutaj w połowie wieku XVI, kiedy powołano gimnazjum akademickie, to tradycją tego gimnazjum było wystawianie takich właśnie tego typu koncertów. To znaczy to były koncerty złożone z kompozycji różnych kompozytorów i to trwało, takie wystawianie tych koncertów, mniej więcej do połowy wieku XVII, kiedy rozpoczęto tworzenie oratoriów, pasji, czyli utworów takich jednolitych. Mm-hmm. Przez te ponad 100 lat no właśnie tworzono tego typu koncerty, to znaczy z kompozycji kompozytorów różnych proweniencji, z różnych miast. miast zbierano i

0: pod jednym tytułem, pod jedną myślą, która była myślą przewodnią takiego wydarzenia, no, pokazywano muzykę. Więc tak sobie uzmysłowiłem, że trochę zapomniałem o tej tradycji, ale chyba jest coś takiego jak genius loci i gdzieś podskórnie to funkcjonuje i to jakby nastraja i zaprasza do tego, żeby podobne formaty, podobne właśnie wydarzenia tworzyć. I dzisiaj byliśmy no, po 400 latach, czy po 500 latach świadkami czegoś, co w tym miejscu, dokładnie tutaj, w tym prezbiterium przez 100 lat funkcjonowało właśnie w takiej formie.
1: No tak, jeszcze nie muzyka twórców, których my dziś tu słuchamy, bo oni to wiek XVII, ale niewątpliwie to bogactwo muzyczne i w ogóle bogactwo tych miast hanzeatyckich mogło być także konsumowane przez kompozytorów, którzy tu działali, te druki muzyczne, które to pokazują. Właśnie w tych miastach zachowało się najwięcej tych ceremonialnych utworów.
0: No dokładnie i Gdańsk akurat na tym tle wypada bardzo okazale, bo to chyba było jedno z najbogatszych miast, oprócz może Lubeki, bo te dwa miasta ze sobą troszkę konkurowały właśnie w tej hanzie. I tutaj w Gdańsku rzeczywiście ta muzyka, ona też pełniła dosyć specjalną rolę, bo ona była takim troszkę formą komunikacji społecznej. Funkcjonowała nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale też i w przestrzeni publicznej i ona była formą właśnie komunikowania różnych treści. No i trzeba pamiętać, że przecież czy to śluby, czy to chrzciny, czy to pogrzeby, to nie były prywatne wydarzenia, to były wydarzenia publiczne. Mm-hmm. I dlatego też na te wydarzenia zamawiano muzykę, która miała coś komunikować. I właśnie w ten sposób przedstawiano różne treści, różne wartości, różne idee. Nie tylko na zewnątrz, nie tylko poza miasto, ale właśnie też przede wszystkim w mieście, między właśnie poszczególnymi, można powiedzieć, cechami czy grupami społecznymi, które tutaj funkcjonowały, no bo przecież w Gdańsku, Gdańsk był bardzo takim kosmopolitycznym miastem. Tutaj funkcjonowało naprawdę wiele denominacji wyznaniowych, wiele narodowości, które tutaj znalazły swoje miejsce, uciekając z różnych miejsc w Europie w czasach zwłaszcza wojen religijnych. No i to miało swoje odzwierciedlenie też w kulturze miasta.
1: Kapitalnie skomponowany program właśnie oscylujący między tym przepychem w stylu weneckim, a takim wręcz przekomarzaniem się oblubieńca i oblubienicy. Te utwory, gdzie Manfred Cordes nie dyrygował, tylko w tym kameralnym składzie.
0: Tak,
1: tylko...
0: ale zauważmy właśnie, bo to są kompozycje z różnych miast, nie? I mimo tego, że one jakby należą do pewnej kultury, to jednak różnią się między sobą. Czyli można powiedzieć, że te tradycje, one też między sobą się różniły. To był troszkę w inny sposób ta muzyka była formułowana. Tutaj mamy muzykę z Gdańska, ze Szczecina, właśnie z Frankfurtu, z Lubeki,
1: z Rostocku. W większości
0: wydawaną
1: w Rostocku, tak, bo to był ważny ośrodek druku.
0: Ale widzimy, że po prostu w każdym z tych miast jednak ta tradycja odrobinę była różna. Ona wynikała prawdopodobnie zarówno z dostępności muzyków, także i z, wydaje mi się, z takich czysto pragmatycznych powodów. To znaczy, że te miejsca, w których wykonywano tę muzykę, no, predestynowały do tworzenia muzyki w takiej, a nie innej formie. Tutaj mieliśmy możliwość wysłuchania właśnie też kompozycji Andrzeja Hakenbergera, które zdecydowanie jakby odstawały właśnie swoją stylistyką.
1: To są motety renesansowe właściwie.
0: Ale Firdang na przykład, ten stralsundski kompozytor, no to są świetne są te rzeczy.
1: Tak, dojdziemy zresztą też do utworów późniejszych. Ja generalnie myślę, że postać Manfreda Cordesa, artysty urodzonego no w 1953 roku, możemy
0: tak, to
1: powiedzieć.
0: Nestor,
1: tak,
0: ruchu.
1: To jest Nestor, ale także myślę awangardowa postać w tym świecie muzyki dawnej zainteresowanym Hanzą. To w pewnym sensie widzę ciebie jako następcę.
0: No, byłoby miło.
1: Bo przecież w 1993 roku Manfred Cordes założył ten znany, no, świetny czas dla fonografii, zespół Weiser Renaissance Bremen, sam też z hanzeatyckiego miasta, możemy powiedzieć, pochodzi. To chyba też dla niego miało znaczenie. No i mając do dyspozycji też radiowych kolegów naszych reżyserów dźwięku, tyle że z rozgłośni niemieckich, mógł tych programów nagrywać wiele. My z tego korzystaliśmy.
0: Tak, tak. Rzeczywiście jeszcze się wydarzyło, że w Gdańsku Weser Rezensans też na żywo występował. Ja pamiętam te występy. Tutaj zresztą oni występowali właśnie w Kościele Świętej Trójcy i to było fantastyczne wydarzenia. No teraz mamy w sumie też nawiązanie do tej dawnej tradycji, bo przecież to są członkowie zespołu, to są członkowie kursów, które Manfred organizuje.
1: Skład co roku.
0: Mhm. I dokładnie tak się to odbywało.

0: też i tutaj, to znaczy ta muzyka, która tutaj była śpiewana, ona była śpiewana z jednej strony przez ludzi, którzy byli, można powiedzieć, lepiej wykształceni w tym rzemieśle muzycznym,
1: no tak, profesjonalistami już.
0: Ale też właśnie przez studentów, którzy no tutaj funkcjonowali właśnie w tym okresie, kiedy tak jak wspomniałem, aż do połowy XVII wieku, kiedy to w Kościele Świętej Trójcy powołano kapelę. I ta kapela przetrwała znowu kolejne 100 lat i w tym momencie też byli profesjonalni muzycy, którzy tutaj występowali. Więc no, na wiele, wiele sposobów i na wielu poziomach nawiązujemy do tej tradycji i do tej historii.
1: No już tak, w takim rzeczywiście bardzo szerokim zakresie kształcenia również.
0: Tak. I widzimy, że to ciągle jest żywe, że to ciągle fascynuje, że to jest naprawdę świetna muzyka, która porusza, która mówi o wielu rzeczach. No i też ciekawe jest te wydobycie różnych, powiedziałbym, kontekstów z tej treści Pieśni nad pieśniami, że no, nie jest to tylko i wyłącznie o Panu Bogu. Tak,
1: no nie, to była rzeczywiście księga, z którą właściwie ojcowie Kościoła musieli się zmierzyć, to na wiele sposobów próbowano interpretować. Ja tutaj mam pod ręką przynajmniej 4 czy 5 takich interpretacji. Już w judaizmie był z tym pewien kłopot i tak to przez Kościół chrześcijański, potem po rozłamie katolicy inaczej, protestanci nie mieli postaci Najświętszej Marii Panny, więc musieli jeden aspekt wyrzucić.
0: Tak, no tutaj wydaje mi się, że ten aspekt ludzki, tak to nazwijmy oględnie, był dosyć istotny ze względu na to, że przynajmniej w Gdańsku no takie, powiedzmy sobie, ludzkie formy muzyczne, typu opera, typu właśnie pieśni biesiadne i tego typu rzeczy, no one nie do końca były mile widziane. Jednak to społeczność gdańska, czy rządzący w tym czasie w Gdańsku, należeli do tych grup takich bardzo
1: restrykcyjnych.
0: No i na przykład opera była zakazana w ogóle w mieście, nie można było opery pokazywać, no ale rzeczywistość nie znosi próżni. W związku z tym na różnych etapach, na różnych poziomach i w różnej formie jednak różne treści były przemycane i wydaje mi się, że właśnie tutaj treść pieśni nad pieśniami to był taki świetny wentyl bezpieczeństwa.
1: Ja powiedziałaś o operze i Gdańsku, no to może rzeczywiście przejdźmy do tego bardzo ciekawego aspektu programu festiwalu, tej wiosennej odsłony festiwalu Organy Plus. Będziemy transmitować jutro, zdaje się, sensacyjny recital organowy, to za chwilę, ale przecież opera pojawiła się i to po raz pierwszy, prawda?
0: Po raz drugi.
1: Ale wiem, bo wcześniej były...
0: Tak, w zeszłym roku mieliśmy po raz pierwszy.
1: Ale ta opera po raz pierwszy.
0: A ta po raz pierwszy w ogóle w Gdańsku. Tak, Johna Blowa, Venus i Adonis na deskach sceny elżbietańskiej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
1: W tym sensie angielska kontynuacja w idealnym miejscu, skoro Teatr Szekspirowski, ale ta opera dotąd tu nie była wykonana.
0: Nie była i w ogóle opery w Gdańsku no, miały pod górkę, tak to nazwijmy, bo mamy też przekazy historyczne, które mówią, że nawet kiedy niektórzy kompozytorzy działający w tym mieście pokusili się o to, żeby stworzyć operę, no to jednak to się kończyło dla nich niezbyt dobrze. Był taki Johann Valentin Medar na przełomie XVII-XVIII wieku, który stworzył w sumie 2 opery podczas swojego pobytu w Gdańsku. No niestety prawdopodobnie ta druga opera przyczyniła się do tego, że on tym kapelmistrzem przestał być.
1: Pytanie, czy
0: to była kwestia finansowa, że po prostu on splajtował, bo mu się to nie zwróciło, czy to jednak też była kwestia społeczna i
1: obyczajowa,
0: taka obyczajowa, bo jednak przez władze miasta nie było to mile widziane, żeby wystawiać operę. Notabene, co ciekawe, ta opera była wystawiona u jezuitów pod Gdańskiem, także też bardzo ciekawy taki aspekt. Więc ta opera w Gdańsku rzeczywiście nie była tak za często widziana, natomiast Gdański Teatr Szekspirowski nawiązuje do dawnej szkoły fechtunków, do której przyjeżdżały trupy teatralne z Anglii. No i stąd też właśnie
1: ten trop,
0: żeby te angielskie opery pokazywać. Oczywiście, jeżeli to się będzie szansa na rozwinięcie tej myśli, to wydaje mi się, że możemy pokazywać różne opery, także nie tylko w wersji koncertowej, takiej semi-stage, ale właśnie troszeczkę bardziej rozbudowane też scenicznie, chociaż no, oczywiście to jest logistycznie trudne, ale wydaje mi się, że ta scena i ten teatr, on predestynowany jest do tego, bo to doświadczenie z zeszłego roku i z tego roku właśnie z tą muzyką pokazuje, że mimo iż ta akustyka tam jest wymagająca, bo ona jest po prostu, no nie bierze jeńców, no tam trzeba po prostu dobrze zagrać i zaśpiewać, to ze względu na to, że jest taką, to całe wnętrze jest w drewnie, to ono bardzo dobrze rezonuje, głos ludzki tam dobrze działa na tej scenie elżbietańskiej. No i no, odbiór tych rzeczy był naprawdę fantastyczny wśród publiczności. Mam nadzieję, że będziemy to

0: mogli kontynuować.
1: No tak, wątek operowy i przekonanie publiczności w Gdańsku, że warto ten teatr
0: szekspirowski. Ale oczywiście organy gdzieś tam zawsze
1: zaraz
0: są w tle.
1: Zaraz będą i jutro zaprosimy Państwa na jutrzejszy finał, transmitowany o 20 na naszej antenie, ale też inne wątki, jesień średniowiecza, fortepian, no, Broadwooda.
0: O tak, wczorajszy koncert był genialny, można powiedzieć. To niezwykłe było wydarzenie. Polscy artyści, muzycy, którzy grają w wielu formacjach, z reguły muzykę barokową, grali na romantycznych instrumentach z Towarzyszeniem Fortepianu Broadwooda z 1835 roku i grali muzykę właśnie z pierwszej połowy wieku XIX w Wielkiej Sali Wety w Muzeum Gdańska i to po prostu tak dobrze zabrzmiało, że naprawdę jestem do dzisiaj poruszony.
1: I ja mam bardzo dobrą wiadomość dla Państwa, słuchaczy Dwójki, bo te koncerty są nagrane i będą je Państwo mogli na naszej antenie usłyszeć.
0: Naprawdę warto.
1: Naprawdę warto. A teraz sensacyjne zakończenie festiwalu i bardzo młody organista, Jan Liberman, jutro na jakże ważnym instrumencie dla Ciebie i do pracy włożyłeś.
0: Tak, to było tak, że złożyły się dwie chęci. To znaczy jedna chęć to była moja, bo jak w zeszłym roku Jan Liberman tak rozbłysnął w europejskiej muzyce organowej, wykonując wszystkie 6 sonat triowych Jana Sebastiana Bacha na jednym koncercie i to z pamięci, co jest wyczynem wręcz sportowym, cyrkowym, można powiedzieć.
1: Księga Guinnessa muzyczna.
0: Tak, to ja się zadzwoniłem do niego i zapytałem, czy chciałby wystąpić na festiwalu w Gdańsku i on stwierdził, że właśnie myślał o tym, bo ten instrument, on znał ten instrument oczywiście ze zdjęć, z nagrań na YouTubie i bardzo chciał tutaj przyjechać i na szczęście udało się zgrać terminy, więc jego polski debiut będzie właśnie tutaj, no nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca, jak właśnie Kościół Świętej Trójcy, Wielkie Organy, no i repertuar bachowski. Będzie to Prelim Fuga Esdor, będzie to Pasacaglia, ale właśnie też sonata triowa, c-moll, którą wykona na tych organach. No jestem bardzo ciekaw, bo to będzie bardzo trudne.
1: No i ten wielki finał tej odsłony festiwalu jutro o 20 na antenie Dwójki, której Państwo słuchają. Ile lat praca Twoja trwała nad przywróceniem tym organom?
0: Organy w Kościele Świętej Trójcy były takim zwieńczeniem procesu renowacji, rekonstrukcji w ogóle tego kościoła, który rozpoczął się pod koniec zeszłego wieku w 1998 roku i tak na dobrą sprawę prace nad organami zakończyły się w 2018, ale prace nad renowacją całego kościoła zakończyły się w roku chyba ostatnie w 2022 roku. Także to był 25 lat niemalże wielkich prac zakrojonych na wielką skalę. No i efektem tych prac, jakby tym najważniejszym elementem są te fantastyczne organy barokowe, które swoje początki mają w 1618 roku i potem były przebudowywane wielokrotnie do połowy wieku XVIII i właśnie my odtwarzaliśmy ten proces tych nawarstwień do połowy XVIII wieku. No i taki instrument udało się zbudować, który obecnie zaliczany jest do 10 najważniejszych europejskich instrumentów w stylu barokowym, bo musimy sobie jasno powiedzieć,
1: oczywiście,
0: że to nie jest historyczny instrument, bo on został zrekonstruowany w całości oprócz szafy, która jest przepiękna, jedyna manierystyczna szafa w Gdańsku, w Polsce, no ale właśnie w stylu barokowym to jest jeden z najważniejszych instrumentów i brzmi fantastycznie. Jutro się przekonamy znowu, jak on pięknie brzmi.
1: I jeszcze przypomnij, była możliwa ta rekonstrukcja dzięki ocalałym pewnym elementom, jakimś cudem, pamiętam, tak? Zdejmowanym
0: tak,
1: pod koniec
0: wojny. To znaczy w czasie wojny działała w Gdańsku grupa konserwatorów zabytków, organmistrzów i miłośników sztuki, którzy właściwie to jest trochę dłuższa historia, bo oni już w 1940 roku zauważyli, że ta historia z Hitlerem doprowadzi do katastrofy i wtedy już wystosowali pismo do władz hitlerowskich, które notabene zaczyna się poezją, nawiązaniem do cytatów z tekstów matki Schopenhauera, która wspominała o tym pięknie Gdańska. No i udało się stworzyć taką grupę, która najpierw robiła dokumentację, bardzo szczegółowe dokumentacje fotograficzne, graficzne, techniczne, rysunkowe, a potem te zdokumentowane elementy demontowano i wywożono z miasta dla celów ochronnych. No i z tego też względu między innymi organy w Kościele Świętej Trójcy, ta szafa przepiękna, manierystyczna się zachowała.
1: No tak, i to jest też rzeczywiście.

0: Oczywiście inspirujące, że to jest to połączenie pasji dawnej i tych ludzi wrażliwych na kulturę w strasznych czasach. No i tak, potem tak. Wysiłek, by to odtworzyć.
1: Niektórzy mówią, że no to było podyktowane jakimiś takimi merkantylnymi przyczynami. Mi się wydaje, że to jednak była odwaga tych ludzi, bo zauważyć w momencie, kiedy Niemcy hitlerowskie jeszcze nie rozpoczęły nawet ataku na Związek Radziecki, a już wtedy oni widzieli, że to będzie po prostu katastrofa i no, mogli być posądzeni o defetyzm. Tak? Natomiast jednak udało im się przekonać, że trzeba chronić te dziedziny. Oczywiście wtedy nawiązywali do tej nomenklatury, która w tamtym czasie funkcjonowała, no ale przede wszystkim chodziło o te zabytki.
0: Andrzej Szedejko, bardzo dziękuję Andrzeju za ten czas, który z nami spędziłeś w przerwie, no i zapraszamy na drugą część.
1: Dziękuję.
0: A przed nami ta krótsza, ale ułożona także z tych kompozycji przeznaczonych na ceremonie ślubne, część występu europejskiego zespołu Hanse Attyckiego. Muzycy wracają tu w gdańskim kościele franciszkańskim Świętej Trójcy na swoje miejsca z instrumentami do pulpitów i słuchać będziemy kompozycji Paula Zifferta. To będzie kancona na 8 głosów, wydana w Gdańsku w 1651 roku. Dalej Nikolaus Gorzewius i Ego Dilecto Meo na 10 głosów, wydanie z Rostocku z 1611 roku. Zagemir An, pięciogłosowa kompozycja gdańskiego twórcy Krato Bittnera, no i znów Johann Firdank i instrumentalna część programu, sonata 27 na 4 głosy, Rostock 1641 rok, wtedy się ta kompozycja ukazała drukiem, i jeszcze Szczecin rok 1607 i Filip Dulkius, to ten no, pomorski lasso, jego motet usłyszymy, Dilectus Meus Logitur Mihi. No i potem jeszcze dwa utwory na koniec programu, Bartolomeus Gesius, Du hast mir das Herz genommen na 8 głosów, wydanie we Frankfurcie nad Odrą rok 1602 i efektowny finał, znów takie tutti wokalno-instrumentalne rozplanowanie wszystkich muzyków na 3 chóry mieszane głosów i instrumentów, w sumie 12 głosów. Vulnerasti cor meum to utwór Andreasa Hakenbergera. Także o nim Andrzej Szadejko opowiadał i wspominał, to zbiór Harmonia Sacra, wydany we Frankfurcie nad Odrą w 1617 roku. Przed nami druga część programu, który ułożony z twórczości kompozytorów miast hanzeatyckich prowadzi nas tym północnym szlakiem, bardzo specyficznym wyborze utworów przeznaczonych na ceremonie ślubne, weselne, zamawianych, drukowanych w małych nakładach. Tyle, ile było potrzeba, by w tych domach weselnych, później w salach weselnych te utwory wykonywać. I druga część koncertu w Gdańsku przed nami.

Europejski zespół hanseatycki i Manfred Gordes wykonali teraz drugą część programu przedstawionego dziś w Gdańsku. Przedostatni wieczór festiwalu Organy Plus. Gościmy w kościele franciszkańskim Świętej Trójcy i słuchamy dziś muzyki wykonywanej niegdyś także w Gdańsku, w tym miejscu, o czym opowiadał przerwie Andrzej Szadejko. Przed chwilą kompozycja Andreasa Hackenbergera, pełne tutti głosów i instrumentów, przeznaczona na trzy chóry, czy zespoły głosów i instrumentów, 12-głosowy Vulnerasti Cormeum, jego motet, wydany we Frankfurcie nad Odrą w 1617 roku. Wcześniej Bartolomeusz Gesius i jego kompozycja Du hast mir das Herz genommen. Dilectus meus locitur mihi, to z kolei kompozycja, która poprzedziła utwór Gesiusa Filipa Dulciusa. Wcześniej Johann Findank i sonata na cztery głosy, ale to instrumenty dęte były instrumentami koncertującymi. No i wcześniej jeszcze Gottschalk i Paul Ziffert, którego rocznicy

te 440 urodzin obchodzimy w tym roku i 360 śmierci. Ważny także twórca, jego kancona rozpoczęła drugą część. No ale muzycy wrócili, będzie bis.

I raz jeszcze kompozycja przeznaczona na pełen skład Tutti, wokalno-instrumentalny, zespół hanseatycki, europejski zespół hanseatycki stworzony w 2019 roku przez Manfreda Cordesa, właściwie rodzaj Akademii Muzycznej, zmieniającej w tym wypadku skład co roku. Wybrańcy po kursach rzeczywiście ten zespół współtworzą. Skład się zmienia i muzycy pod jego batutą, tak jak to dziś było, przygotowują nowe programy Canticum i pieśń nad pieśniami w opracowaniach kompozytorów miast hanseatyckich XVII wieku. Nowy program przedstawiany dziś w Gdańsku, przedostatni wieczór festiwalu Organy Plus, na bis zabrzmiał.

0: Była kompozycja Veni in Hortum Meum Nikolausa Kotrzowiusa, przeznaczona na trzy chóry mieszane, czyli wokalno-instrumentalne. Utwór wydany w Rostocku w 1611 roku. A Europejski Zespół Hanzeatycki pod batutą Manfreda Cordesa to w tym wydaniu, w transmisji Filharmonii Dwójki dziś muzycy Lea Bodner, Nae Kohatsu Mataka z soprany, Bianca Alves alt, Michael Getwingel, Alvaro Soto Ruiz tenory, Martin Hilber bas, Jekaterina Chochlowa pozytyw, Dani Zanutti Frank, lutnia i kitarone, Anne-Marie Schubert i Armand Thomas skrzypce, Magdalena Kasprzyk-Dobija, Colin Kreis-Bellier to viole da gamba, Emilio Botto cynk, Emil Seville i Marti Badia Graches Puzony, jeszcze Dulcian i Julia Wecel. To potężny wokalno-instrumentalny skład, by tę momentami imponującą w stylu weneckim pisaną muzykę realizować młodzi artyści pod batutą, jak powiedział Andrzej Szadejko, Nestora Manfreda Cordesa. To dziś, jutro o 20:00 zapraszam na finał wiosennej odsłony Gdańskiego Festiwalu Organy Plus i będzie to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, zapowiadanego także w przerwie niemieckiego wirtuoza Jana Libermana, organistę, który da bachowski recital na organach kościoła, w którym gościmy, kościoła franciszkańskiego Świętej Trójcy. Dziękujemy, oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie. Transmisję realizowali Gabriela Blicharz i Lech Dudzik przy współpracy Marcina Kociemby i Darka Binkowskiego. Do usłyszenia.
1: A pożegnała Państwa Magdalena Łoś, która powita Państwa jutro, tak jak już wspominała, o 20:00 czekamy na kolejne koncerty Festiwalu Organy Plus. Michał Dębski w studiu, za konsoletą Magdalena Wojturanis. Już zbliża się 16:15 po godzinie 22:00, a więc z małym opóźnieniem rozpoczynamy w Dwójce wieczorny kwadrans z literaturą.
2: Książka do słuchania.
1: A dziś w niej ostatni już fragment noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji. Książkę na naszej antenie w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Pewnego popołudnia Aschenbach zapuścił się śladami pięknego wewnętrzną plątaninę chorego miasta. Straciwszy orientację, gdyż uliczki, kanały, mostki i placyki labiryntu były zbyt do siebie podobne, a także niepewny już stron świata, uważał jedynie, by nie zgubić z oczu tęsknie śledzonego obrazu, a zmuszony do upokarzającej ostrożności, przyciskając się do murów, szukając schronienia za plecami idących przed nim, długo nie zdawał sobie sprawy ze zmęczenia i wyczerpania, jakie jego ciału i duchowi zadawały uczucie i nieustanne napięcie. Tadzio szedł za swoimi. W wąskich przejściach zwykle opiekunkę i podobne mniszkom siostry przepuszczał przodem i wtedy wlokąc się tak w pojedynkę, od czasu do czasu odwracał głowę, by przez ramię upewnić się spojrzeniem swoich osobliwie szaro-mglistych oczu, czy jego wielbiciel podąża za nim. Widział go, ale go nie zdradził. Zakochany, upojony tą świadomością, wabiony przez te oczy, prowadzony na błazeńskim pasku namiętności, podążał ukradkiem za swoją nieprzystojną nadzieją, w końcu jednak został pozbawiony upragnionego widoku. Polacy przeszli po sklepionym wysokomostku, jego łuk ukrył ich na chwilę przed wzrokiem tego, który ich śledził, a gdy on sam znalazł się na górze, nie zdołał ich już dostrzec. Szukał w trzech kierunkach. Na wprost oraz po obu stronach wąskiego i brudnego nabrzeża, na próżno. W końcu z wyczerpania i słabości zaniechał poszukiwań. Głowa mu płonęła, ciało pokrywał lepki pot, kark drżał, dręczyło go nieznośne pragnienie. Rozglądał się za czymkolwiek, co mogłoby przynieść choćby chwilową ulgę. Przed sklepikiem z warzywami kupił trochę owoców, truskawek, przejrzałych i miękkich, i jadł je idąc. Otworzył się przed nim mały plac, opuszczony, jakby zaczarowany. Rozpoznał go. To tutaj przed kilkoma tygodniami powziął plan nieudanej ucieczki. Na stopniach stojącej pośrodku fontanny osunął się z wyczerpania i oparł głowę o kamienne

wybrzeże. Było cicho. Z pomiędzy bruku wyrastała trawa. Wokół leżały odpadki. Wśród zmurszałych domów o nierównej wysokości stał jeden podobny do pałacu, z łukowymi oknami, za którymi mieszkała pustka, i z małymi balkonami strzeżonymi przez lwy. Na parterze innego znajdowała się apteka. Ciepłe podmuchy wiatru przynosiły od czasu do czasu zapach karbolu. Siedział tam on, mistrz, artysta, godny swego powołania, autor nędznika, ten, który w tak wzorcowo czystej formie wyrzekł się cyganerii mętnej głębi, który odmówił sympatii otchłani i odrzucił to, co niegodziwe. Ten, który wzbił się na szczyty, który przezwyciężywszy własną wiedzę i wszelką ironię, przywykł do zobowiązań płynących z zaufania mas. On, którego sława miała charakter urzędowy, którego nazwisko zostało uszlachcone i na którego stylu chciano kształcić młodzież. Siedział tam, powieki miał przymknięte, tylko od czasu do czasu wymykało się spod nich, by zaraz ponownie się skryć, spojrzenie drwiące i zakłopotane, rzucone w bok. Jego zwiotczałe wargi, kosmetycznie uwydatnione, formowały pojedyncze słowa z tego, co jego półdrzemiący mózg rodził w osobliwej logice snu. Albowiem piękno, Fajdrosie, zapamiętaj to dobrze, tylko piękno jest zarazem boskie i widzialne, i dlatego właśnie jest ono drogą zmysłowości. Jest, mały Fajdrosie, drogą artysty ku duchowi. Czy jednak sądzisz, mój miły, że ten, dla którego droga do duchowości wiedzie przez zmysły, może kiedykolwiek osiągnąć mądrość i prawdziwą godność męża? Czy też raczej uważasz, tobie pozostawiam rozstrzygnięcie, że jest to droga niebezpiecznie słodka, zaprawdę droga błędu i grzechu, która z konieczności wiedzie na manowce? Musisz bowiem wiedzieć, że my, poeci, nie możemy kroczyć drogą piękna, aby nie przyłączył się do nas Eros i nie narzucił się jako przewodnik. Tak, choćbyśmy byli na swój sposób bohaterami i zdyscyplinowanymi wojownikami, jesteśmy jak kobiety, ponieważ namiętność jest naszym wywyższeniem, a naszą tęsknotą musi pozostać miłość. To nasza rozkosz i nasza hańba. Czy widzisz więc, że my, poeci, nie możemy być ani mądrzy, ani godni? Że z konieczności błądzimy, z konieczności pozostajemy rozpustnikami i awanturnikami uczucia? Mistrzostwo naszego stylu to kłamstwo i błazeństwo. Nasza sława i zaszczytna pozycja jest farsą, a zaufanie, jakim darzy nas tłum, czymś ze wszech miar śmiesznym. Wychowywanie ludu i młodzieży przez sztukę jest przedsięwzięciem ryzykownym, którego należałoby zakazać. Bo jakże miałby nadawać się na wychowawcę ten, komu wrodzony jest niepoprawny i naturalny pociąg ku otchłani? Moglibyśmy się go zaprzeć i zyskać godność, lecz jakkolwiek byśmy się odwracali, ona nas przyciąga. Wyrzekamy się więc na przykład zgubnego poznania, gdyż poznanie, Fajdrosie, nie ma ani godności, ani surowości. Jest wiedzące, rozumiejące, wybaczające, pozbawione postawy i formy. Ma sympatię dla otchłani, jest otchłanią. Toteż odrzucamy je z całą stanowczością. A odtąd nasze dążenie skierowane jest wyłącznie ku pięknu, to znaczy ku prostocie, wielkości i nowej surowości, ku wtórnej niewinności i formie. Lecz forma i niewinność, Fajdrosie, prowadzą do upojenia i pożądania. Wiodą człowieka, nawet szlachetnego, ku straszliwej zbrodni uczucia, którą jego własna piękna surowość potępia jako nikczemną. Prowadzą ku otchłani. Ku otchłani także i one. Nas, poetów, powiadam, wiodą tam, gdyż nie jesteśmy zdolni do wzlotów, potrafimy jedynie zboczyć z drogi. A teraz odchodzę, Fajdrosie. Ty zaś pozostań tutaj i dopiero gdy już nie będziesz mnie widział, odejdź i ty. Kilka dni później Gustav von Aschenbach, czując się źle, opuścił hotel później niż zwykle rano. Zmagał się z pewnymi tylko częściowo fizycznymi zawrotami głowy, którym towarzyszył gwałtowny napływ lęku i bezradności. Poczucie braku wyjścia i beznadziei, co do którego nie

Było jasne, czy odnosi się do świata zewnętrznego, czy do jego własnej egzystencji. W holu zauważył mnóstwo bagażu przygotowanego do transportu. Zapytał portiera, kto wyjeżdża i usłyszał w odpowiedzi polskie szlacheckie nazwisko, którego po cichu się spodziewał. Nie zmieniając wyrazu zapadniętej twarzy, przyjął tę informację nieznacznym uniesieniem głowy, z jakim mimochodem przyjmuje się do wiadomości coś, czego nie musi się wiedzieć. I dopytał jeszcze, kiedy? Odpowiedziano mu, po lunchu. Skinął głową i udał się nad morze. Było tam nieprzyjaźnie. Po szerokiej, płaskiej tafli wody, która oddzielała brzeg od pierwszej podłużnej łachy piasku, od przodu w głąb przetaczały się drobne szkwały. Wydawało się, że nad niegdyś tak barwnie żywym, a teraz prawie opuszczonym kąpieliskiem unosi się jesienność, atmosfera przemijania. Nawet piasek nie był już utrzymywany w czystości. Aparat fotograficzny, pozornie bezpański, stał na trójnogu przy brzegu, a rozpostarte nad nim czarne sukno trzepotało z łopotem w chłodniejszym wietrze. Tadzio wraz z trzema lub czterema towarzyszami zabawy, którzy mu pozostali, kręcił się na prawo od kabiny swoich bliskich, a Aschenbach z kocem na kolanach, odpoczywając na leżaku mniej więcej w połowie między morzem a szeregiem kabin plażowych, obserwował go jeszcze raz. Zabawa pozostawiona bez nadzoru, ponieważ kobiety były zapewne zajęte przygotowaniami do podróży, wydawała się chaotyczna i wymykała się spod kontroli. Krępy chłopiec w przepasanym w talii garniturku z napomadowanymi czarnymi włosami, zwany Jaszu, rozdrażniony i oślepiony piaskiem rzuconym mu w twarz, zmusił Tadzia do zapasów, które szybko zakończyły się upadkiem słabszego pięknego. Jednak jakby w godzinie pożegnania poczucie ciągłego podporządkowania tamtego maluczkiego przemieniło się w okrutną brutalność i zapragnęło wziąć odwet za długie niewolnictwo. Zwycięzca nie odstąpił od pokonanego, lecz klęcząc na jego plecach przyciskał mu twarz do piasku tak uporczywie, że Tadziowi już i tak bez tchu po walce groziło uduszenie. Jego próby, by zrzucić ciężar z siebie, były konwulsyjne. Na chwilę ustawały całkowicie, a potem powtarzały się jedynie jako szarpnięcia. Aschenbach, przerażony, chciał już zerwać się i pośpieszyć chłopcu na ratunek, gdy wreszcie brutal puścił swoją ofiarę. Tadzio, bardzo blady, podniósł się do połowy i wsparty na jednym ramieniu siedział przez kilka minut nieruchomo, z rozczochranymi włosami i ciemniejącymi oczami. Potem wstał i powoli się oddalił. Wołano go, najpierw wesoło, później lękliwie i prosząco. Nie odpowiedział. Czarnowłosy, którego zapewne ogarnęło poczucie winy za swój wybryk, dogonił go i próbował się z nim pojednać. Tadzio odprawił go ruchem ramienia i ruszył na ukos do wody. Był boso i miał na sobie lniany komplet w paski z czerwoną kokardą. Na brzegu stanął z opuszczoną głową, rysując końcem stopy w wilgotnym piasku figury, po czym wszedł do wody, która w najgłębszym miejscu nie sięgała mu kolan. Od niechcenia, postępując naprzód, dotarł do łachy piasku. Tam postał chwilę z twarzą zwróconą w dal, po czym powoli ruszył w lewo, przemierzając długi, wąski pas odsłoniętego dna. Oddzielony od lądu szeroką wodą, od swoich towarzyszy dumnym kaprysem, kroczył tam hen po morzu. Istota całkowicie odosobniona, z rozwianymi na wietrze włosami na tle mgliście bezkresnego horyzontu. Ponownie przystanął, aby się rozejrzeć. I nagle, jakby pod wpływem jakiegoś wspomnienia, jakiegoś impulsu, z wdziękiem obrócił tułów, jedną rękę wspierając na biodrze, i spojrzał przez ramię w kierunku brzegu. Patrzący siedział tam, jak niegdyś, gdy po raz pierwszy od owego progu odwzajemniony zobaczył to szaro-mgliste spojrzenie skierowane na siebie. Jego głowa spoczywała na oparciu leżaka, powoli podążając za ruchem kroczącego w oddali. Teraz uniosła się, jakby na spotkanie owego spojrzenia, i opadła na pierś, tak że oczy patrzyły od dołu, podczas gdy twarz wyrażała bezwładne

0: spokój głęboko pogrążonego we śnie. Wydało mu się jednak, że blady i ujmujący psychagog tam w oddali uśmiecha się do niego. Macha ku niemu, jakby odrywając rękę od biodra, wskazywał przed siebie, sunął ku czemuś obiecująco niezmierzonemu. A on, jak to już czynił nieraz, chciał wstać, by podążyć za nim. Minęło kilka minut, zanim temu, który osunął się na bok w leżaku, pośpieszono z pomocą. Zaniesiono go do jego pokoju. Jeszcze tego samego dnia poruszony świat z należnym szacunkiem przyjął wiadomość o jego śmierci. 1911.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał końcowy fragment noweli Śmierć w Wenecji Tomasza Manna. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Wszystkie odcinki tej lektury będą dostępne na naszym portalu dwojka.polskieradio.pl. Jest 18 minut po godzinie 22:00, trwa Filharmonia Dwójki.

Na tych ostatnich 12 minut naszego dzisiejszego wieczornego spotkania przygotowałem dla Państwa dwa krótkie nagrania z muzyką Bohuslawa Martinu. Najpierw posłuchamy trzeciej części, czyli Allegretta z sonaty na flet, skrzypce i fortepian właśnie tego kompozytora. Grają Agata Igras-Sawicka flet, Bartłomiej Nizioł skrzypce i Mariusz Rutkowski fortepian.

Allegretto z sonaty na flet, skrzypce i fortepian Bohuslawa Martinu. Grali Agata Igras-Sawicka flet, Bartłomiej Nizioł skrzypce i Mariusz Rutkowski fortepian. To nagranie wybrałem dla Państwa akurat dlatego, ponieważ przede wszystkim Bohuslaw Martinu pisał świetną muzykę, a po drugie dlatego, że występuje na nim Bartłomiej Nizioł i do nagrań z udziałem naszego zwycięzcy konkursu imienia Henryka Wieniawskiego wrócimy w czwartek w Boże Ciało o godzinie 14. Marcin Majchrowski zaprosi Państwa wyjątkowo na dwugodzinny koncert w Porze Lunchu zatytułowany Mistrzowskie Interpretacje. Został zarejestrowany 12 kwietnia tego roku w Warszawie w naszym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a solistą był wspomniany Bartłomiej Nizioł i w jego wykonaniu usłyszymy koncert skrzypcowy D-dur Johannesa Brahmsa. Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej poprowadził wtedy w naszym studiu Przemysław Fiugajski i właśnie w wykonaniu tej orkiestry z Gorzowa usłyszymy także uwerturę Dwie chatki Karola Kurpińskiego oraz symfonię G-dur Józefa Haydna. A my pozostańmy jeszcze przy muzyce Bohuslawa Martinu i tym razem sięgniemy po fragment jego drugiej symfonii. Będzie to czwarta część finałowa Allegro, Bamberger Symphoniker prowadzi Jakub Chrusza.

0: Tak kończy się druga symfonia Bohuslawa Martinu. Zespół Bamberger Symphoniker prowadził Jakub Chrusza. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a taką mamy nadzieję, to jutro w audycji Wybieram Dwójkę będą mogli Państwo usłyszeć rozmowę Karola Furtaka z tym właśnie czeskim dyrygentem, który opowie m.in. o nagraniu kompletu symfonii Bohuslawa Martinu z zespołem Bamberger Orkiestrą Bamberger Symphoniker. Tymczasem wtorkowa Filharmonia Dwójki dobiega końca. Za chwilę powita Państwa Katarzyna Fitzwilliams. Przy konsolecie pozostaje Magdalena Wojtulanis, a ja już się żegnam z Państwem, życząc dobrego wieczoru. Michał Dębski. Zbliża się godzina 22:30.
1: Autopromocja.
2: W najbliższej muzyce w kadrze dwugodzinne spotkanie z muzyką, którą skomponował Ennio Morricone. Zaczniemy od słuchania muzyki do misji. Całej płyty, ale niekoniecznie w płytowej kolejności. A w części drugiej wybór z różnych okresów, z różnych stylów, z różnych pomysłów muzycznych tego niezwykłego kompozytora. Zapraszam. Boże Ciało od 16 do 18. Mariusz Gradowski.
3: Legendarni artyści, często zapomniani, ich archiwalne głosy i interpretacje, a do tego nowości ze świata muzyki dawnej, wypowiedzi i nagrania czołowych zespołów wykonawstwa historycznego. Zapraszam na audycję Znalezione w dźwiękach w każdą sobotę o 11:00. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
4: Finał wiosennej odsłony Gdańskiego Festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Liebermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam w środę o 20:00. Magdalena Łoś.
1: Autopromocja.
5: Rozmowy po zmroku.

0: W studiu programu Drugiego Polskiego Radia artystka wizualna, malarka, plakacistka, graficzka i aktywistka Agnieszka Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W moich dłoniach zaproszenie na wystawę w Arktyce w siedzibie Spitsbergen Artists Center w Longyearbyen, najbardziej na północ położonym centrum sztuki, jedynie 1300 km od bieguna północnego.
1: Zgadza się.
0: I'm too hot. Mało kto z Państwa by się spodziewał, że takie słowa można wypowiedzieć w Arktyce, a jednak 9 plakatów i instalacja. Wszystkie te prace powstały podczas Twojego dwutygodniowego pobytu, dwutygodniowej rezydencji?
1: Część powstała już wcześniej, ponieważ myślałam już wcześniej o tym, przygotowywałam się. Wiedziałam, że 2 tygodnie to bardzo mało. Więc niektóre plakaty tworzyłam wcześniej, zgłaszam je na wystawy, na 2 wystawy w Turcji są teraz wystawiane właśnie. Jeden był wystawiany w Egipcie. Instalacje artystyczne też wymyślałam wcześniej, wykonałam je na miejscu, ale miałam je jakby już w głowie i myślałam o nich, jak je zrobić. A część plakatów tworzyłam siedząc w w malutkim pokoiku w rezydencji artystycznej na Spitsbergenie. Za oknem widoczne były zorze, śpiewał wiatr, bo wiatr w Arktyce śpiewa. Proszę Państwa, naprawdę śpiewa i to jest taka niesamowita muzyka, którą można usłyszeć. A ja właśnie sobie wymyślałam te plakaty, tworzyłam, śniły mi się generalnie taki bardzo intensywny czas, pełen wyzwań, takiej też pracy w samotności, bo ja jestem przyzwyczajona do tego, że tworzę w trakcie plenerów malarskich albo w pracowni, do której chodzę, jest kolektyw bardzo wspierający się, fajni ludzie, tworzymy, każdy sobie robi swoje rzeczy, ale tak jakby wspólnie. Tam to była taka samotność. Tam każdy artysta był skoncentrowany na sobie. To miejsce chyba wymuszało tego typu zachowanie, ale też może tacy ludzie właśnie tam przyjeżdżają, szukający samotności, chcący wejść głęboko w siebie i stworzyć coś, co jest związane właśnie z tym miejscem, co jest takie site specific. I to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo mocne doświadczenie. Takiego wyobcowania i takiej samotności. Ludzie, którzy mieszkają na Spitsbergenie, są takimi trochę samotnikami. Myślę, że tam ciężko byłoby mieszkać ludziom, którzy są tacy bardzo towarzyscy, społeczni, to jednak ta aura i to miejsce wymusza pewnego rodzaju samotność. Ciekawą rzeczą też było tam to, że przyjechałam właściwie w pierwszy dzień wiosny, natomiast to, co tam jest, to nie jest nic związane z wiosną. To jest po prostu bardzo, bardzo zimny czas w Arktyce w marcu. Więc jak przyjechałam, to dzień był równy z nocą. Każdego dnia słońce zachodziło o 45 minut później, więc ten dzień wydłużał się w oczach. Organizm bardzo specyficznie reaguje na coś takiego. Ja w pewnym momencie już przestałam spać, jadłam coraz mniej. Jakby to mnie bardzo mocno wpływało na mnie, ta aura i to narastanie tego dnia. Bo tam właściwie dopiero co się skończyła noc polarna, bo oni chyba jeszcze w lutym mieli po prostu cały czas ciemno. Potem jest pierwszy dzień wiosny, gdzie jest wszędzie porówno na świecie. I później w Arktyce ten dzień narasta bardzo szybko i robi się z tego dzień polarny.
0: Ekstremalna pogoda, zapierająca dech w piersiach przyroda, piękno dookoła i przerażające obserwacje, które zawierają się w tytule twojej wystawy I'm too hot.
1: Ten tytuł mówi wprost, jest po prostu za gorąco. Doprowadziliśmy do tego, że klimat się ociepla, a klimat w Arktyce ociepla się o wiele szybciej niż w pozostałej części globu ze względu na różne uwarunkowania, głównie na umiejscowienie tego, że to jest tak bardzo na północ. I Arktyka się topi w oczach. Zmienia się cały ekosystem, zmieniają się zachowania zwierząt, zmienia się krajobraz. No i chciałam to właśnie pokazać i powiedzieć światu, żeby zwrócić na to uwagę, możemy wszyscy troszeczkę zmienić nasze zachowania i mieć wpływ na to, jak wygląda nasz glob.
0: To może jest to osobny wątek, ale znajdziemy na pewno wśród naszych znajomych osoby, które twierdzą, że pojedyncze, jednostkowe działania już na tym etapie nie mają żadnego znaczenia.
1: Ja uważam, że należy pracować jednak nad sobą i że każdy przez takie drobne zachowania możemy jednak mieć pozytywny wpływ. Jestem optymistką, niepoprawną.
0: Chociażby nie wyrzucając butelek plastikowych, plastikowe

0: butelki czasami się pojawiają w twoich pracach, na twoich plakatach. Jak wyglądały te 2 tygodnie obserwacji, zbierania materiałów, inspiracji?
1: To był bardzo trudny czas. Ja w Arktyce już byłam wcześniej kilka razy, również w tamtym miejscu na Svalbardzie. To było latem zeszłego roku i tam już zaczęłam zbierać materiały fotograficzne, inspiracje, które następnie wykorzystałam.

0: Bywała się właśnie w Spitsbergen Artist Center, który jest takim ośrodkiem sztuki. To jest dawny budynek po górnikach, którzy tam wydobywali węgiel w przeszłości. Teraz już to się nie dzieje. Na dole są przestrzenie wystawiennicze, wystawy stałe, warsztaty dla artystów. Natomiast u góry były pokoje, w których można było zamieszkać w ramach rezydencji artystycznej i tam tworzyć i tam mieszkać.
1: To były 2 tygodnie wypełnione pracą w tym centrum, czy też 2 tygodnie obserwowania tego, że rzeczywiście zachodzą te zmiany w Arktyce? Bo nie wiem, od kiedy podróżujesz i czy możesz porównać, czy rzeczywiście widać zmiany dotyczące klimatu i tego, co się dzieje tam?
0: Trudno porównać. Natomiast rozmawiałam z ludźmi, którzy mi opowiadali o tym, jak to się wszystko kurczy, gdzie był kiedyś lodowiec, a gdzie jest teraz. No, sama rezydencja było to duże wyzwanie. To była praca, to było też oczywiście podróżowanie po tym miejscu, w którym byłam. Longyearbyen to jest osada, która ma 2,5 tysiąca mieszkańców. Czyli to jest mała miejscowość. Bezpiecznie można się poruszać tylko w ramach tej miejscowości, która jest otoczona znakami z niedźwiedziem. Poza te znaki już można wychodzić tylko z bronią, ponieważ te niedźwiedzie polarne tam są i całe szczęście, że są. Natomiast tylko w ramach tego miasta jest możliwe poruszanie się bez broni. Poza znak można wyjść. Wtedy są takie specjalne procedury, trzeba mieć broń, trzeba mieć flarę. W razie spotkania niedźwiedzia trzeba wdrożyć odpowiednie procedury, zachowywać się głośno, próbować go odstraszyć. Jeśli to nie pomaga, to flara. Jeśli to nie pomaga, no to niestety trzeba wtedy użyć broni. Niedźwiedzie są pod ochroną, więc każdy taki przypadek, a taki przypadek się zdarzył w trakcie mojego pobytu, że został zastrzelony młody samiec na wschód od Longyearbyen. Są bardzo wnikliwie analizowane, czy było rzeczywiście taka potrzeba, czy zachowano wszelkie procedury.
1: A na twoich plakatach między innymi figurki niedźwiedzi polarnych, taki symbol Arktyki. Tak. Topniejące figurki.
0: Niedźwiedź polarny to jest taki król Arktyki. To jest ogromne zwierzę. Nawet sobie nie uświadamiamy tego, jak to jest wielkie zwierzę. Jak niedźwiedź polarny stanie na 2 łapach, to ma prawie 3 metry wysokości. On waży nawet 800 kilogramów, więc to jest ogromne zwierzę. No i jakby ja dużo tego niedźwiedzia pokazywałam w tych moich pracach, bo totalnie mnie fascynuje. To jest coś niesamowitego. To jest taki symbol Arktyki. Dlatego jest tak ważne, żeby on w tej Arktyce był, żeby on przeżył.
1: Porozmawiajmy o pracach, które powstały. 9 plakatów i instalacje. Instalacja złożona z obiektów, które znalazłaś na miejscu, tak?
0: Tak. Jedna z instalacji to była taka praca, której tytuł był What a Waste. Waste w rozumieniu śmieć, ale również w rozumieniu strata. To był taki worek, do którego włożyłam tą Arktykę, czyli jakieś fragmenty kamieni, rogi reniferów, które się przedzierały przez ten worek. Taki czarny worek na śmieci z naklejką not recyclable waste, czyli jakby coś, czego nie odzyskamy. I tą Arktykę właśnie włożyłam do takiego worka. Otoczyłam to taśmą crime scene do not cross, taką tą żółtą, którą znamy z filmów kryminalnych.
1: W drugiej instalacji włożyłaś misia do butelki.
0: Włożyłam misia do butelki PET i zrobiłam z niego taką jakby pamiątkę. Wszyscy pamiętamy takie stateczki, które były w butelkach i to było takie nawiązanie. Włożenie tego misia do butelki, która de facto w pewnym sensie niszczy jego środowisko. Wiele firm, które zajmują się produkcją napojów, wykorzystuje te niedźwiedzie polarne jako swoich bohaterów. A tak naprawdę powodują w pewnym sensie to niszczenie tego środowiska, produkując te napoje i produkując te ogromne ilości plastiku. Są całe wyspy na oceanach plastiku, który po prostu pływa i on nie tonie, on tam jest. Więc
1: jesteś artystką, której przekaz jest bardzo bezpośredni i dosadny. I jedną z prac, która porusza mnie najbardziej, jest parująca szyba i napis Too Hot for the Arctic.
0: Na wystawie znalazło się 9 plakatów. One były podzielone na różne kategorie. Wszystkie koncentrowały się wokół Arktyki, wokół tego, że jest tam za gorąco. Były prace, które były bardziej abstrakcyjne, czyli Były to kolaże fotograficzne, złożone z arktycznej wody i lodu, które jakby tworzyły taki wzór, z daleka wyglądający jak jakiś właśnie dekoracyjny wzór, natomiast odzwierciedlał to otopienie

0: Arktyki. Była praca, która korespondowała z tym, złożona z fotografii futra foki, futra niedźwiedzia polarnego i włosów, pokazująca, że jesteśmy częścią tego ekosystemu, że jesteśmy częścią naszego środowiska. My, zwierzęta, wszyscy funkcjonujemy czasami w roli łowcy, czasami w roli ofiary. To się generalnie miesza ze sobą. Były plakaty, które pokazywały topiące się miśki, które zrobiłam jako w formie takich kostek lodu. I tam były takie właśnie informacje o tym, że niedźwiedzie polarne prawdopodobnie skazane są na wyginięcie i to dosyć niedługo, chociaż właśnie to jest bardzo ciekawe, bo w trakcie rezydencji rozmawiałam z dyrektorem centrum Niko Saikkonenem, który powiedział mi, że zmieniają się nawyki żywieniowe niedźwiedzi. One zaczynają teraz polować na renifery. Normalnie polują na foki, ponieważ się topi lód, nie mają jak polować. Zmieniły swoje nawyki żywieniowe. To jest niesamowite. Czyli one się dostosowują jednak, próbują walczyć z tymi zmianami klimatycznymi.
1: Także używając telefonów komórkowych. Patrzę, tak. Tutaj nawiązuję do jednego z twoich plakatów, czyli niedźwiedź polarny robi sobie selfie na tle.
0: Znaku uwaga, niedźwiedzie polarne.
1: Tak, czyli tutaj to jest nawiązanie do tego, że Arktyka staje się powoli Disneylandem turystycznym też, albo że już jest na wyginięciu, będą ze zdjęć znane?
0: Tak, to jest też, to zrobiłam to troszeczkę właśnie, żeby pokazać tą taką turystykę, która tam się pojawia. To taki trochę śmieszny, rysunkowy plakat z miśkiem, a bardzo dużym się cieszył zainteresowaniem. Ludzie sobie właśnie robili selfie przy tym misiu, który robi sobie selfie, więc to było takie trochę mrugnięcie oka, bo generalnie wystawa była, miała przekaz, tak jak mówiłaś, taki smutny. Mówiła o problemie.
1: A do kogo ona jest skierowana? Kto ją zobaczy?
0: Zobaczą ją miejscowi mieszkańcy, zobaczą ją turyści, którzy odwiedzają to miejsce. Centrum jest prowadzone przez wspaniałą parę Fina Niko Saikkonena i jego żonę Polkę Dominikę. Oni organizują różnego rodzaju też wydarzenia w tym centrum dla mieszkańców, dla turystów, opowiadają o Arktyce, opowiadają o tym, jak wygląda to miejsce, jak się zmienia, uczulają na pewne rzeczy, więc to jest, mają bardzo ciekawą i ważną misję. Cieszę się, że zaprosili mnie do siebie i że mogłam brać udział w rezydencji i że mogłam zostawić tam jakiś swój ślad, swoje prace.
1: I wiem, że też zostawiłaś tam naklejkę jednego z twoich plakatów dotyczących praw kobiet. The Right to be Visible. Mhm. To plakat odnoszący się do kobiet w Iranie?
0: Tak, ja jestem od lat zaangażowana w taki ruch Woman Life Freedom, to jest kobieta, życie, wolność, znany ruch wspierający irańskie kobiety. W ramach grupy Poster for Iran, do której należę, organizowane są różnego rodzaju aktywistyczne wydarzenia, wystawy plakatów, które właśnie są takim wsparciem w walce tych kobiet, no, o prawo do chociażby pokazania swoich włosów, bo tam jest bardzo trudna sytuacja dla kobiet. I to nie tylko teraz, kiedy dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, ale ona jest od dłuższego czasu, więc tutaj wsparcie również kobiet z innych krajów jest dla nich bardzo ważne. I ten plakat, on bardzo mocno rezonował w tych środowiskach. Pojawił się na kilkunastu różnych wystawach, zdobywał nagrody. Jestem z niego bardzo dumna i cieszę się, że mogę wesprzeć tą walkę o prawa kobiet również w taki sposób.
1: To plakat przedstawiający na zielonym tle kobietę w burce, bez twarzy, w miejscu twarzy są kraty, tak?
0: Jakby ręce, które są umiejscowione w miejscu, gdzie są oczy, które rozsuwają te kraty, jakby ona chciała się tak właśnie wyzwolić z tego.
1: Mhm. Tak. Tematyce praw kobiet poświęcony jest też twój kolaż Her Right, nawiązujący troszkę do klasyki, tak?
0: Tak. Tak, to jest właśnie zmiksowane burza włosów, a na niej umieszczone elementy Monalizy, oczy i ręce tylko, czyli to, co widać tak naprawdę w krajach muzułmańskich, często widać kobieta to tylko oczy i dłonie. To właśnie też było, zostało stworzone w ramach tego wsparcia kobieta, życie, wolność.
1: Przedstawiłam ciebie jako aktywistkę. Jesteś

0: artystką zaangażowaną i stosującą w swoich pracach przekaz związany właśnie z prawami kobiet, z ekologią, prawami zwierząt. Chciałbym, żebyśmy jeszcze opowiedziały o kilku plakatach, chociażby związanych z ekologią. Wspomniana przeze mnie praca I Love My Pets, tak? Mm-hmm. Nie dotyczy zwierząt, chociaż pośrednio troszkę.
1: Tak, jest to właśnie nawiązanie do pets. Ja często bawię się właśnie słowami, dwuznacznością ich w języku angielskim, bo tworzę w języku angielskim, no bo to jest ten międzynarodowy przekaz. Pets to są również te butelki jednorazowe, które właśnie... No, można trochę ograniczyć ich jednak zużycie i pić wodę z kranu. Ja piję wodę z kranu, jestem bardzo zadowolona.
0: Nature is us, kolejny plakat, nawiązujący do tego, że my jesteśmy częścią ekosystemu, o czym wspomniałaś przy okazji wystawy I'm Too Hot. I kolaż również, tak? Tak. Dłonie, które są, mają fakturę liści. Mhm. Czy możemy wspomnieć na przykład o plakatach dotyczących praw zwierząt?
1: Trudno właśnie opowiadać o tych plakatach, opowiadać jak one wyglądają. Najlepiej zobaczyć. Odsyłam Państwa do mojej strony internetowej agnieszkaadam.com. Tam one są wszystkie zaprezentowane. Każdy ma swoją galerię i każdy ma swój opis, który mówi, gdzie one były wystawione, jakie dostały nagrody i czasami takie krótkie wprowadzenie, co chciałam przez to powiedzieć.
0: A które plakaty były pokazywane, które prace były pokazywane na Times Square? Do wymiarku?
1: To jakby bardzo, bardzo mnie ucieszyło. W jednym z konkursów, w którym zgłosiłam swoje prace, zostały one wybrane i były pokazywane na billboardach na Times Square. To był plakat właśnie, o którym powiedziałaś, I Love My Pets, jeden z nich.
0: Czyli dotyczący butelek jednorazowych, tak?
1: Tak, dokładnie, mhm. Bo to był taki plakat ekologiczny. To był plakat HumanNet. Nie wiem, czy jeszcze tam jest. On był w Toruniu pokazywany. Był też w Polsce, ale on też był w Emiratach Arabskich prezentowany. Te plakaty fajnie się niosą po świecie.
0: Ale nie w każdym kraju mogą być wyeksponowane na billboardach. Mówimy tutaj nie o sytuacji, kiedy raczej pewne kręgi, władza nie chciałaby ich eksponować.
1: No oczywiście jakaś forma cenzury jest zawsze w różnych krajach stosowana. Tutaj trzeba w przypadku zgłaszania i robienia plakatów na daną wystawę w danym kraju trzeba zachować pewnego rodzaju uważność i wrażliwość, bo czasami
0: spryt
1: też, ale też chodzi o to, żeby czasami trzeba to robić w bardziej delikatny sposób. No ale większość moich prac to jest taka po prostu no, konkretna i taka dosłowna między oczy. Nie owijam w bawełnę zazwyczaj.
0: Kiedy masz czas na to wszystko? Myślę tutaj przede wszystkim o pracy, o tym, czego dokonałaś. W twoim CV czytam, że posiadasz dyplom ukończenia 4 kierunków studiów podyplomowych. Jesteś z wykształcenia też radcą prawnym. Teraz bardzo zaangażowaną, czasowo również zapewne, artystką jeżdżącą po świecie, wygrywającą konkursy. Kiedy na to wszystko znajdujesz czas?
1: W nocy. W ciągu dnia pracuję, ale też oczywiście o plakatach myślę cały czas, jak się budzę i jak zasypiam. No pozostają mi właśnie wieczory i noce, kiedy mogę spokojnie popracować i to zrobić. Na co dzień zajmuję się działalnością, pracuję w firmie, która zajmuje się działalnością reklamową. No a te rzeczy robię tak jak weekendy, wieczorami. Bo czasami jest temat konkursu, który mnie bardzo zainspiruje i zrobię na niego pracę. Czasami taką pracę już mam i ona już kiedyś była wystawiana i mogę ją zgłosić, bo nie ma wymogu, że muszą być to prace nieopublikowane, a czasami wręcz powinny być opublikowane, więc to wszystko zależy. Zazwyczaj wystawy na świecie, które są organizowane plakatu, mają jakiś główny temat przewodni, na przykład rewolucja, na przykład demokracja, zmiana. To są często takie tematy, które są... w pewnym sensie abstrakcyjne. Można różne rzeczy pod to przygotować. Więc to zazwyczaj jest zgłaszanie prac właśnie na dany temat, luźno z tym związany, ale jednak.

0: Spotkałyśmy się na otwarciu Muzeum Plakatu w Wilanowie. Powiedziałaś podczas naszego spotkania, że środowisko, światowe środowisko plakacistów bardzo się wspiera. Na czym polega to wsparcie? Jak wygląda ta wasza wspólnotowość?
1: To są wszystko ludzie bardzo wrażliwi i zaangażowani. My to robimy dlatego, że mamy taką potrzebę, więc tutaj nie ma jakiejś takiej rywalizacji też finansowej między nami, tylko to jest taka wspólnota ludzi, których pewne zjawiska poruszają, którzy chcą na nie reagować, którzy czują, że mają jakiś wpływ i chcą mieć ten wpływ, że mogą zmienić świat w jakiś sposób, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, wystarczy, że jedna osoba pod wpływem naszego plakatu zastanowi się i zmieni coś w sobie, to już jest sukces. I taką mamy tą misyjność. To się bardzo wspiera. Często artyści robią swoje wystawy i zapraszają jakby swoich kolegów, żeby zgłosili plakaty. Czasami są to kuratorzy, czasami są to profesorowie. Obserwujemy się nawzajem, inspirujemy się nawzajem. To jest zawsze pozytywna reakcja. I to jest właśnie niesamowite. Nie spotkałam jeszcze tak bardzo wspierającego się środowiska, jak właśnie artyści plakatowi, właśnie ci zaangażowani, bo tu jest no, bardzo mocny support i to się czuje, tą życzliwość, tą serdeczność, to tak, że cieszymy się nawzajem własnymi sukcesami, że sobie gratulujemy, jak ktoś dostanie nagrodę. To no, niesamowite, naprawdę.
0: A kiedy masz poczucie, że twoja praca ma sens?
1: To właśnie w takich sytuacjach, kiedy widzę swój plakat na wystawie, kiedy widzę, że na ludzi to działa, kiedy dostaję wsparcie, gratulacje. Na przykład niesamowitą rzeczą było to, że na tą moją wystawę na Spitsbergen przyjechało bardzo dużo przyjaciół, którzy po prostu specjalnie dla mnie przyjechali, żeby mnie wspierać, żeby zobaczyć, co zrobiłam, żeby zobaczyć to miejsce. Więc no, oczywiście to było bardzo duża odpowiedzialność, bo nie chciałam ich zawieść i bardzo byłam wzruszona na otwarciu. Popłakałam się w trakcie otwierania wystawy. To jest niesamowite.
0: Jako artystka jesteś osobą bardzo wrażliwą, a czy podczas tworzenia plakatów, które mają tak bezpośredni przekaz i są takim bardzo mocnym komunikatem, czy też jest to dla ciebie przeżycie, sam proces tworzenia plakatu?
1: Bardzo mocne. Tak, to jest czasami temat jest poruszający, a potem przychodzi mi jakiś pomysł do głowy i no, muszę sobie z nim poradzić, muszę stworzyć coś, co wyrazi ten pomysł, bo pomysł w plakacie jest najważniejszy. Natomiast to są bardzo mocne doznania i wrażenia. To jest taka trochę operacja na otwartym sercu. Daje się wszystko z siebie, daje się takie wnętrze, no i to się po prostu pokazuje.
0: Przyznam, że patrząc na twoje plakaty, skupiłam się na tych, które są takimi plakatami pobudzającymi nasze sumienie, naszą refleksję, wzbudzającymi niepokój. A nie wiem, czy być może nie ma, a być może przeoczyłam plakaty, które zwracają uwagę na to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że czy dzieje się na świecie dobrze. Rzadko chyba ta tematyka się pojawia. Jako artystka zaangażowana starasz się nas zmobilizować do działania bardziej, tak?
1: Ale to nie zaprzecza temu, co mówisz, bo ja wierzę, że my jesteśmy dobrymi ludźmi, ale jesteśmy bardzo zabiegani, bardzo zajęci i czasami nie dostrzegamy pewnych rzeczy i ja chcę na nie po prostu zwrócić uwagę. Ja uważam, powiedziałam ci, jestem optymistką i wierzę w to, że jesteśmy w stanie dużo zrobić wspólnie i dlatego robię takie plakaty. A który szczególnie tobie się spodobał?
0: Oj, nie wiem, czy użyłabym słowa spodobał, bardziej który mnie poruszył. Oczywiście ten, od którego zaczęłyśmy, czyli The Right to be Visible, kobieta rozrywająca kratę sprzed swoich oczu i Would you like to walk in my footsteps? Tak, między innymi właśnie te plakaty na pewno.
1: Ale również też jestem malarką i moje prace też w większości są zaangażowane, dotykają takich tematów praw kobiet przede wszystkim. Właśnie jedna z moich prac dotycząca praw kobiet, która nawiązuje do świata Barbie i do tego właśnie, czy to jest mój świat, czy to nie jest mój świat, czy my powinniśmy dążyć do tego idealnego świata, do tej idealnej kobiecości, czy właśnie od tego uciekać i się przeciwko temu buntować. Ten obraz dosyć duży, bo to jest metr na metr, jest prezentowany w Terminalu Kultury w Warszawie. Zapraszam Państwa.

0: Państwa serdecznie na wystawę.
1: A gdzie jest Twoje wymarzone miejsce eksponowania plakatów? W muzeum, w galerii czy na ulicach?
0: Każda forma ekspozycji jest wartościowa. Dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem i byłam bardzo szczęśliwa, kiedy moje plakaty zostały wyeksponowane na Times Square w Nowym Jorku, bo to był naprawdę bardzo duży zasięg, dużo ludzi to zobaczyło, no i takie miejsce prestiżowe, takie naprawdę wow, to bardzo się z tego ucieszyłam, jak udało się w konkursie zdobyć właśnie te nagrody i efektem tego była ta ekspozycja na Times Square, ale tak naprawdę miejsce plakatu oczywiście jest, często wystawy są organizowane w muzeach, to pewnie nadaje jakąś trochę inną rangę plakatowi, natomiast plakaty eksponowane na ulicy to jest trochę inny przekaz, ale one też działają na ulicy. Jeśli jest dobrze zrobiony plakat i przyciąga wzrok, to w sumie trochę ulica od tego się zaczęło, że plakaty były po to, żeby były na ulicy. Potem troszeczkę zaczęły znajdować się w różnych takich zamkniętych przestrzeniach muzealnych, ale genezą plakatu to była ulica, jego miejscem pierwotnym.
1: A plakaty z wystawy I'm Too Hot, pokażesz je jeszcze gdzieś poza Arktyką?
0: Oczywiście. One tam, te wszystkie prace, które stworzyłam na Svalbardzie, one tam zostały. Będą tam eksponowane w Spitsbergen Artist Center na pewno do końca roku. Będzie można je zobaczyć. Pozgłaszałam je do innych wystaw. Natomiast teraz we współczesnym świecie fajne jest to, że one też mogą funkcjonować w oderwaniu od miejsca ekspozycji dzięki social mediom, dzięki internetowi, więc tutaj jakby ten zasięg można budować i można docierać do bardzo dużej ilości ludzi również poza tą fizycznością.
1: Nieustająco działające, nieustająco tworząca Agnieszka Adam, artystka wizualna, malarka, plakacistka, graficzka i aktywistka, była gościem programu Drugiego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję i nie wiem, czy życzyć, żeby było więcej tematów do Twoich plakatów?
0: Życzę, żeby było jak najwięcej tak wrażliwych osób, które je odbierają jak Ty.
1: Dziękuję za spotkanie i za miłe słowa.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 23. Magdalena Teichma, dobry wieczór. Ten charakterystyczny sygnał oznacza, że spotykamy się w audycji Nocna Strefa. Dziś, proszę Państwa, nieco muzyki skłaniającej do kontemplacji, do poszukiwania siebie, do poszukiwania tożsamości, czy też jakiegoś sposobu poruszania się w świecie i po nim. Dosłownie i w przenośni, ponieważ słuchać będziemy muzyki wielu artystów, którzy zmienili swoje miejsce życia, zamieszkania, niekoniecznie z własnej woli. Będziemy słuchać też tych, którzy muzykę interpretują jako ruch, jako osiągnięcie źródła wszelkiej doskonałości. Być może państwo już się domyślają, że mowa tu o muzyce sufickiej. I rzeczywiście słuchać będziemy w drugiej części koncertu zespołu interpretującego tradycję muzyczną Aleppo. To zespół Jawa, który został założony w Belgii i skupia międzynarodowych artystów właśnie zajmujących się muzyką sufficką z Syrii. Ale oprócz tego zabrzmią także piosenki z Afganistanu, brzmiące dość nowocześnie. Będą także kurdyjskie pieśni słynnego śpiewaka Karapete Hacho. Posłuchamy rajskiego metalu. To myślę taka sensacja ostatnich miesięcy. Paradise Metal ojca Dionizosa Tabakisa, grającego na gitarze elektrycznej. Więcej zdradzę Państwu później. Będzie także Saba Alizadeh i jego najnowsza płyta właśnie poświęcona rytuałom. Ona po prostu

ma dwie części, pierwszy i ostatni rytuał. Dziś posłuchamy tego pierwszego. Będą także lamenty. Lamenty anatolijskie, Greków anatolijskich, Greków stambulskich, nagrane w latach 1911-1935. Aman, aman, krzyczą śpiewacy na tych nagraniach. Frazę tę można z grubsza przetłumaczyć jako litości, miłosierdzia, takie wołanie rozpaczy, ale także radości, podziwu, ekstazy, zachęty. No i z wielu tych stron gama emocji jest przekazywana i jednocześnie. Jako pierwszego posłuchamy Antonisa Diamantidisa, który urodził się na przedmieściach Stambułu i ze względu na jego niezwykłe i takie poruszające fale w głosie nadano mu przydomek grecki Dalgas, co właśnie w tym języku oznacza pasję. Ta muzyka, jego pieśni i w ogóle to też, czego będziemy dziś słuchać, związane są z tak zwaną Megali Katastrofi, z wielką katastrofą w Azji Mniejszej, czyli z wojną grecko-turecką, przez którą wielu tureckich Greków trafiło właśnie do Grecji i tam powstawała dzięki nim między innymi muzyka Rebetiko. Natomiast Antonis Diamantidis na początku lat 20. on i jego zespół zabawiali greckich imigrantów w Ameryce na statku na transatlantyku Król Aleksandros. No i właśnie podczas jednej z tych podróży artysta dowiedział się o owej Megali Katastrofi i osiedlił się na stałe w Grecji z rodziną. Do Stambułu już nie wrócił. Mieszkał najpierw w Pireusie, a potem w Petralonie. Nagrał ponad 400 tradycyjnych pieśni i Rebetiko. Można ich słuchać głównie dzięki słynnej wytwórni His Master's Voice. Jego zdolności wokalne były rzeczywiście bezprecedensowe, ale kariera nie potrwała zbyt długo. Po 1933 roku przestał występować jako muzyk. W dużej mierze zniknął z tego przemysłu nagraniowego. Preferował występy na żywo w różnych ekskluzywnych miejscach. Wolał śpiewać lżejsze gatunki. No a kiedy rozpoczęła się II wojna światowa i Niemcy wkroczyli do Aten, Dalgas popadł w głęboką depresję i ostatecznie zmarł w tajemniczych okolicznościach na początku 1945 roku.

Przepiękny głos Antonisa Diamantidisa, zwanego Dalgasem, podkreślony także przez oszczędny akompaniament cymbałów, czyli santuri i skrzypiec. Do owej muzyki jeszcze powrócimy w dzisiejszej audycji, natomiast teraz tak troszeczkę dla zejścia z tych bardzo wysokich emocji, które były rzeczywiście w pieśni Dalgasa, posłuchajmy muzyki z Afganistanu, choć tworzonej w Niemczech. Khalid Wardak to piosenkarz, gitarzysta, którego twórczość łączy pamięć, wygnanie i ponowne odkrycie. Jego muzyka czerpie ze złotej ery afgańskiej piosenki i też afgańskiego folku, tradycji klasycznych, a nałożyło się na to dystans i tęsknota. Epka Wardaka to reinterpretacja właśnie utworów, które powstały w jednym z najbogatszych kulturowo okresów w historii Afganistanu, zanim wieloletnia wojna przerwała tę artystyczną ciągłość. No i te utwory nie były jedynie rozrywką, one były też takimi emocjonalnymi dokumentami swoich czasów. Natomiast poprzez bardzo minimalistyczne podejście Khalid Wardak rekonstruuje jakby te utwory nie jako repliki jeden do jednego, ale jako po prostu żywe wspomnienia.

Tak brzmi epka Khalida Wardaka, piosenkarza i gitarzysty z Afganistanu. To epka, która ukazała się całkiem niedawno w Niemczech, gdzie artysta teraz właśnie mieszka i tworzy. Natomiast teraz posłuchamy czegoś zupełnie odległego. Będzie to kaseta. Kaseta o tajemniczym dość tytule Paradise Metal.

Tak właśnie brzmi rajski metal. Paradise Metal to, proszę Państwa, debiut. Debiut ojca Dionizosa Tabakisa. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy można debiutować muzycznie w wieku 53 lat, będąc księdzem z Grecji, otóż tak. Można, jak najbardziej, i to jeszcze można odnieść całkiem niezły sukces. To właśnie przykład ojca Dionizosa Tabakisa, księdza prawosławnego z Nafplio, małego greckiego miasta nad Zatoką Argolicką, który wydał kasetę ze swoimi kompozycjami łączącymi muzykę dronową, metal, techno-kolędy, nagrania terenowe i hymny. Tam naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. No a ta okładka kasety to w ogóle spełnienie marzeń każdego miłośnika egzotyki fonografii. Proszę sobie wyobrazić, taki brodaty mężczyzna z wielką siwą brodą, z gitarą. Na gitarze jest wymalowany złoty krzyż. Wszystko jest otoczone wieńcem z czerwonych róż, a tło mamy wściekle błękitne. Rzeczywiście Paradise Metal. Natomiast poza takimi już dowcipnymi sprawami, to te 33 minuty muzyki ojca Dionizosa sprawiają wrażenie właśnie kogoś poszukującego po prostu nowego sposobu jakiegoś poruszania się po świecie, nie do końca takiego oderwanego od kościoła, bo jest to muzyka bardzo medytacyjna, ale przynajmniej będąca jakoś równolegle, tak, do kościoła. No i można sobie też zadawać pytanie, czy ta płyta by się nam tak spodobała, gdyby nie nagrał jej właśnie 53-letni grecki ksiądz prawosławny. No być może nie, natomiast ta odpowiedź ma mniej wspólnego z tożsamością czy tam wizerunkiem niż ze strukturą tego albumu. To 33 minuty takiego naprawdę nabożeństwa. Nabożeństwa niemal kościelnego, ale zagranego przede wszystkim na gitarze elektrycznej.

Niezwykła naprawdę muzyka ojca Dionizjosa Tabakisa, prawosławnego księdza z Grecji. Rzeczywiście muzyka greckiego kościoła prawosławnego przełożona po prostu na gitarę elektryczną. Ale też nie tylko. Ja nie pokazałam Państwu wszystkiego. Odsyłam do płyty. Można ją znaleźć w różnych serwisach streamingowych i tam zobaczyć, na co stać jeszcze tego muzyka. Pozostajemy jeszcze przy muzyce greckiej. Wracam do płyty, od której zaczęłam dzisiejsze nasze spotkanie. To album Aman Aman, czyli po prostu Lamenty z Anatolii.

śpiewał Evangelos Sofroniou. Wcześniej słyszeliśmy Mario Markopoulos Saloniki, a Iste Lakisa Perpignadisa, najbardziej chyba znanego z nich wszystkich. Byli to śpiewacy Rebetiko, którzy tworzyli już w Grecji po wygnaniu z Azji Mniejszej, gdzie no, przez wiele lat był ich dom rodzinny i później zasiedlili te rzesze uciekinierów, które dotarły do Grecji. Natomiast mówiąc o tych, którzy właśnie zmieniali bądź musieli z różnych powodów zmieniać miejsce swojego zamieszkania, to wyjątkową historię posiadał niejaki Karapete Haço, jeden z najbardziej znanych kurdyjskich śpiewaków, opowiadaczy historii, czyli Dengbeżów. Urodził się w Turcji, w rodzinie ormiańskiej, był świadkiem zagłady swojej wioski podczas ludobójstwa Ormian. Natomiast on i jego rodzeństwo zostali wówczas oszczędzeni. Uratował go podobno talent wokalny. Dołączył do kurdyjskich rebeliantów. Później po ożenku zamieszkał w Syrii. Natomiast po uzyskaniu przez Syrię niepodległości on i jego rodzina wyemigrowali do Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Osiedlili się w Erywaniu. Tam Karapete Haço pracował w kurdyjskiej redakcji Radia Erywań i cieszył się bardzo dużą popularnością wśród Kurdów. Stał się jednym z najbardziej znanych, poważanych właśnie śpiewaków muzyki opowiadającej historię, czyli właśnie muzyki Dengbeż. A jak ten jego niesamowity głos brzmiał, posłuchajmy.

0: آی فلک آم خاینه مد خوابی نمرن آی دوم ای دوم.
1: Jedna z najstarszych form liryki, czyli po prostu opowiadanie, opowiadanie śpiewem, bardzo popularne do dziś zarówno w Anatolii, jak i wśród Kurdów. Także słuchaliśmy kurdyjskiego artysty właśnie, Karapete Haço. A do końca naszej audycji będzie nam towarzyszyć muzyka rytualna, choć rytuały to różne. Zanim przejdę do rytuału rzeczywistego, takiego skodyfikowanego, czyli suity wasla religijnej, posłuchajmy Saby Alizadeha i jego fragmentu jego albumu Rytuały ostatniego świtu, Rituals of Last Dawn. Ma on tylko dwie części, pierwszy rytuał i ostatni. My posłuchamy tego pierwszego rytuału. Saba Alizadeh, mistrz Kemencze, ale także jeden z najbardziej przełomowych chyba głosów we współczesnej muzyce irańskiej, łączący te perskie klasyczne tradycje z awangardowymi eksperymentami. Ja dosyć rzadko sięgam po taką muzykę, ale tutaj jak ona mi rzeczywiście pasuje, że się tak wyrażę, i przemawia do mnie faktycznie. I jest to muzyka, choć tytuł ma dosyć być może ponury, Rytuały ostatniego świtu, to nie

Strona A, czyli pierwszy rytuał z rytuałów ostatniego świtu irańskiego kompozytora, muzyka Saby Alizadeha, a w rytuale tym towarzyszył mu Pietro Caramelli, który zagrał tutaj na gitarze i także obsługiwał elektronikę. I w ten sposób dochodzimy do ostatniego już dzisiaj punktu, także do rytuału sufickiego, który praktykowany był przez wiele wieków w Aleppo. Dżała to zespół muzyczny poświęcony zachowaniu i reinterpretowaniu sufickiego dziedzictwa muzycznego Aleppo. Tradycji o rzeczywiście duchowej, artystycznej, przede wszystkim głębi, która została zagrożona przez wojnę w Syrii. Ta przekazywana przez dziesięciolecia tradycja przez sufickich mistrzów, no właśnie jest w zagrożeniu, jako że mistrzowie stopniowo po prostu znikają. Znikają ze sceny, grożąc bezpowrotną utratą tego skarbca pieśni i rytuału. Ten repertuar właśnie wzięty z Aleppo został zinterpretowany przez muzyków z Syrii, Belgii, Palestyny i Magrebu, którzy tworzą zespół Dżała, a rytuały te muzycznie to wasla, czyli po prostu suita. Każda wasla rozpoczyna się improwizacją jednego z muzyków w konkretnym makamie, który po prostu przedstawia swoją wizję tego, jak ten makam, jak to przejście przez skalę będzie wyglądało. Jest to przygotowanie śpiewaka, przygotowanie poprzez grę i w ogóle brzmienie samego instrumentu. Następnie pojawia się muahasz, oznaczający rytm lub też hymn. To taka forma muzyczna, w której właśnie śpiewak się wykazuje opanowaniem makamów. Tam są bardzo długie, bardzo złożone rytmy.

Następnie pojawia się kudud. To z kolei słowa połączone z jakąś znaną melodią. Mają trochę prostszy rytm, prostszą strukturę. No i utwory, te segmenty następują po sobie własnie zgodnie z tempem, z dynamiką od wolnego do szybkiego, od złożonego do prostego i od długiego do krótkiego. Ale ma to też właśnie symbolikę nieco inną, bo to też przejście od smutku do radości. Z ziemi do nieba, gdzie dusza opuszcza ciało, wzbija się w powietrze ku stwórcy, to według Mevlany Jalaluddina Rumiego. I właśnie wasle też towarzyszą tańcowi wirujących derwiszów, wyrażających radość i miłość boskości. Tancerz ubiera się najpierw na czarno, symbolizując o dziwo życie, które zostawia za sobą, z dala od ego i innych, opuszczając ziemski świat, aby zwrócić się ku Królestwu Niebieskiemu. Potem ubrany właśnie na biało, co symbolizuje w tej kulturze śmierć, odwraca się, aby dołączyć do wieczności. Odziany w długi filcowy kapelusz, po arabsku kawuk, nawiązujący do nagrobka. Wirowanie sufickie to powszechna praktyka medytacji. Chodzi tam między innymi o pozostawienie za sobą nafs, czyli osobistych pragnień, poprzez zwracanie uwagi na muzykę, skupianie się na Bogu, kręcenie swoim ciałem w powtarzających się właśnie kręgach, co jest postrzegane jako symboliczne naśladowanie planet Układu Słonecznego krążących wokół Słońca. I taką waslę właśnie z pokazem tancerza można było obejrzeć, posłuchać, uczestniczyć w tym rytuale na ostatnich targach Womex. Było to w Tampere w październiku zeszłego roku, a wykonał tęże wasle zespół Jawa. Jako że jest to rzeczywiście rytuał, to ja Państwa z tym rytuałem już teraz zostawię. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Magdalena Teichma, dobranoc. Do usłyszenia.

Paul Abid.

Program Drugi Polskiego Radia minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpoczną i zakończą utwory na flet, altówkę i fortepian, a będą to Apotropejon Anny Ignatowicz-Glińskiej i Polskie Drogi i Rozdroża in Memoriam czerwiec 1989 Joanny Bruzdowicz. Między nimi znajdą się Monada II na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego i serial na trąbkę i taśmę Tomasza Stańki. Przed nami skomponowane w 2020 roku trio na flet, altówkę i fortepian opatrzone przez Annę Ignatowicz-Glińską tytułem Apotropejon. Utwór ujęty w jednoczęściową formę z wewnętrznym podziałem na odcinki domknięte rekapitulacją, nawiązuje do kilku estetyk brzmieniowych charakterystycznych dla muzyki XIX i XX wieku. Zawiera też umieszczony w partii fletu cytat z Unanswered Question Charlesa Ivesa oraz mniej czytelne nawiązanie do XVIII-wiecznej suplikacji Święty Boże, napisała w komentarzu autorka. Apotropejon to ochrona człowieka przed złymi mocami, urokami, klęskami żywiołowymi i chorobami, rodzaj magii ochronnej, w której wykorzystuje się specjalne formuły, rytuały i talizmany. Do stworzenia jego muzycznego odpowiednika skłoniła mnie pandemia, a majorowy akord wieńczący kompozycję symbolizuje światło i nadzieję. Premiera dzieła odbyła się 6 września 2020 roku podczas 4-letniego festiwalu imienia Piotra Janowskiego w Grudziądzu. Wykonawcami byli flecistka Marianna Żołnacz, altowiolista Marek Bugajski i pianistka Joanna Maklakiewicz. Ci sami artyści dokonali nagrania w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Apotropejon na flet, altówkę i fortepian Anny Ignatowicz-Glińskiej.

Apotropeion na flet, altówkę i fortepian Anny Ignatowicz-Glińskiej grali flecistka Marianna Żołnacz, altowiolista Marek Bugajski i pianistka Joanna Maklakiewicz. Kompozycja powstała w 2020 roku w nadziei na promyk światła w pełnym trudnych momentów pandemicznym czasie. Przypomnę teraz powstałą w 2003 roku, przeznaczoną na trąbkę, głos i komputer, monadę drugą Cezarego Duchnowskiego. To jeden z najbardziej efektownych utworów w dorobku kompozytora, pianisty, a także mistrza elektroniki oraz kompozytorki i wokalistki Agaty Zubel, czyli duetu elektrowocze. Prawykonanie odbyło się 22 września 2003 roku podczas festiwalu Warszawska Jesień. Odnosząc się do osobowości Piotra Wojtasika w kontekście monady drugiej, Cezary Duchnowski powiedział kiedyś, że Piotr to świetny muzyk jazzowy, a także wyjątkowy artysta improwizujący. W tym utworze bardziej niż o jazz chodziło mi o sztukę improwizowania. Monadę drugą na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego wykonają Piotr Wojtasik, trąbka oraz duet elektrowocze, czyli Agata Zubel, śpiew, i Cezary Duchnowski, komputer.

Powstałą w 2003 roku Monadę II na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego wykonali Piotr Wojtasik, trąbka, oraz duet elektrowocze, czyli Agata Zubel, śpiew, i Cezary Duchnowski, komputer. Zabrzmi teraz zrealizowany w 1985 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia serial na trąbkę i taśmę Tomasza Stańki. Od samego początku czujemy, iż autorem kompozycji jest muzyk jazzowy, a gdy pojawiają się dźwięki trąbki, nie mamy wątpliwości, kto na niej gra. Frazy Tomasza Stańki mają bowiem w sobie coś niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju.

Był to serial na trąbkę i taśmę Tomasza Stańki. Utwór zrealizowany w 1985 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Partię solową grał autor. Z kompozytorem i solistą w jednej osobie współpracował Tadeusz Sudnik. Na zakończenie nocnego wydania Fantazji Polskiej wracam do nagrań tria flecistki Marianny Żołnacz, altowiolisty Marka Bugajskiego i pianistki Joanny Maklakiewicz. W ich wykonaniu zabrzmi napisana w 2019 roku kompozycja Joanny Bruzdowicz zatytułowana Polskie drogi i rozdroża in memoriam Czerwiec 1989. W komentarzu autorka zaznacza, że utwór powstał dla upamiętnienia 30. rocznicy uwolnienia Polski z kajdan sowieckiego reżimu.

Powstałą w 2019 roku kompozycję Joanny Bruzdowicz zatytułowaną Polskie drogi i rozdroża in memoriam czerwiec 1989 wykonali flecistka Marianna Żołnacz, altowielista Marek Bugajski i pianistka Joanna Maklakiewicz. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Rozpoczynamy muzyczną noc Euroradia w dwójce. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na trzecie w tym tygodniu spotkanie. Rozpoczniemy je od wizyty w Madrycie, gdzie 8 października ubiegłego roku miał miejsce recital pieśni. Program tamtego wieczoru wypełniły kompozycje Klary i Roberta Schumannów. Śpiewał baryton Samuel Hasselhorn, na fortepianie grał Julius Drake. Pierwszą część tamtego koncertu wypełniły pieśni Klary Schumann. Volkslied, 6 pieśni opus 13, Er ist gekommen, sie liebten sich beide i Lorelei.